0: Radio Opole. Powtórki, które nie dają o sobie zapomnieć.
1: Ninja Episkopat z gościnnym udziałem Shrapnel rozpoczynają dzisiejszą audiokrację. Na dzisiaj między innymi singiel artysty, który całkiem niedawno występował w Radio Opole. Gorąco zachęcamy, żeby zostać z nami co najmniej przez najbliższą godzinę. Na posterunku Tomek Wojtułko i Marcin Głowienkowski. Will you eat today? Never mind, T-bone steak and Welch's grape. Caught up in them devilish ways. See, God recognize you pray. Now what's up for debate? You've been recognized, let's pray. Death gets escaped. How many times?

0: Audiokracja.
1: Zespół Tant Freaky pojawia się ostatnio w Audiokracji dość często, no bo grupie udało się przypieczętować wielki sukces. Wystąpią podczas festiwalu Montre Jazz. No a teraz inny artysta z Opolszczyzny, no ale też związany z wrocławską sceną, podobnie jak zespół Tant Freaky, czyli Łukasz Dębiński. Łukasz pojawia się u nas regularnie. Pod koniec zeszłego roku grał w studiu M imienia SBB koncert z Tomkiem Torresem. No a propos Łukasza, no to można bez obaw powiedzieć, że jest takim ambasadorem handpanów w Polsce. Oprócz tego, że też przez wiele lat popularyzował i nadal to robi bębna afrykańskie, to kilka lat temu poszerzył ten arsenał o handpana. Wydaje mi się, że już nikomu nie trzeba mówić, co to za instrument, ale dla formalności podpowiem, tak upraszczając, że to jest ta skorupa żółwia. W każdym razie Łukasz na niej bardzo chętnie gra, korzysta z tego, że też można na tym instrumencie komponować, grać melodię, i wybrał sobie formę duetową. Regularnie dzieli się nowymi nagraniami. Jest wspomniana płyta z Tomkiem Torresem, która w Radio Opole była prezentowana przedpremierowo. Całkiem niedawno Łukasz gościł z kolei, żeby opowiedzieć o płycie, którą nagrał z Buba Kujatę, czyli wirtuozem Kory. Natomiast nowym współpracownikiem duetowym Łukasza jest Patryk Kraśniewski. Fantastyczny pianista. Na co dzień występuje m.in. z Wawa Muffin, z Mariką, ze Spiętym. Niedawno podzielił się zresztą debiutanckim solowym albumem. Może jeszcze dzisiaj do niego wrócimy. Natomiast jego najnowszą współpracą jest właśnie muzyka, którą tworzy z Łukaszem Dębińskim. No i posłuchamy sobie pierwszego singla, który zwiastuje ich wspólne nagrania, czyli utworu Where the Trees Hum.

był Łukasz Dębiński i jego płyta z Buba Budgie Kujate, do której wróciliśmy w związku z premierą pierwszego wspólnego singla Łukasza Dębińskiego i Patryka Kraśniewskiego. Mówiłem, że Patryk Kraśniewski jest filarem zespołu Wawa Muffin. No i wszystko się pięknie składa, dlatego że zespół Wawa Muffin uświetni tegoroczną odsłonę festiwalu zespołów muzyki alternatywnej Tarnogranie w Tarnowcu. No i nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wrócić do ostatniej jak do tej pory płyty Wawa Muffin. Słuchamy sobie utworu Dub Rats.

niepostrzeżenie Patryk Kraśniewski stał się bohaterem dzisiejszej audycji, dlatego że zaczęliśmy od jego premierowego singla z Łukaszem Dębińskim. Pojawił się też zespół Wawa Muffin, który wystąpi podczas festiwalu Tarnogranie w Tarnowcu. No i korzystając z okazji, wróciliśmy do płyty Pianogram, czyli solowego debiutu Patryka. Bardzo wszechstronnego artysty, który radzi sobie w takich dla niego korzennych sytuacjach, grając reggae czy dub. Z drugiej strony fantastycznie wspiera jako muzyk sesyjny, czy członek zespołu tak naprawdę, takich wykonawców jak Marika czy Spięty. No ale jak słychać, też fantastycznie radzi sobie, kiedy trzeba grać coś, co zakrawa na współczesną klasykę. Z jazzem też jest mu po drodze, także no jest to artysta, który potrafi zaskakiwać się. Płyta Pianogram ukazała się pod koniec 2024 roku. Z kolei na początku zeszłego roku ukazał się długo wyczekiwany album Wawa Muffin, czyli Fly High Five. No i z tą płytą zespół odwiedzi Opolszczyznę w lipcu. Pamiętam, że kiedy miałem przyjemność po raz pierwszy porozmawiać z Maćkiem Werkiem z zespołu Hedone, który regularnie gości na antenie Radia Opole, czy to jako artysta, czy jako organizator festiwalu St. Edith. No ale kiedy się poznaliśmy, to Maciek promował płytę Hedone Rare 9420, czyli taką nieoczywistą kompilację. Zespół wtedy wrócił po wielu latach przerwy, a na płycie Rare 9220 nie było takiej standardowej sytuacji, kiedy pojawia się kompilacja największych hitów, tak zwanego The Best Of, tylko była to kompilacja rarytasów, utworów rzadkich, raczej niedostępnych. No i bardzo podobną ścieżkę obrał zespół Future Islands na płycie From a Hole in the Floor to a Fountain of Youth. To jest wydawnictwo tegoroczne, kompilacyjne na dwudziestolecie grupy, bez obaw można powiedzieć, no ale właśnie nie ma tam największych, mówiąc potocznie, hiciorów, tylko są utwory rzadkie, takie, których wcześniej trudno było posłuchać, nawet w streamingu czy na Bandcampie. Utwór The Inkwell, który promuje wspomniane wydawnictwo, ma tak naprawdę kilkanaście lat, dlatego że pojawił się na tak zwanym splicie, przepraszam bardzo, czyli wydawnictwie dzielonym z zespołem Rely. Natomiast dzięki wspomnianej kompilacji można już sobie swobodnie posłuchać, czy to w streamingu, czy na antenie Radia Opole. Przypominam, rarytas zespołu Future Islands nazywa się The Inkwell.

Zespół Future Islands dał świetny koncert w pełnym deszczu podczas OFF Festiwalu w 2024 roku. No, a przed nami kolejna odsłona kultowego festiwalu. Będziemy na pewno zapowiadać większej objętości OFF Festiwal, no ale warto wspomnieć o tym, że jednym z headlinerów tegorocznej odsłony OFF-u jest zespół Sunny Day Real Estate. No i posłuchamy sobie utworu 8.

To jest jeden ze wcześniejszych utworów zespołu Sanity Day Real Estate, który wystąpi podczas tegorocznego OFF Festiwalu. Oczywiście echa sceny Seattle są słyszalne, no ale to nie było żadne naśladownictwo. Zespół Sunny Day Real Estate jest z Seattle i tę scenę współtworzył, także nielubiana przez bardzo wielu muzyków etykietka grunge gdzieś do ich twórczości też może być przyklejona. Zresztą są personalne powiązania z gigantami sceny Seattle, dlatego że kiedy Dave Grohl postanowił uczynić z Foo Fighters pełnokrwisty zespół, zaczął poszukiwać muzyków, bo na debiucie wszystko nagrywał samemu. No i szeregi Foo Fighters zasilił Nate Mandel, czyli basista, który gra z Foo Fighters do dziś. Do zespołu został również zaproszony William Goldsmith. Niestety Dave Grohl był dość apodyktyczny, nie do końca wierzył w studyjne umiejętności Williama Goldsmitha, więc panowie się rozstali, no ale William Goldsmith powrócił do macierzystej grupy i z nią wystąpi podczas tegorocznego OFF Festiwalu. W line-upie, a propos brzmień gitarowych, jeszcze między innymi Emil and the Sniffers, Black Country New Road, zespół The Flaming Lips, Johnny Marr oczywiście najbardziej kojarzony z zespołem The Smiths, no ale jeżeli chodzi o OFF Festiwal, to wiadomo, że tutaj bardzo ważna jest różnorodność, takie ponadgatunkowe podejście, więc posłuchamy m.in. jeszcze Young Lina i Bloody. Pojawi się Els Sweatshirt, jeżeli chodzi o tych ciekawych raperów trochę młodszego pokolenia. Także jest możliwość posłuchania różnorodnej twórczości. Do OFF Festiwalu jeszcze będziemy powracać. Teraz coś z krainy elektronicznej. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o brzmienia taneczne, to jeden z takich ważniejszych tandemów ostatnich lat, czyli Over Mono. Grupa przygotowuje się do wydania nowej płyty, która będzie nazywać się Pure Devotion i ukaże się w sierpniu. Natomiast singlem, który to wydawnictwo promuje, jest Even Angels Ghost i też a propos Over Mono, to wydaje mi się, że ich sukces polega na takim świadomym odwoływaniu się do przeszłości, do inspiracji takich wyspiarskich, breakbeatowych. Z drugiej strony, jeżeli ktoś lubi techno, też polubi tę muzykę. Jest to wszystko ze sobą bardzo zgrabnie skonfrontowane. Słuchamy nowego singla Over Mono, czyli Even Angels Ghost.

Jeżeli ktoś się zastanawia, czy w nowym singlu Over Mono słyszymy sample wokalne, jak to w takich wyspiarsko-garażowych produkcjach bywa, czy regularnie zarejestrowane wokalne partie, no to spieszę z odpowiedzią, że rzeczywiście jest to regularna współpraca studyjna. Over Mono zaprosili do współpracy Kindore, artystkę z Tennessee, której głos im się bardzo podobał. Zresztą samplowali ją wcześniej w swoich utworach, a poznali ją na Bandcampie, no i postanowili w końcu nagrać z nią regularny utwór. No a jak przyznają muzycy Over Mono, Even Angels Ghost jest dla nich połączeniem wrażliwości i jak zwykle męskiej kalkulacji. Zaznaczyli, że Kindora jest artystką otwartą, ale też nieśmiałą, no i współpraca z Over Mono sprawiła, że poczuła się jak u siebie w domu. Skoro jesteśmy przy takich elektronicznych współpracach, to kończymy z holenderską grupą Tin Licker i nową wersją utworu I Want My Freedom, w której gościnnie z kolei słuchamy wokalistkę Hero Baldwin, która już jest regularnym członkiem zespołu. Dziękujemy za audiokrację. Program zrealizował Marcin Głowienkowski, poprowadził Tomek Wojtyłko. Za krótką chwilę z kolei więcej kultury, także zachęcamy, żeby z nami zostać. Miłego wieczoru, do usłyszenia niebawem.

0: Więcej kultury.
1: Czwartkowej audycji Więcej Kultury. Witają Państwa Mariusz Majeran i Marcin Głowienkowski. A w naszym programie spotkamy się z Katarzyną Kubik, dyrektorką Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego w Opolu, która opowie o finale 8. Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego Pejzaże Miast. Rzeźba architektoniczna. Marcin Liber powie o ocenianiu spektakli konkursowych podczas 50. Opolskiej Konfrontacji Teatralnych. Mateusz Torzecki przybliży program Vinyl Fest on Tour Opole, którego współorganizatorem jest Radio Opole. A także będziemy mówili o tym, co w Filharmonii. Na zakończenie sezonu i po sezonie. Zapraszam do godziny 21.
0: Radio Opole.
1: Marcin Libera, reżyser teatralny, ale także juror tegorocznego konkursu 50. Opolskiej Konfrontacji Teatralnych. Witam pana bardzo serdecznie.
2: Witam serdecznie.
1: Właściwie powinienem pytać tylko o pana teatr, ale chciałbym się zapytać w ogóle o teatr, o kondycję polskiego teatru, o to, czy jest dla kogo jeszcze reżyserować.
2: No to pyta mnie pan o kondycję widzów. Ja mam wrażenie, że tych widzów jest coraz więcej. Znaczy, że jest jakiś, nastąpił powrót widzów do teatru. Może czy to spowodowała pandemia i to poczucie na moment tego krachu i takiej nieobecności w miejscach publicznych. Ale mam wrażenie, że od tego czasu ilość osób na spektaklach, widowni jest po prostu większy, że tłumy przychodzą. Może to jest perspektywa tylko moja i tak obserwuję ludzi, którzy przychodzą na moje przedstawienia, ale mam takie wrażenie, że jest chyba coraz lepiej.
1: Coraz więcej młodych aktorów, którzy zostają w zawodzie, nie zajmują się reklamą.
2: No to tu jest poruszamy taki trudny temat po prostu osób, które zostają faktycznie w zawodzie, które mają tą szansę i możliwość. Trudniej się opowiada o tych, którzy tej pracy po prostu nie dostają, a wiemy, że co roku tych studentów, studentek kończących szkoły teatralne bardzo dużo i nie wszyscy mogą, mają tą szansę, żeby w teatrze pracować, ale jest bardzo dużo młodych, zdolnych, utalentowanych i fantastycznych ludzi.
1: Woli pan nowocześniejsze, nowoczesne sztuki pisane niedawno, chociaż w przypadku klasyki polskiej niedawno to jest bardzo pojęcie względne, czy właśnie już takie, które są dobrze znane, tylko reżyser inaczej je nam pokaże.
2: A to są dwie ligi, mam wrażenie. Znaczy, że to są zawody w dwóch różnych konkurencjach i ja bardzo lubię oglądać rzeczy, które są napisane, współczesne. To jest wszystko to, co jest związane z nową dramaturgią. Ale też bardzo lubię klasykę, bo to jest innego rodzaju gra, bo to jest gra z tym, co już znamy i to oglądamy to przesunięcia, interpretacje. Mnie to bardzo interesuje. To jak twórcy przekładają na współczesność to, co zostało zapisane kilkadziesiąt już może lat wcześniej.
1: Ja zawsze mówię, reżyser to odczytał inaczej. Odczytał to tak, że ja bym nawet czytając książkę tak nie pomyślał, no ale ja nie jestem reżyserem. Mam trudną pracę w sumie.
2: Ale mam przyjemną bardzo. Bardzo lubię swoją pracę i to jest moją pasją i mam szczęście dzielić tą pasję z ludźmi, których spotykam w teatrze i z którymi pracuję.
1: Za chwilę dzwonek, kolejne przedstawienie. Musi pan je zobaczyć.
2: Tak.
1: Ale też i pan chce, bo tak jak pan powiedział, pan chyba kocha teatr.
2: No tak. Nie. Mam nadzieję, że ze wzajemnością.
1: To nie zatrzymuje i czekamy na werdykt. Nie wiem, jaki może być werdykt. Nie chodzi mi o spektakle, ale bo pan patrzy inaczej jako reżyser na przedstawienie. Pewno inaczej będzie patrzył scenograf, jeszcze inaczej dramaturg, a jeszcze inaczej krytyk teatralny.
2: Powiem tak, werdykt będzie na pewno sprawiedliwy.
1: Dziękuję.
2: Dziękuję.

0: Więcej kultury.
1: Proszę Państwa, w naszym studiu festiwalowym goście pani Julita Jaroszewska. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, Julia.
1: I pan Adrian Pietruszewski.
3: Dzień dobry.
1: Czyli matka i fryzjer, dobrze powiedziałem?
2: Tak jest, bardzo dobrze.
1: To jest przedstawienie dyplomowe, a mówimy o Sztuce Pułapka w reżyserii Adama Orzechowskiego z Teatru Studyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Przedstawienie dyplomowe?
2: Tak, dyplomowe, wieńczące naszą pracę w szkole i po 4 latach studiów.
1: Na podstawie Tadeusza Różewicza, sztuka trudna. No właśnie, a jak młodzi ludzie ją odbierają na progu wielkiej kariery?
3: Myślę, że nie da się udzielić jednoznacznie odpowiedzi, bo różnie, natomiast jest to taki tekst, który dysponuje wieloma warstwami znaczeniowymi. Warstwą intelektualną, filozoficzną, która pozwala na bogactwo interpretacji, ale także dysponuje ten tekst taką warstwą emocjonalną, która, jak się dowiadujemy, oddziałuje na wszystkich. To znaczy w momencie, kiedy tam biegamy na tej scenie, kiedy jesteśmy katowani, to bardzo często widzowie zwracają nam uwagę na to, że oni czują się jakby w tym morderczym biegu uczestniczyli. Więc jest to rzecz, która trafia.
1: A trzecia warstwa to chyba ziemia.
2: Trzecia warstwa to ziemia, tak, wszechobecna ziemia. W uszach, w nosie, na ubraniach, w ubraniach, w płucach. Tak.
1: Kto wymyślił taki, kto miał taki pomysł, żeby jeszcze wam skomplikować ten dyplom?
2: To chyba była od początku decyzja reżyserska tylko i wyłącznie i pan Orzechowski przyszedł z jakimś konkretnym zamiarem do nas i ten zamiar jakoś tam konsekwentnie wypełniał w pracy z nami.
3: Jak się gra? Jesteśmy po próbie generalnej, natomiast tutaj faktycznie ta scena trochę dysponuje innymi parametrami jak u nas. Natomiast ta ziemia, o której rozmawialiśmy, jest tak, myślę, jednak mocnym filarem tego dziejstwa scenicznego, że niezależnie od tego, czy gramy w Łodzi, czy będziemy za chwilkę grać u Państwa, to ta ziemia uruchamia pamięć mięśniową. Inaczej się po niej biega, inaczej się po niej chodzi i też myślę, że inaczej się gra. Nie tylko ze względu na to, że inaczej trochę brzmi głos przy takiej przestrzeni, ale że po prostu dużo łatwiej jest nieść emocje i dużo łatwiej pokazać trud tych bohaterów w momencie, kiedy warunki są niesprzyjające.
1: A czujecie Państwo na sobie taką presję, bo to jest jednak przedstawienie konkursowe?
2: Jej, nie wiem, czy presję. Wydaje mi się, że mamy też za sobą świeżo festiwal szkół teatralnych, na którym może tam bardziej było czuć taką energię konkursową, ale tutaj, nie wiem, ja osobiście mogę powiedzieć za siebie, że ja tej presji nie czuję. Raczej cieszę się, że w ogóle się tutaj dostaliśmy, bo wydaje mi się, że dyplom na klasyce żywej jest dosyć taką ekstraordynaryjną sytuacją, więc wydaje mi się, że z tego się cieszymy i chcemy to wykorzystać jak najlepiej, że tu jesteśmy.
3: Tak, zdecydowanie. No faktycznie, mamy za sobą Festiwal Szkół Teatralnych, o którym mówi się, że to jest najważniejsze wydarzenie w życiu aktora, znaczy studenta aktorstwa, więc my siłą rzeczy jeszcze trochę żyjemy takim wspomnieniem tego wydarzenia, natomiast to było dla nas absolutnie zaskakujące i tak jak mówisz, Julio, no zdaje się, nawet pan Adam, pan reżyser mówił, że nie przypomina sobie takiej sytuacji, więc to dla nas ogromne wyróżnienie. Jesteśmy bardzo zadowoleni, bardzo szczęśliwi, mogąc ten tekst pokazać w Opolu, które to Opole jest wspaniałe.
1: Jesteście na opolskich konfrontacjach teatralnych, przeszliście przez konkurs szkół teatralnych, to już zdaliście wszystkie egzaminy, tak?
2: Tak, no tak. Jesteśmy, ten czwarty rok już się tak w zasadzie oficjalnie zakończył, studiów przed nami tylko pozostaje obronić się, zostać magistrem, czy ktoś chce, czy nie chce. To już jakieś tam osobiste decyzje, ale tak, generalnie jeśli chodzi o egzaminy, no to już dawno, dawno za nami.
1: A później gdzie?
3: O, tak naprawdę, to jest ciekawe pytanie, natomiast luksus, to jest pytanie właśnie w takich kategoriach luksusu, na który luksus myślę, że nikt nie jest sobie w stanie pozwolić. To znaczy wszędzie. To znaczy my jesteśmy w tym momencie spragnieni krwi. Jesteśmy spragnieni zapachu teatralnych desek. I tak naprawdę, tak, myślę, że teraz największą radością i szczęściem dla nas wszystkich będzie móc kontynuować to wszystko, co było najwspanialsze w szkole filmowej w Łodzi.
1: Rządni jesteście teatru.
3: Tak, tak.
1: I gry.
3: Tak. Myślę, że zdecydowana większość z nas tak. Akurat jesteśmy takim rokiem, myślę, że wszyscy chyba mówią o tym teatrze. Owszem, tak, jakby to jest zawsze przyjemne być w filmie, być w serialu. Natomiast ja mam wrażenie, że teatr to jest takie doświadczenie formacyjne dla każdego aktora, który niezależnie czy później by miał wiązać swoją przyszłość z filmem, z serialem, że to jest takie doświadczenie formacyjne, które jest samo w sobie cenne, niezależnie już tam od warunków materialnych i bytowych. Po prostu żywa publiczność to jest nieporównywalny z niczym innym rezerwuar energetyczny dla aktora, którego jednak nie ma za kamerą, prawda?
1: Dziękuję bardzo i co, może kiedyś się spotkamy również w Teatrze Jana Kochanowskiego? Kto wie, jak losy
2: kto
1: się...
2: Tak jest. Kto wie, oby.
3: Zdecydowanie jest tutaj absolutnie pięknie. Wspaniały teatr.

0: kultury.
1: Proszę Państwa, i mój gość, pani Katarzyna Kubik, dyrektorka Państwowego Zespołu Placówek Plastycznych w Opolu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Tak, nazwa skomplikowana, ja jak
1: mówię,
2: sztuka.
1: Ja mówię tak, no sztuka. Ja zawsze mówię o Polski Plastyczniak, bo to sąsiadka, mówię o liceum. Pani dyrektor, już zapraszaliśmy na wernisaż, a teraz chcemy Państwa zaprosić na bardzo specjalny pokaz.
2: W zasadzie na bardzo specjalny pokaz, uroczystość, wernisaż i jeszcze wydarzenie w jednym. A mianowicie nasza szkoła po raz ósmy w cyklu co dwa lata zorganizowała ogólnopolski konkurs plastyczny dla uczniów szkół plastycznych Pejzaże Miast. To jest konkurs, który jest organizowany pod patronatem Ministerstwa Kultury, w którym jurorzy są pracownikami akademii, są to profesorowie, więc prace przysyłane są oceniane naprawdę pod kątem pomysłu, poziomu, więc są to prace naprawdę doskonałe. I w piątek, 19 czerwca o godzinie 12, czyli w samo południe w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej, zapraszamy na uroczyste wręczenie nagród laureatom tego konkursu, autorom prac malarskich, rysunkowych, graficznych czy takich przestrzennych, na przykład z rzeźby i ceramiki. A po tej uroczystości, po obejrzeniu wystawy, zapraszamy na nietypową prelekcję w formie spaceru, ponieważ tegoroczna edycja nosiła hasło rzeźba architektoniczna, to pomyśleliśmy, że po prostu zrobimy spacer w miejskiej przestrzeni, w przestrzeni Opola, śladami rzeźby architektonicznej. No i tutaj nasza niezastąpiona pani Joanna Filipczyk będzie nas prowadzić.
1: Tak, a pani doktor, dyrektor Galerii Sztuki Współczesnej zna doskonale Opole, zna te rzeźby, bo te rzeźby często pojawiały się w Galerii Sztuki Współczesnej w opowiadaniach, ale także były takie nie tyle spacery, co odwiedzanie różnych rzeźb, a mamy się czym pochwalić.
2: Dokładnie. Też niektóre rzeźby są pod opieką właśnie Galerii Sztuki Współczesnej, więc są to w zasadzie dzieci galerii, no ale też obiekty wysokiej klasy artystycznej. Ja myślę, że też po sąsiedzku z Biblioteki Wojewódzkiej przejdziemy na pewno też i zatrzymamy się przy Radiu Opole.
1: Mamy płaskorzeźby.
2: Dokładnie. Więc wydaje mi się, że jest to ciekawa forma i szczególnie dla naszych gości, którymi będą laureaci z różnych stron Polski, bo i z Zabrza, i z Mamy w tym roku muszę tutaj do Ściągi sięgnąć, Praśla, z Dąbrowy Górniczej, z Gdyni, także cały przekrój liceów plastycznych, których w Polsce jest ponad 50.
1: W Dąbrowie Górniczej nie wiem, czy są jakieś rzeźby, nie kojarzę, ale w tych miastach, które pani wymieniła, są rzeźby i to ładne.
2: Jak najbardziej, ale myślę, że możemy z nimi konkurować.
1: Oczywiście, mamy się czym pochwalić i współczesne mamy i takie troszeczkę starsze też, chociaż jakby nasze płaskorzeźby. Mamy myrtki przecież słynne.
2: Dokładnie.
1: Które zawsze zmieniają miejsca. To na całym świecie one tak robią. Ja nie wiem, na czym to polega, ale później się zjawiają w tych samych miejscach. Ile osób wzięło udział w tym konkursie?
2: Prac do konkursu wpłynęło 400, ale są to już prace wyselekcjonowane na etapie szkolnym. Ponieważ w regulaminie mamy określone, że każda szkoła przysyła 10 prac płaskich i 5 prac przestrzennych. Więc jakby nasz konkurs jest drugim etapem, który już z tych najlepszych ze szkół wybiera jeszcze najlepszych, a w tym roku mamy 17 laureatów.
1: 400 prac to jest bardzo dużo.
2: Dużo, ale tutaj nasza niezastąpiona komisja, też od lat współpracujemy z panią Łucją Piwowar-Bagińską, z panią profesor, która zawsze potrafi znaleźć coś tak niezwykłego, że jesteśmy często zaskoczeni, że tak można spojrzeć, a towarzyszyli jej w tym roku pan Jarosław, a szukam Ściągi, proszę państwa.
1: Z pięknego katalogu, muszę państwu powiedzieć.
2: Z pięknego katalogu, tak. Dokładnie. Pan Jarosław Bogucki z Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu i Pani profesor Bożena Sacharczuk z Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, ale też absolwentka plastyczniaka. Także bardzo się cieszymy, że mamy takie grono i rzeczywiście te prace są na bardzo wysokim poziomie i są bardzo ciekawe, bo spojrzenie na rzeźbę może być bardzo różne. Rzeźba mówi coś o budynku, może o nim opowiadać, może nadawać jakby zupełnie nowego kontekstu. Czasami jest tak, że chodzimy tą samą ulicą codziennie i nagle pewnego dnia odkrywamy, o, tu jest taki detal, prawda, którego wcześniej nie widziałem. Także dostarcza wrażeń.
1: Jeśli ktoś ma ochotę, a na pewno Państwo mają ochotę, to proszę w piątek odwiedzić Wojewódzką Bibliotekę Publiczną. Można uczestniczyć w tej gali, ale także zobaczyć nagrodzone prace.
2: Zapraszamy bardzo serdecznie.
1: Dziękuję Pani serdecznie.
2: Dziękuję.

0: Więcej kultury.
1: Proszę Państwa, i mój gość, pani Beata Śliwińska. Dzień dobry, witam panią.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: No to już Państwo wiedzą, że będziemy mówili, a właściwie pani będzie opowiadała o tym, co się dzieje w Filharmonii Opolskiej. Chociaż patrząc na daty, no to chyba już koniec sezonu w Filharmonii, bo to zawsze wakacje już były.
2: Koniec sezonu, chociaż nie do końca, i teraz się będą Państwo zastanawiać, co ja właściwie chcę powiedzieć, i już mówię. I to jest ten piątek, kiedy o godzinie 19 zakończymy 74. sezon artystyczny w Filharmonii Opolskiej, który był sezonem bardzo różnorodnym, bardzo bogatym, obfitującym nie tylko w wydarzenia koncertowe. Mieliśmy transformacje, mieliśmy plakaty AR i dużo wydarzeń takich około muzycznych na jednej scenie, na scenie koncertowej, na mniejszej scenie w klubie muzycznym, więc zakończenie sezonu nie może być nigdzie indziej jak na sali koncertowej. I pożegnamy Państwa koncertem Orkiestry Filharmonii Opolskiej na wiolonczeli Maciej Zdunik i orkiestra zagra pod batutą maestro Jakuba Chrenowicza. Co ciekawego, jeszcze przed koncertem wszystkich Państwa, którzy posiadają bilet na koncert, zapraszamy na spotkanie wprowadzające. Pani Róża Świadczyńska z programu Drugiego Polskiego Radia opowie o koncercie, zaprosi Państwa serdecznie, ponieważ jeżeli zakończenie sezonu, to też wybraliśmy z repertuaru rzeczy, które, utwory, które szczególnie Państwo lubią i szczególnie Państwo cenią, ponieważ w programie Antonin Dworzak, Felix Mendelssohn Bartholdy i utwór Straussa. Antonina Dworzaka, koncert wiolonczelowy Hamol opus 104. To ponad 40 minut znakomitego utworu. Dworzak, mam wrażenie, jest szczególnie przez Państwa lubiany. Zaprosimy do przeżywania piękna twórczości płynącej z jego utworów, w tym wypadku konkretnie tego koncertu wiolonczelowego. Po Antoninie Dworzaku usłyszymy, przeniesiemy się do krainy sennych marzeń za sprawą snu nocy letniej Feliksa Mendelssohna, magiczny świat wróżek i elfów i wędrówkę po londyńskiej premierze partytury, która została w dorożce, została zapomniana, ale jednak udało się odtworzyć i możemy dzięki temu jej słuchać. Na zakończenie, po 20-minutowej przerwie w koncercie, zaprosimy Państwa do wysłuchania, uczestnictwa niejako w zabawie z niemieckim żartownisiem, ponieważ usłyszymy ucieszne figle Dyla Sowizdrzała, radosna, melodyczna muzyka, która też jest takim zakończeniem wesołym, taką uciechą, że minął sezon artystyczny, który minął ciekawie, i też taką, zostawiłem Państwa z taką radością i niepewnością tego, co w kolejnym sezonie, i w kolejnym sezonie też wiadomo będzie ciekawie, bo nie może tak być inaczej.
1: Tak, oczywiście, ale tak jak pani powiedziała, koncert pożegnalny i to już takie oficjalne pożegnanie z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Opolskiej na tej dużej scenie. Niemniej jeszcze Filharmonia Opolska będzie nas zapraszać.
2: Będzie Filharmonia zapraszać i tu się wkrada, tutaj będzie troszkę rozmaitości, ponieważ w przyszłym tygodniu, 26 czerwca w piątek o godzinie 9 i 28 czerwca w niedzielę, również o godzinie 9, przygotowaliśmy dla Państwa dwa koncerty, o których mogę powiedzieć, że wstęp jest darma, a jeżeli tak powiem, to znaczy, że wstęp jest wolny i to znaczy, że na pewno będzie coś z Czechami. Zgadza się, zapraszamy na koncert w ramach programu Interreg Morawie Opole Wind Band. I co to oznacza? Jednego dnia zagrają instrumenty dęte drewniane i drugiego dnia zagrają instrumenty dęte blaszane. W piątek Koncert będzie pod taktowką Tomasza Kaniewskiego. Ja się trochę uśmiecham, ponieważ ten czeski bierze się nie bez powodu. Wspólne muzykowanie na tych warsztatach polsko-czeskich to jest jedno, ale w tle jest też taka współpraca językowa, więc żebyśmy przygranicznie rozmawiali między sobą po polsku i po czesku. Więc wiemy już, że wstęp jest darmo na obydwa koncerty o godzinie 9 w piątek, o godzinie 9 w niedzielę. Wejściówki są już do pobrania w kasie biletowej naszej filharmonii. I jednego dnia w piątek o 9 koncert pod taktowką Tomasza Kaniewskiego, w niedzielę inne instrumenty pod batutą Dawida Schmidta. Na to zapraszamy Państwa kończąc czerwiec w Filharmonii Polskiej.
1: Ale jeszcze zostając przy tej współpracy polsko-czeskiej, to przecież i chór Filharmonii Opolskiej występował w Olomoucu swego czasu, prawda?
2: Znakomita rzecz i zgadza się, panie redaktorze, chór wystąpił 22 maja. Piękne połączenie, ponieważ okazało się, że ta polsko-czeska kombinacja, polsko-czeski skład bardzo się spodobał już w Ołomuńcu. Zdobyliśmy kilkuminutowe, potem próbowaliśmy policzyć, czy to było 5, 6, 7 czy 10 minut, ale to były naprawdę znakomite owacje na stojąco w Ołomuńcu. Słuchacze wychodzili naprawdę wzruszeni, dziękowali orkiestrze, dziękowali muzykom. Wróciliśmy bardzo, bardzo późno do Opola i późno oznacza po północy, także chcemy się zrewanżować Czechom w Opolu. I też, mamy nadzieję, przygotujemy im taką owację, jak przyjadą wystąpić na tych dwóch koncertach.
1: Za wcześnie mówić o planach nowego sezonu artystycznego, ale może jakaś taka współpraca właśnie szersza, może i orkiestry symfoniczne by się połączyły. O już, o tym nie mówmy na razie, bo na to będzie jeszcze czas. Czy w lipcu też nas Państwo gdzieś zaproszą, niekoniecznie do budynku?
2: Do budynku zaprosimy i to się jeszcze uda. Dlaczego? Ponieważ przygotowaliśmy koncert pod nazwą Wielki Finał przed Wielką Zmianą. I ja wiem, że niektórzy mówią, ale boimy się słowa wielkie, ogromne i coś w tym może jest, ale co ten Wielki Finał, przed, zwłaszcza ta Wielka Zmiana, co oznacza dla Filharmonii Opolskiej? Otóż jest to remont sali koncertowej, remont nagłośnienia, modernizacja oświetlenia, który się już zbliża wielkimi krokami, ale ponieważ nasze koncerty walentynkowe muzyki filmowej bardzo się Państwu podobały w lutym. 10 koncertów było wyprzedanych do ostatniej osoby i po wyprzedaniu biletów Państwo nadal pisali, pytali, czy bilety są. Także postanowiliśmy zrobić Państwu niespodziankę. 3 koncerty na początku lipca, tak jak pan redaktor pyta, udaje się. 4-5 lipca. W sobotę 2 koncerty o godzinie 15 i o godzinie 19. W niedzielę o godzinie 18. Jeżeli mówię, że będą koncerty muzyki filmowej w nawiązaniu do tych walentynkowych, które się Państwu podobały, to tak właśnie będzie. Wystąpi duet, który zachwycił Państwa serca, duszę, myślę też, Becky Sangolo, śpiew i Ringo Todorowicz, śpiew, znakomity duet, muzyka wybrzmiała pięknie, pięknie zagrana przez Orkiestrę Filharmonii Opolskiej i Chór Filharmonii Opolskiej, pięknie odśpiewana. Prowadzenie Żaneta Plotnik-Krumpiec, zapewniamy naprawdę 2 godziny znakomitej muzyki filmowej, piękne wrażenia, piękne dźwięki. Piękne oświetlenie i z takim wspomnieniem zostawimy Państwa już absolutnie kończąc występy w sali koncertowej i zobaczymy, wszyscy czekamy, jak to wybrzmi po modernizacji nagłośnienia i oświetlenia, która przed nami. Więc zapraszam Państwa tym serdecznie na te koncerty.
1: Tak i bardzo ciekawie ta końcówka tego sezonu się zapowiada. Proszę skorzystać z tej oferty, zwłaszcza z tych czeskich też koncertów. Koncerty z darma. Czyli za darmo.
2: Tak, wstęp jest darma, to proszę wstup zapamiętać, darma. Podejść po wejściówki i czekamy na Państwa w przyszłym tygodniu, w czwartek o godzinie 9 i w niedzielę o godzinie 9.
1: A zapraszała Państwa Beata Śliwińska z Filharmonii Opolskiej. Dziękuję.
2: Dziękuję.

0: Więcej kultury.
1: Doktor Mateusz Torzecki, instytucje przede wszystkim, którą pan reprezentuje, czyli Muzeum Polskiej Piosenki, Instytucje Kultury Opola, biorą udział w Nocy Kultury.
2: Tak jest. Co roku Noc Kultury to jest taki szczególny moment, kiedy możecie państwo odwiedzić nas w trochę innych godzinach. Tym razem bardzo nietypowo Muzeum Polskiej Piosenki wraz z Narodowym Centrum Polskiej Piosenki, Radiem Opole, ale także Vinyl Festem zaprasza właśnie na Vinyl Fest on Tour w Opolu. To będzie wspaniała impreza. Zaczynamy o 14 w piątek. Będzie giełda płytowa, będą prelekcje, będziemy rozmawiać o muzyce, będziemy muzyki słuchać z fantastycznego sprzętu, ponieważ Audio Center Poland jest też partnerem tej imprezy. No i zapraszamy państwa też wieczorem, ponieważ Michał Wilczyński z GAD Records będzie gościem i redaktor Witold Sułek z Radia Opole będzie właśnie z nim rozmawiał również o skarbach, które znajdują się w archiwach Radia Opole.
1: A już wiadomo, jaka muzyka zabrzmi?
2: Ja będę państwu opowiadał o płycie, która dla mojego pokolenia jest bardzo istotna. Ta płyta ukazała się w roku 1996, nosi tytuł Bzz i był to drugi album grupy ONA, więc posłuchamy między innymi ONA, ale posłuchamy także Marka Grechuty, posłuchamy Breakoutów, więc mam nadzieję, że gdy ta muzyka wybrzmi na takim fantastycznym sprzęcie, to będzie kompletnie inne odczucie dla melomanów.
0: Radio Opole.
1: I to wszystko, proszę państwa, na mojej audycji. Kłaniają się państwu Mariusz Majeran i Marcin Głowienkowski. Do usłyszenia.

Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka. Radio Station BTS.

0: Reporterski obraz dnia.
1: Justyna Maćkowiak, Marcin Głowienkowski i zespół reporterów Radia Opole. Witamy serdecznie dzisiaj w programie między innymi trzecie regionalne mistrzostwa w ratownictwie medycznym w Sulisławiu.
2: Takie zawody nas bardzo dużo uczą. Ogólnie jeździmy przede wszystkim dlatego, żeby się uczyć, żeby zdobywać nowe doświadczenia.
3: Jeździmy tu po to, żeby się szkolić, żeby doskonalić swoje umiejętności.
1: W Zielinie niedaleko Strzeleczek rozpoczął działalność dom wytchnieniowy Tulimy.
4: Skąd się wzięło? Myślę, że z serca, gdzie opieka będzie z serca, nic nie będzie wymuszone. Taki typowy dom. Dom wytchnieniowy dla osób niepełnosprawnych i również dzieci i dla opiekunów, którzy tego potrzebują.
1: W magazynie również piknik Bezpieczne wakacje w Opolu organizowane z inicjatywy Ministerstwa Infrastruktury.
5: Mamy tutaj stanowisko, gdzie pokazujemy, jak udzielić pomocy osobie, która nie oddycha. Pokazujemy też, jak wezwać tę pomoc, bo w przypadku najmłodszych uczestników jest to bardzo ważna umiejętność.
1: Reporterski obraz dnia. Zapraszamy Justyna Maćkowiak za mikrofonem i Marcin Głowienkowski, który ten program realizuje.
0: Reporterski

0: Magazyn rozpoczynamy od trzecich regionalnych mistrzostw w ratownictwie medycznym. Zmagania odbywają się w Sulisławiu, niedaleko Grodkowa. Ratownicy mają szereg konkurencji, z którymi muszą się zmierzyć. Jak podkreślają, takie zawody są dla nich ważne, bo przygotowując się do nich, doskonalą swoje umiejętności i utrwalają wiedzę. Na miejscu z mikrofonem Radia Opole był Adam Wołek.
1: Jarosław Kostyła, szef opolskich ratowników medycznych, dzisiaj w roli organizatora. Mamy 42 osobowych zespołów, które mierzą się tutaj w tym, bo właśnie, czempionacie, czy raczej doskonaleniu umiejętności?
2: Jedno i drugie, tak naprawdę to są zawody regionalne, trzecie mistrzostwa w ratownictwie medycznym, które mamy zaszczyt tak naprawdę dzięki uprzejmości Ministerstwa Zdrowia, Związku Pracodawców organizować na Opolszczyźnie jako Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego. 40 drużyn, tego jeszcze nie było, zawsze było 25-30, rywalizują w konkurencjach, 7.
1: Jakie to konkurencje?
2: Konkurencje, które są wyjęte z życia. To są konkurencje, które spotykają zespoły ratownictwa medycznego, pracując normalnie na co dzień w zespołach ratownictwa medycznego. Takie zdarzenia, które się mogą każdemu zdarzyć, ale które są skomplikowane, gdzie trzeba rzeczywiście podejmować decyzje, kierować się procedurami, czyli myśleć i jeszcze raz myśleć.
3: Krzysztof Majek, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie.
1: Wardak Norbert, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie. Czyli kawał drogi musieliście tu przebyć, więc ten duch sportowy chyba jest zachowany, bo to w końcu mistrzostwa, ale jest chyba dla nas, obywateli, coś ważniejsze z tego. Wy, żeby się przygotować do tych zawodów, musieliście naprawdę doskonalić swoje umiejętności.
3: Musieliśmy sobie parę rzeczy usystematyzować, parę rzeczy przypomnieć. No, jesteśmy czynnymi ratownikami, pracujemy w systemie państwowego ratownictwa, także no, teoretycznie powinniśmy tą całą wiedzę mieć na bieżąco, aczkolwiek no, takie zawody zawsze mobilizują, żeby sobie pewne rzeczy przypomnieć, dokonać jakichś tam poprawek sprzętowych, czy podziału ról w zespole. Także zawsze takie zawody wychodzą na plus.
1: Ja zawsze się zastanawiałem, czy ratownik medyczny kiedykolwiek przestaje się uczyć, czy to jest ciągła edukacja?
4: To jest ciągła edukacja dla nas, nawet na tych zawodach. Jeździmy tu po to, żeby się szkolić, żeby doskonalić swoje umiejętności, więc w naszym zawodzie to jest ciągła nauka. Cały czas coś w medycynie się zmienia, staramy się z tym być na bieżąco.
5: Nazywam się Dudycz Gabriela, tutaj moja koleżanka Aleksandra Siwek, przyjechałyśmy z Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu. Uważamy, że takie zawody nas bardzo dużo uczą. Ogólnie jeździmy przede wszystkim dlatego, żeby się uczyć, żeby zdobywać nowe doświadczenia, żeby móc porozmawiać z innymi tutaj zawodnikami. Rywalizacja też gdzieś tam jest, ale naszym głównym założeniem jest to, żebyśmy mogły poćwiczyć sobie, przećwiczyć procedury i schematy, których tutaj na co dzień w Pogotowiu Ratunkowym we Wrocławiu nie do końca wykonujemy. Aczkolwiek są to rzeczy, które na pewno są dla nas przydatne i kiedyś z pewnością takie rzeczy wykorzystamy.
1: Na pewno każdy region ma swoją specyfikę. Wrocław to duże miasto, ale też dosyć wokół tereny atrakcyjne turystycznie. Pracujecie także na nich, czy tylko w mieście?
6: My w zasadzie pracujemy głównie w mieście, natomiast czasami zdarza się, że jeździmy na te okoliczne powiaty. Wtedy trafiamy w miejsca turystyczne, szczególnie w sezonie, bo tych ludzi jednak do Wrocławia bardzo dużo przyjeżdża, także na pewno mamy okazję się spotkać jak z ludźmi z odleglejszych regionów.
1: Jak długo w służbie?
6: My pracujemy już 3 lata, albo tylko 3 lata, zależy jak na to spojrzeć.
7: Wojciech Machowski, ratownik medyczny, Podkarpacka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Mielcu.
1: Już po, jak wyglądały te zawody? Ciekawe, wymagające?
7: Bardzo ciekawe zadania, bardzo wymagające. Ogrom wiedzy, która nas tutaj docisnęła, ale bardzo profesjonalnie zorganizowane zadania.
1: Co musieliście robić?
7: Między innymi musieliśmy prowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową, mieliśmy urodzone świeżo dziecko, mieliśmy świeżorodka na stadionie. Mieliśmy też kilka zadań stricte urazowych, więc mieliśmy amputacje, były zadania dość ciężkie i rzeczywiście wymagały od nas dużej pracy i współpracy w zespole.
1: Ale są to zadania, z którymi na co dzień możecie się zmierzyć w realnym życiu.
7: Tak, dokładnie. To są zadania idealnie odwzorowane. Tu nie było żadnego udziwniania. Te zadania nie były jakoś przestrzeliwane, nie były kombinowane. Mogliśmy realnie działać i realnie sprawdzać się w tym, co robimy na co dzień.
0: A dodajmy, że trzecie regionalne mistrzostwa w ratownictwie medycznym w Sulisławiu potrwają do jutra.

0: Dom wytchnieniowy o nazwie Tulime otwarto dziś oficjalnie we wsi Zielina obok Strzeleczek. To inicjatywa społeczna Dominiki Drescher i Marka Starzyńskiego, którzy na co dzień zajmują się osobami z niepełnosprawnościami. Chodzi o miejsce, gdzie opiekunowie będą mogli tymczasowo pozostawić swoich bliskich pod profesjonalną opieką z zajęciami terapeutycznymi, które są dostosowane do potrzeb osób z autyzmem, niewidomych czy dzieci z porażeniem mózgowym. Szczegóły w relacji Witka Wosztaka.
1: Jak pojawił się ten pomysł? Jak państwo wymyślili to miejsce opieki wytchnieniowej?
2: Skąd się wzięło? Myślę, że z serca Dominika Drescher. Wspólnych pragnień moich i Marka, żeby stworzyć coś, co będzie jedyne w swoim rodzaju, gdzie opieka będzie z serca, nic nie będzie wymuszone. Taki typowy dom. Dom wytchnieniowy dla osób niepełnosprawnych i również dzieci. I dla opiekunów, którzy tego potrzebują.
3: Marek Starzyński. Co dzień pracujemy z osobami niepełnosprawnymi. Mamy też rodzinne, że tak powiem, sytuacje. Opiekujemy się w rodzinie osobami niepełnosprawnymi. I wiemy, co jest potrzebne opiekunom, rodzicom. Oni potrzebują też chwili wytchnienia. Oni potrzebują choćby załatwić sprawy w banku, pójść, nie wiem, do restauracji, do kina, żeby chwilę odpocząć, ale nie mają miejsca, gdzie mogliby z pewnością, z zaufaniem pozostawić swoje pociechy, tak aby były w tym czasie zajęcia terapeutyczne czy odpoczynek. Na co dzień pracujemy mobilnie i tak naprawdę dzieci z głęboką niepełnosprawnością nie mamy się z nimi gdzie podziać, oprócz spacerów czy przeróżnych zajęć domowych. Ale dlaczego one mają być tylko zamknięte w domu? Stąd też powstało to miejsce.
1: Jak trzeba było dostosować to miejsce? Co państwo tutaj musieli zrobić?
3: Tak naprawdę musieliśmy zacząć wszystko od podstaw. Musieliśmy dostosować lokal zgodnie z literą prawa. Wszelkie techniczne sprawy typu umywalki, typu dostęp toalety dla niepełnosprawnych, sterylność, odpowiednia podłoga, odpowiednia kubatura pomieszczeń, więc tutaj do tego wszystkiego musieliśmy podejść zgodnie z przepisami. Dodam też, co jest uważam naszym atutem i z tego jesteśmy bardzo dumni, że wszystko co tu powstało, powstało z naszej ciężkiej pracy, z naszych prywatnych środków. Nie korzystaliśmy z żadnych dofinansowań, nie oczekiwaliśmy żadnej pomocy od nikogo. Jedyne czego szukaliśmy to bezpiecznego miejsca.
2: Cieszymy się, że obdarzyli nas chociaż trochę zaufaniem, bo nie każdy wiedział, czym będziemy się zajmować. To było takie największe pytanie. Myślę, że dzisiaj zostanie ono rozwiane raz na zawsze. Jeszcze wspomnę, tutaj pani dyrektor oraz pracownik wspomnieli na temat praktyk. Terapeuty zajęciowego czy opiekuna medycznego. Jesteśmy otwarci na wszystkie współprace. Nie zamykamy się na nikogo, tylko czekamy na możliwości.
4: Małgorzata Kozak, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu. Wyjątkowe miejsce, które powstało z inicjatywy młodych ludzi, którzy na co dzień pracują w placówkach pomocowych. Do tej pory zajmowali się pomocą w pielęgnacji, kąpielą w domu. No i zauważyli, że to nie tylko jest problem osób, które wymagają opieki i wsparcia, których jest coraz więcej, ale że ogromnym problemem jest też osamotnienie opiekunów. No i pomyśleli, co by zrobić, żeby właśnie mogli mieć chwilę wytchnienia opiekunowie. Bez względu na to, czy jest to żona męża, który jest osobą leżącą, czy są to dzieci starszych rodziców, czy jest to mama dziecka z niepełnosprawnością, która też potrzebuje naładować akumulator, nie wiem, iść do dentysty, obejrzeć film w kinie, spotkać się z koleżanką, czy chociażby 2 godziny pospacerować albo zrobić zakupy.
1: Ma pani pomysł, jak wykorzystywać to miejsce dla swojej szkoły, dla swoich uczniów i ich rodziców?
5: Tak, bo mamy dzieci, które nie uczęszczają do szkoły, są na nauczaniu indywidualnym. Sabina Lasman, dyrektor szkoły specjalnej w Krapkowicach. I tam ramowy program obejmuje tylko 11 bądź 12 godzin w tygodniu. Resztę musi zapewnić rodzic i w momencie, kiedy są wakacje, te dzieci zostają jakby już bez wsparcia naszego i rodzice tym samym zostają bez wsparcia. Więc tutaj chociażby przez wakacje myślę, że załatwienie jakiejkolwiek sprawy to będzie umożliwienie zostawienia dziecka i załatwienie swoich własnych spraw.
1: Marek Pietruszka, burmistrz Strzeleczek. Panie burmistrzu, czemu jesteśmy w tym miejscu? Co to za budynek?
6: Jest to budynek po byłym zakładzie opieki zdrowotnej. Budynek praktycznie po wojnie służył celom medycznym. Wcześniej była tu izba porodowa do 1992 roku. Na bazie tej izby porodowej powstał zakład opieki zdrowotnej, który nie przetrwał niestety pandemii i od tamtej pory te budynki były puste. Zgłosiła się jakiś czas do mnie pani Dominika Drescher, która wpadła na pomysł, żeby stworzyć takie miejsce opieki wytchnieniowej dla dzieci. Jest to taka luka w systemie, ponieważ ta opieka wytchnieniowa dla dzieci z głębokim porażeniem nie jest praktycznie nigdzie ujęta.
0: Na dziś dom Tulime może przyjąć jednocześnie do 5 podopiecznych. Budynek ma ponad 120 m2.

0: Polski Remtrak rusza z kolejnym remontem pociągów. Tym razem będzie to 14 wagonów rowerowych. Co ciekawe, wiosną i latem skorzystają z nich miłośnicy jednośladów, a zimą fani białego szaleństwa. Jak będzie realizowany remont? O tym na początek Janusz Malinowski, prezes zarządu PKP Intercity.
1: Oprócz miejsc w pociągach pasażerowie oczekują również innych udogodnień, między innymi możliwości przewozu rowerów. PKP Intercity w porównaniu do 2023 roku o 36% zwiększyła dostępność miejsc rowerowych w pociągach PKP Intercity. Dzisiaj podpisujemy kontrakt na modernizację 14 wagonów. W każdym wagonie będziemy mogli przewieźć 24 rowery, 20 na przykład par nart, czy 20 desek snowboardowych, więc wagony pięknie do wykorzystania zarówno latem, jak i zimą i oczywiście wagon będzie miał dostępnych 40 miejsc. Takie są oczekiwania. PKP Intercity uruchamia coraz więcej pociągów w miejscowości turystyczne, na Mazury, w góry i takie wagony są oczekiwane i my wychodzimy naprzeciw oczekiwań naszych pasażerów. Dzisiaj podpiszemy kontrakt na blisko 200 milionów. W ramach tego kontraktu, tak jak mówiłem, będzie zmodernizowanych 14 wagonów. Te wagony będą utrzymywane przez tą firmę przez następne 23 lata, czyli dokonane będą jeszcze 70 będzie napraw na poziomie P4, to są naprawy o mniejszym stopniu złożoności i 84 przeglądy P3 i ten kontrakt, tak jak powiedziałem, dokładnie obejmuje 193 miliony złotych.
2: Zbigniew Ciemny, prezes zarządu PKP Intercity Remtrak spółka z o.o. Jest to kolejny przetarg, duży przetarg i zawarcie umowy na wagony, jak prezes zarządu Intercity powiedział, specyficzny. Rzeczywiście tu trochę nowości jest. Dzisiaj podpisujemy umowę, a w lipcu

0: 11 i będziemy rozpoczynać produkcję seryjną. Także dużo się dzieje, rzeczywiście załoga stoi na dość dużym poziomie, choć jak wiecie, życie pisze sam scenariusz.
1: Adam Wawrzyniak, członek zarządu PKP Intercity. To będzie bardzo głęboka modernizacja, to jest wymiana wózków, całego układu jezdnego, wymagająca naprawdę wysokich kompetencji inżynierskich. Dziś w Remtraku w Opolu mamy już takie kompetencje. Dział inżynieryjny jest bardzo rozbudowany, dział konstrukcyjny, dział badań i to wszystko sprawia, że dzisiaj Remtrak może już naprawdę konkurować, a na rynku polskim jest czempionem, bo robi w zasadzie wszystkie naprawy rewizyjne wagonów w Polsce dzisiaj i cała spółka Remtrak. Dlaczego wagony rowerowe? Przewozy rowerów PKP Intercity rosną. Musimy mieć coraz więcej taboru dostosowanego do przewozu rowerów, szczególnie na okres wakacyjny, bo wtedy zapotrzebowanie na przewozy rowerów jest największe. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to w przyszłe wakacje pierwsze opolskie wagony zawiozą pierwszych rowerzystów na Mazury. Mamy w nich przewidziane 24 miejsca na rowery. To jest bardzo dużo, bo w standardowych wagonach jest ich max 8. Ale rowerowe jest tylko z nazwy, bo one mają też swoją drugą funkcję. Na okres zimowy możemy te uchwyty rowerowe przekształcić na uchwyty do przewozu nart i desek snowboardowych. I tymi wagonami możemy wozić fanów białego szaleństwa w polskie góry. Więc te wagony będą pracowały przez cały rok.
2: A dodajmy, że tajniki remontu wagonów rowerowych poznała Monika Matuszkiewicz-Biel.

0: zakończenia roku szkolnego zostało zaledwie kilka dni, a już dziś najmłodsi Opolanie mogli dowiedzieć się, jak zadbać o bezpieczeństwo właśnie w czasie letniego wypoczynku. W ramach edukacyjnego pikniku na placu Kopernika w Opolu podczas luźnych rozmów, zabaw i przy pomocy symulatorów uczniowie i przedszkolaki zgłębiali wiedzę przekazywaną przez ekspertów pracujących na kolei, w branży lotniczej czy w służbach mundurowych. Na miejscu była także reporterka Radia Opole, Katarzyna Doros-Stachoń.
1: Naszym celem tutaj jest pokazanie, funkcjonuje Państwowa Straż Pożarna. Wystawiamy namiot związany z Akademią Ochrony Ludności Obrony Cywilnej po to, aby budować tą odporność społeczną związaną z różnego rodzaju innymi zagrożeniami, na przykład czujki tlenku węgla, czujki pożarowe, czy też plecaki ewakuacyjne, ratownicze, po to, żeby uzmysłowić ludziom, że muszą być przygotowani na przykład na braki w energii elektrycznej, które również mogą wystąpić podczas sezonu letniego. Kapitan Łukasz Nowak, rzecznik prasowy Polskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.
2: Przed nami czas wakacji, wyjazdów wakacyjnych, w tym również podróży lotniczych. Agnieszka Sokół, rzeczniczka Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Podróż lotnicza to przede wszystkim właściwie spakowany bagaż. Informujemy dziś dzieci, co możemy zapakować do bagażu podręcznego, a co na przykład powinno znaleźć się w luku bagażowym. Informujemy również o podstawowych zasadach bezpiecznego korzystania z dronów, ale mówimy również o kampanii Laser to nie zabawka. Mówimy również o kampanii Włącz tryb pasażera z klasą, bo bezpieczna podróż lotnicza zaczyna się tak naprawdę od pasażera.
3: Jestem Jeremi Giergiel, PSP21 w Opolu. Pani mi mówi, jakie rzeczy można brać do samolotu. Na przykład nie można zapalniczki, ostrz jakiś.
4: Zdarzyło Ci się już lecieć samolotem na wakacje?
3: Oczywiście. Często dość lecę. Z rodzicami najczęściej.
5: Samolotem tak, pociągiem raczej zbytnio nie.
4: Jak już wybieramy się samolotem na wakacje, to najczęstsze błędy popełniane przez pasażerów to jakie?
2: No niestety często słyszymy ostatnio o takich zachowaniach żartobliwych, że na przykład mam w bagażu bombę, mam w bagażu granat. To skutkuje automatycznym wycofaniem pasażera z podróży, nałożeniem mandatu karnego, opóźnieniem oczywiście dla wszystkich podróżnych, no niejednokrotnie wycofaniem wręcz podróży lotniczej.
6: Maciek, jestem ratownikiem WOPR-u z drużyny WOPR Turawa. Mamy tutaj stanowisko, gdzie pokazujemy, jak udzielić pomocy osobie, która nie oddycha. Pokazujemy też, jak wezwać tą pomoc, bo w przypadku najmłodszych uczestników jest to bardzo ważne. Umiejętność. Mamy stanowisko z alkogoglami. To bardziej taka ciekawostka, ale widzę, że jest duże zainteresowanie.
7: Marta Bajer, jestem wychowawczynią klasy pierwszej C ze szkoły podstawowej numer 21 w Opolu. Wiele dzieci wyjeżdża z rodzicami lub opiekunami nad morze lub w góry, więc warto o to zadbać, przypomnieć, jak się zachowywać nad wodą, w górach i jak zadbać o swoje bezpieczeństwo, co zabrać w góry ze sobą lub nad morze.
8: Marta Pabiańska, zespół prasowy Polskie Linie Kolejowe. Zależy nam, żeby zarówno dzieciakom, jak i ich rodzicom i tak naprawdę każdej grupie wiekowej przypomnieć o tym, że bezpieczeństwo na przejazdach kolejowo-drogowych zależy po prostu od nas, od każdego z nas i to jest jedyna metoda, która sprawdza się w 100%. Przejazdy kolejowo-drogowe są newralgicznym punktem, na którym bez względu na to, na jakim się znajdujemy, musimy po prostu zawsze sprawdzać sytuację dookoła. Błędy, jakie popełniają kierowcy, to przede wszystkim nieprzestrzeganie znaków, czyli ludzie nie zwalniają na przejazdach kolejowo-drogowych. Nawet jeżeli są te przejazdy kolejowo-drogowe dodatkowe jeszcze oznaczone znakiem stop, to wciąż dla wielu kierowców stop niestety nie znaczy stop. Nawet jeżeli są rogatki, to kierowcy potrafią je omijać, potrafią przejeżdżać pod rogatkami, jak one opadają.
9: Kawaleska Monika z Sekretariatu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Przede wszystkim uczulam rodziców, że jeżeli wybieramy się na jakiekolwiek wycieczki pieszo-rowerowe, żeby zabrać przede wszystkim wodę, sprawdzić swoje rowery, czy też hulajnogi, nogi, czy są sprawne, czy posiadają sprawne hamulce, czy posiadają dzwonek oraz pamiętajmy o kasku, który obecnie jest obowiązkowy na obydwa urządzenia osobistego. Więc zachęcam do stosowania tak naprawdę kasków. Skutki później niezałożenia tego kasku są ogromne zarówno dla dzieci, jak i dla rodziców.
0: Dodajmy, że piknik w Opolu był organizowany we współpracy Urzędu Miasta oraz Ministerstwa Infrastruktury. I tym wakacyjnym tematem kończymy dzisiejszy magazyn reporterów. Dziękujemy za uwagę. Justyna Maćkowiak i Marcin Głowienkowski.

nas, zapachu tabaku Forda, który czułam co dnia.

0: Poranna rozmowa, Radio Opole.
1: Gościem porannej rozmowy jest rzecznik partii Razem w województwie opolskim Jerzy Przystajko, członek władz krajowych tego ugrupowania także. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, dobrego poranka od partii Razem.
1: Portal Zero ustalił, że 28-letni Dawid Kacprzyk, lekarz oraz radny w warszawskim Ursusie w ubiegłym roku osiągnął dochód w wysokości 1 600 000 zł, pracując w kilku miejscach. Czasem był w tych miejscach, czasem równocześnie, czasami był, ale nie pracował, bo był zajęty czym innym. Pana zaskakuje to odkrycie dziennikarzy?
2: To jest przede wszystkim oburzające. Koordynator SOR-u pracuje w 4 miejscach, z czego w jednym jest według dokumentów 12 godzin dziennie niemal. I wiemy już, że pracując teoretycznie w tym jednym miejscu, znajduje się jednocześnie w programach publicystycznych jako polityk, na Radzie Dzielnicy Ursus, w której uczestniczy. Siedzi na Instagramie, wrzuca kampanijne treści Rafała Trzaskowskiego. No to jest oburzające, to się w ogóle nie powinno wydarzyć. Myślę, że tutaj intuicja i odbiór społeczny jest absolutnie jednoznaczny. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze, że takie sprawy wychodzą wokół Platformy Obywatelskiej.
1: Ale to ja myślę, że to jest kwestia pewnych mechanizmów, które funkcjonują i funkcjonują za pewnym przyzwoleniem od wielu, wielu lat, bo to nie jest kwestia z dziś, z wczoraj. Przecież to, że lekarze pracują w wielu miejscach, to jest taki mechanizm, który się wykształcił między innymi na skutek tego, że jest ich za mało.
2: No ale teraz przychodzi kolejna afera, bo to nie jest pierwsza afera tego typu. Była afera senatora Lenca, załatwiactwa dla rodziny w szpitalu. Teraz wszyscy zaczynają mówić tak naprawdę partią Razem, bo w kampanii prezydenckiej Adriana Zandberga myśmy mówili dosyć jasno i powtarzaliśmy ten przekaz, że powinien nastąpić rozdział publicznej pracy w publicznym szpitalu dla lekarza, zakaz konkurencji, bo jeżeli medyk ma pracować rzetelnie w szpitalu, to musi poświęcać pacjentkom i pacjentom pełną uwagę. I koordynowanie SOR-u to jest naprawdę trudne zadanie.
1: No i podobno nikt nie chce się go podejmować. Dlatego takie wysokie zarobki dla lekarza.
2: Wysokie zarobki są, najwyraźniej lekarz się podjął.
1: Bo najwyraźniej się opłacało.
2: Lekarz się podjął, opłacało się, no ale mieliśmy do czynienia z zaawansowaną bilokacją i to trzeba po prostu przeciąć. My to mówimy jasno. Albo pracujesz w publicznym, albo pracujesz w prywatnym. Jesteśmy w stanie płacić dobrze, ale poświęcasz, drogi lekarzu, całą uwagę pacjentom w tym szpitalu publicznym, a nie rozdrabniasz się na inne placówki. Najważniejsze, jeśli chodzi o pana Kacprzyka. Tutaj zadziałał mechanizm, który być może nawet doprowadził do czynów zabronionych, bo nieobecność lekarza koordynatora na SOR-ze może doprowadzić do uszczerbku na zdrowiu i zagrożenia życia pacjentów.
1: No właśnie, posłanka pana partii, opolska posłanka Marcelina Zawisza złożyła zawiadomienie do prokuratury w tej sprawie.
2: Tak, to jest zawiadomienie do prokuratury. Prokuratura powinna przyjrzeć się przede wszystkim pozostałym 3 miejscom, przejrzeć, jak wyglądała ta praca i obecność w tej pracy pana Kacprzyka z KO. I no, chcemy, żeby minister Żurek potraktował to priorytetowo.
1: A lekarze zarabiają za dużo?
2: Lekarze zarabiają w tej chwili naprawdę kwoty, które dla przeciętnego zjadacza chleba są nawet niewyobrażalne, bo to są kwoty idące w miliony. I jest to bezpośrednio skutkiem tego, jak jest zorganizowany system ochrony zdrowia, tego, jak jest zdecentralizowany, jaki chaos pracuje. I może za złe nie można mieć pracownikom, że korzystają na tym systemie, że mogą przeskakiwać z jednej placówki do drugiej placówki, ale to trzeba też przeciąć. System ochrony zdrowia, zatrudniania lekarzy musi być bardziej scentralizowany. Myślę, że na poziomie wojewódzkim, o tym, o czym też od lat mówimy w partii Razem, że własność szpitali, negocjacje płacowe powinny odbywać się co najmniej na szczeblu wojewódzkim, żeby to było uporządkowane i żeby to było w ramach negocjacji zbiorowych z pracownikami, a nie takiego chaotycznego przeskakiwania między szpitalami, które prowadzi do potężnego rozdmuchania wynagrodzeń lekarzy.
1: A co jeśli lekarze nie zechcą pracować w publicznej służbie zdrowia, bo uznają, że te obostrzenia, które zostaną wprowadzone, nie podobają
2: im się? A to są strachy na lachy. Po prostu.
1: Ma pan taką pewność?
2: No, wszyscy lekarze nagle przejdą do prywatnej ochrony zdrowia i tam będą się zajmowali wstrzykiwaniem wypełniaczy w usta. No, albo wszyscy wyemigrują. Zdementuję, jeżeli nawet, wyobraźmy sobie taką sytuację, jeżeli nawet lekarze przeskoczyliby nagle wszyscy do prywatnej ochrony zdrowia, gwarantuję, że rynkowe wynagrodzenia po prostu by spadły. Więc to, że tutaj są strachy, że ucieknie nam kadra do prywatnej ochrony zdrowia, no można to między bajki włożyć. To zjawisko naprawdę, jeżeli byśmy wprowadzili zakaz konkurencji, uporządkowali to, skończyli z kontraktami, gdzie jest odpłatność za jedną procedurę, która prowadzi później do tych olbrzymich zarobków, naprawdę nic by się nie stało. Uporządkowalibyśmy to. Ja zajmowałem się w kampanii Adriana Zandberga programem zdrowotnym, tak jak zresztą zajmuję się od lat w partii Razem tym obszarem. I myśmy się zastanawiali, czy w innych krajach funkcjonują takie antykorupcyjne rozwiązania. I smutny trochę wniosek wyglądał z Europy w ten sposób, że naprawdę nikt nie wpadł, żeby przede wszystkim ustanowić takie korupcjogenne mechanizmy. No, ani w Czechach, ani w Niemczech tych rozwiązań na poziomie ustawowym jest dużo mniej, dlatego że po prostu tam nikt w ogóle nie doprowadził do tego, co się wydarzyło w Polsce.
1: Ale kto doprowadził?
2: No to jest przede wszystkim 20 lat rządów postsolidarnościowych partii na zmianę, Platformy i PiSu. Inercja, nieróbstwo, no bo tego nikt nie dotykał po prostu. A przede wszystkim nikt nie dotykał tego w sposób systemowy. Bo w sposób systemowy tutaj zadziałałby zakaz konkurencji, zadziałałoby uporządkowanie własności szpitali i placówek ochrony zdrowia publicznych, tak żeby ten system był bardziej scentralizowany. My mówimy o regionalizacji, więc poziom wojewódzki myślę, że byłby odpowiedni. I to się nie wydarzyło przez lata. Przez lata, zresztą od reform jeszcze rządów solidarnościowych, w których zasiadał Leszek Balcerowicz. No tutaj były bajki o tym, że konkurencja w ochronie zdrowia będzie uzdrawiała sytuację. No teraz widzimy, do czego konkurencja w ochronie zdrowia doprowadza. To jest rozdrobniony rynek. Na rozdrobnionym rynku dzieją się różne sytuacje, które doprowadzają do rozdmuchanych płac z sufitu.
1: Myśli pan, że ta sprawa warszawskiego lekarza no, będzie takim inicjatorem, takim zapalnikiem, który spowoduje, że ta bomba wybuchnie i będziemy na nowo układali system ochrony zdrowia w tym wymiarze właśnie płac i miejsc pracy lekarzy?
2: No ta sprawa przede wszystkim to nie jest tylko praca w czterech miejscach. To jest również oburzająca praktyka, gdzie legitymacja Platformy Obywatelskiej pokazana na SOR-ze w Szpitalu Południowym, nadzorowanym przez prezydenta Rafała Trzaskowskiego z Platformy Obywatelskiej, jest traktowana jako najwyższy priorytet w miejscu, przypominam, w którym najwyższym priorytetem powinni być pacjenci i pacjentki w stanie zagrożenia zdrowia, życia i tylko to powinno decydować o kolejności przyjęcia. Tam niestety partyjna legitymacja prowadziła do tego, że nie dość, że wszystko było robione priorytetowo, to jeszcze było oferowane miejsce w pokoiku dla VIP-ów.
1: No ale tutaj dwa aspekty. Ten lekarz już nie jest członkiem partii, a głosy potępienia płyną także z jego własnej partii, tej byłej partii już tej.
2: No świetnie, tylko że wszyscy tam mieli chyba oczy szeroko zamknięte. Prezydent nadzorujący Szpital Południowy. Ten szpital ma zarząd, który też jest powiązany politycznie z Platformą Obywatelską. Ten szpital zapewne ma również radę, pewnie ma radę społeczną.
1: No jest już wniosek o odwołanie kierowniczki tego szpitala, o ile dobrze wiem.
2: No bardzo słusznie, tylko zastanówmy się nad tym, czy to była sytuacja, w której naprawdę nikt nic nie wiedział. Nie wierzę.
1: Rzecznik Partii Razem w Województwie Polskim, Jerzy Przystajko, jest gościem porannej rozmowy Radio Opole. Proszę zostać z nami i przenosimy się do internetu.
0: Cała rozmowa na radio.opole.pl.

0: Powolutku zbliżamy się do szóstej. Muszę przyznać, że cudownie obserwowałeś, jak to słońce dzisiaj się budzi. Z ozimka jechało się bardzo przyjemnie. A jak ze Strzelec Opolskich?
1: No również, chociaż to słońce gdzieś tak w tyle widziałam w lusterku.
0: Ale musisz przyznać, że bardzo przyjemnie się tak wstaje i bardzo przyjemnie rozpoczyna się tak piątek, piąteczek, piątunia. Mam nadzieję, że będziemy mieć dla Was też same dobre wiadomości. No to co, powolutku zbliżamy się do godziny szóstej. Słuchacie Radia Opole. Dodam, że sobie już sprawdziłam. Mamy dzisiaj dzień leniwych spacerów, obyśmy się mogli na nie po pracy wybrać. Imieniny Gerwazego i Protazego. Pora na najświeższe wiadomości o szóstej w Radiu Opole.
1: W żłobku autobusik w Opolu miasto przeprowadza kontrolę.
2: Zresztą oni przekazali już cały materiał dowodowy też policji, która prowadzi w tej sprawie postępowanie.
1: W południe w Głuchołazach uroczyste otwarcie mediateki. To miejsce m.in. dla pasjonatów gier czy komiksów. Nadchodzą upały. Będą doskwierać ludziom, ale także zwierzętom.
3: Wiadomości Radia Opole.
0: A pierwsze wiadomości przedstawi Agnieszka Bauer-Krajewska.
1: Za 3 tygodnie mają być znane wyniki kontroli przeprowadzonej przez miasto w niepublicznym żłobku autobusik w Opolu. Przypomnijmy, decyzję o wszczęciu kontroli w placówce podjęto po tym, jak gdy rodzice 2-letniego chłopca nagłośnili sprawę brutalnego obchodzenia się z ich dzieckiem przez jedną z opiekunek. Mamy cały czas kontakt, bez problemu udostępniane są nam wszelkie dokumentacje, mówi wiceprezydent Łukasz Sawada.
2: Zresztą oni przekazali już cały materiał dowodowy też policji, która prowadzi w tej sprawie postępowanie. Natomiast proszę pamiętać, że jakby nie tylko my jesteśmy organem kontrolującym i nie w takim zakresie my jako organ nadzorujący, czyli samorząd, możemy pewne rzeczy stwierdzić. My sprawdzamy kwestie formalne, prawne, organizacyjne. Oczywiście też mówimy o właściwej opiece, o standardzie tej opieki i myślę, że za 2-3 tygodnie, kiedy zakończymy tę kontrolę, będę mógł poinformować, jakie są jej wyniki.
1: Dodajmy, że jednocześnie postępowanie w tej sprawie prowadzone jest przez opolską prokuraturę. W poniedziałek opiekunka Oksana K. usłyszała zarzut spowodowania tak zwanego średniego uszczerbku na zdrowiu. Grozi jej do 5 lat pozbawienia wolności.
3: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
1: Wczorajszy ukraiński atak na Rosję był największy od początku pełnoskalowej wojny. Jednym z głównych celów była moskiewska rafineria ropy naftowej. Według agencji Reuters uszkodzone zostały 2 instalacje destylacji ropy, co oznacza utratę wszystkich mocy przerobowych zakładu. Zdaniem ekspertki do spraw Rosji, dr Agnieszki Bryc, znaczenie takiego ataku wykracza daleko poza straty materialne.
4: To dotyczy tych Rosjan, którzy mieszkają w tym największym rosyjskim mieście. To ich wybija się ze strefy komfortu. To oni oglądają ten wielki słup dymu. Pasażerowie, którzy lądowali na lotnisku Szeremietniewo, musieli przejść do schronów, a przez wiele godzin, prawda, nie mogli wyruszyć w podróż.
1: Kreml po ataku milczał przez wiele godzin. Dopiero późnym popołudniem szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow zapowiedział, że Rosja będzie kontynuować zmasowane uderzenia na obiekty sił zbrojnych Ukrainy.
3: Jesteś we właściwym miejscu. Wiadomości Radia Opole.
1: W południe w Głuchołazach uroczyste otwarcie mediateki. To nowy dział miejsko-gminnej biblioteki, utworzony dla młodzieży, pasjonatów nowych technologii, komiksów i gier, wyjaśnia Urszula Pawlik z biblioteki w Głuchołazach.
5: Czyli miejsca, gdzie poza domem, szkołą czy pracą, młodzież i młodzi dorośli mogą się podziać, mogą sobie spędzać czas. To jest też takie miejsce kreatywne, gdzie mogą realizować swoje zainteresowania. Wiemy, że młodzież korzysta z gier, lubi czytać mimo wszystko, chociaż ostatnio mocniej skupia się na komiksach, stąd też mamy bardzo duży zbiór mang, japońskich komiksów, wprowadzamy komiksy koreańskie w języku angielskim. Shad Decor sfinansował komputery do mediateki, na których będzie można skorzystać z internetu.
1: A będzie działała na pierwszym piętrze Głuchołazkiej Biblioteki.
3: Dobry wybór na dzień dobry. Wiadomości Radia Opole.
1: Do Europy zbliża się fala upałów. Nad częścią kontynentu tworzy się tak zwana kopuła ciepła. Także w Polsce temperatura już dziś na zachodzie kraju może przekroczyć 30 stopni, a upał będzie doskwierać ludziom, ale też zwierzętom. Jak mówi lekarka weterynarii dr Małgorzata Głowacka, temperatura tuż nad chodnikiem może wynieść nawet 60 stopni. Pies może poparzyć sobie łapy.
6: Jeżeli dotkniemy nagrzanej powierzchni bosą stopą i ona jest dla nas za gorąca, to nie wprowadzajmy również na nią swojego pupila. Mówię to właśnie o rozgrzanych kamieniach, chodnikach, asfalcie. Mamy do dyspozycji parki, mamy piasek, mamy trawę. Korzystajmy z tych naturalnych podłoży, ale też unikajmy spacerów w tych największych upałach.
1: Za kilka chwil szczegóły prognozy pogody w naszym regionie.
3: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl.
1: A teraz 4 minuty po godzinie 6.
3: Wiadomości ekonomiczne w Radiu Opole.
5: Joanna Matlak, dzień dobry. Opolska spółka Remtrak wyremontuje 14 specjalnych wagonów przystosowanych do przewozu rowerów oraz sprzętu sportowego. Tak zwane pociągi rowerowe będą obsługiwać połączenia turystyczne w różnych regionach kraju, między innymi na Mazurach. Wczoraj podpisano umowę na modernizację taboru, a będzie ona kosztować blisko 200 milionów złotych. Taniej ropa. Tak rynki reagują na memorandum dotyczące zakończenia wojny z Iranem, które w formie elektronicznej zostało podpisane przez prezydenta USA Donalda Trumpa oraz prezydenta Iranu Masuda Pezeszkiana. Jakub Bogucki z portalu epetrol.pl powiedział, że to droga do normalizacji sytuacji na rynku ropy.
7: Jeśli ta sytuacja nie zostanie w żaden sposób zakłócona, to siłą rzeczy myślę, że ta premia ryzyka będzie nam się zupełnie kurczyć, a sytuacja rynkowa będzie wracać do normy. I co za tym idzie, będzie także zmieniać się również sytuacja cenowa na rynkach światowych. To też z kolei dla Polski będzie istotne o tyle, że pakiet CPN zapewne z tego powodu zostanie właśnie wygaszony. Już pozbyliśmy się tego komponentu akcyzowego. Jeszcze zmianie ulegną stawki podatku VAT i zlikwidowane zostaną ceny maksymalne. Natomiast to myślę, że nastąpi z końcem miesiąca, chociaż jeszcze takich pewności absolutnej mieć nie możemy tutaj.
5: Zdaniem Jakuba Boguckiego zupełnego usunięcia skutków tego konfliktu można oczekiwać za kilka miesięcy. Niemal 150 tysięcy kilometrów sieci elektroenergetycznych zbudowano lub zmodernizowano dzięki pieniądzom z Krajowego Planu Odbudowy. To tylko jeden z przykładów inwestycji, które powstały dzięki Funduszowi Wsparcia Energetyki. Bank Gospodarki Krajowej zakończył kontraktowanie wszystkich środków z funduszu, w sumie niemal 70 miliardów złotych. Zadaniem funduszu było m.in. podnoszenie efektywności energetycznej.
3: Pogoda. Pogodnego dnia i dobrego samopoczucia życzy sponsor audycji. Zakład Usług Transportowo-Sprzętowych Rudatom, Skępy koło Opola. www.rudatom.eu.
0: Bardzo przyjemny mamy poranek w naszym regionie. Słońce już rozpieszcza nas od samego rana. Mniej więcej po czwartej już zaczęło robić się jasno, a po piątej tak pokazało się to cudowne kółeczko, które tak bardzo lubimy. 18 stopni pokazują już opolskie termometry. 6 minut po godzinie 6. No to można być zadowolonym, chociaż tak się wcześniej wstawało. Trochę ostatnio też popadało, ale najbliższe dni dadzą nam do pieca. Już dzisiaj spodziewamy się 33 stopni. 33 stopni. Będzie upalnie, ale będzie też niebezpiecznie, może zagrzmieć i sypnąć gradem. Prognozowana suma opadu miejscami to około 25 mm. Wiatr słaby południowo-wschodni. W czasie burz porywy wiatru do 70 km na godzinę. W sobotę do 32, w niedzielę do 30 stopni i też będzie burzowo.
3: Pogodnego dnia i dobrego samopoczucia życzy sponsor audycji. Zakład Usług Transportowo-Sprzętowych Rudatom, Skępy koło Opola. www.rudatom.eu. Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Dzień dobry z Radiem Opole w piątek, piąteczek, piątunia. Wyjątkowo wita się Iwona Tokarska, a nasz program realizuje Marcin Głowienkowski. Zostańcie z nami co najmniej do 10:00. A skoro mamy piątek, no to Mojo i Lady.

0: Dobry z Radiem Opole.
1: Mamy już 14 minut po godzinie 6 i takie informacje mundialowe mam dla was na początek, bo Kanada pokonała Katar i to spektakularnie, 6-0. Ale to zwycięstwo nie smakuje wyłącznie słodko, bo koszmarnej kontuzji doznał Ismael Kone, to kanadyjski piłkarz. Katarczycy grali ostro od samego początku i zebrali aż 2 czerwone kartki. Pierwszym dostał Homam Al-Amin w 33 minucie, a w 51 drugi zawodnik Asim Madibo za falu właśnie na zawodniku Kone. No i wokół potem Kanadyjczyka pojawiły się służby medyczne, które bardzo długo go opatrywały. Zawodnikowi podano tlen. Minuty ciągnęły się tam w nieskończoność. Kibice się denerwowali i stresowali, aż w końcu na trybunach BC Palace rozległy się głośne oklaski. I to wtedy nosze zostały podniesione, by można było bezpiecznie przewieźć poszkodowanego do karetki. Kontuzja jest poważna. Kone nie zagra już na mundialu. Potem jeszcze na szczęście koledzy strzelili dla niego kilka goli, no więc zwycięstwo zostało przypieczętowane, ale patrzcie, jednak znowu się potwierdziło, że na ten Katar to trzeba uważać. Mamy kwadrans po godzinie 6 i przed nami nowość od Milesa Smitha, Heaven.
0: Ogólnopolska radiowa premiera tylko w Radiopole. Jesteśmy pierwsi. Dla was.

0: Khalid. Mamy jeszcze piątek, to weekendu początek, 21 minut po godzinie 6, a ty już o sobocie śpiewasz, że posprzątasz na błysk. No wiesz co, wstydź się. A piłkarska reprezentacja Czech ponownie, a propos wstydu, zawiodła swoich kibiców po remisie 1-1 z Republiką Południowej Afryki. Szanse Czechów na awans do fazy pucharowej są już tylko iluzoryczne.
1: Kluczowy mecz nie wyszedł. Czechy nie utrzymały prowadzenia w spotkaniu z teoretycznie najsłabszym rywalem w grupie i do awansu potrzebują zwycięstwa nad Meksykiem, napisał portal eSport. To był kolejny marny występ. Piłkarze sami skomplikowali sobie sytuację. Awans się oddalił, a nadzieje skurczyły się do minimum, ocenili komentatorzy. Spotkanie z RPA było jedynym meczem reprezentacji Czech rozgrywanym w porze dogodnej dla kibiców w Europie. Z tej okazji Czeska Federacja Piłkarska zorganizowała strefę kibica na placu jednego z praskich browarów, gdzie pojawiło się kilkaset osób. Wspólne oglądanie przygotowano także w Libercu i Pilźnie. Wielu kibiców śledziło spotkanie w swoich ulubionych gospodach. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
0: Oj, tam drodzy sąsiedzi, nic się nie stało. Jako kibice po przejściach możemy wam powiedzieć, że harmonogram mistrzostw w piłce nożnej to jest następujący. Mecz otwarcia, mecz o wszystko i mecz o honor.
2: Radio Obole. Tak, gramy rano. Reklama społeczna.
3: Już 20 czerwca zapraszamy na wyjątkowy festyn Fundacji Dom w Opolu.
4: Spotykamy się na Placu Wolności w godzinach od 11 do 18. W programie mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Będzie muzycznie, tanecznie i bardzo smacznie.
3: Na scenie wystąpią stwory głodomory, a wielki finał należeć będzie do zespołu Formation.
4: To nie tylko dobra zabawa, ale przede wszystkim wsparcie dla Fundacji Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym.
3: Bądźcie z nami. Razem możemy więcej.
5: Mam na imię Marcin, jestem osobą z niepełnosprawnością intelektualną, mieszkam w Opolu, tu chodzę do pracy, mam przyjaciół.
6: Celem Fundacji L'Arche jest powstanie w Opolu kameralnego domu, w którym osoby z niepełnosprawnością i osoby sprawne dzielą razem życie codzienne, stają się samodzielne i rozwijają swoją autonomię. Więcej o działaniach Fundacji L'Arche można przeczytać na stronie larche.org.pl/opole. Bądź z nami, spełniajmy razem marzenie o domu pełnym przyjaciół.
7: Mój koniec świata był 863 dni temu.
8: Pierwsza myśl...
9: Dlaczego ja?
10: Co ja mam zrobić? W momentach końca świata pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób.
9: Wiedziałem, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby.
8: Jeszcze chciałabym pożyć.
11: Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi.
2: Reklama społeczna.
12: Reklama. Uwaga podróżnicy! Wielka przygoda zaczyna się już na peronie. Skakujcie do Dino pociągu i ruszajcie w nieznane. Województwo Opolskie, Polregio i Jurapark Krasiejów zapraszają na Dino Przygodę. Start Opole Główne, potem wędrówka zielonym szlakiem do Królestwa Dinozaurów. To idealny plan na zieloną szkołę i aktywną lekcję przyrody. Tani, ekologiczny, wyjątkowy. Dino Przygoda czeka. Rezerwujcie terminy i jedźcie pociągiem do Krasiejowa. Dino Przygoda. Poczuj tę energię.
2: Nadchodzi nowy adres motoryzacji w Opolu. Volvo już jest w mieście. Zanim otworzymy nasz nowoczesny salon, zapraszamy na indywidualne jazdy testowe. Zadzwoń pod numer 603 040 944 lub odwiedź stronę volvogrupalease.pl. Volvo w Opolu. Poznaj markę jeszcze przed otwarciem salonu. Zapraszamy. 603 040 944.
13: Po reklamie.

0: zegarze za chwilę będzie dosłownie w pół do siódmej. Pierwszy raz zatem wyjeżdżamy na opolskie drogi. O szczegółach Adam Wołek.
1: Autopilot Radia Opole.
2: Nie ma jeszcze korków, to oczywiście pocieszenie, ale one nadejdą, choć nikt nie czeka. Remonty skutecznie utrudnią nam życie, na przykład w stronę Kluczborka, Krajową 45, jadąc natrafimy na wahadłowy zestaw utrudnień i ograniczenie do 50. Mamy także remont wojewódzkiej 454 w drodze do Namysłowa w okolicach Zieleńca, tam mamy wahadło. Prace na 385 w stronę Grodkowa, oczywiście to trasa wojewódzka, w Kopicach, tam wahadło wcześniej na moście Zwężka. Do A4 nie dojedziecie wojewódzką 401 od strony Przylesia. Trwają prace remontowe na Krajowej 42 między Wołczynem a Markotowem Małym. W Opolu prace na obwodnicy i na wylocie do Nysy, a na zjeździe z węzła wschodniego w stronę Zaodrza mamy lekką zwężkę za stacją benzynową. Słupki przy studzience, noga z gazu, bo można się nadziać.
1: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze. Wiadomości Radia Opole.
3: Stany Zjednoczone mówią tak dla dyskusji o stałej bazie swoich wojsk w Polsce. Pismo z gotowością polskiego rządu do rozmów na ten temat trafiło za ocean kilkanaście dni temu. Wczoraj podczas narady szefów obrony państw NATO w Brukseli kierownictwo MON dostało pozytywną odpowiedź z Pentagonu.
1: Jesteś we właściwym miejscu. Wiadomości Radia Opole.
3: Dziś trzeci, ostatni dzień posiedzenia Sejmu. Posłowie zajmą się projektami dotyczącymi systemu ochrony zdrowia, zmian w kodeksie pracy i kodeksie karnym. Zaplanowano również głosowania nad ustawami o ochronie zwierząt oraz ograniczeniem używania fajerwerków.
1: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
3: Dziś pierwszy dzień upałów. Jeśli ktoś będzie chciał się ochłodzić, może to zrobić w Gogolinie. Gmina wcześniej rozpoczęła sezon i uruchomiła miejskie kąpielisko. Przypomnijmy, wyremontowany obiekt powstał w miejscu starej letniej pływalni. Można tu korzystać m.in. ze zjeżdżalni i wodnego placu zabaw dla dzieci. A w wiadomościach o siódmej. Biały Dom odwołał wyjazd wiceprezydenta do Szwajcarii na techniczne rozmowy w sprawie porozumienia z Iranem. A ponadto gmina Murów szuka kierownika i opiekunki do filii przedszkola w Zagwieździu.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Oj, to prawda, będzie dzisiaj upalnie, bo już o poranku o 6.30 mamy 19 stopni na opolskich termometrach. Do 33 wzrośnie temperatura w ciągu dnia, ale mogą też wystąpić burze z gradem. Uważajcie na siebie. No a w jutro do 32 stopni, w niedzielę do 30 i będzie burzowo.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Za 28 minut będzie siódma. Słuchacie Radio Opole. Przed nami Bruno Mars i jego I Just Might.

0: Roxy White w Radio Pole. Za 22 minuty będzie siódma, a w piątkowy poranek niektórzy się zdziwili, jak włączyli Radio Pole, bo połówka duetu na fali wylądowała w poranku.
1: Witam, mam takie pytanie. Czyżbym słyszał panią Iwonę z rana? Pozdrawiam.
0: Tak, tak, to się wszystko zgadza. Tak to czasami bywa. Dużo zdrowia dla Magdy i przyjemnego urlopu dla Kacpra. Wy dajcie mi znać zaś, jakie macie plany na weekend i jak zamierzacie walczyć z upałem, który nadchodzi. 774-541-541. A my wam teraz serwujemy, proszę bardzo, kolejną krajową premierę Harvey i Hesitate.
2: Ogólnopolska radiowa premiera tylko w Radio Pole. Jesteśmy pierwsi. Dla Was.

0: Sam Jones i Muse T, Sex Bomb. To jest chyba taka zapowiedź tego, co się będzie działo nad opolskimi akwenami, bo wiele pań w końcu pokaże się w stroju kąpielowym, a wtedy nie jeden pan pod nosem sobie pewnie taką piosenkę zaśpiewa. Za kwadrans mniej więcej będzie godzina 7, a już teraz, no właśnie, sprawdzimy, co będzie w najbliższych wiadomościach, co przyniesie dzień. Agnieszka Wawer-Krajewska, uśmiechnięta, wyspana, ma pewnie dla nas najnowsze wiadomości.
1: Uśmiechnięta i owszem, z tym wyspana to już bym nie przesadzała.
0: No dobrze, ale powiedz, co tam w ogóle w regionie, słuchaj, czy my się będziemy dzisiaj skupiać na tym słońcu, na tych upałach, czy mamy też inne plany?
1: Tak, na pewno też o tym będziemy mówić. Tutaj wspominałam już o tym, że w Gogolinie można się kąpać. Wcześniej zostało otwarte miejskie kąpielisko, więc można się dzisiaj ochłodzić, jeśli ktoś miałby ochotę.
0: A wiesz co, ja w ogóle widziałam taki ciekawy wpis na takim profilu Spotted Ozimek. Ktoś napisał, kiedy będzie otwarty basen w Ozimku? Był taki komentarz. No właśnie został ostatnio wyburzony. No to dobrze, no to w Ozimku wiemy, że basenu nie ma.
1: Tak,
0: ale Gogolinie jest otwarty.
1: Można do Gogolina jakby coś podjechać. No tak, natomiast tych informacji u nas naprawdę będzie bardzo dużo. Sporo różnego rodzaju imprez, takich piątkowych, przedweekendowych. Dzień energetyka, między innymi.
0: To
1: będzie w Kluczborku. Tam będzie można naprawdę dużo fajnych rzeczy na miejscu zobaczyć i doświadczyć. Cóż jeszcze? W Brzegu otwarcie nowo powstałych domów pieczy zastępczych. Bardzo ważny temat dla miejscowej społeczności, ale nie tylko. Cóż, rodzinna paraolimpiada sportowa w sali gimnastycznej przy zespole placówek specjalnych w Nysie o godzinie 15. Bardzo ważna informacja. Światowe Dni Architektury, to też w Nysie. Warto wybrać się na rynek i to zobaczyć.
0: A propos
1: upałów,
0: tak,
1: lekarz i ratownik WOPR też będą się wypowiadać w tej sprawie.
0: Ale wiesz co, ja wiem, że ty kochasz lasy i pytanie mam do ciebie następujące. Czy ty już jakieś kleszcze miałaś?
1: Są kleszcze. Niestety trzeba uważać na psiaki. Trzeba jakoś te psiaki zabezpieczać. Ja moim daję takie specjalne tabletki, no i jakoś sobie dajemy radę, ale i tak za każdym razem po spacerach trzeba dobrze sprawdzić siebie i trzeba dobrze sprawdzić psiaczki.
0: Bardzo dziękuję. Agnieszka Wawer-Krajewska szykuje dla nas kolejne wiadomości. Właściwie to skroi dla nas, myślę, że ciekawy serwis. Dzięki bardzo.
1: Proszę bardzo.

co 3 minuty będzie 7, a to oznacza, że o pełnej godzinie zaserwujemy Wam najświeższe i najciekawsze wiadomości. A propos ciekawostek, to powiemy o królewskim odzyskanym pierścieniu. Ten właśnie atrybut Zygmunta I Starego niebawem wróci do Krakowa, a o szczegółach opowie Agnieszka Wawer-Krajewska.

0: reklama.
1: Ale sztosy.
2: Ale co?
1: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
3: Masz dość internetu, który nie nadąża? W Multiplay przez 6 pierwszych miesięcy płacisz tylko złotówkę za abonament. Światłowód, który działa lekko. Zadzwoń 775 006 006 lub wejdź na multiplay.pl.
4: I to jest piękna gra!
5: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
4: Tak, wiedziałem!
5: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Tańczymy na tarasach Teatru Kochanowskiego. Już 19 czerwca o 21.30 największe hity lat 80. i 90. w wykonaniu Anny Malek z zespołu.

0: Zabierzcie rodzinę, znajomych i dajcie się porwać największym hitom muzycznym. Wstęp wolny. Zapraszają Teatr imienia Jana Kochanowskiego i Radio Opole w ramach jubileuszowych 50. opolskich konfrontacji teatralnych. Przyjdź potańczyć i spędzić wieczór w świetnej atmosferze. Do zobaczenia na tarasach.
1: Po reklamie.
2: Autopilot Radio Opole.
3: Mamy lekką stłuczkę w Opolu na placu teatralnym. Osobówka z busem naruszyły sobie karoserię. Poza tym nie ma innych zdarzeń na traktach regionu, informują służby. Zamknięty dojazd autostrady A4 od strony Przylesia w kierunku węzła Brzeg to wojewódzka 401. W Nysie mamy problemy na Grodkowskiej, ta ulica rozkopana. W Kędzierzynie już tłoczno na rondzie milenijnym. W Opolu zauważamy większy ruch na wlotach do miasta od strony Zawady, Kępy, Lędzin i na rondzie Szczakiela, ale i z drugiej strony miasta, bo i na rondzie koło Politechniki Opolskiej już powoli zaczyna być tłoczno. Więcej aut sunie Wojska Polskiego oraz Pruszkowską, to są dolotowe do Niemodlińskiej. Więcej pojazdów także na Piastowskiej, powoli startuje szczyt komunikacyjny.
2: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze.
4: Piątek, 19 czerwca i już 19 stopni na opolskich termometrach, a my zbliżamy się do 7, pora sprawdzić, jakie są najnowsze wiadomości w Radiu Opole.
5: Biały Dom odwołał wyjazd do Szwajcarii na techniczne rozmowy w sprawie porozumienia z Iranem. Pierścień Zygmunta Starego trafi do Muzeum Czartoryskich w Krakowie.
6: To jest złoty, stosunkowo skromny pierścień.
5: Gmina Murów szuka kierownika i opiekunki do filii przedszkola w Zagwiździu.
2: Wiadomości Radia Opole.
4: A przed mikrofonem Agnieszka Wawer-Krajewska.
5: Biały Dom odwołał wyjazd wiceprezydenta J.D. Vance'a do Szwajcarii na techniczne rozmowy w sprawie porozumienia z Iranem. Tłumaczy te decyzje problemami logistycznymi oraz złożonym charakterem negocjacji. Więcej z Waszyngtonu. Marek Wałkuski.
7: J.D. Vance miał przeprowadzić w Genewie nową rundę technicznych rozmów z Iranem, uzupełniających porozumienie podpisane w środę przez prezydenta Donalda Trumpa. Biały Dom już wcześniej sugerował, że termin negocjacji jest niepewny. Plany dotyczące zbliżających się rozmów technicznych nie zostały jeszcze ustalone. Amerykańska delegacja jest gotowa wyruszyć przy najbliższej możliwej okazji, przekazał Biały Dom w oświadczeniu. Stany Zjednoczone i Iran zawarły w tym tygodniu porozumienie o ponownym otwarciu cieśniny Ormus i zakończeniu wielomiesięcznego konfliktu. Wywołało ono krytykę części polityków republikańskich oraz Izraela.
5: Bardzo dziękuję za relację.
2: Jesteś we właściwym miejscu. Wiadomości Radia Opole.
5: Odzyskany pierścień Zygmunta I Starego trafi do Krakowa. Pierścień, będący jedną z najcenniejszych pamiątek po polskim królu, został zwrócony przez Niemcy razem z fragmentem rękopisu Gaudemater Polonia. Odzyskany pierścień nałożyła Zygmuntowi na palec królowa Bona, mówi kurator zbiorów złotnictwa Zamku Królewskiego na Wawelu, Dariusz Nowacki.
6: To jest złoty, stosunkowo skromny pierścień ze złotej takiej wydętej szyny, w którym jakby zatopiono diament, to znaczy osadzono go przy pomocy specjalnej jubilerskiej techniki, tworząc mu taki rodzaj poduszki z czterema łapkami, które ujmują krawędzie tego oszlifowanego diamentu.
5: A pierścień został wydobyty z grobu Zygmunta Starego na Wawelu w XVIII wieku. Trafił do słynnej szkatuły królewskiej Izabeli Czartoryskiej, a w 1939 roku został zrabowany przez niemieckich żołnierzy.
2: Miasta, gminy, powiaty. W wiadomościach Radia Opole.
5: Kończy się budowa klubu dziecięcego, który powstaje w budynku filii przedszkola w Zagwiździu w gminie Murów. Planowo placówka ma rozpocząć pracę we wrześniu, ale gmina nadal poszukuje osób do uzupełniania kadry. Kilka dni temu zakończył się już trzeci nabór na stanowisko kierownika obiektu. Aktualnie poszukujemy właśnie kierownika, ale też opiekunki, mówi Michał Golenia, wójt gminy Murów.
8: Konkretnie kończymy też termową modernizację przedszkola w Zagwiździu, bo to są wspólne inwestycje. 29. prace budowlane będą kończone. Jeśli wszystko dobrze pójdzie, patrząc na kadry, jeśli wszystko pójdzie po naszej myśli, no to początkiem września będziemy rozpoczynać już faktycznie z działalnością klubu dziecięcego. Mam nadzieję, że ta kadra jednak się znajdzie odpowiednia, żeby tak jak planujemy rozpocząć. Gdyby coś miało pójść nie tak, no to oczywiście musimy przesuwać terminy.
5: Pomnik Jerzego Szczakiela ma stanąć na rondzie jego imienia w Opolu. Przypomnijmy, do grudnia zeszłego roku był tam pamiątkowy motocykl żużlowy, ale został zniszczony przez kierowcę samochodu ciężarowego, który wjechał na rondo. W porozumieniu z kolejarzem Opole zwróciliśmy się do miasta, aby wspólnie podjąć inicjatywę upamiętnienia mieszkańca naszej dzielnicy, mówi Dominika Osmolińska, przedstawiciel przedstawicielka Rady Dzielnicy 6 w Opolu.
1: Całe życie spędził w Grudzicach i w 1973 roku został pierwszym indywidualnym mistrzem świata na żużlu. W 2013 roku pan Jerzy Szczakiel osobiście odsłaniał motocykl, który z inicjatywy ówczesnej Rady Dzielnicy, mieszkańców, sympatyków żużla powstał właśnie na rondzie również imienia Jerzego Szczakiela przy wjeździe do Opola od strony Strzelec Opolskich. Bardzo miło mieszkańcy, cała dzielnica wspomina pana Jerzego Szczakiela.
5: A dzisiaj piątek, to 19 dzień czerwca.
2: To przyniesie dzień.
5: Od 10 do 16 w Otmuchowie na placu Mickiewicza Festiwal Świadomego Zdrowia. Będzie można bezpłatnie skorzystać z wielu badań, konsultacji specjalistycznych oraz ciekawych prelekcji poświęconych zdrowiu. O 9 w Brzegu otwarcie nowo powstałych domów pieczy zastępczej. Także w Brzegu o 10 w Zespole Szkół Zawodowych uroczystość wyręczenia stypendiów dla najlepszych uczniów techników robotyków. I jeszcze Kluczbork. Od 9 na terenie Branżowego Centrum Umiejętności Dzień Energetyka. Wydarzenie skierowane do uczniów i wszystkich osób zainteresowanych nowoczesną energetyką i edukacją zawodową. I na koniec Krapkowice, tu o 13 otwarcie zakładu opiekuńczo-leczniczego w Krapkowickim Centrum Zdrowia.
2: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
9: Pogodnego dnia i dobrego samopoczucia życzy sponsor audycji. Zakład Usług Transportowo-Sprzętowych Rudatom, Skępy koło Opola. www.rudatom.eu.
4: 20 stopni już pokazują termometry. 5 minut po godzinie 7. Jak ja tęskniłam za tym czasem, w krótkim rękawku można iść dzisiaj do pracy, a nawet może i w krótkich spodenkach, jeśli niektórzy mogą sobie na taki dress code pozwolić. Do 33 stopni w sumie dzisiaj, ale uważajcie na siebie, bo po południu może zagrzmieć i sypnąć gradem, a z pewnością do tego będzie jeszcze deszcz. W czasie burz porywy wiatru do około 75 km na godzinę. W sobotę spodziewamy się 32, w niedzielę 30 stopni, ale weekend też w towarzystwie burz.
9: Pogodnego dnia i dobrego samopoczucia życzy sponsor audycji. Zakład Usług Transportowo-Sprzętowych Rudatom, Skępy koło Opola. www.rudatom.eu.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
4: Dzień dobry, witajcie kochani w piątek weekendu. Początek to 19 dzień czerwca. Iwona Tokarska przed mikrofonem, Marcin Głowinkowski za konsoletą. Trwa program Dzień Dobry z Radiem Opole.

0: 13 minut po godzinie 7. Lady Gaga i Alejandro w Radiu Opole. Gorąco jest ostatnio na sesjach w samorządach, tak w ogóle, nie tylko pod kątem tego, że robi się nam bardzo ciepło na świeżym powietrzu, bo prezydent Poznania został obrzucony tortem podczas sesji Rady Miasta i wcale mu się słodko z tego powodu nie zrobiło. No a teraz gorąco to zrobiło się w Chełmurze, konkretnie na sesji Rady Miejskiej. To tam pani radna Kinga Krupcała zadawała pytania o finanse i dyskutowała z burmistrzem Pawłem Polikowskim i w pewnym momencie padły takie słowa.
1: Panie burmistrzu, proszę nie wkładać w moje usta rzeczy, których nie mówię. Także ja się pytam tylko, po prostu się zapytałam, jakie jest prognozowane zadłużenie na koniec tej kadencji. To wszystko. Więc takie dopowiadanie, to wie pan, proszę za mnie nie mówić rzeczy.
2: Pani radna, nie ma takiej rzeczy, którą bym chciał w pani usta włożyć, naprawdę.
1: No.
3: Dziękuję bardzo.
1: Szczerze powiedziawszy, aż mnie zamurowało. To jest po prostu obrzydliwe. Dziękuję bardzo.
0: Cóż, czasami to jednak na sesji warto nabrać wody w usta.
4: Ogólnopolska radiowa premiera tylko w Radiu Opole. Jesteśmy pierwsi. Dla was.
0: A już teraz specjalnie dla was nowość od Raya Daltona. Go That High.

0: 20 minut po godzinie 7. Nie tylko u nas spodziewamy się upałów. Tak się składa, że nasi sąsiedzi z Czech też szykują się na wyjątkowo gorący weekend. Temperatura też u nich przekroczy 30 stopni i w całym kraju w najbliższych dniach obowiązywać będą alerty meteorologiczne.
1: Już wczoraj stacje pomiarowe na zachodzie kraju odnotowały 32 stopnie. Dziś ma być jeszcze cieplej. Synoptycy prognozują nawet 34 stopnie. Wysoką temperaturę dodatkowo spotęguje wilgotność powietrza. Media przypominają o ryzyku przegrzania i odwodnienia organizmu. Szczyt upałów spodziewany jest w sobotę. W środkowych i północnych Czechach oraz na południu Moraw będzie obowiązywał drugi stopień ostrzeżenia meteorologicznego w 3-stopniowej skali. Wystąpić mogą też gwałtowne burze. W kolejnych dniach ochłodzi się tylko nieznacznie. W wielu regionach termometry nadal będą wskazywać powyżej 30 stopni. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
0: Czyli jak wybieracie się do Czech, to będzie teplo, chorki i parzak.
2: Dzień dobry z Radiem Opole. Reklama społeczna.
3: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
4: Na depresję cierpi ponad 20% dzieci. A około 12 roku życia choroba ta zaczyna dotykać dwa razy więcej dziewcząt niż chłopców. A teraz wyobraź sobie świat, w którym dziewczynki
5: czują się bezpieczne i kochane.
6: Mogą być kim chcą, bez ograniczeń.
7: Wierzą w siebie i swoje możliwości.
8: Fundacja Kosmos dla Dziewczynek od lat walczy o to, by dziewczynki w Polsce miały równe szanse i mogły rozwijać swój potencjał.
5: Dziękuję, że we mnie wierzysz. Razem możemy zmienić świat.
7: Kosmos jest dla wszystkich dziewczynek.
4: Wspólnie zbudujmy świat przyjazny dziewczynkom. Więcej informacji na stronie www.kosmosdladziewczynek.pl.
9: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
10: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
11: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
12: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
13: Ty też możesz nam pomóc!
12: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
14: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
12: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
2: Reklama społeczna.
0: Reklama.
15: Jak mogę Cię uszczęśliwić, kochanie?
16: Tuż za granicą czeską, w Ostrawie, jest świat outletów. Zatrzymajmy się tam.
15: Tommy Hilfiger, Gant, Adidas, Gas, Diesel, Karl Lagerfeld. To świat outletu Areny Moravia. Niższe ceny, komfort zakupów.
16: www.outletmoravia.pl. Zaprasza outletowy świat.
17: Panie Mirku, potrzebuję alternatywy do groszku Classic z Sambudrolu.
18: Dlaczego? Przecież Classic nie spieka się, ma świetne parametry i daje dużo ciepła.
17: Inflacja mnie przerasta, szukam oszczędności.
18: Rozumiem. Najtańszy w palecie groszków Sambudrolu Comfort. Też szczerze polecam.
17: Na nich zawsze można liczyć. Już zamawiam.
19: Sambudrol, pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000 www.sambudrol.pl.
20: Nadchodzi nowy adres motoryzacji w Opolu. Volvo już jest w mieście. Zanim otworzymy nasz nowoczesny salon, zapraszamy na indywidualne jazdy testowe. Zadzwoń pod numer 603 040 944 lub odwiedź stronę volvogrupalease.pl. Volvo w Opolu. Poznaj markę jeszcze przed otwarciem salonu. Zapraszamy. 603 040 944.
21: Już 12 lipca zapraszamy na Odnowa Festiwal. W opolskim amfiteatrze wystąpią Cortez, Ralf Kamiński, Kasia Sienkiewicz i Lemon. 12 lipca. Opole. Amfiteatr. Bilety dostępne na stronie odnowafestiwal.pl i kopa.pl.
1: złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
3: Po reklamie.

0: powolutku zbliżamy się do wpół do ósmej. Słuchacie Radio Pole o poranku. No to sprawdźmy, jak się jeździ po stolicy regionu i nie tylko.
1: Autopilot Radia Opole.
2: Spokojnie się jeździ po polskich traktach, nie ma żadnych poważnych zdarzeń, informują służby. Warunki do jazdy całkiem niezłe, ale słońce już daje się we znaki. Okulary przeciwsłoneczne mogą się przydać. W miastach ruszył szczyt komunikacyjny, w stolicy regionu korki ciągną się po głównych arteriach, tłok na Niemodliński i dolotowych do niej, czyli Pruszkowskiej, Wojska Polskiego i Halera. W ciągu od Spychalskiego po Piastowską także większe zgrupowania pojazdów, podobnie jak na Wrocławskiej w kierunku centrum, podobnie na Ozimskiej, ciasno na węźle wschodnim, a do tego zjeżdżając z niego mamy lekką zwężkę przy Studzience, trzeba zwrócić na to uwagę. Kolejki na wlotach do Opola i na obwodnicy w okolicy Estakad, to na wysokości zjazdu na Sławice. Nysa to problemy na Rozkopanej, Grodkowskiej i w centrum tam korki na przeprawach przez Nysę Kłodzką. Kędzierzyn, rondo milenijne, problematyczne jak zawsze. Racławicka, Łukasiewicza i Kozielskie zapchane. Łatwo nie jest. Fronty robót na krajówkach 42 i 45.
1: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze. Wiadomości Radia Opole.
3: Na początek informacja dla osób ruszających właśnie na urlop. Fala upałów przejdzie w ten weekend nad południową Europę. Hiszpańska Agencja Meteorologiczna ostrzega przed wysoką temperaturą dochodzącą do 40 stopni w dużej części kraju. Upały utrzymają się przez prawie cały kolejny tydzień, a prognozowane są również we Włoszech. W naszym regionie także bardzo ciepło, ale o tym za kilka chwil.
1: Miasta, gminy, powiaty. W wiadomościach Radia Opole.
3: Opolska spółka Remtrak wyremontuje 14 specjalnych wagonów przystosowanych do przewozu rowerów oraz sprzętu sportowego. Tak zwane pociągi rowerowe będą obsługiwać połączenia turystyczne w różnych regionach kraju, między innymi na Mazurach. Wczoraj podpisano umowę na modernizację taboru. Kosztować będzie blisko 200 milionów złotych. Głównym tematem drugiego dnia unijnego szczytu w Brukseli będzie nowy budżet wspólny na lata 2028-2034. Początek obrad już za 2 godziny. To będzie pierwsza okazja dla europejskich przywódców, by rozmawiać o przyszłych wydatkach po opublikowaniu przez cypryjską prezydencję najnowszego projektu budżetu. W wiadomościach o godzinie 8 we wsi Zielina obok Strzeleczek otwarto dom wytchnieniowy Tulimy, a ponadto niebezpieczne zdarzenie w Krakowie. Biegnący dzik zahaczył o wózek dziecięcy. Wypadło z niego niemowlę.
1: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: A dzisiaj zrobiło się tak ciepło, że gwarantuję, że w sklepach wzrośnie dzisiaj sprzedaż wentylatorów i klimatyzatorów, bo spodziewamy się aż 33 stopni. Mamy już 21 aktualnie na termometrach. Jutro będzie do 32, a w niedzielę do 30 i niebawem powiem Wam, które baseny w regionie będą z tego tytułu otwarte.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Bo kiedy robi się tak gorąco, to aż by się chciało tak wskoczyć do wody i zanurzyć po sam nos. Słuchacie Radio Opole, zostańcie z nami do godziny 10. Iwona Tokarska, Marcin Głowinkowski, a już teraz M People.

0: za 22 minuty wybije 8 i jest taka osoba w naszej redakcji, która jeszcze nie rozpoczęła urlopu, a już ma znakomitą, piękną, latynoską opaleniznę. To jest Irek Pachera.
1: Dziękuję, tak. No był taki moment rzeczywiście, że to słońce mocniej operowało. Nie mówię tutaj o ostatnich dniach, ale podobno jest nadzieja na powrót.
0: A na weekend się szykujesz?
1: No tak, podobno 35 stopni tak miejscami.
0: Nawet. No to zastosuj jakiś SPF, bo za chwilę wiesz, trudno się będzie rozpoznać.
1: Ale ja niedługo idę na urlop, to nie muszę
0: już. Piłkarzy kanadyjskich.
1: Słuchaj, no podobno taka jest tendencja, że trzeba być tak dobrze opalonym, bo dzisiaj w kamerze się też trzeba pokazywać w radiu.
0: A ty jesteś już elegancko przygotowany też do występu w ogóle na wizji, bo za moment rozpocznie się poranna rozmowa, właśnie, która też jest transmitowana. Co tam u ciebie będzie dzisiaj? Kto tam przyjdzie?
1: Gościem porannej rozmowy będzie Szymon Mościcki, rzecznik komendanta oddziału Straży Granicznej. Okazja przednia, 35 lat Straży Granicznej w Polsce. To myślę dobry czas, żeby podsumować działalność tej formacji. Jak mówią niektórzy, to jedna z najbardziej obciążonych operacyjnie służb mundurowych w Polsce w tej chwili. Właściwie nie ma dnia, byśmy nie słyszeli o akcjach prowadzonych przez Straż Graniczną. To oczywiście ma związek z tym zwiększonym napływem migrantów, z ruchami migracyjnymi, którego to ruchu doświadcza również Polska, również nasz region, i o tym będziemy rozmawiali, ale oczywiście zaprosimy także na dzisiejsze opolskie obchody 35. rocznicy Straży Granicznej.
0: A ludzi też potrzebują do Straży Granicznej?
1: Oczywiście.
0: Czyli rekrutacja...
1: Zainteresowana? Mogę cię zarekomendować.
0: A pomyślimy w takim razie, bo to wiesz, blisko granicy zawsze by można było wyskoczyć na jakieś zakupy tu i tam.
1: A poza tym ciekawa służba. Potrzebna, ważna, ale też i ciekawa służba.
0: Ireneusz Prochara zaprasza na poranną rozmowę, ta oczywiście kwadrans po godzinie 8. Zostańcie z Radiem Opole.
2: Ogólnopolska radiowa premiera tylko w Radiu Opole. Jesteśmy pierwsi. Dla was.
0: I bardzo, ale to bardzo się cieszymy, że prezentujemy wam nowość od Zali. Tylko kochaj mnie.

0: na kwadrans. Będzie ósma, słuchacie Radio Opole, a kiedy robi się tak ciepło, to aż człowiekowi marzy się o chwili ochłody, ale niestety kąpieliska są w większości jeszcze nie gotowe na przyjęcie klientów. Otworzą się dopiero po zakończeniu roku szkolnego, czyli za tydzień, ale w związku z tymi prognozami są pewne gminy, w których będzie można zaznać kąpieli i słonecznych, i tych wodnych. Gmina Gogolin wcześniej rozpoczęła sezon i już 2 dni temu uruchomiła miejskie kąpielisko. Jednocześnie na obiekcie może przebywać do 2000 osób.
1: Otworzyliśmy pływalnię zewnętrzną, którą w zeszłym roku otwieraliśmy dla mieszkańców, myślę, całego regionu. Jesteśmy z niej bardzo dumni. W zeszłym roku otwieraliśmy ją w połowie sierpnia, więc w tym roku pierwszy taki pełny sezon naszej pływalni zewnętrznej.
0: I jestem przekonana, że nie jedna Karolinka pojedzie w ten weekend do Gogolina, a jeśli woli pojechać do Niemodlina, to też może. Basen przy ulicy Dreszyńskiego 8 otwiera się jutro o 10 i będzie czynny aż do 19. Planowo mieliśmy otworzyć dopiero 26 czerwca, ale reagujemy na piękną aurę i udostępniamy basen wcześniej, przekazał OSIR w Niemodlinie. Nawet jeśli ktoś wznosił modły o otwarcie kąpielisk, to w Niemodlinie i w Gogolinie zostały wysłuchane.

0: Love Sensation w Radio Pole, ależ to brzmi. A nadszedł taki moment, że będziemy dzisiaj odliczać czas do fajrentu, żeby trochę odetchnąć od upału. Potem zaś będziemy odliczać czas do urlopu, żeby troszeczkę się zresetować, a niektórzy opiekunowie nareszcie będą mogli niebawem trochę odetchnąć od codziennych obowiązków. W nowym domu wytchnieniowym Tulimy. O tym nowym miejscu we wsi Zielina powiemy więcej w najbliższych wiadomościach Radio Pole równo o 8.
1: Dzień dobry z Radiem Opole. Z Radiem Opole.
2: Reklama.
3: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044.
4: Cześć sąsiad, jak firma?
5: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. Sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
4: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich. 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
5: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
4: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
5: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
6: Są miejsca, gdzie poranek pachnie ciszą. Gdzie nowoczesność nie oznacza rezygnacji z natury. Zielona Sadyba. Nowa inwestycja deweloperska w Opolu. W wyjątkowej lokalizacji łączącej spokój, komfort i wygodny dojazd do centrum. Kameralne osiedle otoczone zielenią. Bezpieczeństwo zapewniają monitoring i wideodomofony. Ogrzewanie podłogowe podnosi codzienny komfort. Tu liczy się także aktywny styl życia. Dostępna będzie samoobsługowa stacja napraw rowerów. Zamieszkaj na swoim. Żyj w harmonii z naturą. www.zielonasadyba.pl.
3: Brakuje wkrętów ciesielskich, złączy, prętów gwintowanych? Zanim stracisz czas na szukanie, sprawdź hurtownię Meister. Wkręty zamocowania do drewna i betonu oraz osprzęt dla cieśli i firm budowlanych. Zamów online na hurtownia-meister.pl lub odwiedź hurtownię przy ulicy Węgierskiej 1A w Kotorzu Małym koło Opola. Hurtownia Meister. Produkty, których potrzebujesz od ręki.
7: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
2: Po reklamie.
1: Autopilot Radia Opole.
8: Bez poważnych zdarzeń na opolskich traktach informują służby, natomiast mamy w Kędzierzynie tłok na rondzie milenijnym wzdłuż Kozielskiej i na obu rondach po obu stronach dworca PKP. Uważajcie na Krajowej 45.

0: 5 mamy drogowców i wahadła. Od zawady po Jełową na obwodnicy Kluczborka także wahadło ze względu na remont wiaduktu kolejowego. W oporu w wolnym tempie poruszacie się Piastowską, placem Piłsudskiego, Spychalskiego i Niemodlińską, kolejki na lewo skrętach w Pruszkowską i Wojska Polskiego, a także z Nysy Łużyckiej w Luboszycką. Obwodnica północna przy Makro, tam cały czas problemy przy powstających estakadach. W Nysie spory ruch przy przeprawach, remont ulicy Prusa, rozkopana Grodkowska.
1: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze.
2: W kalendarzu piątek, 19 dzień czerwca, imieniny Gerwazego i Protazego. Wszystkiego najlepszego, a przed nami najświeższe wiadomości o 8.
3: W wiadomościach o tym, że nadchodzi upalny weekend. W Zielinie powstał dom, gdzie mogą zostać osoby z niepełnosprawnościami, a opiekunowie mają chwilę wytchnienia.
4: Oni potrzebują choćby załatwić sprawy w banku, pójść, nie wiem, do restauracji, do kina, żeby chwilę odpocząć.
3: Niebezpieczne zdarzenie w Krakowie. Biegnący dzik zahaczył o wózek dziecięcy, wypadło z niego niemowlę.
1: Wiadomości Radia Opole.
2: O szczegółach Agnieszka Wawer-Krajewska.
3: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje upalny weekend. Rzeczniczka IMGW Agnieszka Prasek mówi, że miejscami temperatura może sięgnąć 36 stopni.
5: Przed nami wyraźna zmiana pogody i już pod koniec tygodnia do Polski zacznie napływać bardzo ciepłe powietrze zwrotnikowe z południa Europy. W piątek temperatura lokalnie przekroczy 30 stopni Celsjusza, natomiast podczas weekendu upał może objąć znaczną część kraju. Na zachodzie, w centrum oraz na południu termometry mogą wskazać od 32 do 36 stopni i wraz ze wzrostem temperatury zwiększy się również ryzyko występowania gwałtownych burz. Możliwe będą intensywne opady deszczu, grad oraz bardzo silny i porwisty wiatr.
3: W zachodniej części kraju pas od Szczecina po Śląsk, także Opolszczyzna, objęty jest ostrzeżeniami przed upałami, a więcej o pogodzie w regionie już za kilka chwil.
1: Wiadomości Radia Opole.
3: We wsi Zielina obok Strzeleczek otwarto dom wytchnieniowy Tulimy. To inicjatywa społeczna Dominiki Dreszer i Marka Starzyńskiego, na co dzień zajmujących się osobami z niepełnosprawnościami. Chodzi o miejsce, gdzie opiekunowie będą mogli tymczasowo pozostawić swoich podopiecznych pod profesjonalną opieką z zajęciami terapeutycznymi, mówi Marek Starzyński.
4: Oni potrzebują choćby załatwić sprawy w banku, pójść, nie wiem, do restauracji, do kina, żeby chwilę odpocząć, ale nie mają miejsca, gdzie mogliby z zaufaniem pozostawić swoje pociechy, tak aby były w tym czasie zajęcia terapeutyczne czy odpoczynek. Na co dzień pracujemy mobilnie. Dzieci z głęboką niepełnosprawnością, nie mamy się z nimi gdzie podziać. Oprócz spacerów czy przy różnych zajęć domowych. Ale dlaczego one mają być tylko zamknięte w domu? Stąd też powstało to miejsce.
3: Sabina Lasman, dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Krapkowicach, uważa, że to miejsce bardzo przydaje się uczniom.
6: Mamy dzieci, które nie uczęszczają do szkoły, są na nauczaniu indywidualnym i tam ramowy program obejmuje tylko 11 bądź 12 godzin w tygodniu. Resztę musi zapewnić rodzic i w momencie, kiedy są wakacje, te dzieci zostają jakby już bez wsparcia naszego i rodzice tym samym zostają bez wsparcia. Więc tutaj chociażby przez wakacje myślę, że będzie umożliwienie zostawienia dziecka i załatwienie własnych spraw.
3: A na dziś dom Tulimy może przyjąć jednocześnie do 5 podopiecznych.
1: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
3: Niebezpieczne zdarzenie na osiedlu Kliny w Krakowie. Biegnący dzik zahaczył o wózek, z którego wypadło niemowlę. Więcej Elżbieta Raczyńska.
7: Na miejsce wezwano zespół ratownictwa medycznego. Dziecko zostało przewiezione do szpitala. Na razie nie ma informacji o jego stanie zdrowia. Jak informują mieszkańcy osiedla w mediach społecznościowych, od kilku dni w okolicy widywane były dwie lochy z młodymi. Wszystko wskazuje na to, że nie był to celowy atak zwierzęcia, lecz przypadkowe zdarzenie. Zapadła decyzja, że zwierzęta mają być odłowione lub przepędzone przez specjalną firmę, z którą miasto Kraków ma podpisaną umowę.
3: Bardzo dziękuję za relację.
1: Tu są wiadomości Radio Opole.
3: Benefis poety Wojciecha Ossolińskiego będzie wydarzeniem kulturalnym w Prudniku. 77-letni pisarz wydał kilkanaście tomików poetyckich, był też wielokrotnie nagradzany. Poeta związany jest z ziemią prudnicką i głuchołaską, mówi Sylwia Gawłowska-Müller, dyrektor Prudnickiego Ośrodka Kultury.
8: Warto przyjść na uroczystość. W trakcie tego wieczoru uhonorujemy artystę słowa, jego twórczość. Będziemy wspominać, będziemy rozmawiać o poezji, o jego osobowości, o tych ludziach, których intelektualnie ukształtował, a jest ich naprawdę wielu. A benefis Wojciecha Ossolińskiego jest to oddolna inicjatywa. Spodziewamy się wielu niespodzianek.
3: Spotkanie z pisarzem o godzinie 18 w Prudnickim Ośrodku Kultury. Wstęp jest wolny.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
2: Tak się składa, że to słońce wpada mi teraz do studia Radia Opole i widzę, że Okna będą do mycia i to nie tylko u mnie. 22 stopnie pokazują opolskie termometry i do 33 będzie maksymalnie dzisiaj w ciągu dnia, myślę, że po południu, ale oprócz tego, że będzie upalnie, to może też zagrzmieć i może też sypnąć gradem. Prognozowana suma opadów miejscami około 25 mm, to oczywiście mowa o deszczu. Jutro do 32 stopni i też ma trochę popadać i też może zagrzmieć, a w niedzielę do 30 stopni i też będzie burzowo, ale przypominam, będzie można skorzystać w ten weekend z kąpielisk i w Gogolinie, i w Niemodlinie.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
2: Bo z tymi burzami to są tylko prognozy, to są tylko takie podejrzenia, ale czy wystąpią, no może się rozmyślą. Iwona Tokerska, Marcin Gołynkowski, witajcie. Rozpoczynamy następną godzinę naszego programu, a zaczynamy ją od The Rolling Stones in the Stars.

0: Radio Opole. Najlepsza muzyka.
1: Reklama.
0: Nadchodzi nowy adres motoryzacji w Opolu. Volvo już jest w mieście. Zanim otworzymy nasz nowoczesny salon, zapraszamy na indywidualne jazdy testowe. Zadzwoń pod numer 603 040 944 lub odwiedź stronę volvogrupalease.pl. Volvo w Opolu. Poznaj markę jeszcze przed otwarciem salonu. Zapraszamy. 603 040 944.
2: Odmień swój szary świat na bardziej kolorowy i szykowny. Zajrzyj do świata outletowego w Ostrawie.
3: Tommy Hilfiger, Gant, Adidas, Gas, Diesel, Karl Lagerfeld. To świat outletu Areny Moravia. Niższe ceny, komfort zakupów.
2: www.outletmoravia.pl. Zaprasza outletowy świat.
4: Zmieniamy banery w bestsellery. Karolinka i Solaris zapraszają do udziału w projekcie Dobre Rzeczy. Już 26 i 27 czerwca na darmowych warsztatach upcyklingowych z kultową marką Hollow. Stworzysz designerski worko plecak ze starych banerów reklamowych. Czekamy w piątek i sobotę. 26 i 27 czerwca od 13 do 19 w Karolince i Solarisie.
5: Szukasz miejsca na rodzinny dzień w miłej atmosferze? Zajazd pod Niedźwiedziem w Dębskiej Kuźni to nie tylko kuchnia pełna naturalnych smaków. To także park dla dzieci, ognisko, rowery i leśne spacery. A po wszystkim relaks przy kominku lub w otoczeniu przyrody. Zorganizujesz tu także wesele lub inne przyjęcia okolicznościowe z noclegiem w komfortowych warunkach. Zajazd pod Niedźwiedziem. Tu naprawdę odpoczniesz, dobrze zjesz i na pewno wrócisz. www.podniedźwiedziem.pl.
6: Tańczymy na tarasach Teatru Kochanowskiego. Już 19 czerwca o 21.30 największe hity lat 80. i 90. w wykonaniu Anny Malek z zespołem. Zabierzcie rodzinę, znajomych i dajcie się porwać największym hitom muzycznym. Wstęp wolny. Zapraszają Teatr imienia Jana Kochanowskiego i Radio Opole w ramach jubileuszowych 50. opolskich konfrontacji teatralnych. Przyjdź potańczyć i spędzić wieczór w świetnej atmosferze. Do zobaczenia na tarasach.
1: Po reklamie.

0: twoich objęciach śpiewa Nie zapomnę, a wy też nie zapominajcie, że zawsze kwadrans po godzinie 8 w Radiopole. Poranna rozmowa, w studiu czeka już Ireneusz Prochera i jego gość.
1: Poranna rozmowa Radio Opole.
2: Gościem Radio Opole jest dziś porucznik Szymon Mościcki, rzecznik komendanta oddziału Straży Granicznej. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Panie poruczniku, spotkałem się z taką opinią, że Straż Graniczna jest w ostatnich latach uznawana za służbę jedną z najbardziej obciążonych w Polsce. Czy zgodzi się pan z taką opinią?
3: Tak, zdecydowanie się zgodzę. Mamy, począwszy chyba, tak mi się tak, jeżeli sięgam pamięcią, od pandemii, praktycznie zadań nam przybywa i mamy bardzo dużo rzeczy do realizacji każdego dnia.
2: To jest oczywiście związane z tymi ruchami migracyjnymi, których doświadczamy, prawda, głównie?
3: No też obecna sytuacja geopolityczna, właśnie obserwujemy, tak, napływ obcokrajowców do całej Europy, w tym też do Polski. No i właśnie my jako Straż Graniczna jesteśmy formacją, która tutaj musi przeciwdziałać temu zjawisku, jakim jest nielegalna migracja, kontrolować tą nielegalną migrację.
2: 35 lat formacja obchodzi, dzisiaj zresztą w Opolu uroczystość z tej okazji. Jak zmieniła się ta służba? To jest inna służba niż 35 lat temu?
3: Zdecydowanie. Przede wszystkim oczywiście jednym z zadań, takim jak kontrola ruchu granicznego, oczywiście my to cały czas wykonujemy, natomiast weszliśmy do Unii Europejskiej, do strefy Schengen. Tutaj na granicy południowej nie ma już kontroli granicznej. Straż Graniczna kiedyś działała głównie na granicy i w strefie przygranicznej. Obecnie tak naprawdę realizujemy działania na terenie całego kraju, wewnątrz kraju, a także poza granicami naszego kraju.
2: No ale to znaczy, że macie nowe uprawnienia, tak, do kontroli chociażby.
3: Te działania skupiają się przede wszystkim na kontroli legalności pobytu i kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców. My jako Śląski Oddział Straży Granicznej, no oprócz wcześniej wspomnianego kontroli ruchu granicznego na terenie lotniska w Pyrzowicach, ochranialiśmy główne szlaki komunikacyjne. Natomiast dzisiaj skupiamy się mocno na tym, żeby weryfikować obcokrajowców, ich legalność pobytu, ich i zatrudnienia w wielkomiejskich aglomeracjach, tak? I to na terenie całego województwa opolskiego, jak i śląskiego.
2: Czyli jednym słowem co? Wchodzicie do jakiegoś zakładu pracy i zaczynacie sprawdzać papiery.
3: Dokładnie tak. W zeszłym roku skontrolowaliśmy ponad 300 podmiotów gospodarczych. W tym roku mamy połowa roku, a już takich kontroli przeprowadziliśmy 200. Kilkadziesiąt mamy na biegu. Każdy przedsiębiorca, każdy podmiot gospodarczy, który zatrudnia obcokrajowców, musi się nas spodziewać. Nie ma dnia, żebyśmy nie przeprowadzali kontroli, czy to legalności pobytu, czy to legalności zatrudnienia. Często to jest ze sobą powiązane. Tak, bardzo często można spotkać właśnie w zakładach pracy, czy też w firmach pośrednictwa pracy.
2: A, no właśnie, bo to są jakby dwie osobne kategorie. No ja pamiętam z dawnych lat opowieści o tym, jak Polacy pracowali na przykład w Niemczech na budowach, czasem nielegalnie, i wchodzili tacy urzędnicy, inspektorzy różnego rodzaju, się zaczynało rozbieganie się po kątach, ukrywanie. To tak trochę dzisiaj u nas wygląda?
3: No poniekąd może tak, no te obrazki mogą być zbliżone. No zwyczajnie, przepisy się zmieniły w zeszłym roku, rok temu w czerwcu, tak, wyszła nowa ustawa. Funkcjonariusze Straży Granicznej mogą takie kontrole przeprowadzać na legitymację. Mamy swoje rozpoznanie. Tutaj też badamy to środowisko cudzoziemców. Sprawdzamy, gdzie są właśnie skupiska obcokrajowców, gdzie mieszkają, gdzie pracują. No i takie kontrole, najlepsza kontrola jest wtedy, kiedy się jej nie spodziewamy.
2: Mhm. A czym się kończy taka kontrola? Jeżeli ktoś nie ma odpowiednich dokumentów, to od razu go zatrzymujecie, czy tylko jest jakaś ścieżka urzędnicza?
3: Obcokrajowcy są też, no często dostają na przykład decyzję o tym, że muszą opuścić Polskę, nakładamy mandaty, natomiast chyba tak najbardziej uciążliwą karą to jest właśnie po całej kontroli sporządzamy protokół po kontrolę i kierujemy do sądu wniosek o ukaranie podmiotu gospodarczego, który zatrudnia cudzoziemców w sposób nielegalny. I teraz najświeższa taka sprawa. W czerwcu sąd zdecydował o tym, że jeden z podmiotów, który zatrudniał obcokrajowców w sposób nielegalny, został ukarany karą w wysokości 42 tysięcy złotych.
2: A to dużo czy mało w pana ocenie? 40 tysięcy?
3: Czy to jest dużo? No, myślę, że to jest dosyć taka spora kwota. Natomiast tutaj to też zależy od tego, czy ten podmiot, ile ten podmiot zatrudniał obcokrajowców, w jakim czasie, tak? I ta kwota jest oczywiście uzależniona od tych czynników.
2: A jeżeli ukażecie takiego pracodawcę, to jest gwarancja, że on już nie popełni tego przestępstwa więcej?
3: Wykroczenie. Wykroczenie mamy taką nadzieję, natomiast tutaj chciałem zwrócić uwagę jeszcze to, że weszliśmy na kontrolę na jakiś podmiot gospodarczy i ujawniliśmy jakieś nieprawidłowości, nie wyklucza tego, że możemy tam ponownie zrobić kontrolę, przeprowadzić kontrolę, więc mam nadzieję, że tacy przedsiębiorcy wyciągną wnioski i będą bardziej pilnować tych formalności. Czasami zdarza się też tak, tutaj też trzeba o tym powiedzieć, że pracodawca jest wprowadzony w błąd przez obcokrajowca. Mimo to, że chciałby zatrudnić w sposób uczciwy, no taki obcokrajowiec na przykład przedkłada mu jakiś dokument, który jest podrobiony, przerobiony, ale to są takie sytuacje, gdzie my badamy, właśnie weryfikujemy, no i staramy się to eliminować.
2: Wspomniał pan o tym, że kontrolujecie również Agencję Pośrednictwa Pracy. No, z punktu widzenia, mieliśmy taki przypadek, o którym zresztą rozmawialiśmy jakiś czas temu, przypadek, że no, pracodawca był zaskoczony tym, gdy okazało się, że obcokrajowcy podesłani mu przez agencję byli zatrudnieni w sposób nielegalny. Nadal zdarzają się takie przypadki?
3: Od naszej ostatniej rozmowy nie było tego typu sytuacji, natomiast też właśnie często zwracaliśmy uwagę na to, żeby przedsiębiorcy, którzy korzystają z Agencji Pośrednictwa Pracy, żeby weryfikowali po pierwsze, czy taka Agencja Pracy jak długo istnieje, czy ma dobre opinie, to może im właśnie zapobiec potencjalnych ewentualnych nieprzyjemności. Myślę, że sami pracodawcy po tym, jak w ostatnim czasie dużo tego typu sytuacji miało miejsce, są też ostrożniejsi.
2: 35 lat to piękna rocznica, powód do tego, żeby świętować. Dzisiaj świętujecie w Opolu.
3: Dzisiaj w Opolu, tak, oczywiście. Rozpoczęliśmy świętowanie już od początku roku. Miesiąc temu mieliśmy swoje święto na Śląsku, w Bielsku-Białej, natomiast jesteśmy obecni w Opolu i na Opolszczyźnie, na terenie województwa opolskiego, gdzie tak samo, z taką samą troską dbamy o te relacje. Stąd też dzięki przychylności właśnie władz Opola, pana prezydenta, udało się doprowadzić do tego, że dzisiaj uroczyście będziemy świętować w Opolu.
2: Co się będzie działo?
3: Zaczniemy od mszy świętej, następnie uroczystość oficjalna zgodnie z ceremoniałem Straży Granicznej, a jako wisienka na torcie będzie koncert orkiestry reprezentacyjnej Straży Granicznej. Wspólnie zagrają muzycy ze Straży Granicznej z zespołem Oberschleisen.
2: W Opolu. Dzisiaj wieczorem. Warto się wybrać. Ale skądinąd wiem, że podczas tych obchodów, tej uroczystości, nowi adepci złożą przysięgę. Jest problem z rekrutacją do służby?
3: Nie mamy żadnego problemu. Na szczęście prowadziliśmy pewnego czasu taki wzmożony proces rekrutacyjny, promocyjny. Na tą chwilę mamy bardzo dużo podań, składają do nas dokumenty bardzo wartościowi ludzie. Praktycznie dokładnie tak w tym tygodniu przyjęliśmy w poniedziałek nowych funkcjonariuszy. Dzisiaj podczas naszego święta złoży ślubowanie na sztandar 27 nowych funkcjonariuszy Straży Granicznej.
2: To są ci, którzy będą pracowali tutaj w Opolu?
3: Nie tylko. Ci są przewidziani, to są funkcjonariusze, którzy będą wykonywać zadania dla Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w jednej z naszych placówek. Tutaj najpierw, zanim to się rozpocznie, muszą jechać na kurs podstawowy, kurs podoficerski, następnie dostaną przydział kadrowy. Natomiast bardzo zwracam na to uwagę, żeby funkcjonariusze pełnili służby jak najbliżej miejsca zamieszkania.
2: No ale z drugiej strony to jest służba bardzo mobilna, bo to trzeba się przemieszczać, żeby szukać tych ludzi, którzy nielegalnie przebywają, więc to nie jest trochę tak, że się pracuje tuż obok domu i w papciach można pójść do pracy.
3: No tak, jesteśmy formacją, która wykonuje zadania na dużym terenie, tak, bo tak jak powiedziałem, Śląski Oddział to rejon służby odpowiedzialności całe dwa województwa. Praktycznie wszędzie można się nas spodziewać, ale też wykonujemy zadania poza granicami kraju w ramach na przykład agencji pozarządowej Frontex, czy też w ramach jakichś umów bilateralnych z władzami innych krajów. Nasi funkcjonariusze także wspierają kolegów z nadwozarzyńskiego i z Morskiego Oddziału Straży Granicznej i też w tym tygodniu kolejna grupa funkcjonariuszy pojechała na granicę polsko-niemiecką, by wesprzeć naszych kolegów.
2: A jeździcie też na granicę wschodnią?
3: Był taki czas, że jeździliśmy, natomiast teraz jest tak zwana regionalizacja. Chodzi o to, żeby optymalizować siły i środki, więc jedne oddziały wspierają wschodnią granicę, tam gdzie mają bliżej, a nam bliżej jest tutaj na granicę polsko-niemiecką, więc też wspieramy tutaj tą zachodnią granicę.
2: Porucznik Szymon Mościcki jest gościem porannej rozmowy Radia Opole. Proszę zostać z nami. Ciąg dalszy tej rozmowy oczywiście w internecie na stronie internetowej Radia Opole.
1: Cała rozmowa na radio.opole.pl.

0: języka, a ja znam taką osobę, której też język lata jak łopata, ale w słusznej sprawie, żeby was poinformować o tym, co się dzieje na drogach. Adam Wałek, prosimy o szczegóły.
1: Autopilot Radia Opole.
2: Najważniejsza jest taka informacja, że nie ma poważnych zdarzeń na naszych traktach. W Opolu na Rejmonta i Piastowskiej gęsto. Korek jeszcze na Oleskiej w kierunku węzła wschodniego. Na samym węźle wschodnim także sporo pojazdów się zebrało. Do ronda przy Solarisie także ciągnie się kolejka. Praca na braci Kowalczyków to za skrzyżowaniem Zmieszka I. Przypominam, że wloty do miasta się zapychają. Między innymi drogą 46 od strony Nysy. Tam musicie zmierzyć się z przebudową do dwóch pasów i tam może być gęsto. Mamy również wahadło na drodze krajowej numer 42, to między Wołczynem a Markotowem, podobnie jak na obwodnicy Kluczborka, tam remont wiaduktu kolejowego. Na krajowej 45 wahadłowy zestaw utrudnień od zawady po Jełową. Jeszcze troszkę to potrwa, przypominam, że tam także ograniczenie prędkości do 50. W Nysie gęsto na przeprawach przez rzekę i rondach przy mostach, zapchane ulice Bema i Sudecka. Przypominam także, że mamy rozkopaną Grodkowską i tam nie lada problemy. I gęsto, a czwórka przejezdna.
1: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze. Wiadomości Radia Opole.
3: Od pandemii pracy nam przybywa i mamy bardzo dużo zadań do realizacji każdego dnia. W porannej rozmowie Radio Opole mówi porucznik Szymon Mościcki, rzecznik komendanta oddziału Straży Granicznej. Zadań przybyło także w związku z większą ilością imigrantów.
4: Obecna sytuacja geopolityczna, obserwujemy tak, napływ obcokrajowców do całej Europy, w tym też do Polski. No i właśnie my jako Straż Graniczna jesteśmy formacją, która tutaj musi przeciwdziałać temu zjawisku, jakim jest nielegalna migracja, kontrolować tą nielegalną migrację.
3: A dzisiaj na Opolszczyźnie święto Straży Granicznej w 35. rocznicę jej powstania. W trakcie uroczystości ślubowanie złoży 27 nowych funkcjonariuszy.
1: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
3: Co najmniej 15 osób zginęło na skutek ataku Izraela na Liban. Izraelska armia potwierdziła, że kontynuowała w nocy uderzenia w południową część libańskiego terytorium, twierdząc, że celem ataków było kilka obiektów należących do Hezbollahu. Porozumienie zawarte między Stanami Zjednoczonymi i Iranem przewidywało zakończenie walk również na froncie libańskim. Tymczasem w Libanie była to jedna z najcięższych nocy od chwil rozpoczęcia działań zbrojnych.
1: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Dopiero trochę jest po 8 na zegarze, a już 23 stopnie pokazują opolskie termometry. Do 33, czyli jeszcze o 10 stopni wzrośnie nam temperatura. Będzie upalnie, ale będzie też niebezpiecznie. Może zagrzmieć i może sypnąć gradem. Jutro też spodziewamy się burz, ale powiedzmy o tym, co jest dobre, czyli o tych wysokich temperaturach. W końcu będzie można popływać, będzie można się opalić. W sobotę do 32 stopni, w niedzielę do 30.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Za 23 minuty będzie 9. Słuchacie Radio Opole. Dzień dobry, mówi wam Iwona Tokarska oraz Marcin Gojenkowski.

0: czasami bardzo słoneczny weekend, niektórzy wybiorą się nad wodę, a inni do lasu. I tutaj takie małe przypomnienie, żeby uważać na kleszcze, bo te mogą przenosić bakterie, wirusy i pasożyty wywołujące m.in. boreliozę i kleszczowe zapalenie mózgu. Tylko w zeszłym roku lekarze z województwa śląskiego udzielili świadczenie prawie 14 tysiącom pacjentów z chorobami odkleszczowymi. W całej Polsce było to 124 tysiące osób. Jak powiedziała rzeczniczka śląskiego oddziału NFZ-u Alicja Potrawa, pierwsze objawy mogą pojawić się od kilku dni do kilku tygodni po ukąszeniu.
1: Najbardziej charakterystycznym objawem jest rumień wędrujący. To zaczerwienienie skóry, które stopniowo się powiększa i często przybiera kształt pierścienia z jaśniejszym środkiem. Warto jednak pamiętać, że rumień może mieć też inną postać lub w ogóle nie wystąpić. Inne niepokojące objawy to gorączka, uczucie zmęczenia i osłabienia, bóle głowy, bóle mięśni i stawów, objawy przypominające grypę oraz ogólne złe samopoczucie.
0: Kiedy kleszcz pojawi się na skórze, należy go jak najszybciej usunąć. Im krócej pozostanie przytwierdzony do ciała, tym mniejsze ryzyko przeniesienia niektórych drobnoustrojów chorobotwórczych.

A w Radio Pole za 12 minut będzie 9, a ja mam teraz znakomitą informację dla miłośników kolei, historii i regionalnych atrakcji. Już w najbliższą niedzielę na tory wyjedzie specjalny pociąg prowadzony przez kultową lokomotywę SP42001. Trasa tej wycieczki poprowadzi z Wrocławia przez malownicze zakątki Dolnego Śląska aż do Nysy i Głuchołaz. W samej Nysie przewidziano około dwugodzinny postój połączony ze zwiedzaniem z przewodnikiem. Pociąg potem ruszy do Głuchołaz, gdzie zaplanowano prelekcję o historii i kolei w regionie. W tamtejszej stacji lokomotywa zmieni bieg, po czym skład rozpocznie podróż powrotną przez Nysę i Piławę Górną aż do Wrocławia. Cała akcja to pomysł klubu sympatyków kolei we Wrocławiu i na ich fanpage'u znajdziecie więcej szczegółów.

0: Taylor i Mario w Radio Opole. Za 3 minuty będzie godzina 9, a ja sądzę, że nie jedna Marysia, nie jedna Ania, nie jedna Kasia to już się szykują na ten weekend. Nie tylko z oliwkami, ale i z kremami przeciwsłonecznymi, no bo spodziewamy się ekstremalnych upałów. Więcej o nich oczywiście w najbliższych wiadomościach i prognozie pogody.
1: Dzień dobry z Radiem Opole. Z Radiem Opole.
2: Reklama.
3: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata. Brakuje wkrętów ciesielskich, złączy, prętów gwintowanych? Zanim stracisz czas na szukanie, sprawdź hurtownię Meister. Wkręty zamocowania do drewna i betonu oraz osprzęt dla cieśli i firm budowlanych. Zamów online na hurtownia-meister.pl lub odwiedź hurtownię przy ulicy Węgierskiej 1A w Kotorzu Małym koło Opola. Hurtownia Meister. Produkty, których potrzebujesz od ręki.
4: Już 12 lipca zapraszamy na Odnowa Festiwal. W opolskim amfiteatrze wystąpią Cortez, Ralf Kamiński, Kasia Sienkiewicz i Lemon. 12 lipca. Opole. Amfiteatr. Bilety dostępne na stronie odnowafestiwal.pl i kopa.pl.
2: Po reklamie.
1: Autopilot Radia Opole.
5: Kłaniam się z motoryzowanym ostatnio poranku serwis drogowy bez poważniejszych zdarzeń na naszych traktach. Ruch w miastach też już nieco mniejszy, ale są miejsca, gdzie będziecie musieli przyhamować. Na przykład jeszcze w Opolu na Niemodlińskiej i na lewoskręcie z Nysy Łużyckiej w Luboszycką, a także na Węźle Wschodnim. Tam jeszcze nieco więcej pojazdów się ustawia. Szczególnie na Węźle Wschodnim od strony Stadionu Miejskiego na Oleskiej. W Kędzierzynie tradycja oczywiście. Rondo milenijne, a w Brzegu na 3 maja. W Nysie zaś rozkopana Grodkowska i tłoczno na przeprawach. Tam zresztą luźno bywa rzadko. Krajówki to remonty oczywiście. 45 w stronę Kluczborka Wahadła, 42 między Wołczynem a Markotowem, a A4 przejezdna.
1: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze.
0: Spieszcie się dzisiaj powoli, bo mamy w kalendarzu dzień leniwych spacerów. Zbliżamy się do 9. Po raz

0: sprawdzić, jakie są najnowsze wiadomości w Radiu Opole.
1: Uwaga na Opolszczyznę, nadciągają upały. Ważne, by o siebie zadbać.
2: Dużą ilość płynów wypijać, chronić się, nosić przepływne ubranie.
1: Pytamy też, na jakim etapie są plany rozbudowy stadionu żużlowego. Ponadto nie zabraknie informacji ze sportów.
3: Wiadomości Radia Opole.
0: O szczegółach Agnieszka Wawer-Krajewska.
1: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu wydał ostrzeżenie drugiego stopnia przed upałami. W ciągu dnia maksymalna temperatura może sięgnąć nawet 33 stopni, jutro do 35, równie gorąco w niedzielę. W tym czasie przede wszystkim warto pamiętać o regularnym piciu wody i unikaniu ekspozycji na słońce, podkreśla Jarosław Kostyła, dyrektor Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego.
4: Przede wszystkim tych upałów unikać, czyli chronić się przed słońcem, przed nastawieniem na promienie świetlne, ale również unikać wysokich temperatur, czyli w samo południe czy po południu w rozgrzanym otoczeniu. Nie wychodzi po prostu na zewnątrz. Przede wszystkim poić, dużą ilość płynów wypijać, chronić się, nosić przepływne ubranie.
1: Szczegółowe informacje o pogodzie w regionie już za kilka minut.
3: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
1: Od pandemii pracy nam przybywa i mamy bardzo dużo zadań do realizacji każdego dnia. W porannej rozmowie Radio Opole mówił porucznik Szymon Mościcki, rzecznik komendanta oddziału Straży Granicznej. Zadań przybyło także w związku z większą ilością imigrantów.
5: Obecna sytuacja geopolityczna, obserwujemy tak, napływ obcokrajowców do całej Europy, w tym też do Polski. No i właśnie my jako Straż Graniczna jesteśmy formacją, która tutaj musi przeciwdziałać temu zjawisku, jakim jest nielegalna migracja, kontrolować tą nielegalną migrację.
1: Formacja powstała 35 lat temu. W porannej rozmowie pytaliśmy, czy to inna służba niż ta ponad 30 lat temu.
5: Zdecydowanie Straż Graniczna kiedyś działała głównie na granicy i w strefie przygranicznej. Obecnie tak naprawdę realizujemy działania na terenie całego kraju, wewnątrz kraju, a także poza granicami naszego kraju.
1: A dzisiaj na uroczystościach w związku ze świętem Straży Granicznej ślubowanie złoży 27 nowych funkcjonariuszy.
3: Wiadomo. Wiadomości Radia Opole.
1: W lipcu powinna zapaść ostateczna decyzja dotycząca gruntów przy ulicy Wschodniej w Opolu. Chodzi o wykreślenie zapisu o remediacji, czyli oczyszczania gruntów poprzemysłowych. To kluczowa kwestia dla planowanej zamiany działek pomiędzy miastem a spółką Remtrak. Jeśli do niej dojdzie, wówczas możliwa będzie rozbudowa stadionu żużlowego, mówi Zbigniew Ciemny, prezes zarządu PKP Intercity Remtrak.
6: Trochę to trwa, bo spółce Skarbu Państwa na przekazanie naszej strony Remtraka musi wyrazić zgody pan minister. Natomiast ze strony pana prezydenta, no, Rada Miasta. Ale wszystko idzie w dobrą stronę. Tylko żebyśmy otrzymali dokument z ochrony środowiska.
1: Przypomnijmy, wstępny kosztorys remontu stadionu kolejarza sprzed kilku lat wynosił przeszło 40 milionów złotych. Teraz szacuje się, że będzie to co najmniej 20 milionów więcej. Zmiany strukturalne w systemie ochrony zdrowia powinny polegać na łączeniu się szpitali, postuluje posłanka PSL Urszula Pasławska. Ministerstwo Zdrowia uruchomiło w kwietniu program wsparcia dla szpitali, które chcą się konsolidować. Ponad miliard złotych ze środków Funduszu Medycznego. Jedną z zalet konsolidacji szpitali jest zapobieganie w walce placówek o lekarzy, podkreśla Urszula Pasławska.
7: Nie każdy szpital musi wykonywać wszystkie procedury. Te szpitale powiatowe są odległe od siebie o 30 kilometrów. Wątpię, mówiąc szczerze, aby jakaś większa reforma była możliwa. Również w kontekście politycznego nastawienia kancelarii prezydenta każdy rząd miał problem z ochroną zdrowia, każdy rząd miał takie dylematy.
1: I na koniec mieszkańcy Moskwy poskarżyli się w internecie, że nikt ich nie ostrzegł przed atakami dronów. Wczoraj prawie 200 ukraińskich bezzałogowców zaatakowało stolicę Rosji. Uszkodzone zostały budynki mieszkalne i rafineria w Kapotnie, będąca głównym źródłem zaopatrzenia aglomeracji moskiewskiej w benzynę.
3: Więcej na www.radioopole.pl.
1: A teraz 4 minuty po godzinie 9.
3: Sport w Radiu Opole.
8: Kuba Biel, dzień dobry. Meksyk wygrał w Guadalajarze z Koreą Południową 1-0 w meczu piłkarskich Mistrzostw Świata i zapewnił sobie awans do 1/16 finału. Gola w 50 minucie strzelił Luis Romo. W pierwszym czwartkowym spotkaniu grupy A Czechy zremisowały z Republiką Południowej Afryki 1-1. Kanada wygrała Vancouver z Katarem 6-0 w spotkaniu grupy B podczas piłkarskich Mistrzostw Świata. Gole strzelili Jonathan David 3, Kyle Larin, Nathan Saliba i Mohamed Manai. Katarczycy od 33 minuty grali w dziesiątkę po czerwonej kartce dla Homama Al-Amina, a następnie od 53 w dziewiątkę po tym, jak Madibo również zobaczył czerwoną kartkę. W innym spotkaniu grupy B Szwajcaria wygrała z Bośnią i Hercegowiną 4-1. Napastnik reprezentacji Polski Karol Świderski został nowym piłkarzem Widzewa Łódź, poinformował klub. Trafia do tej drużyny na zasadzie transferu definitywnego. Ostatnio Świderski reprezentował barwy greckiego Panathinaikosu. W drużynie z Aten rozegrał 62 mecze, strzelił 13 goli i zaliczył 7 asyst. W kadrze narodowej ma na koncie 14 bramek w 51 spotkaniach. Jego umowa w Łodzi obowiązuje do czerwca 2029 roku. Reprezentacja polskich siatkarek wygrała z Ukrainą 3-1 w meczu turnieju Ligi Narodów w Bangkoku. Najwięcej punktów, 31, zdobyła Magdalena Stysiak. W tabeli Ligi Narodów biało-czerwone dopisały sobie komplet punktów i zrównały się z czwartymi Włoszkami. Zespół trenera Stefano Lavariniego w sobotę zmierzy się z Holandią. Krzysztof Lijewski oficjalnie został trenerem piłkarzy ręcznych Mistrzów Polski Industrii Kielce. Klub podpisał z 43-letnim szkoleniowcem nowy kontrakt obowiązujący przez 2 lata. Lijewski przejął zespół tymczasowo w końcówce sezonu po odejściu talenta Dujszebajewa w walce o złoto ekstraklasy pokonał faworyzowaną Wisłę Płock. Reprezentacja Polski kobiet w piłce nożnej zmierzy się z Belgią w pierwszej rundzie parażu o awans na przyszłoroczne Mistrzostwa Świata w Brazylii. W przypadku zwycięstwa w 2 meczu Polki w decydującej rundzie trafią na lepszego z pary Irlandia-Kazachstan. Biało-czerwone walczą o mundial po zajęciu ostatniego miejsca w dywizji A Ligi Narodów. Ich rywalki Belgijki uplasowały się na drugiej pozycji w dywizji B.
3: Pogoda. Pogodnego dnia i dobrego samopoczucia życzy sponsor audycji. Zakład Usług Transportowo-Sprzętowych Rudatom, Skępy koło Opola. www.rudatom.eu.
0: Mamy ostrzeżenie pomarańczowe przed wysoką temperaturą w naszym regionie. Spodziewamy się nawet 33 stopni. No, ostrzeżenie pomarańczowe sugeruje, że dużo tego słońca, tego żółtego koloru, tego pomarańczowego będzie dzisiaj, ale trochę już się chyba za takim słońcem stęskniliśmy, przynajmniej ja. 24 stopnie aktualnie pokazują nasze termometry. Pamiętajcie, że mogą też w ciągu dnia wystąpić burze z gradem. Jutro do 32 stopni, a w niedzielę do 30.
3: Pogodnego dnia i dobrego samopoczucia życzy sponsor audycji. Zakład Usług Transportowo-Sprzętowych Rudatom, Skępy koło Opola. www.rudatom.eu. Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Mamy już 10 minut, a nie, przesadziłam trochę, 8 minut po godzinie 9. Witajcie, tu Iwona Tokarska i Marcin Gubienkowski.

0: 12 minut po godzinie 9. Słuchacie Radia Opola. My sprawdzamy dalej opolskie drogi, a czemu nie, bo w stolicy regionu ostatnio można się już przejechać przepiękną estakadą przy Centrum Usług Publicznych, a o szczegóły tej inwestycji już teraz zapytam Mariusza Chałupnika, rzecznika prasowego Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu. Cześć Mariusz.
1: Dzień dobry, witam, cześć.
0: Czy ty już jechałeś tą nową estakadą?
1: Tak, zdarzyło mi się i w jednym, i w drugim kierunku. Także przetestowana przeze mnie również osobiście.
0: I co o niej sądzisz?
1: Znaczy ja uważam, że jako mieszkaniec uważam, że jest to przede wszystkim obiekt bardzo ładny, bo tutaj też rozmawiałem z projektantem z firmy Mostopol, firmy opolskiej, która projektowała, przygotowywała dokumentację projektową tego zadania i faktycznie tutaj postawił na taki obiekt smukły, wizualnie bardzo ładny, bo też wspominał, że zależało mu na tym, żeby faktycznie taki obiekt nie tylko ze względu na ukształtowanie terenu i pewne zależności, bo mamy z jednej strony Opole Wschód, z drugiej strony bardzo blisko skrzyżowanie z ulicą Ozimską, też bliskość budynków mieszkalnych, instytucji publicznych, więc to generowało i powodowało, że ten projekt musiał dostosować się po prostu do otoczenia, ale z drugiej strony faktycznie ten obiekt jest smukły, jest taki, no można powiedzieć w cudzysłowie, delikatny. I naprawdę, naprawdę robi dobre wrażenie i projektant też wspominał, że to jest istotne, że jeżeli tego typu obiekty stawiamy w centrum czy w śródmieściu, ale generalnie no, w środku miasta, żeby one cieszyły również oko.
0: Tam jeszcze widziałam przedwczoraj i drogowców, i ciężki sprzęt, to znaczy, że te prace jeszcze nie są ukończone.
1: No tak, stała organizacja ruchu została wprowadzona 15 czerwca. Tak de facto wszystko, co tam zostało zrobione w ramach tego zadania, zostało udostępnione dla pieszych, dla rowerzystów, no i oczywiście dla kierowców. Natomiast też informowaliśmy, że cały czas jest to teren budowy, że do zakończenia tej inwestycji brakuje naprawdę niewiele. Ja myślę, że niedługo ogłosimy już taki finał finałów i mogło się tak zdarzyć i może nadal się tak zdarzyć, że gdzieś tam fragment chodnika czy jezdni będzie zajęty przez jeszcze drogowców, jeszcze firmy, które tam przygotowują już to wszystko tak, aby było w pełni dostępne w momencie, kiedy to zadanie zostanie
0: oddane oficjalnie,
1: tak, oficjalnie do użytku.
0: Mariusz, czy jeszcze nas tam czeka jakaś zmiana organizacji ruchu, czy już wszystko tak jest ustawione, jak być powinno?
1: To znaczy na ten moment jeździmy tak jak pokazuje nam oznakowanie, niemniej mamy wykonawcę pod kątem ITS-u, do którego już zgłosiliśmy sprawę drugiego lewoskrętu. Jeżeli zjeżdżamy z wiaduktu i chcemy w stronę ulicy Ozimskiej, to na ten moment mamy lewoskręt, później pas do jazdy prosto i prawy pas to jest do jazdy na wprost i w prawo. No, czynimy starania, aby to się w najbliższej przyszłości zmieniło, tak że będzie lewoskręt i ten pas środkowy, tutaj zajdzie zmiana, będzie do jazdy na wprost i skręt w lewo, ale to wszystko jest w trakcie procedowania i myślę, że tutaj to będzie taka jedyna zmiana, no może też poza kątem oczywiście ustawienia długości świateł i tej synchronizacji, no bo to będzie konieczne przy takiej zmianie, ale ta najistotniejsza to będzie ta właśnie z tym dodatkowym lewoskrętem z środkowego pasa.
0: Estakadą przy CUP można już się przejechać, no a estakadą przy Makro to jeszcze nie, tam trwały próby obciążeniowe, jak one wypadły, o to zapytam.

0: Tak to wszyscy się tylko stresujemy, czy będzie można spokojnie wydostać się z miasta. I żeby nie było żadnego wypadku na obwodnicy, bo tam nie dość, że remont, to jak się coś wydarzy, to wszystko stoi. Mamy nadzieję, że dzisiaj stać nie będzie, tak powiem. A z nami w studiu Mariusz Chałupnik, rzecznik prasowy Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu. Jak ma się to rondo Biszkoptowe? Tam widziałam ostatnio, były próby obciążeniowe, specjalne ciężarówki wypełnione chyba jakimś ciężkim materiałem wjeżdżały. No i sprawdzano, czy ta nowa konstrukcja wytrzymuje, czy coś trzeba tam poprawić, czy coś pęka.
1: No faktycznie takie próby obciążeniowe na wiadukcie, ja to tak roboczo nazywam przy makro, to wtedy już wszyscy od razu wiedzą, a tak naprawdę to jest przebudowa węzła komunikacyjnego obwodnicy północnej z ulicą Partyzancką. Na dole tak faktycznie już praktycznie gotowe jest to rondo potocznie nazywane Biszkoptowym ze względu na jego kształt. Natomiast na górze mamy poprowadzony, czy górą mamy poprowadzony wiadukt i te próby obciążeniowe odbywały się we wtorek. Faktycznie 4 pojazdy w sposób albo statyczny, albo dynamiczny sprawdzały, jak ten wiadukt pod obciążeniem się zachowuje. Ponad 33 tony każdy ważył, więc trochę. No i takie próby zostały przeprowadzone. 8 czujników było zamontowanych na tym wiadukcie, na takich newralgicznych miejscach, aby te pomiary...
0: Sprawdzić nośność.
1: Tak. Znaczy tak naprawdę to jest kwestia tego, czy pod określonym obciążeniem ten wiadukt zachowuje się tak, jak to było założone w dokumentacji projektowej. Czy fizycznie wybudowany wiadukt no, spełnia te same określone normy, w taki sposób się zachowuje, jak projektant,
0: jak miał to
1: w głowie projektant, przekładając to linijką i cyrklem i długopisem, bądź ołówkiem na papier. Pewnie inaczej się to trochę już dzisiaj odbywa, ale...
0: A czy ty masz informację, że egzamin został pozytywnie zaliczony?
1: Na razie te materiały, które zostały zebrane, one trafiają, bądź już trafiły do Politechniki Śląskiej. Tam zostaną wszystkie wyliczenia przeprowadzone. Myślę, że tak pod koniec czerwca już powinniśmy znać wyniki.
0: No dobrze, ale jeszcze przed wrzoskami też działacie. Co tam się dzieje i kiedy skończycie?
1: Mówimy o drodze krajowej 46. Tak, tam rozbudowujemy tą krajówkę od granic Opola do ronda imienia Rodłaków. To jest niecały kilometr. Będziemy mieli do dyspozycji dwa pasy w obu kierunkach. No teraz mamy wielkie asfaltowanie. Ten tydzień i kolejny. Przede wszystkim połówka ronda, jezdnia od Dąbrowy w stronę centrum miasta, a także droga dojazdowa do terenów inwestycyjnych. Te dwa zadania są w ramach jednego projektu, który ma na celu nie tylko kwestię samej rozbudowy obwodnicy północnej, ale również lepszą komunikację z terenami inwestycyjnymi, które we wrzoskach się znajdują. Także to jest bardzo, bardzo ważne i myślę, że dla miasta niezwykle, niezwykle cenne.
0: Skończycie do wakacji?
1: Do wakacji nie, no jak wakacje już tuż.
0: No wiesz, no chciałoby się tak przejechać taką piękną szosą, ale domyślam się, że jeszcze to trochę potrwa. Kiedy skończycie?
1: Nie ma jakiejś tragedii czasowej, bo przełom sierpnia, września te oba zadania mają być gotowe, więc naprawdę, naprawdę już niedługo.
0: A czy jeszcze coś na wakacje szykujecie?
1: Myślę, że tak. Na razie postawiłbym tu kropkę. Dopóki nie będę miał potwierdzonych pewnych informacji, to nie będę ich zdradzał na antenie.
0: No to w takim razie szerokiej drogi życzymy wszystkim kierowcom, ale też szczegóły dotyczące właśnie najnowszych inwestycji. Bardzo dziękuję. Mariusz Chałupnik, rzecznik prasowy Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu, był naszym gościem.
2: Słuchaj nas na 105.1 FM w Kędzierzynie Koźlu.
3: Reklama. Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w Centrum Handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, Centrum Handlowe Karolinka w Opolu.
2: Brakuje wkrętów ciesielskich, złączy, prętów gwintowanych? Zanim stracisz czas na szukanie, sprawdź hurtownię Meister. Wkręty zamocowania do drewna i betonu oraz osprzęt dla cieśli i firm budowlanych. Zamów online na hurtownia-meister.pl lub odwiedź hurtownię przy ulicy Węgierskiej 1A w Kotorzu Małym koło Opola. Hurtownia Meister. Produkty, których potrzebujesz od ręki.
3: Po reklamie.

0: Radio Opole.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to.

0: nowość od Dawida Kwiatkowskiego i Margaret w Radiopole. Przypominam, że zagraliśmy ten utwór jako pierwsi w kraju. Później ci opowiem o innych rzeczach też. Za 25 minut będzie godzina 10, a minionej nocy na ulicach Przemyśla pojawił się niedźwiedź. Filmy, na których widać zwierzę spacerujące m.in. po przemyskiej Starówce, opublikowało w mediach społecznościowych wielu internautów. Prezydent Przemyśla Wojciech Bakun zaapelował do mieszkańców o ostrożność i niezbliżanie się do drapieżnika. Zapewnił też, że służby działają. Młodszy aspirant Karolina Kowalik z Komendy Powiatowej Policji w Przemyślu powiedziała Polskiemu Radiu Rzeszów, że w nocy funkcjonariusze potwierdzili obecność zwierzęcia w rejonie placu Unii Brzeskiej. Dodała, że niedźwiedź nie był agresywny. Policjanci kontrolowali powrót drapieżnika do samego lasu.
1: Policjanci monitorowali trasę przemieszczania się niedźwiedzia, dbając o bezpieczeństwo mieszkańców. Działania funkcjonariuszy były ukierunkowane na zapewnienie, aby obecność dzikiego zwierzęcia nie stanowiła zagrożenia dla ludzi. Funkcjonariusze zabezpieczali teren oraz kontrolowali powrót niedźwiedzia do kompleksu leśnego. Dzięki podjętym działaniom zwierzę bezpiecznie oddaliło się z obszaru zabudowanego. Policjanci nie użyli środków przymusu bezpośredniego wobec zwierzęcia. Zwierzę nie było agresywne.
0: Niedźwiedź w Przemyślu nie powinien dziwić, bo to zwierzę znajduje się tam nawet w herbie, ale może miś sobie przemyślał, że herb mu już nie wystarczy. On chciał już tak jak obecni influencerzy robić fame w internecie. A my robimy, mam nadzieję, niespodziankę kolejną na naszej antenie. Claudia i Transaria, Say My Name.
2: Ogólnopolska radiowa premiera tylko w Radiopole. Jesteśmy pierwsi. Dla Was.

0: 12 minut wybije 10, to jest bardzo taka nietypowa dla nas sytuacja, że ja kończę, a ty zaczynasz.
1: No właśnie, jak to się porobiło?
0: Zazwyczaj
1: to się
0: robimy
1: tutaj
0: to wspólnie jednak,
1: tak,
0: prawda?
1: A teraz się rozminiemy.
0: No trudno, ale wiesz co, już od samego rana słuchacze dopytywali, dlaczego taki duet rozdzielony, co to się wydarzyło? No życie, kochani, no życie.
1: No tak.
0: Jednej osobie zabrakło zdrowia,
1: drugiej szczęścia.
0: Druga ma urlop.
1: No, tak.
0: Ale na szczęście my jesteśmy w dobrych humorach i mam nadzieję, że unosimy was na duchu.
1: No, na fali teraz będę unosił sam, jakoś się postaram. No trudno, co zrobić, no będzie mi cię brakowało, wiesz.
0: Miło mi.
1: Ale ty dobrze wiesz, co jest w programie, bo ty
0: bardzo dobrze wiem.
1: To może ja w dwóch słowach, tak? To będzie dla ciebie niespodzianka. Justyna Merc do Polskiego Wopro, ale powiedzmy słuchaczom chociaż, żeby oni byli wtajemniczeni. Justyna Merc, przypomnij te podstawowe zasady bezpieczeństwa zachowania się nad wodą, bo podejrzewam, że w ten weekend te jeziora turawskie przeżyją prawdziwe oblężenie. No i zapytamy, jak długo będzie trwał remont Filharmonii Opolskiej i jak będą wyglądał kalendarz koncertów tych promenadowych, takich plenerowych, bo zawsze jest coś za coś w Filharmonii.
0: No i

0: Piękniej od 10 do 14. Krzysztof Rap dzisiaj solo, a za piękny wspólny poranek.
1: A ty masz już weekend.
0: Gratuluję. Dziękuję bardzo. Dzięki za ostatnie 4 godziny. Iwona Tokarska, Marcin Kłominkowski. Przyjemnego, upalnego, ale też troszeczkę dla was chłodnego weekendu. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Pa, pa.
2: Dzień dobry z Radiem Opole.

0: Reklama.
1: Nadchodzi nowy adres motoryzacji w Opolu. Volvo już jest w mieście. Zanim otworzymy nasz nowoczesny salon, zapraszamy na indywidualne jazdy testowe. Zadzwoń pod numer 603 040 944 lub odwiedź stronę volvogrupalease.pl. Volvo w Opolu. Poznaj markę jeszcze przed otwarciem salonu. Zapraszamy. 603 040 944.
2: Miłość nadal w sercach gra.
3: Już 12 lipca zapraszamy na Odnowa Festiwal. W opolskim amfiteatrze wystąpią Cortez, Ralf Kamiński, Kasia Sienkiewicz i Lemon. 12 lipca. Opole. Amfiteatr. Bilety dostępne na stronie odnowafestiwal.pl i kopa.pl.
4: Tańczymy na tarasach Teatru Kochanowskiego. Już 19 czerwca o 21.30 największe hity lat 80. i 90. w wykonaniu Anny Malek z zespołem. Zabierzcie rodzinę, znajomych i dajcie się porwać największym hitom muzycznym. Wstęp wolny. Zapraszają Teatr imienia Jana Kochanowskiego i Radio Opole w ramach jubileuszowych 50. opolskich konfrontacji teatralnych. Przyjdź potańczyć i spędzić wieczór w świetnej atmosferze. Do zobaczenia na tarasach.
0: Po reklamie.
5: Na zegarach już za chwileczkę wybije godzina 10. Mamy piątek, piąteczek, piątunie i to jest 19 dzień czerwca. Dzień leniwych spacerów między innymi. Sprawdźmy co w wiadomościach.
6: Uf, jak gorąco, ponad 30 stopni na termometrach w najbliższych dniach w naszym regionie. W wiadomościach również o objawach chorób odkleszczowych. A ponadto dziś i jutro właśnie będzie można potańczyć na tarasach Teatru Kochanowskiego w Opolu.
4: Wiadomości Radia Opole.
5: A przed mikrofonem Agnieszka Wawer-Krajewska.
6: Ciemne okulary, kapelusze czy czapki z daszkiem na głowę. W regionie gorąco. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu wydał ostrzeżenie drugiego stopnia przed upałami. W ciągu dnia maksymalna temperatura może sięgnąć nawet 33 stopni. W weekend może być jeszcze cieplej. Jeśli zauważymy u siebie niepokojące objawy przegrzania na skutek wysokich temperatur, nie powinniśmy ich bagatelizować, mówi Jarosław Kostyła, dyrektor Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego.
7: Bardzo mocno się pocimy, mamy zawroty głowy, bóle głowy, może nam być niedobrze, mamy osłabienie. To są takie pierwsze objawy sztandarowe, które polegają na

0: na tym, że nasz organizm został wystawiony na działanie wysokich temperatur. W momencie, kiedy dochodzi do udaru cieplnego, z automatu przestajemy się pocić, z automatu możemy mieć wymioty, nudności, bóle, zawroty głowy, możemy stracić przytomność, możemy zasłabnąć, możemy mieć skurcze mięśni i w tym momencie tak naprawdę jest to stan zagrożenia naszego zdrowia i w tym momencie musimy się zgłosić po natychmiastową pomoc.
1: A więcej o pogodzie w regionie już za kilka minut.
2: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
1: A jeśli w weekend wybierzemy się w teren, na spacer do lasu czy na łąkę, proszę uważać na kleszcze. Mogą one przenosić bakterie, wirusy i pasożyty, wywołujące m.in. boreliozę i kleszczowe zapalenie mózgu. Pierwsze objawy chorób mogą pojawić się od kilku dni do kilku tygodni po ukąszeniu, mówi Alicja Potrawa z NFZ.
3: Najbardziej charakterystycznym objawem jest rumień wędrujący. To zaczerwienienie skóry, które stopniowo się powiększa i często przybiera kształt pierścienia z jaśniejszym środkiem. Warto jednak pamiętać, że rumień może mieć też inną postać lub w ogóle nie wystąpić. Inne niepokojące objawy to gorączka, uczucie zmęczenia i osłabienia, bóle głowy, bóle mięśni i stawów, objawy przypominające grypę oraz ogólne złe samopoczucie.
1: Kiedy kleszcz pojawi się na skórze, należy go jak najszybciej usunąć. Im krócej pozostaje przytwierdzone do ciała, tym mniejsze ryzyko przeniesienia niektórych drobnoustrojów chorobotwórczych.
2: Wiadomo. Wiadomości Radia Opole.
1: Zmiany w kierownictwie resortu obrony. Do drużyny Władysława Kosiniaka-Kamysza dołącza dotychczasowa pełnomocniczka rządu do spraw mechanizmu SAFE Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. To pierwsza taka nominacja dla kobiety w tym resorcie.
4: Determinacja, znajomość międzynarodowego środowiska i miesiące spędzone na pracy na rzecz obronności to najważniejsze przymioty, jakie zdecydowały o nominacji dla Magdaleny Sobkowiak-Czarneckiej. Mówił o tym szef MON, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, wręczając awans nowej ministrze. Ministra już w najbliższy poniedziałek będzie miała okazję wykazać się na nowym stanowisku. Razem z szefem MON leci do Madrytu, będzie negocjować przyszły kontrakt na kupno samolotów do tankowania. Umowę tę Polska chce realizować z Hiszpanią i finansować z unijnego mechanizmu SAFE.
1: A relację przygotowała Agnieszka Drążkiewicz. I wracamy do regionu. W ramach wydarzeń towarzyszących 50. opolskim konfrontacjom teatralnym Radio Opole proponuje potańcówkę na tarasie. Już dzisiaj na tarasach Teatru Kochanowskiego w Opolu zabrzmią niezapomniane hity lat 80. i 90. ubiegłego wieku w wykonaniu Anny Malek z zespołem. Chcemy w ten sposób poszerzyć atrakcyjność konfrontacji.
5: Planem działań wydarzeń towarzyszących chcemy jeszcze rozepchać tą różnorodność o koncerty, co by sprawiło, że to miejsce będzie świętem teatru i że te dni między 11 a 21 czerwca pozostaną na długo w pamięci naszych widzów i nas.
1: A koncert Anny Malek o godzinie 21.30, jutro o 21.00 do tańca zagra kolektyw Tojtek i Michalski. Udział w imprezach jest wolny, mówi dyrektor teatru Norbert Rakowski. I jeszcze na koniec informacja dla Opolan ruszających na urlop nad morze. Ponad 50 wydarzeń zaplanowano w Gdyni podczas rozpoczynającego się dziś Święta Morza. Przez 10 dni odbywać się będą koncerty, projekcje filmowe, wystawy, spektakle, pokazy ratownictwa morskiego i rejsy po Zatoce Gdańskiej.
2: Więcej na www.radioopole.pl.
1: Teraz 4 minuty po godzinie 10.
2: Wiadomości kulturalne w Radiu Opole.
6: Katarzyna Zawadzka. Dzisiaj kolejny spektakl konkursowy 50. opolskich konfrontacji teatralnych Klasyka Żywa. Będzie to Księżniczka na opak wywrócona Pedro Calderone de la Braca z Teatru Chorzycy w Toruniu. Reżyserem jest Paweł Aigner. Początek dziś w Teatrze imienia Jana Kochanowskiego w Opolu o godzinie 18. Dzisiaj także otwarta dla wszystkich potańcówka na tarasie teatru. Będą największe hity lat 80. i 90., czyli Party z Anną Malek i zespołem. Początek tego wydarzenia o godzinie 21.30 na tarasie Teatru Kochanowskiego. Wstęp wolny, otwarty dla wszystkich. Dzisiaj także dwa spotkania z Tadeuszem Dąbrowskim, najczęściej tłumaczonym na świecie współcześnie żyjącym polskim poetą, który do Opola przyjechał z Gdańska. O szczegółach mówi doktor habilitowany Adrian Gleń, profesor Uniwersytetu Opolskiego.
7: Tadeusz Dąbrowski jest jednym z najwybitniejszych polskich poetów średniego pokolenia. Być może paradoksem jest to, że jego twórczość całkiem dobrze znana jest na zachodzie Europy, gdzie jest stale obecny w najbardziej prestiżowych tygodnikach, miesięcznikach i dziennikach.
6: Najpierw zaplanowano wykład o metaforze. To dziś o godzinie 12 w Muzeum Uniwersytetu Opolskiego. Zaś wieczorem o nowym tomie poetyckim pod tytułem Puk Tadeusz Dąbrowski opowie w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu. Początek tego spotkania dziś o godzinie 18.
2: Pogoda.
8: Oczywiście nie muszę mówić, że pięknie świeci słońce, błękit na niebie. No i taki to ten dziś dzień będzie, do tego duży upał. Zachmurzenie małe, ale uwaga, w prognozie ewidentnie mam napisane tak. Wieczorem to zachmurzenie będzie rosło do dużego, aż do wystąpienia miejscami opadów deszczu. Możliwe także burze. Uważajmy na to, od 28 do nawet 30 stopni. Wiatr słaby, wschodni, południowo-wschodni. No jeśli będą te burze, to 65 km na godzinę może wiatr powiać. W nocy zachmurzenie umiarkowane, zanikające przelotne opady. No i ciepła noc też przed nami, tak od 16 do 18 stopni. No to sprawdźmy dokładnie teraz te nasze termometry. 27 stopni w tej chwili w Opolu już mamy. 27 jeszcze także w Kluczborku i Brzegu. Po 26 w Namysłowie, Nysie i Kędzierzynie-Koźlu.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
8: No to witajcie, kochani, w jednoosobowym duecie na fali. Już się z Iwoną dziś widziałem. Minęliśmy się, mówiąc po radiowemu, i najbliższe 4 godziny spędzicie ze mną, ale także z Marcinem Głowienkowskim, który ten program będzie dla nas realizował. Cześć!

0: Radio Opole. Zawsze w zasięgu.
1: Reklama.
2: Są miejsca, gdzie poranek pachnie ciszą. Gdzie nowoczesność nie oznacza rezygnacji z natury. Zielona Sadyba. Nowa inwestycja deweloperska w Opolu. W wyjątkowej lokalizacji łączącej spokój, komfort i wygodny dojazd do centrum. Kameralne osiedle otoczone zielenią. Bezpieczeństwo zapewniają monitoring i wideodomofony. Ogrzewanie podłogowe podnosi codzienny komfort. Tu liczy się także aktywny styl życia. Dostępna będzie samoobsługowa stacja napraw rowerów. Zamieszkaj na swoim. Żyj w harmonii z naturą. www.zielonasadyba.pl.
3: Zmieniamy banery w bestsellery. Karolinka i Solaris zapraszają do udziału w projekcie Dobre Rzeczy. Już 26 i 27 czerwca na darmowych warsztatach upcyklingowych z kultową marką Hollow. Stworzysz designerski workoplecak ze starych banerów reklamowych. Czekamy w piątek i sobotę. 26 i 27 czerwca od 13 do 19 w Karolince i Solarisie.
4: Szukasz miejsca na rodzinny dzień w miłej atmosferze? Zajazd pod Niedźwiedziem w Dębskiej Kuźni to nie tylko kuchnia pełna naturalnych smaków. To także park dla dzieci, ognisko, rowery i leśne spacery. A po wszystkim relaks przy kominku lub w otoczeniu przyrody. Zorganizujesz tu także wesele lub inne przyjęcie okolicznościowe z noclegiem w komfortowych warunkach. Zajazd pod Niedźwiedziem. Tu naprawdę odpoczniesz, dobrze zjesz i na pewno wrócisz. www.podniedźwiedziem.pl.
5: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044.
1: Po reklamie.

0: sponsorem konkursu jest cukiernia Jaglo.
1: Błażej Latos śpiewa głośniej. Dajcie teraz głośniej rzeczywiście, no bo to jest stała pora, w której to prezentujemy konkurs, a dokładnie nagrodę. I to jest kolejny dzisiaj voucher do cukierni Jaglo, wart 150 zł. Ta cukiernia ma siedzibę w Opolu, Czarnowąsach lub też Żlinicach. Dodatkowo wspomnę, że w tych lokalach w Opolu to na przykład serwują śniadanie. No i właśnie na propos śniadań, dziś takie pytanie konkursowe wymyśliłem. Słuchajcie, jakie najdziwniejsze śniadanie zaserwowano wam kiedykolwiek gdzieś tam na wakacjach, na jakimś wyjeździe? Co podano do stołu, że no zostaliście co najmniej zaskoczeni tym wszystkim? Wyszukałem sobie tak szybciutko w internecie różne dziwactwa kulinarne z całego świata. No słuchajcie, w Iranie, uważajcie, ja wiem, że to jest taki rejon, do którego być może turyści nie walą drzwiami i oknami, chociaż podobno się dogadali z Trumpem, to może niedługo będziemy tam latać na wakacje. Tradycyjna tłusta zupa śniadaniowa gotowana przez całą noc. Głównym składnikiem są, uwaga, owcze głowy. No rarytas, prawda? Już od razu robi się, ślinka cieknie. Tak, stuletnie jaja w Chinach, jaja zakonserwowane, no nie oczywiście przez 100 lat, ale kilka tygodni lub nawet miesięcy w mieszance gliny, popiołu i wapna. Brzmi smakowicie? No dobrze, to są oczywiście takie ekstrema podpowiedziane troszeczkę przez internet. Może coś prostszego, ale też zaskoczyło. W jakimś hotelu, pensjonacie dzwońcie i opowiadajcie o najdziwniejszych śniadaniach, jakie wam gdzieś, kiedykolwiek ktoś zaserwował. A to może być też równie dobrze mąż, teściowa albo jakiś szalony członek rodziny, który postanowił zrobić psikusa albo zaskoczyć. Powiedzcie o tym, do mnie zadzwońcie, a ja najzabawniejszej historii, najbardziej takiej niesamowitej właśnie nagrodzę i wręczę voucher. 774-541-541 i teraz już czekam na te telefony.
0: Sponsorem konkursu jest cukiernia Jaglo.
2: Ogólnopolska radiowa premiera tylko w Radiopole. Jesteśmy pierwsi. Dla was.
1: W piątek to oczywiście dzień premier w Radiopole wyjątkowy. No i już teraz leci jako pierwsi w kraju. Gramy dla was Mondo i utwór Midsummer. No to dajcie głośniej.

0: dalej, proszę bardzo. Mamy 24 minuty po godzinie 10 i w studiu już pierwszy gość, Justyna Merc z opolskiego WOPR-u. Cześć i czołem.
1: Cześć.
0: Będziemy ostrzegać, bo tak, cieszymy się oczywiście wszyscy, którzy spragnieni byli lata, że wreszcie to lato na dobre zawita i będzie się dużo działo nad akwenami i łatwo się domyślić. Myślę, że amatorów kąpieli nie zabraknie, no ale oczywiście to są zawsze jakieś też zagrożenia. Warto sobie przypomnieć te podstawowe zasady bezpieczeństwa, jak to zrobić, żeby no, nad tą wodą było miło i bezpiecznie. To ja myślę sobie przede wszystkim, no ja wiem, że to wszyscy już doskonale wiedzą, ale trzeba powtarzać. Zero tolerancji dla alkoholu na plaży na przykład.
1: Dokładnie tak. Jak wypoczywamy, nie łączymy wypoczynku z alkoholem. Tym bardziej przy tej temperaturze, jak mamy się nawadniać, to tylko wodą. Pamiętajmy, słodkie napoje też nie są wskazane. Najlepsza jest woda. Jeżeli chodzi o inne takie no, kluczowe zasady bezpieczeństwa, to przede wszystkim na razie sezon kąpieliskowy w Opolszczyźnie dopiero będzie powoli się rozkręcał. Pierwsze kąpielisko, które będzie otwarte, to na wyrobisku Dębowa. Tam będą od soboty dwa kąpieliska już strzeżone. Gmina Turawa to dopiero za tydzień, w piątek ruszamy.
0: O tym pamiętać, czyli jeszcze jutro ratowników nie będzie na plaży. No właśnie,
1: dokładnie tak. Tam, gdzie jesteśmy przyzwyczajeni, że ci ratownicy są, to w ten weekend jeszcze nas nie ma. Co prawda na Jeziorze Dużym jesteśmy, prowadzimy dozór ratowniczy, jesteśmy pod telefonami, ale czas dotarcia na przykład nad Jezioro Średnie to około 5 minut, więc ten czas jest wydłużony. Pamiętajmy o tym, że jak wchodzimy do wody, szczególnie pilnujmy dzieci. Dzieci miejmy w zasięgu przede wszystkim wzroku i rąk. Jeżeli używamy sprzętu tego dmuchającego, to tak, żeby dzieci miały grunt pod nogami. Nie wypływajmy za daleko na tym sprzęcie dmuchającym, bo pamiętajmy, że jest to sprzęt przeznaczony dla osób nieumiejących pływać. Jest to sprzęt asekuracyjny. Więc każda jakaś tutaj, nie wiem, przebicie tego sprzętu bądź jakaś awaria, a nawet jak dziecko wypadnie, ześlizgnie się z tego sprzętu i nie będzie miało gruntu, to może skończyć się źle. Pamiętajmy o tym, żeby smarować się kremami, bo to słońce jest faktycznie ostre. Nie jesteśmy przyzwyczajeni, bo to taki pierwszy ciepły weekend.
0: Tak, to będzie uderzenie takie ciepła, którego jeszcze nie było chyba w tym roku. Dokładnie powyżej tak. 30 stopni.
1: To pierwsze takie wysokie temperatury i no, pierwszy ciepły weekend od majówki, tak na dobrą sprawę, tak, więc nie jesteśmy przyzwyczajeni do tych temperatur. Chrońmy głowę, szukajmy cienia. Jeżeli wchodzimy do wody i się schładzamy, to naprawdę z głową.
0: Nie na bombę.
1: Dokładnie tak, tak, dokładnie tak. I jeszcze... Jeżeli wykorzystujemy sprzęt pływający, pamiętajmy o kamizelkach asekuracyjnych, ratunkowych, które dobieramy pod względem umiejętności pływania, wzrostu i wagi. Jeżeli bierzemy sprzęt pływający z wypożyczalni, sprawdźmy, czy ten sprzęt jest sprawny, dopytajmy i pamiętajmy, że numery ratunkowe 112, 601, 100.
0: O, no i proszę, pierwsza garść ważnych informacji przed tym gorącym weekendem, przed wypoczynkiem nad wodą. Już właśnie teraz otrzymaliście. Justyna Merc z opolskiego WOPR-u tych rad udziela. Koniecznie zostańcie z nami, bo do tej rozmowy za chwilę wrócimy.

0: Ewa Farna w utworze Znak. Słuchacie oczywiście Radio Opole. No i wracamy do rozmowy z gościem. Justyna Mertz za Polskiego Wopru cały czas w naszym studiu. Przypominamy te podstawowe zasady bezpieczeństwa wypoczynku nad wodą, bo przypuszczam, że akweny nasze te turawskie i nie tylko, zresztą zaroją się w ten weekend, bo i piękna pogoda i temperatury wysokie. Każdy będzie chciał się schodzić, a dodatkowo mamy całą masę atrakcji nad na przykład Jeziorem Dużym, bo mamy tam i wianki, i święto jezior, i będzie parada różnych jachtów i jednostek pływających, więc jeszcze więcej osób pewnie przyjedzie na te jeziora. No i być może do tej wody wejdzie, albo będzie chciało na czymś popływać. A jak będzie chciał popływać, to o czym musi pamiętać?
1: Przede wszystkim pamiętajmy o sprzęcie asekuracyjnym, o kamizelkach, o których już wspominałam, o tym, żeby ten sprzęt był sprawny, bo też dużo osób dopiero pierwsze wodowania będzie miało swoich jednostek, więc
0: właśnie
1: posprawdzajmy. Dokładnie tak. Przy skuterach wodnych, czy korki są zakręcone, przy motorówkach, czy korki są zakręcone, czy mamy odpowiedni poziom oleju, czy mamy odpowiednią ilość paliwa.
0: I jak tego już w głowie to też przy okazji.
1: Dokładnie. Nie tak, a już będzie gorąco i będziemy naprawdę zgrzani na tym sprzęcie pływającym. Jeżeli będziemy chcieli opuszczać jednostki, to pamiętajmy, żeby nie wszyscy naraz, pojedynczo, i też spokojnie wchodźmy do tej wody, nie skaczmy, bo poziom Jeziora Dużego też jest dużo niższy niż w latach poprzednich i tam, gdzie kiedyś było głęboko, możemy się zdziwić i może być płytko, więc pamiętajmy o tych zasadach. Co do tych imprez, to już się dzisiaj zaczyna, bo dzisiaj gmina zaczyna festiwal jezior już na Jeziorze Srebrnym. Sobota, bardzo dużo wydarzeń, jeżeli chodzi o gminę Turawa, bo to nie tylko Jezioro Duże, ale i Średnie, więc jeżeli chodzi o Jezioro Duże, to faktycznie parada jednostek, bitwa morska tutaj.
0: Tak, jutro od 13 wszystko się będzie
1: dokładnie
0: działo.
1: Tak. Dokładnie. Oprócz tego stanowiska edukacyjne, nie tylko przez gminę, ale my także będziemy mieli swoje stanowisko edukacyjne, na którym będziemy mówić o bezpieczeństwie, będziemy uczyć pierwszej pomocy, nie tylko uciśnięć klatki piersiowej, ale także jak poradzić sobie w sytuacji, kiedy ktoś w naszej obecności się zadławi. Będzie możliwość też spróbowania sobie, jak to jest być pod wpływem alkoholu, bo mamy takie specjalną pomoc dydaktyczną Alkogogle.
0: Alkogogle, okej. Okay.
1: Dokładnie tak. Mamy tam parę ćwiczeń, które mamy też przygotowane dla plażowiczów, żeby sobie przypomnieli, że to jednak ta percepcja i ten czas reakcji jest trochę spowolniony. Więc bardzo...
0: A gdzie was będzie można znaleźć, jeszcze szybko powiedz, tam właśnie w tym tłoku?
1: Będziemy przy plaży, przy Borowiku, tam jest taka największa plaża, jeżeli chodzi okay. o Jezioro Duże, tam będą stanowiska, będą namioty, więc bardzo serdecznie zapraszamy. Oprócz tego będzie naprawdę bardzo dużo się działo na wodzie, bo tych jednostek, z tego co wiem, jest zgłoszonych ponad 30.
0: O proszę,
1: a o 22, około godziny 22 tam z przystani przy Wenturze będą puszczane wianki w ramach Nocy Świętojańskiej, więc naprawdę bardzo duże widowisko. Będą grały szanty, więc naprawdę dużo się będzie działo. My oprócz tego będziemy też pilnować bezpieczeństwa nie tylko tych imprez, ale także tutaj wszystkich wypoczywających, którzy nie będą brali udziału w imprezach tych okolicznościowych.
0: Ale już na pewno będą w imprezowych nastrojach i rozochoceni i czasem trzeba te głowy gorące ostudzić i będziecie też tym pomagać.
1: Dokładnie tak, oprócz tego na pewno dwie jednostki policji, tutaj ogniwa wodnego. Przypominam, że prowadzenie też jednostek pływających mechanicznych pod wpływem alkoholu jest też zagrożone karami tutaj karnymi. Można stracić uprawnienia nie tylko na motorówki czy skutery, ale także i prawo jazdy, więc tutaj przestrzegam, jeżeli ktoś wybiera się i jest sternikiem, pamiętajmy, nie łączmy wody z alkoholem.
0: Bo będziemy chodzić na piechotę, ale to nie jest tym największy problem. Największym problemem jest brak bezpieczeństwa w takich sytuacjach. Dzięki piękne za te rady. Zawsze będziemy o tym przypominać. Lato za pasem. No, wygląda na to, że wreszcie sobie przypomniało i się rozkręca. Justyna Mertz za Polskiego Wopru była gościem duetu na fali. Dzięki ci piękne.
1: Dziękuję bardzo.

0: Wiktoria Kopczyńska. Na antenie Radio Pole nie jest mi źle. Za 17 minut wybije godzina 11. No to jest dobra pora, żeby zaprezentować podsumowanie kolejnego dnia mundialowego. Co też na tych murawach się wydarzyło? A wydarzyło się naprawdę sporo, od czerwonych kartek po złamania. Czas na krótką piłkę i Kuba Biel.
1: Krótka piłka w Radio Opole.
2: Na mundialu mieliśmy dzień pod hasłem piłkarze przypomnieli sobie, że mecz trwa 90 minut. Jedni przypomnieli sobie po 70, inni po 80, a Kanada dla odmiany przypomniała sobie już od pierwszego gwizdka. Zaczęło się od Czechów i Republiki Południowej Afryki. Czesi strzelili gola po kolejnym wyrzucie z autu. Gdyby FIFA kiedyś organizowała Mistrzostwa Świata w wykonywaniu autów, mogliby odbierać puchar jeszcze przed losowaniem grup. Potem jednak uznali, że jedna bramka w zupełności wystarczy. Schowali piłkę do sejfu, usiedli na wyniku i czekali na koniec. Mundial nie lubi jednak skąpców. W końcówce rzut karny dla RPA, remis 1-1 i sprawiedliwości stało się zadość. Czesi zapłacili za minimalizm, a Afrykanie za to, że przez godzinę wyglądali jak ludzie szukający stadionu. Potem przyszła pora na Szwajcarię i Bośnię. Spotkanie, które przez 70 minut przypominało instrukcję składania szafy. Wszystko było poprawne, tylko człowiek nie wiedział, po co właściwie na to patrzy. Bośniacy pilnowali remisu, jak ochroniarz pilnuje sejfu. Szwajcarzy bili głową w mur, aż trener Murat Yakin wpuścił rezerwowych. I nagle okazało się, że ktoś podłączył mecz do prądu. W kilkanaście minut zrobiło się 4-1. Vargas i Manzambi weszli na boisko jak dwaj spóźnieni aktorzy, którzy postanowili uratować przedstawienie. Uratowali. A później Kanada urządziła sobie festiwal futbolu. Katar został rozbity 6-0, choć słowo rozbity nie oddaje skali zjawiska. To było bardziej kontrolowane wyburzanie. Jonathan David strzelał gole z regularnością poborcy podatkowego. Kanadyjczycy biegali, jakby ktoś im płacił od przebiegniętego kilometra, a Katarczycy kolekcjonowali nieszczęścia. Dwie czerwone kartki, samobójczy gol i jeszcze fatalna kontuzja gracza Kanady Ismaela Kone. To był wieczór, który dla jednych był historycznym świętem, a dla drugich materiałem do ukrycia głęboko w archiwach. I kiedy wydawało się, że nic już nas nie zaskoczy, na scenę weszli Meksykanie i Koreańczycy. To był mecz, który przez długie fragmenty wyglądał jak konkurs niecelnych długich podań. Jedni grali Lagena Jimeneza, drudzy na Sona, a piłka latała nad boiskiem częściej niż samoloty nad lotniskiem. O losach meczu zdecydowała wycieczka koreańskiego bramkarza. Taka bez mapy, kompasu i wyraźnego celu. Wyszedł do piłki, przeszkodził własnemu obrońcy, wypuścił futbolówkę pod nogi Luisa Romo i podarował Meksykowi zwycięskiego gola. A Korea? Cóż, podobno gdzieś w Guadalajarze jej obrońcy nadal wymieniają podania między sobą. Od czasu do czasu ktoś posyła efektowną lagę w aut, po czym wszystko zaczyna się od nowa. I taki był ten mundialowy dzień, właściwie noc. Czechy oszczędzały futbol, Szwajcarzy dostarczyli go z opóźnieniem, Kanada rozrzucała go garściami, a Meksyk z Koreą przypomnieli nam, że czasem najgroźniejszym przeciwnikiem piłkarza nie jest rywal. Czasem jest nim własny pomysł na grę.

0: Reklama.
1: Nadchodzi nowy adres motoryzacji w Opolu. Volvo już jest w mieście. Zanim otworzymy nasz nowoczesny salon, zapraszamy na indywidualne jazdy testowe. Zadzwoń pod numer 603 040 944 lub odwiedź stronę volvogrupalease.pl. Volvo w Opolu. Poznaj markę jeszcze przed otwarciem salonu. Zapraszamy. 603 040 944.
2: Brakuje wkrętów ciesielskich, złączy, prętów gwintowanych? Zanim stracisz czas na szukanie, sprawdź hurtownię Meister. Wkręty zamocowania do drewna i betonu oraz osprzęt dla cieśli i firm budowlanych. Zamów online na hurtownia-meister.pl lub odwiedź hurtownię przy ulicy Węgierskiej 1A w Kotorzu Małym koło Opola. Hurtownia Meister. Produkty, których potrzebujesz od ręki.
0: Po reklamie.
3: Na zegarach za chwilę wybije godzina 11. Piątek dziś mamy i to jest 19 dzień czerwca. Sprawdźmy, co ważnego na świecie, w kraju i w naszym regionie się wydarzyło.
4: Kilka ton nielegalnego tytoniu przejęła opolska KAS i policja. Przed wakacjami warto sprawdzić, czy mamy aktualne karty EKUS. Od dziś w regionie bardzo gorąco. Warto wiedzieć, że basen letni w Gogolinie jest już otwarty.
5: Wiadomości Radia Opole.
3: A przed mikrofonem Agnieszka Wawer-Krajewska.
4: Opolska Krajowa Administracja Skarbowa we współpracy z opolskimi policjantami przejęła 4 tony nielegalnego tytoniu. Towar wykryto na posesji w gminie Pokój w powiecie namysłowskim. Na miejscu zatrzymano jedną osobę. Mężczyźnie przedstawiono zarzut paserstwa akcyzowego, informuje Agnieszka Jóźwindalecka, rzecznik prasowy Opolskiej Krajowej Administracji Skarbowej.
6: W budynku gospodarczym mundurowi wykryli 3296 kg tytoniu do palenia fajki wody i 732 kg krajanki tytoniowej bez polskich znaków akcyzy. Wartość tytoniu to 4 154 721 zł. Gdyby nielegalny towar trafił do obrotu, straty Skarbu Państwa w podatku akcyzowym i VAT wyniosłyby 6 709 496 zł.
4: Sprawa ma charakter rozwojowy.
5: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
4: W maju polskie firmy wyprodukowały więcej niż przed rokiem. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w ubiegłym miesiącu w porównaniu z tym samym okresem 2025 roku produkcja przemysłowa wzrosła o 4,1%, natomiast w stosunku do kwietnia spadła o

0: 0,8%. W maju wzrosła produkcja m.in. sprzętu transportowego, odzysku surowców, wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz, napojów, maszyn i urządzeń. Z kolei wyprodukowano mniej niż przed rokiem wyrobów tekstylnych, mebli, samochodów, przyczep i naczep.
1: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
0: Wakacje tuż, tuż. Przed wyjazdem na urlopy warto wyrobić europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego. W NFZ już rozpoczął się tak zwany gorący okres na wydawanie kart EQUS, dlatego im szybciej o to zadbamy, tym lepiej, mówi Barbara Pawlos, rzecznik opolskiego oddziału NFZ.
2: Jeżeli wiemy, że wyjazd jest za chwilę, to zdecydowanie polecam przyjść do naszej siedziby i taką kartę wyrobić na miejscu. W tej chwili wyrobienie takiej karty trwa dosłownie 5 minut. Jeżeli wiemy, że mamy zaplanowany wyjazd w lipcu, w sierpniu, możemy złożyć wniosek przez internetowe konto pacjenta bądź aplikację Moje IKP. Wtedy taka karta przyjdzie nam pocztą do domu. W tej chwili czas oczekiwania na taką kartę wynosi około 2 tygodni, ale może się wydłużyć.
0: Wybierając się poza granice naszego kraju, warto też sprawdzić ważność dowodu osobistego czy paszportu. Dziś nad Polskę, w tym na Opolszczyznę, napływa fala upałów, więc poczujemy się wakacyjnie. Jeśli ktoś chce się schłodzić, może to zrobić w Gogolinie. Gmina wcześniej rozpoczęła sezon i uruchomiła miejskie kąpielisko, gdzie jednocześnie może przebywać do 2000 osób. Władze wyciągnęły wnioski po ubiegłorocznym sezonie, gdy w szczycie frekwencji czas oczekiwania na możliwość skorzystania z sanitariatów mocno się wydłużał.
3: Otworzyliśmy pływalnię zewnętrzną, którą w zeszłym roku otwieraliśmy. Dla mieszkańców, myślę, całego regionu. Jesteśmy z niej bardzo dumni. W zeszłym roku otwieraliśmy ją w połowie sierpnia, więc w tym roku pierwszy taki pełny sezon naszej pływalni zewnętrznej.
0: Mówi Piotr Giecewicz, zastępca burmistrza Gogolina, a na pływalni sporo atrakcji, m.in. dwie zjeżdżalnie, wodny plac zabaw dla dzieci czy tor przeszkód.
1: Wiadomo, wiadomości Radia Opole.
0: Fragment średniowiecznego rękopisu z hymnem Gaudę Mater Polonia i pierścień króla Zygmunta Starego. To niektóre z przedmiotów, które zostały odzyskane z Niemiec i wróciły do Polski. Fragment rękopisu to najprawdopodobniej najstarszy zachowany zapis tego hymnu, mówi minister kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska.
4: To jeden z najważniejszych utworów w historii polskiej kultury. Hymn, który od stuleci towarzyszył najważniejszym wydarzeniom religijnym, państwowym, narodowym. Wraca również pierścień przypisywany królowi Zygmuntowi I Staremu ze zbiorów Muzeum Książąt Czartoryskich. To obiekt wyjątkowy nie tylko ze względu na swoją wartość artystyczną, jest związane z okresem, który wielu historyków uznaje za złoty wiek polskiej państwowości i kultury.
0: Ja bardzo dziękuję za dzisiaj. Godzinę 12 w Wiadomościach Radio Opole z naszymi słuchaczami będzie już Katarzyna Plewnia.
1: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
5: Ciepło jest, oj jest ciepło, a do tego piękne, błękitne niebo. Ja tu prawie żadnej chmurki nie widzę w okolicy, nie wiem jak tam u was. No ale tak, jeśli chodzi o to zachmurzenie, które teraz jest właściwie znikome, a wręcz wcale go nie ma, no to uważajmy, bo według prognoz dziś może się pojawić zachmurzenie na niebie, ba, mogą się objawić nam nagle opady deszczu, a nawet możliwe burze, uważajmy na to. Od 28 do 30 stopni, wiatr słaby, wschodni, południowo-wschodni. Jeśli te burze będą, no to powieje mocniej, tak do 65 km na godzinę. W nocy zachmurzenie umiarkowane, zanikające przelotne opady deszczu. No i ciepła noc przed nami od 16 do nawet 18 stopni. No a już teraz termometry w Opolu pokazują 29 stopni, 29 także jeszcze w Kluczborku, Brzegu i Kędzierzynie Koźlu. Po 28 mamy w Namysłowie i w Nysie.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
5: 5,5 minuty po godzinie 11. Przed nami kolejna godzina audycji Duet na Fali. Krzysztof Rab, dziś wyjątkowo solo. Marcin Głowienkowski mi towarzyszy, a więc nie jest tak źle. No i dołączyła do nas właśnie w tej chwili Lady Gaga, Shape of a Woman, na antenie Radio Opole.

0: Reklama społeczna.
1: Już 20 czerwca zapraszamy na wyjątkowy festyn Fundacji Dom w Opolu.
2: Spotykamy się na Placu Wolności w godzinach od 11 do 18. W programie mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Będzie muzycznie, tanecznie i bardzo smacznie.
1: Na scenie wystąpią stwory głodomory, a wielki finał należeć będzie do zespołu Formation.
2: To nie tylko dobra zabawa, ale przede wszystkim wsparcie dla Fundacji Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym.
1: Bądźcie z nami. Razem możemy więcej.
3: Mam na imię Marcin, jestem osobą z niepełnosprawnością intelektualną, mieszkam w Opolu, tu chodzę do pracy, mam przyjaciół.
4: Celem Fundacji LARSZ jest powstanie w Opolu kameralnego domu, w którym osoby z niepełnosprawnością i osoby sprawne dzielą razem życie codzienne, stają się samodzielne i rozwijają swoją autonomię. Więcej o działaniach Fundacji LARSZ można przeczytać na stronie larche.org.pl/opole. Bądź z nami, spełniajmy razem marzenie o domu pełnym przyjaciół.
5: Mój koniec świata był 863 dni temu.
6: Pierwsza myśl...
7: Dlaczego ja?
8: Co ja mam zrobić? W momentach końca świata pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób.
7: Wiedziałam, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby.
6: Jeszcze chciałabym pożyć.
9: Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi.
0: Reklama społeczna.
10: Reklama.
11: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
12: Nadchodzi nowy adres motoryzacji w Opolu. Volvo już jest w mieście. Zanim otworzymy nasz nowoczesny salon, zapraszamy na indywidualne jazdy testowe. Zadzwoń pod numer 603 040 944 lub odwiedź stronę volvogrupalease.pl. Volvo w Opolu. Poznaj markę jeszcze przed otwarciem salonu. Zapraszamy. 603 040 944.
13: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w Centrum Handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, Centrum Handlowe Karolinka w Opolu.
14: Po reklamie.

0: sponsorem konkursu jest cukiernia Jaglo.
1: Mamy już 19 minut po godzinie 11. Pa Dawid Podsiadło zaśpiewał przed chwileczką sezon. Ja myślę, że sezon na konkursy w Radio Pole już trwa od dobrego czasu. Nie inaczej jest oczywiście w piątek, piąteczek, piątunio. Przypominam, że mam voucher o wartości 150 zł do cukierni Jaglo w Opolu, ale też w Czarnowąsach i w Źlińcach możecie do takiej cukierni pójść, bo tam też są lokale, a dodatkowo te lokale w Opolu serwują też śniadania. A mówię o tym dlatego, że właśnie ze śniadaniami związane jest pytanie konkursowe dziś, bo pytam o to, jakie najdziwniejsze śniadanie zaserwowano wam na wakacjach. Gdzieś byliście na wyjeździe, w hotelu, pensjonacie, za granicą, w kraju i coś was mocno zaskoczyło przy tym stole o poranku. Co to ewentualnie było? Dajcie znać. Od razu zastrzegam, że nasz numer telefonu 774541541 działa poprawnie. Były drobne turbulencje, udało się je zlikwidować, więc śmiało dzwońcie i bierzcie udział w konkursie. A propos tego, jak dzwonicie, no to owszem, mam jeden telefon, tylko nie jestem pewien, czy to jest telefon konkursowy.
2: O, jak słyszę, od dziś pan Krzysiu Zasłomianego Wdowca robi. Ale proszę pamiętać, panie Krzysiu, że pani Iwonka zostawiła pana na zasadzie nie chcę, ale muszę i ona wróci. No ale pani Iwonko, nie zaszkodzi, jak jeszcze dodatkowo przypilnujemy, aby pan Krzysiu nam się za bardzo nie rozbisurmanił. Serdecznie państwa pozdrawiam i ściskam.
1: To jest zmowa, to jest spisek, to jest permanentna inwigilacja. Człowiek nie ma trochę spokoju. Co to znaczy? Ja bym się miał rozbisurmanić? Absolutnie, absolutnie. No faktycznie jednoosobowe duety to jest rzadkość. Tak się akurat złożyło, oczywiście. Ale obiecuję, że będę grzeczny do końca audycji. I oczywiście obiecuję także, że wręczę komuś voucher do cukierni Jaglo, jeśli tylko zadzwonicie i odpowiecie brawurowo na pytanie konkursowe. Przypominam raz jeszcze, jakie najdziwniejsze śniadanie zaserwowano wam na wakacje? 774-541-541.
0: Sponsorem konkursu jest cukiernia Jaglo.
3: Ogólnopolska radiowa premiera tylko w Radio Pole. Jesteśmy pierwsi dla was.
1: No to leci od nas kolejna premiera. Jesteśmy pierwsi w kraju i już teraz na falach eteru Bausa, Lose Myself. No to koniecznie tym razem też dajcie głośniej.

0: Za minutkę będziemy mieli w pół do 12:00. Fani żeglarstwa, wilki morskie i jeziorne oraz oczywiście każdy miłośnik szant i spędzania czasu nad wodą, no to te wszystkie osoby koniecznie powinny się zameldować jutro nad Jeziorem Dużym w Turawie. Już o tym wspominaliśmy po 10:00 w rozmowie z Justyną Merz za Polskiego Wopróż, że dużo atrakcji właśnie w ten weekend w Turawie, na Akwenie, ale także w porcie Marine Log odbędą się po pierwsze biedronkowe wianki, a po drugie drugi festiwal jezior, a więc dwie imprezy połączone w jedną. No i to wszystko, słuchajcie, rozpocznie się o godzinie 13:00 taką paradą na wodzie. Dobrze to wszystko będzie widać z tej promenady nad Jeziorem Dużym. No a na tę imprezę, na obserwację tych jednostek pływających, a zgłosił już do tej parady ponad 30, zapraszał swego czasu w duecie na fali kapitan Ryszard Sobieszczański.
1: Zapraszamy wszystkich żeglarzy, wodniaków na łodziach, motorówkach, żaglach do tego właśnie, żeby o 13:00 stworzyć taką paradę na Jeziorze Turawskim. Będziemy płynąć wzdłuż promenady od stanicy Wopr do restauracji rybnej, bo tam na promenadzie, na plaży będzie właśnie Urząd Gminy organizował całe miasteczko, będzie cały ten festiwal jezior się odbywał.
0: No i po pierwsze będzie zatem parada, to już wiemy, o godzinie 13:00. Uwaga, o 13:45 odprawa załóg uczestniczących w bitwie turawskiej, tak? Bo na wodzie szykuje nam się prawdziwa bitwa, no nie morska, może jeziorna, tak? I o 14:00 ta bitwa, trzecia bitwa turawska wystartuje. Jej celem jest poszukiwanie kolejnej części zaginionego skarbu hrabiego Hubertusa von Garnier. Przypominam, to był właściciel zamku w Turawie. No i ta bitwa turawska, słuchajcie, będzie się toczyć zacięcie od 14:00 do nawet 17:00. Będzie na co popatrzeć. O godzinie 19:00 z kolei już na dobre wystartuje Noc Świętojańska. Koncert szant się szykuje, folku morskiego w wykonaniu dwóch zespołów właśnie takiej sceny szantowej. 19:00 biedronkowe wianki, Port Marina Log, Stowarzyszenie Ventura. Tam was nie może zabraknąć. No i między 19:00 a 22:00 mamy właśnie te koncerty z nienacka projekt. Między innymi zagra, zaśpiewa o 19:30 też może być gorąco, słuchajcie, bo będzie podział skarbu. Jak już o ten skarb się pobiją, to później jeszcze będą go dzielić. Może znowu się pobiją. Kto to może wiedzieć? Po 20:00, uwaga, wybór najpiękniejszych rusałek. Chętne chyba wciąż poszukiwane. 21:15, wybór najgroźniejszych demonów jeziora. Też się będzie działo. No i po 22:00 jeszcze wyjście floty przed port, rzucenie wianków, no i zapalanie świeca. A od 22:30 plaża, party dla wszystkich zainteresowanych. Oj, mocno się szykuje. Dużo atrakcji w Turawie. Pogoda ma sprzyjać. No to zapraszamy, bo Radio Opole patronuje tej imprezie.

0: Babie lato na antenie Radio Opole, czyli Natalia Grosiak-Bela i Katia. Co chcę, to mam. No, zazdroszczę dziewczynom, ale kinomani na przykład mają dziś nie gratkę w kinach, bo wchodzi właśnie na ekrany najnowszy film Pawła Pawlikowskiego Ojczyzna. Jest to opowieść o relacji między pisarzem Tomaszem Mannem, laureatem Nagrody Nobla, a jego córką Eriką, aktorką i pisarką. Akcja rozgrywa się w szczytowym okresie zimnej wojny. Ojciec i córka wyruszają w trudną, pełną emocji podróż przez zrujnowane Niemcy. No i tak jadą z Frankfurtu, jeszcze pod kontrolą amerykańską, do Weimaru pod wpływem już sowieckim. Kostiumy dla aktorów występujących w tym filmie stworzyła Aleksandra Staszko. Kostiumografka wyjaśnia, że ubranie aktorów właśnie na potrzeby filmu Ojczyzna, no to było ciekawym wyzwaniem.
1: Z jednej strony mamy naszych głównych bohaterów, tworzenie których kostiumów było troszkę innym zadaniem niż stworzenie całego drugiego planu, ponieważ oni jednak przyjeżdżają z Ameryki, w której już mieszkają od wielu lat. W związku z tym przekłada się też na to, jak wyglądają. Ciekawym zadaniem było to, że jednak jest to podróż przez zachodnie Niemcy do wschodnich Niemiec i próbowałam też to pokazać.
0: Ogromnym wyzwaniem było właśnie pokazanie powojennych Niemiec, które były zniszczone przez działania wojenne. Tak mówią autorzy scenografii Katarzyna Sobańska i Marcel Sławiński.
2: To jest taki film, który przepięknie ma też widza oszukać. Ten świat został w 97% stworzony w Polsce. To jest ileś naście, dziesiąt lokacji, które poukładały się w mozaikę, która zbudowała te dwa światy.
3: Budowaliśmy część elementów na hali zdjęciowej. To była ta część, która była za granicą, czyli Villa Manna w Los Angeles, oraz przenieśliśmy się też w magiczny sposób do Cannes.
0: To jest magia kina. No a propos właśnie Cannes, to przypominam, że Paweł Pawlikowski na tegorocznym festiwalu filmowym został wyróżniony Złotą Palmą właśnie za najlepszą reżyserię, za ten film. Dodajmy jeszcze, że główne role w filmie Ojczyzna zagrali Hans Ziegler, który wcielił się w postać właśnie pisarza Tomasza Manna, oraz Sandra Hüller, która wcieliła się w córkę pisarza Erikę.

Degree i napisy końcowe w Radiopole. Za 10 minut dokładnie będziemy mieli samo południe. No a samo południe oczywiście wiadomości w Radiopole. Te przygotowuje już dla Państwa Katarzyna Plewnia. A ja już mogę zdradzić, że na pewno będzie w nich dobra wiadomość dla mieszkańców Opola na te upalne dni. Uwaga, w mieście pojawią się kurtyny wodne. Ogółem stanie aż 13 takich instalacji. Ich montaż już rozpoczęli pracownicy spółki Wodociągi i Kanalizacja w Opolu. Gdzie te kurtyny? No to musicie koniecznie słuchać wiadomości. Powiemy w nich także o tym, że posłowie zajrzą głębiej do portfeli lekarzy. Sejm uchwalił przepisy o powiązaniu informacji o wynagrodzeniach lekarzy z ich numerem PESEL. Więcej szczegółów punktualnie o 12 w samopołudnie w wiadomościach Radio Opol.

0: Zostań w zasięgu. Za chwilę wiadomości Radia Opole.
1: Reklama.
2: Masz dość internetu, który nie nadąża? W Multiplay przez 6 pierwszych miesięcy płacisz tylko złotówkę za abonament. Światłowód, który działa lekko. Zadzwoń 775 006 006 lub wejdź na multiplay.pl.
3: Zmieniamy banery w bestsellery. Karolinka i Solaris zapraszają do udziału w projekcie Dobre Rzeczy. Już 26 i 27 czerwca na darmowych warsztatach upcyklingowych z kultową marką Hollow stworzysz designerski workoplecak ze starych banerów reklamowych. Czekamy w piątek i sobotę, 26 i 27 czerwca od 13 do 19 w Karolince i Solarisie.
4: Brakuje wkrętów ciesielskich, złączy, prętów gwintowanych? Zanim stracisz czas na szukanie, sprawdź hurtownię Meister. Wkręty zamocowania do drewna i betonu oraz osprzęt dla cieśli i firm budowlanych. Zamów online na hurtownia-meister.pl lub odwiedź hurtownię przy ulicy Węgierskiej 1A w Kotorzu Małym, koło Opola. Hurtownia Meister. Produkty, których potrzebujesz od ręki.
5: Już 12 lipca zapraszamy na Odnowa Festiwal. W opolskim amfiteatrze wystąpią Cortez, Ralf Kamiński, Kasia Sienkiewicz i Lemon. 12 lipca. Opole. Amfiteatr. Bilety dostępne na stronie odnowafestiwal.pl i kopa.pl.
1: Po reklamie.
6: Na zegarach już za 10 sekund dokładnie wybije samo południe. Mamy piątek, 19 dzień czerwca. Sprawdźmy, co ważnego wydarzyło się na świecie, w kraju i w naszym regionie.
7: Sejm przyjął ustawę o zarobkach lekarzy. W Opolu staną kurtyny wodne.
8: Lokalizacje są zbieżne z tym, jakich były w latach poprzednich.
7: Spadają, no niestety nie temperatury, ale w hurcie ceny paliw.
0: Wiadomości Radia Opole.
6: A dyżur redakcji informacji rozpoczęła Katarzyna Plewnia. Dzień dobry.
7: Dzień dobry. Sejm uchwalił przepisy o powiązaniu informacji o wynagrodzeniach lekarzy z ich numerem PESEL. Za było 253 posłów, przeciwko nikt. Od głosu wstrzymało się 177 posłów. Szczegóły Michał Fabisiak.
9: Przyjęcie tych przepisów ma być pierwszym krokiem do uporządkowania systemu płac w ochronie zdrowia. Szef kancelarii premiera Jan Grabiec mówi, że dzięki tym przepisom dowiemy się, jaka jest skala problemu.
10: To jest podstawa do tego, żeby zwalczyć źródła tej choroby.
9: W koalicji toczy się dyskusja o tym, jakie mogą być kolejne kroki. Lewica proponuje wprowadzenie płacy maksymalnej lekarzy oraz zobligowanie ich do pracy wyłącznie w publicznych lub prywatnych szpitalach. Szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki skrytykował sejmową większość za to, że nie wprowadziła do ustawy pomysłów opozycji.
11: Tak, żeby transparentne były procesy i konkursy dotyczące medyków.
9: Teraz nad ustawą będzie pracował Senat.
7: A ustawa to odpowiedź rządu na aferę w warszawskim szpitalu południowym, gdzie kierownik oddziału ratunkowego, lekarz bez specjalizacji, zarobił w ubiegłym roku ponad 1,5 miliona złotych.
0: Rzetelnie, obiektywnie, na czas. Wiadomości Radia Opole.
7: Kurtyny wodne w upalne dni ponownie chłodzić będą Opolane. Na ulicach miasta pojawi się 13 takich instalacji. Pracownicy wodociągów i kanalizacji w Opolu rozpoczęli dziś montaż kurtyn. A gdzie staną, mówi Adam Leszczyński, rzecznik opolskiego ratusza.
8: Lokalizacje są zbieżne z tym, jakich były w latach poprzednich, czyli kurtynę spotkamy na rynku, na Wyspie Bolko, na Placu Kopernika w rejonie Solarisa, na ulicy Niemodlińskiej w rejonie Centrum Handlowego AS, na ulicy Krakowskiej na Placu Wolności, na ulicy Dambonia, przy ulicy Habrów na Placu Zabaw, przy dworcu PKP w Parku Sensorycznym, przy ulicy Grotorowieckiego 15, Fildorfa 16 i Szarych Szeregów przy Skaucie, a także na ulicy Chełmskiej 22.
7: Kurtyny wodne.

0: pozostaną w mieście przez całe wakacje. Uspokojenie na rynkach paliwowych to efekt porozumienia między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Spadki cen ropy przekładają się na spadki cen paliw w hurcie. Urszula Cieślak z łódzkiego Refleksu powiedziała, że dzięki temu w dużym stopniu został zniesiony efekt przywróconej na początku tygodnia w całości akcyzy na paliwa.
1: I w stosunku do ubiegłego tygodnia ceny paliw na krajowych stacjach są nieznacznie wyższe w przypadku benzyny, natomiast wyraźnie niższe w przypadku cen oleju napędowego. A więc można powiedzieć, że ten moment, w którym rząd zdecydował się na przywrócenie wyższej stawki podatku akcyzowego, dla nas konsumentów nie oznaczał wyraźnych podwyżek cen paliw.
0: Ze względu na zmieniającą się sytuację na Bliskim Wschodzie zdecydowano o stopniowym ograniczaniu programu ceny paliw niżej. A Iran wychodzi z wojny wzmocniony, Izrael z kolei bez najważniejszych zdobyczy strategicznych. Porozumienie z Waszyngtonem daje Teheranowi czas, ulgę gospodarczą i uznanie jego władz. Izrael został poza negocjacjami i ma ograniczyć działania w Libanie. Teheran może mówić o zwycięstwie, bo przetrwał wspólną operację USA i Izraela bez kapitulacji. Zamknięcie cieśniny Ormus wywarło presję na światową gospodarkę. Teraz Iran ma otrzymać ulgi dla eksportu ropy, dostęp do zamrożonych aktywów i perspektywę funduszu odbudowy. Podpisane w tym tygodniu memorandum między USA a Iranem nie ogranicza od razu rakiet balistycznych i odkłada najtrudniejsze decyzje nuklearne.
2: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
0: Zmieniamy tematykę. Za nami spektakl zatytułowany Spowiedź w drewnie Jana Wilkowskiego w reżyserii Ryszarda Dolińskiego. Zobaczyli go widzowie 50. opolskich konfrontacji teatralnych Klasyka Żywa. To przedstawienie teatru lalki aktora Kubuś w Kielcach. Twórcy przetłumaczyli tekst z Gwary Beskidzkiej na Świętokrzyską. W roli głównej świątkarza Jaśka wystąpił Zdzisław Ryczyński. Jego bohater podczas rzeźbienia Chrystusa Frasobliwego przygląda się swemu życiu.
3: Inspiracją była osoba Jędrzeja Wowro. On tam tworzył mniej więcej w okolicach Wadowic i został odkryty przez znanego skądinąd naszego poetę międzywojnia Emila Zagadłowicza, który po sąsiedzku zamieszkiwał gdzieś tam, koło tego Jędrzeja Wowro.
0: Dziś na konfrontacjach kolejny spektakl konkursowy. Będzie to Księżniczka na opak wywrócona Pedro Calderona de la Braca w reżyserii Pawła Egnera. To przedstawienie Teatru Chorzycy w Toruniu. Pokaz o 18:00, później na tarasie Teatru Kochanowskiego potańcówka przy muzyce z lat 80. i 90. a zagra Anna Malek z zespołem Początek o 21:30. Wstęp wolny.
2: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
4: A jeszcze przed godzinką mówiłem, że żadnej chmury na niebie nie widzę, przynajmniej tutaj nad wyspą. No i już te chmury widzę niestety. No i być może jednak te prognozy, no, mogą się sprawdzić. Uważajmy, bo dziś może to zachmurzenie wzrosnąć do dużego, może pokropić i możliwe także burze. Uważajmy na taką ewentualność. Do 30 stopni w ciągu dnia temperatury, a więc bardzo ciepło. Wiatr słaby, wschodni, południowo-wschodni, no ale jeśli będą burze, to i mocniej powieje. W nocy zachmurzenie umiarkowane, zanikające opady deszczu, no ale ciepło. Tak, od 16 do nawet 18 stopni. Jeszcze spoglądam na mapkę taką szczegółową i zaczniemy od Prudnika, bo Prudnik czeka, żeby dowiedzieć się, ile u nich jest stopni. No to słuchajcie teraz, drodzy prudniczani, mieszkańcy tych okolic, 29. Tyle teraz powinny u was pokazywać termometry. W Opolu mamy 30 stopni, 30 jeszcze także w Kluczborku, Kędzierzynie, Koźlu i Brzegu, po 29 także w Namysłowie i w Nysie.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
4: 6 minut po południu. Krzysztof Rapp, witam ponownie. To jest program Duet na Fali. Realizuje go Marcin Głowienkowski. No i jesteśmy dokładnie na półmetku. Za chwilę przypomnę o konkursie i atrakcyjnych nagrodach. No a teraz już Spin Doctors, tu Princess na antenie Radio Opole. Zostańcie z nami.

0: Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Reklama społeczna.
2: Na depresję cierpi ponad 20% dzieci, a około 12 roku życia choroba ta zaczyna dotykać dwa razy więcej dziewcząt niż chłopców. A teraz wyobraź sobie świat, w którym dziewczynki
3: czują się bezpieczne i kochane.
4: Mogą być, kim chcą, bez ograniczeń.
5: Wierzą w siebie i swoje możliwości.
6: Fundacja Kosmos dla Dziewczynek od lat walczy o to, by dziewczynki w Polsce miały równe szanse i mogły rozwijać swój potencjał.
3: Dziękuję, że we mnie wierzysz. Razem możemy zmienić świat.
5: Kosmos jest dla wszystkich dziewczynek.
2: Wspólnie zbudujmy świat przyjazny dziewczynkom. Więcej informacji na stronie www.kosmosdladziewczynek.pl.
7: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
8: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
9: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
10: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
11: Ty też możesz nam pomóc!
10: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
12: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
10: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
13: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
1: Reklama społeczna.
2: Reklama.
1: Są miejsca, gdzie poranek pachnie ciszą, gdzie nowoczesność nie oznacza rezygnacji z natury. Zielona Sadyba. Nowa inwestycja deweloperska w Opolu, w wyjątkowej lokalizacji łączącej spokój, komfort i wygodny dojazd do centrum. Kameralne osiedle otoczone zielenią, bezpieczeństwo zapewniają monitoring i wideodomofony. Ogrzewanie podłogowe podnosi codzienny komfort. Tu liczy się także aktywny styl życia. Dostępna będzie samoobsługowa stacja napraw rowerów. Zamieszkaj na swoim. Żyj w harmonii z naturą. www.zielonasadyba.pl.
14: Uwaga podróżnicy! Wielka przygoda zaczyna się już na peronie. Skakujcie do Dino pociągu i ruszajcie w nieznane. Województwo opolskie, Polregio i Jurapark Krasiejów zapraszają na Dino Przygodę. Start Opole Główne, potem wędrówka zielonym szlakiem do Królestwa Dinozaurów. To idealny plan na zieloną szkołę i aktywną lekcję przyrody. Tani, ekologiczny, wyjątkowy. Dino Przygoda czeka. Rezerwujcie terminy i jedźcie pociągiem do Krasiejowa. Dino Przygoda. Poczuj tę energię.
15: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
16: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.

0: Sponsorem konkursu jest cukiernia Jaglo.
1: Ach, do tego utworu to sama nóżka chodzi. Jessie J, Ariana Grande, Nicki Minaj, Bang Bang. No i faktycznie mamy już 20 minut po godzinie 12. Pora przypomnieć o konkursie. Cały czas w moim posiadaniu jest voucher o wartości 150 zł do cukierni Jaglo w Opolu, Czarnowąsach lub Źlinicach. No i dziś pytam o najdziwniejsze śniadanie, jakie kiedykolwiek ktokolwiek wam zaserwował, najlepiej na wakacjach. Pojechaliście gdzieś i się okazało, że to menu może niekoniecznie, albo wręcz przeciwnie, bardzo wam przypasowało. Dzwońcie pod 774-541-541. Jakie są propozycje?
2: No ja byłem na wczasach, byłem z żoną kiedyś, ze znajomymi. No ale żeśmy robili sobie wczasy takie swoje, nie to w jakiejś restauracji czy coś, nie? No i ten mój znajomy zaproponował, pan co? Mięso z nutrii. W początku nie wiedziałem, że to nutria. Jakiś czas dochodziło do mnie, że to jest taki duży szczur. Ach, nie może nie szczur, gryzoń. I wie pan, co ja powiem o jedną rzecz? Że to mięso było bardzo dobre. Robiliśmy to z grilla. Aj, jak zobaczyłem, jak wygląda nutria, ja nic nie mówię. Moja żona tego nie ruszyła. A mi smakowało idealnie. Bardzo dobre.
1: No, Jerzy z Chabrów, ty to potrafisz zaskoczyć, naprawdę. Mówisz, że jadłeś nutrię z grilla. Mam nadzieję, że obrońcy przyrody w tym momencie się nie odpalą i nie dojdzie do linczu. Cóż, bardzo oryginalna propozycja, muszę przyznać. No dobrze, a kto jeszcze miał jakieś dziwne śniadanie? Kto komu coś zaserwowano? No, że co najmniej był zaskoczony?
3: Moje najdziwniejsze śniadanie, jakie podano mi na Kaszubach, to czernina z kluskami i suszonymi owocami, skropiona lekko octem. Smacznego.
1: Czernina z octem. No, nie brzmi to może jakoś bardzo zachęcająco. Dobrze, dobrze, takie są propozycje. Czekam nadal. 774-541-541. Voucher do cukierni Jaglo czeka u mnie na 150 zł. Jakie najdziwniejsze śniadanie zaserwowano wam na wakacjach?
0: Sponsorem konkursu jest cukiernia Jaglo.

0: Duet na fali.
1: Wakacyjnych rytmów ciąg dalszy w Radio Pole Lab to Big Energy. Też nóżka chodzi do takiego utworu. A czy w Filharmonii Opolskiej będzie nóżka chodziła? No, o tym zaraz się przekonamy, bo w studiu gość Beata Śliwińska właśnie z Filharmonii Opolskiej. Witam serdecznie.
2: Dzień dobry, witam.
1: No właściwie to chyba tak. Zakończenie sezonu dziś nam się szykuje, ale dobra wiadomość dla melomanów jest taka, że absolutnie Filharmonia, mimo że przejdzie porządny remont, to absolutnie będzie można na koncerty nadal chadzać. Ale jak to będzie możliwe, to już wyjaśni właśnie Beata Śliwińska. Dzisiaj oficjalnie zakończenie sezonu.
2: Zakończenie sezonu, tak, i państwo mogą gdzieś w myślach pytać, ale jak to jest, że my zakończymy sezon i będziemy grać, więc do tego też dotrzemy. Zapraszam państwa bardzo serdecznie na dzisiejszy koncert o godzinie 19 w Filharmonii. Jeszcze szczęśliwcy, którzy nie mają planów na dzisiejszy wieczór albo mają, a chcą je zmienić, zapraszamy. Bilety, widziałam, jeszcze są. To jest taki nasz ukłon, podziękowanie dla państwa za to, że państwo są z nami i będą, miejmy nadzieję, po wspomnianym już remoncie. Zapraszamy serdecznie na ten koncert, ponieważ jest zwieńczeniem tego 74. sezonu artystycznego. Bardzo urozmaiconego, bardzo ciekawego. Była scena muzyki polskiej, była impro klasyka, były elementy jazzu, koncerty rodzinne, było tego bardzo, bardzo dużo. Więc dziękujemy, że państwo byli i kłaniamy się nisko koncertem, na którym wystąpi Orkiestra Filharmonii Opolskiej. Podbiła państwa serca, patrząc na bisy, nie tylko na galach walentynkowych, nie tylko na galach noworocznych. Maestro Jakub Chrenowicz, dyrygent, Róża Świadczyńska, Polskie Radio, prowadzenie koncertu, więc będzie taka oprawa, na jaką zakończenie sezonu zasługuje. Wybraliśmy dla państwa utwory, które są rozmaite w tonacjach, w nastrojach, w muzyce i chyba nawet też w epokach, właśnie po to, żeby tą rozmaitość naszego mijającego sezonu podkreślić. Kto lubi Antonina Dworzaka, zapraszamy serdecznie. Jeżeli ktoś woli Feliksa Mendelssohna Bartholdy, chociaż nie wiem, czy tak mogę powiedzieć, kto woli, ale jeżeli lubi szczególnie, również zapraszam. A miłośników Figli, Dyla, Sowizdrzała i Richarda Straussa zapraszamy również, więc będzie wesoło, będzie psotnie. Pomyśleć, że Sen nocy letniej mógłby się nie zachować, ponieważ kompozytor zostawił partyturę w dorożce, nie odnalazły się nuty, natomiast kompozytor odtworzył z pamięci, więc mamy to szczęście tego słuchać, chociaż mogło być rzeczywiście różnie i na ten koncert, przez którym bogate emocje, różnorodne.
1: No dobrze, ale zdaje się, jak to będzie. A jak ten koncert się zakończy, to co? Wejdzie ekipa budowlana i zacznie tam porządny remont w środku?
2: Chcielibyśmy wpuścić i nie chcielibyśmy wpuścić.
1: Ale czasem trzeba coś wyremontować.
2: Ponieważ jakby sama modernizacja jeszcze nam daje parę terminów, że możemy zagrać, mimo tego, że oficjalnie kończymy sezon. W przyszłym tygodniu zapraszamy państwa bardzo serdecznie. Będzie owoc współpracy warsztatowej i polsko-czeskiej przyjaźni, chociaż tutaj niektórzy z państwa sobie myślą, ale przecież to Polak-Węgier, dwa bratanki, ale okazuje się, że przygranicznie możemy też współpracować w ramach różnych projektów i przygotowaliśmy polsko-czeskie warsztaty muzyczne. W piątek o godzinie 9 wstęp wolny na koncert instrumentów dętych drewnianych, w niedzielę koncert o godzinie 9, również wstęp wolny na koncert blachy, mogłabym powiedzieć już tak skrótowo. Wejściówki są już do odebrania w naszej kasie Filharmonii i będą to 4 pracowite dni, ponieważ w przyszły czwartek przyjedzie pierwsza grupa, będą próby, warsztaty, rozmowy, integracja i w piątek już elegancko na sali koncertowej zagrają instrumenty dęte drewniane. Ponownie i podobnie w sobotę przyjeżdżają instrumenty dęte blaszane, próby, warsztaty, integracja i w niedzielę o godzinie 9 zapraszamy, również wstęp wolny i też już są bilety w kasie i tutaj chciałabym powiedzieć właściwie, że wstęp jest darma i koncerty są pod taktówką w niedzielę Dawida Szmida i w piątek Tomasza Kaniewskiego i ten czeski też wziął się stąd, że współpraca muzyczna to jedno, ale to też ta współpraca przygraniczna oznacza taką językową też współpracę, żebyśmy porozmawiali językami, z którego obydwa są grupy języków słowiańskich. Tak, a muzyki tym najważniejszym
1: właśnie
2: językiem zwłaszcza.
1: Tu robimy mały przecinek, do tej rozmowy za chwilę wrócimy, bo ja będę drążył, co zmieni się po remoncie Filharmonii. Czy to wszystko zabrzmi jakoś lepiej, mocniej? Koniecznie zostańcie z nami. Beata Śliwińska z Filharmonii Opolskiej w naszym studiu.
2: Dziękuję.
0: Ogólnopolska radiowa premiera tylko w Radiopole. Jesteśmy pierwsi. Dla was.
1: No to startujemy. Yellow Around the Sun. Słuchajcie, kolejny wakacyjny przebój. Podpowiedziano mi, że ci panowie mają tyle lat mniej więcej co Rolling Stones. No to sprawdźcie, jak to brzmi.

0: Za 16 minut będziemy mieli godzinę 13. Wracamy do rozmowy z Beatą Śliwińską z Filharmonii Opolskiej. Ten zacny obiekt kultury przejdzie solidny remont, ale jeszcze zanim to się wydarzy, wszystko się rozpocznie oficjalnie 6 lipca i jeszcze na kilka koncertów się załapiemy.
1: Tak, prawda i to jest ten lipiec, prawda to i sama inwestycja modernizacyjna i różne terminy, do których i my się musimy dostosować i kilka stron się właściwie musi dostosować, to te terminy pozwalają nam właśnie zagrać jeszcze w lipcu, 4-5 lipca, w sobotę dwa koncerty o 15 o 19, w niedzielę 5 lipca koncert o 18 i nazwaliśmy to na plakatach, jak już Państwo być może widzieli, wielki finał przed wielką zmianą i proszę się tej wielkości nie bać, bo chodzi o to, że och, aż mnie się ciśnie na usta, by żyło się lepiej, by słuchało się muzyki przyjemniej, by posłuchać tej muzyki w znakomitej wersji mogli wszyscy, gdziekolwiek siedzą. O. I ponieważ audycja jest, nazywa się Duet na Fali, ja też z takim duetem przychodzę i tego 4-5 lipca zagra Orkiestra Filharmonii Opolskiej i Chór Filharmonii Opolskiej oraz duet, który na koncertach walentynkowych Państwa Serca skradł, Becky Sangolo i Ringo Todorowicz. To będzie potęga muzyki filmowej z akcentem z 6 czerwca, kiedy na Zamku Mosznej graliśmy muzykę z filmu Disneya. A więc rzeczywiście znakomita gala, trzy koncerty, które definitywnie sprawią, że zamkniemy salę koncertową. I cóż, tam na kilka miesięcy rozgości się nasza firma remontowa, ale co to też oznacza?
0: Co się
1: oznacza,
0: zmieni? No właśnie, powiedzmy o tym, tak.
1: Jesteśmy świeżo po konferencji prasowej, akustyk z firmy, która się tym remontem zajmie, pięknie nam to wyjaśniał. Najprościej będzie powiedzieć tak, mamy głośnik lewy i prawy do tej pory, więc najchętniej siadamy w środku, żeby te dwa głośniki w miarę równomiernie tak słyszeć. O widokach, prawda, na samym środku nie wspomnę. I ten remont nagłośnienia pozwoli usiąść gdziekolwiek i słyszeć równie dobrze, a właściwie słyszeć nawet o wiele lepiej. Także to jest głęboka modernizacja, bardzo kompleksowa modernizacja, naprawdę. I firma zna się na rzeczy, mówiąc kolokwialnie, ponieważ Teatr Syrena w Warszawie, IMKA, Teatr Muzyczny Roma, to jest również nagłośnienie wykonane przez firmę, która wykona modernizację Filharmonii Opolskiej. Teatr Groteska w Krakowie, mało tego, Muzeum Polin i już bliżej patrząc instytucjonalnie, Filharmonia w Lublinie, czy nawet w 2017, jeżeli dobrze doczytałam, remont nagłośnienia nie gdzie indziej, jak w naszym NCPP, mówiąc skrótowo.
0: Proszę, czyli doświadczenia mają. Tak. Dodajmy, to nie będzie żadna rozbudowa, powiedzmy, jak w wypadku Galerii Sztuki Współczesnej. Nie. Wy zostajecie w swoich murach, ale w środku tak. No, być może będziecie nie do poznania akustycznie właśnie między
1: innymi. A nawet mamy nadzieję, że będziemy nie do poznania akustycznie.
0: Remoncie, tak.
1: Dopinamy następny sezon, który będzie dla nas sezonem jubileuszowym, 75., więc znakomity czas, żeby sobie przypomnieć, jak kiedyś było, na ile, wiadomo, każdy mógł, grał, na czym grał, jak mógł grać, też grał, dlatego dążymy do tego, żeby następne lata, właściwie nie wiem, dziesiątki lat, oferowały najlepszą jakość na miarę tych zmian, które się dokonują dookoła. Ale to też nie znaczy, że remont sali koncertowej i już koniec, ponieważ mamy sal filharmonii kilka, zamkniemy na czas remontu tą największą salę, ale Państwo byli u nas już w tym sezonie na koncertach mniejszej sali i klub muzyczny to są również znakomite doznania. Nie wszyscy lubią, jak jest głośno, jak jest kilkaset osób, ale no, 150 parę osób też potrafi się cieszyć klimatem mniejszej sceny, jaką jest klub muzyczny, muzyką jazzową i różnymi spotkaniami, jakie ta mniejsza sala
0: oferuje. To musicie śledzić koniecznie stronę Filharmonii Opolskiej, bo absolutnie na czas remontu tam działalność artystyczna nie zamiera. Klub muzyczny będzie to wszystko ratował na czas koncertu, na czas remontu. Piękne dzięki za dzisiejszą wizytę w studiu. Przypomnę, Beata Śliwińska z Filharmonii Opolskiej opowiadała o tym, co się zmieni. Filharmonia zmieni się bardzo wiele. No przede wszystkim ten dźwięk. Dzięki piękne.
1: Tak, dziękujemy.

0: słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
1: Nadchodzi nowy adres motoryzacji w Opolu. Volvo już jest w mieście. Zanim otworzymy nasz nowoczesny salon, zapraszamy na indywidualne jazdy testowe. Zadzwoń pod numer 603 040 944 lub odwiedź stronę volvogrupalease.pl. Volvo w Opolu. Poznaj markę jeszcze przed otwarciem salonu. Zapraszamy. 603 040 944.
2: Szukasz miejsca na rodzinny dzień w miłej atmosferze? Zajazd pod Niedźwiedziem w Dębskiej Kuźni to nie tylko kuchnia pełna naturalnych smaków. To także park dla dzieci, ognisko, rowery i leśne spacery. A po wszystkim, relaks przy kominku lub w otoczeniu przyrody. Zorganizujesz tu także wesele lub inne przyjęcie okolicznościowe z noclegiem w komfortowych warunkach. Zajazd pod Niedźwiedziem. Tu naprawdę odpoczniesz, dobrze zjesz i na pewno wrócisz. www.podniedźwiedziem.pl.
3: Tańczymy na tarasach Teatru Kochanowskiego. Już 19 czerwca o 21.30 największe hity lat 80. i 90. w wykonaniu Anny Malek z zespołem. Zabierzcie rodzinę, znajomych i dajcie się porwać największym hitom muzycznym. Wstęp wolny. Zapraszają Teatr imienia Jana Kochanowskiego i Radio Opole w ramach jubileuszowych 50. opolskich konfrontacji teatralnych. Przyjdź potańczyć i spędzić wieczór w świetnej atmosferze. Do zobaczenia na tarasach.
4: Po reklamie.
5: Tak jest, zapraszamy na potańcówkę, ale teraz już zapraszamy na wiadomości, ponieważ już za kilka sekund na zegarze wybije godzina 13. To jest właśnie czas na wiadomości w Radio Opole.
6: Ustawa o zarobkach lekarzy przyjęta przez Sejm przed upałami w Opolskiem ostrzegają synoptycy i medycy.
7: Chroni się przed słońcem, przed nastawieniem na promienie świetlne.
6: Brytyjski sąd odroczył decyzję w sprawie ewentualnej ekstradycji Michała Kuczmierowskiego.
8: Wiadomości Radia Opole.
5: A szczegóły już teraz przedstawi Katarzyna Plewnia.
6: Sejm uchwalił ustawę o powiązaniu informacji o wynagrodzeniach lekarzy z numerem PESEL. 253 posłów głosowało za rządowymi rozwiązaniami, nikt nie był przeciw. 177 parlamentarzystów wstrzymało się od głosu. Ustawa to odpowiedź rządu na aferę w warszawskim Szpitalu Południowym, gdzie lekarz bez specjalizacji kierował oddziałem ratunkowym i zarobił w ubiegłym roku ponad 1,5 miliona złotych.
9: Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki zarzucił premierowi Donaldowi Tuskowi i jego ministrom, między innymi Marcinowi Kierwińskiemu, że w Sejmie się nie pojawili. Premier Donald Tusk do Sejmu nie przyjechał, bo bierze udział w unijnym szczycie. W Brukseli mówił, że jego rząd będzie eliminował nadużycia, które dotyczą nie tylko tego konkretnego przykładu. Szef kancelarii premiera Jan Grabiec zaznaczył, że właśnie temu ma służyć przyjęta przez Sejm ustawa.
10: To nie jest problem jednego lekarza, jednego nieodpowiedzialnego zachowania. To jest problem całego systemu.
9: Cały zarząd warszawskiego Szpitala Południowego został odwołany. Dawid Kacprzyk oddał placówce 500 tysięcy złotych, a sprawą zajmuje się prokuratura.
8: Popołudniowe wiadomości Radia Opole.
6: Alert drugiego stopnia przed upałami wydał dla województwa opolskiego Wrocławski Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Jak zabezpieczyć się przed skutkami wysokich temperatur? Mówi Jarosław Kostyła, dyrektor Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego.
7: Przede wszystkim tych upałów unikać, czyli chronić się przed słońcem, przed nastawieniem na promienie świetlne, ale również unikać wysokich temperatur, czyli w samo południe czy po południu w rozgrzanym otoczeniu. Nie wychodzić po prostu na zewnątrz. Przede wszystkim poić dużą ilość płynów, wypijać, chronić się, nosić przewiewne ubranie.
6: W nocy temperatura minimalna wyniesie od 18 do 21 stopni Celsjusza. W lipcu powinna zapaść ostateczna decyzja o gruntach przy ulicy Wschodniej w Opolu. Chodzi o wykreślenie zapisu o remediacji, czyli oczyszczaniu gruntów poprzemysłowych. To kluczowe dla planowanej zamiany działek między miastem a spółką Remtrak. Jeśli do zamiany dojdzie, wówczas możliwa będzie rozbudowa stadionu żużlowego w Opolu. Miasto jest już do zmiany gotowe, mówi Łukasz Sowada, wiceprezydent Opola.
11: Teraz tak naprawdę jest tylko decyzja administracyjna, kiedy zostanie to wykreślone. Mamy zapewnienie, że zostanie to zrobione w lipcu. Więc jeżeli to tylko się stanie, stanie, to następnego dnia dosłownie możemy wymieniać się tymi działkami. Później mamy teren przygotowany do tego, żeby zapytać radnych, jak budżetujemy te inwestycje, bo to jest jakby kwestia na pewno wieloletnia, kwestia na pewno wielomilionowa.
6: Jak tylko uregulujemy wszystkie sprawy związane z ochroną środowiska i rekultywacją terenu, będzie

0: Chcemy finalizować zamianę działek, odpowiada Zbigniew Ciemny, prezes zarządu PKP Intercity Remtrak.
1: Trochę to trwa, bo w spółce Skarbu Państwa na przekazanie z naszej strony Remtraka musi wyrazić zgody pan minister. Natomiast ze strony pana prezydenta, Rada Miasta. Ale wszystko idzie w dobrą stronę. Tylko żebyśmy otrzymali dokument z ochrony środowiska.
0: Wstępny kosztorys remontu stadionu kolejarza sprzed kilku lat wynosił przeszło 40 milionów złotych, zdaniem wiceprezydenta Opola Sowady. Teraz może to być co najmniej około 60 milionów złotych.
2: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
0: Nie będzie dziś decyzji w sprawie ewentualnej ekstradycji Michała Kuczmierowskiego. Sąd w Londynie odroczył do 24 września rozprawę w sprawie byłego szefa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Sędzia poinformował, że powodem odroczenia są inne zobowiązania prawniczki Michała Kuczmierowskiego. Polska prokuratura chce wydania byłego szefa agencji w związku ze śledztwem dotyczącym nieprawidłowości w tej instytucji. Zarzuca Kuczmierowskiemu udział w zorganizowanej grupie przestępczej, przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków przy realizacji zamówień publicznych. Podejrzewany o zabójstwo 44-letniego Rosjanina jest w Komendzie Miejskiej Policji w Lublinie.
3: Mężczyzna posługujący się paszportem 36-letniego Gruzina przebywa w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych Komendy Miejskiej Policji w Lublinie, potwierdził Radiu Lublin rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego Policji w Lublinie, podinspektor Andrzej Fiołek. Stąd podejrzany zostanie przewieziony do prokuratury krajowej w Lublinie, gdzie odbędą się z jego udziałem dalsze czynności. Ma tam trafić o godzinie 16. Mężczyzna najpierw zostanie przesłuchany i ma usłyszeć zarzuty. Potem wniosek o tymczasowy areszt trafi do sądu. Karolina Ryniak, Radio Lublin.
0: A podejrzewanego o zabójstwo 44-letniego Rosjanina w Białej Podlaskiej zatrzymały wczoraj policja i ABW w hostelu pod Warszawą.
2: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
4: Ten dzień nadal jest piękny, słoneczny i ciepły. Mamy tak niestety jednak w prognozach, że może się to wszystko popsuć. Zachmurzenie może wzrosnąć do dużego. Mogą wystąpić opady deszczu miejscami. No i uwaga, także burze. IMGW ma takie prognozy. Do 30 stopni dziś maksymalnie. Wiatr słaby, wschodni, południowo-wschodni. Jeśli zagrzmi, to i mocniej powieje. Do 65 km na godzinę. W nocy przede wszystkim ciepło. Od 16 do nawet 18 stopni. Zachmurzenie umiarkowane, no i takie zanikające opady deszczu. W tej chwili w Opolu 29 stopni, 29 także w Namysłowie, Kluczborku, Kędzierzynie, Koźlu i Nysie, w Brzegu 30. No i bardzo ważna informacja dla mieszkańców Prudnika, żywo tym zainteresowanych. Jak wiem, uwaga, w Prudniku i okolicach 28 stopni.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
4: Mamy prawie 6 minut po godzinie 13, a zatem przed nami ostatnia już godzina duetu na fali. Krzysztof Rapp po raz kolejny mówi dzień dobry sprzed mikrofonu. Dołączył do mnie Maciej Dudek, który ten program dzielnie realizuje. No a teraz Shaggy, Field Rush.

0: Reklama.
1: Cześć sąsiad, jak firma?
2: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. Sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
1: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
2: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
1: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
2: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
3: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
4: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.

na zegarach. Mamy 15 minut po godzinie 13. Chciałem was teraz zaprosić na potańcówkę. Dokładnie tak, słuchajcie, tańczymy na tarasie. To jest taka impreza, którą organizuje Radio Pole razem oczywiście z Teatrem im. Jana Kochanowskiego. To wszystko w ramach 50. Opolskich Konfrontacji Teatralnych. Impreza towarzysząca i pierwsza odsłona już dziś, czyli właśnie w piątek wieczorem. Na tarasach Teatru Kochanowskiego w Opolu zabrzmią niezapomniane hity lat 80. i 90. ubiegłego wieku, choćby w wykonaniu Anny Małek z zespołem. No i jak mówi dyrektor teatru Norbert Rakowski, w ten sposób chcą poszerzyć atrakcyjność konfrontacji. Tym planem działań, wydarzeń towarzyszących chcemy jeszcze rozepchać tę różnorodność właśnie o koncerty, by to sprawiło, że to miejsce będzie świętem teatru i że te dni między 11 a 21, czyli właśnie cały ten festiwalowy, konfrontacyjny czas, żeby te dni pozostały na długo w pamięci widzów, tak mówi Norbert Rakowski. Koncert Anny Małek dziś o 21.30, natomiast w sobotę, czyli jutro o 21.00 do tańca zagra kolektyw Tojek i Michalski. Dodam, bo to ważne, że udział oczywiście w tych imprezach jest wolny, a wszelkie prezentacje przygotowuje Radio Pole. Nad realizacją tych wszystkich muzycznych zamierzeń czuwa bardzo mocno nasz kolega redakcyjny Arkadiusz Czyżewski. Serdecznie zapraszam na potańcówki do Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu.

0: Sponsorem konkursu jest cukiernia Jaglo. Duet
1: na fali. Za minutkę będzie dokładnie w 13:30, to jest dobra pora, żeby przypomnieć, ba, żeby zmotywować, bo to już ostatnie chwile, żeby wziąć udział w naszym konkursie. Przypomnę, 150 zł do cukierni Jaglo w Opolu, Czarnowąsach lub Źlińcach cały czas czeka u mnie. No a dziś proszę was, żebyście mi opowiedzieli o takim najdziwniejszym śniadaniu, jakie wam zaserwowano na wakacjach. Czy to w jakimś hotelu, czy w pensjonacie, czy może byliście ze znajomymi i tam ktoś potrafił zaskoczyć. No to dobrze, posłuchajmy 7745-41541 tych waszych propozycji.
2: Najdziwniejszą rzeczą, jaką jadą na śniadanie, będąc na urlopie, to jest rosół z naleśnikami. To znaczy się naleśnik, placek naleśnikowy pocięty w kawałki.
1: No i dobrze, to była jedna z propozycji. Posłuchajmy kolejnych.
3: Najdziwniejsze śniadanie zaserwowali mi w restauracji hotelowej. Była to istna, słodko-słona bomba kaloryczna. Chrupiący krosant wypchany po brzegi. I tu, słuchajcie, ciepłą jajecznicą, boczkiem i polską kiełbasą. Na dodatek, jakby tego było mało, krosant ten został polany grubą warstwą miodu z hotelowego bufetu. Istne cudo. Pozdrawiam.
1: Pozdrawiam również. Croissant z jajecznicą. No, naprawdę fantazja niektórych kucharzy może nasze wyobrażenia przeskoczyć. Ale dalej, kolejne propozycje są też ciekawe. Posłuchajcie.
4: Moje najdziwniejsze śniadanie zaczęło się już od nietypowej pobudki, gdy też w drzwiach stanął i zaśpiewał: ja tu stoję pół godziny, a wy śpicie wciąż. A następnie na stole na śniadanie czekała nas figa z makiem, rakija, dodatkowo ciasto w filo z nadzieniem figowym, więc był figowy zawrót głowy. Pozdrawiam.
1: Figa z makiem i z pasternakiem, tak się mówiło, na brak czegoś, no ta rakija mogłaby wskazywać na Chorwację. Dobrze, tu jest taka propozycja, no powiem szczerze, ja już odsłuchałem. Chyba bym nie polecał, ale wy też posłuchajcie, co potrafi ktoś zaserwować komuś na śniadanie.
5: Ja byłem kiedyś na wakacjach u dziadków na Podhalu i dziadek zabrał mnie ze sobą do takiej innej wioski, bo chciał kupić konia. Pojechaliśmy z rana i ta gospodyni, co tam mieszkała, się pyta, czy śniadanie żeśmy jedli. Dziadek mówi, że nie, no to ona mówi, że zrobi nam ziemniaki bryzgane z jajkiem. Przyniosła na talerzu ugotowane ziemniaki i jajka sadzone. A w szklance miała maślankę, napiła się tej maślanki i obryzgała ustami nam te ziemniaki tak. Ohyda. Ja oczywiście tylko jajko zjadłem, ale dziadek był zachwycony, że dwie porcje zjadł tych ziemniaków bryzganych. Pozdrawiam.
1: Pozdrawiam również. No a co z tym koniem? Nie no, żartuję, oczywiście ranny. Konia z rzędem temu, kto chciałby takie bryzgane śniadanko jeść. No rzeczywiście zaskakujecie mnie tymi waszymi propozycjami. Jakie najdziwniejsze śniadanie wam zaserwowano gdzieś na wakacjach? Jeszcze jest chwila, żeby dzwonić. 7745-41541.
0: Sponsorem konkursu jest cukiernia Jaglo.

0: Duet na fali.
1: Za 17 minut będzie godzina 14. W ramach takich różnych zapraszajek weekendowych chciałem was teraz zaprosić, chociaż to jest chyba głównie do fanów motoryzacji kierowane zaproszenie, ale pewnie nie tylko. Uwaga, na 57. rajd festiwalowy, to już w tę niedzielę 21 czerwca, 57. edycja. Dodam, że zarazem będzie to też tegoroczną eliminacją kierowcy roku opolszczyzny, no i też kolejną szansą na zdobycie punktów do tej klasyfikacji rocznej tego cyklu. No i po 8 latach przerwy też w ramach tego rajdu wraca ta formuła konkursowa jazda samochodem, KJS. A tu może wystartować każdy. Dwa dni temu na tej antenie rozmawiałem z organizatorami, m.in. Stanisław Kozłowski z Automobil Klubu Opolskiego. Zapraszał wtedy każdego, kto ma sprawny samochód, ważne ubezpieczenie, kask, no i pilota. Nawet 17-latkowie mogą w tej próbie wystartować, o ile oczywiście po stronie pilota usiądzie doświadczony kierowca, no i trochę starszy. Start o godzinie 11. Już wam mówię dokładnie, jak to będzie wyglądało, jeśli chodzi o trasę. Będą kierowcy w Opolu, choć niestety ten start z rynku odpada. To już kolejny rok, kiedy nie możemy kierowców podziwiać się w centrum miasta. Natomiast próba jedna, zlokalizowana przy fabryce Polaris w Opolu, przy ulicy Wspólnej. Później przeniosą się do Czarnowąs. Tam taki teren firmy Comax, ulica Elektrowniana 4. No i oczywiście także jeszcze próba, odcinek taki specjalny przy centrum wystawienniczo-kongresowym. Znów mamy Opole, ulica Wrocławska. I to wszystko w najbliższą niedzielę. Będzie Episkopon, będzie się na pewno działo. 35 załóg. Taki był limit miejsc na tej imprezie. Radio Opole objęło wydarzenie patronatem medialnym, a za tym i nasze ekipy będą na miejscu, a później oczywiście relacje z tego wydarzenia znajdziecie na naszej stronie internetowej, czyli www.radio.opole.pl.

0: Mamy za 10 minut godzinę 14 na zegarach. Przed chwileczką Mark Ambor na antenie Radia Polena. A teraz to właściwie ja już muszę powolutku się z wami żegnać, drodzy słuchacze. Ale żeby to móc zrobić,
1: sponsorem
0: to muszę...
1: Sponsorem konkursu jest Cukiernia Jaglo.
0: Muszę rozwiązać konkurs, dokładnie. Kogo ja dzisiaj wyślę do Cukierni Jaglo z voucherem na 150 zł? Przypomnę szybko pytanie konkursowe, bo w lokalach w Opolu Jaglo możecie jeść też śniadanie. A zatem jakie najdziwniejsze śniadanie zaserwowano wam na wakacjach? No i oto proszę bardzo, ta propozycja dziś wygrywa.
2: Najdziwniejsze śniadanie zaserwowali mi w restauracji hotelowej. Była to istna, słodko-słona bomba kaloryczna. Chrupiący krosant wypchany po brzegi i tu, słuchajcie, ciepłą jajecznicą, boczkiem i polską kiełbasą. Na dodatek, jakby tego było mało, krosant ten został polany grubą warstwą miodu z hotelowego bufetu. Istne cudo. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy, pozdrawiamy. No jeśli przetrwała pani takie śniadanie, to może być już tylko lepiej. To w takim razie gratuluję wygranej. 150 zł do Cukierni Jaglo wędruje właśnie do pani.
1: Sponsorem konkursu jest Cukiernia Jaglo.
0: No i tym optymistycznym akcentem ja już będę się żegnał. Piękne dzięki za ostatnie 4 godziny. Jednoosobowy duet na fali udaje się na zasłużony odpoczynek, żeby spotkać się oczywiście z wami już znów w poniedziałek. Krzysztof Rap mówi do usłyszenia. Maciej Dudek jeszcze zostaje, bo jeszcze mamy oczywiście kolejne propozycje. No i za chwilę Justyna Maćkowiak będzie nam tutaj prezentować reporterski obraz dnia. Dzięki za dziś. Pa, pa.

0: Nadchodzi nowy adres motoryzacji w Opolu. Volvo już jest w mieście. Zanim otworzymy nasz nowoczesny salon, zapraszamy na indywidualne jazdy testowe. Zadzwoń pod numer 603 040 944 lub odwiedź stronę volvogrupalease.pl. Volvo w Opolu. Poznaj markę jeszcze przed otwarciem salonu. Zapraszamy. 603 040 944. Hej,
1: wy! Już 12 lipca zapraszamy na Odnowa Festiwal. W Opolskim Amfiteatrze wystąpią Cortez, Ralf Kamiński, Kasia Sienkiewicz i Lemon. 12 lipca. Opole. Amfiteatr.

0: świetnej atmosferze. Do zobaczenia na tarasach.
1: Po reklamie.
2: Przed nami gorące popołudnie. W kolejnych dniach obowiązuje ostrzeżenie IMGW przed upałami. Więcej o pogodzie po wiadomościach, jest 14.
3: Sejm przyjął ustawę o podatku od nadmiarowych zysków. Trwa kontrola miasta w żłobku autobusik w Opolu. Powiemy też o fali upałów, która przetacza się przez Europę.
0: Wiadomości Radia Opole.
2: Zaprasza Katarzyna Plewnia.
3: Najpierw jednak prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zapowiedział, że dziś powołana zostanie nowa Rada Nadzorcza Szpitala Południowego w Warszawie, w którym nie będzie zasiadać żaden polityk. To pokłosie afery związanej z nieprawidłowościami na SOR-ze tej placówki oraz lekarzem milionerem, który przyjmował pacjentów poza kolejką, w tym polityków Koalicji Obywatelskiej.
4: Powołana będzie nowa Rada Nadzorcza. Jednocześnie wprowadzamy zasadę, że w radach nadzorczych miejskich spółek medycznych nie będzie polityków. Nie bronimy ludzi ani stanowisk, bronimy standardów i żeby było jasne, tam gdzie audyt pokaże jakiekolwiek nieprawidłowości, są konsekwencje i jeżeli to będzie konieczne, będą kolejne konsekwencje. Po drugie, nie miałem wcześniej żadnych wiadomości, informacji o możliwych nieprawidłowościach na SOR w szpitalu południowym.
3: Jak poinformował Rafał Trzaskowski, kontrole trwają na wszystkich warszawskich szpitalnych oddziałach ratunkowych. Sprawa dotycząca szpitala południowego jest w prokuraturze, a NFZ oraz NIK przeprowadzają w placówce kontrolę. Sejm przyjął ustawę o wprowadzeniu podatku od nadmiarowych zysków firm paliwowych w okresie konfliktu na Bliskim Wschodzie. Resort finansów szacuje, że do budżetu państwa wpłyną tak 4 miliardy złotych, by pokryć straty spowodowane pakietem CPN, który zakładał obniżone VAT i akcyzę. Za uchwaleniem ustawy głosowało 231 posłów, 201 było przeciw, jeden poseł wstrzymał się od głosu. Ustawa trafi teraz do Senatu. Podatek obejmie część przychodów, które mają charakter nadzwyczajny i przekraczają marżę możliwą do osiągnięcia w normalnych warunkach rynkowych. Podatek ma wynieść 60%.
0: Miasta, gminy, powiaty. W wiadomościach Radia Opole.
3: Za 3 tygodnie powinny być znane wyniki kontroli, jaką w niepublicznym żłobku autobusik w Opolu prowadzi miasto. Decyzję o kontroli podjęto, gdy rodzice 2-letniego chłopca nagłośnili sprawę brutalnego obchodzenia się z ich dzieckiem przez jedną z opiekunek. Placówka bez problemu udostępnia nam dokumentację, mówi wiceprezydent Opola Łukasz Sowada.
5: Zresztą oni przekazali już cały materiał dowodowy też policji, która prowadzi w tej sprawie postępowanie. Natomiast proszę pamiętać, że jakby nie tylko my jesteśmy organem kontrolującym i nie w takim zakresie my jako organ nadzorujący, czyli samorząd, możemy pewne rzeczy stwierdzić. My sprawdzamy kwestie formalne, prawne, organizacyjne. Oczywiście też mówimy o właściwej opiece, o standardzie tej opieki i myślę, że za 2-3 tygodnie, kiedy zakończymy tę kontrolę, będę mógł poinformować, jakie są jej wyniki.
3: Dodajmy, że jednocześnie postępowanie w sprawie prowadzi opolska prokuratura. W miniony poniedziałek, 15 czerwca, opiekunka Oksana K. usłyszała zarzut spowodowania tzw. średniego uszczerbku na zdrowiu. Grozi kobiecie do 5 lat pozbawienia wolności. Bezpłatne badania i konsultacje medyczne proponują organizatorzy dwóch przystanków zdrowia w Lubrzy i Brzegu. Chętni nie muszą się rejestrować, wystarczy zabrać ze sobą dowód osobisty. Piknik profilaktyczny w Lubrzy odbywa się dziś od godziny 13 do 18 na parkingu przy Enzos Sokół, mówi Danuta Jakubowska, prezeska Stowarzyszenia Za Lasem.
6: Na przystanku zaparkują dermobus, gdzie będzie można wykonać badanie znamion skóry, trychobus, gdzie przebadamy stan włosów i skóry głowy oraz osteobus, badanie tkanki kostnej. Ponadto badanie wzroku, badanie słuchu, EKG, USG tarczycy, badanie cukru, badanie kwasu moczowego, przegląd stomatologiczny, badanie cery, konsultacje podologiczne.
3: Z kolei jutro piknik zdrowie zawita na parking koło Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu. Znaczna część Europy przygotowuje się na kolejną falę upałów. W najbliższych dniach temperatura w Hiszpanii, Francji, Portugalii i we Włoszech może przekroczyć 40 stopni Celsjusza. Meteorolodzy ostrzegają też przed tak zwanymi tropikalnymi nocami, podczas których temperatura nie spada poniżej 20 stopni. Najtrudniejsza sytuacja jest prognozowana na Półwyspie Iberyjskim. W Hiszpanii napływ gorącego powietrza z Afryki może podnieść temperaturę lokalnie do 45 stopni Celsjusza. Według meteorologów obecna sytuacja nie jest tylko krótkotrwałym ociepleniem, ale przykładem coraz częściej występujących i bardziej intensywnych fal upałów w Europie. Weekend też zapowiada się u nas upalnie. Od jutra temperatura wzrośnie nawet do 35 stopni na zachodzie naszego kraju, a więcej o upałach także w reporterskim obrazie dnia już za parę chwil.
0: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
2: W Opolu już 30 stopni, do końca dnia gorąco.

0: miejscami możliwe jednak opady deszczu, nawet burze. W nocy zachmurzenie umiarkowane na termometrach od 16 do 18 stopni. Jutro zachmurzenie umiarkowane wzrastające do dużego, aż do wystąpienia miejscami opadów deszczu i burz. Miejscami możliwe burze z gradem. Temperatura maksymalna 31-33 stopnie. Wiatr słaby w czasie burz, w porywach nawet do 70 km na godzinę.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

0: Radio Opole na 94,8 w Głubczycach.
1: Reklama.
2: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044.
3: Dzień dobry, Straż Miejska.
4: Znowu pan? Tłumaczyłam już, dlaczego z mojego komina nie wydobywa się dym. Spalam ekogroszek, ekodesign, sam budrolu, w kotle spełniającym najwyższe normy.
3: Chciałem tylko poinformować, że zmieniły się przepisy i ekogroszek to teraz...
4: Groszek? Wiem, bo sam budrol od dawna o tym informuje. Zmieniła się tylko nazwa. Jakość wciąż mają na najwyższym poziomie. Sam budrol, pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000 www.sambudrol.pl.
5: Zmieniamy banery w bestsellery. Karolinka i Solaris zapraszają do udziału w projekcie Dobre Rzeczy. Już 26 i 27 czerwca na darmowych warsztatach upcyklingowych z kultową marką Hollow stworzysz designerski worko plecak ze starych banerów reklamowych. Czekamy w piątek i sobotę, 26 i 27 czerwca od 13 do 19 w Karolince i Solarisie.
6: Nadchodzi nowy adres motoryzacji w Opolu. Volvo już jest w mieście. Zanim otworzymy nasz nowoczesny salon, zapraszamy na indywidualne jazdy testowe. Zadzwoń pod numer 603 040 944 lub odwiedź stronę volvogrupalease.pl. Volvo w Opolu. Poznaj markę jeszcze przed otwarciem salonu. Zapraszamy. 603 040 944.
1: Po reklamie.

0: Reporterski obraz dnia.
1: Dzisiaj piątek, 19 dzień czerwca. Witamy serdecznie, Justyna Maćkowiak, Maciej Dudek i reporterzy Radia Opolem. Dzisiaj w programie między innymi tropikalne upały w regionie. O czym należy pamiętać?
0: W dobie internetu często jesteśmy narażeni na informacje, które mogą zakłócić nasze postrzeganie rzeczywistości.
2: Jeżeli doczytujemy się w sieci nowych informacji, weryfikujmy je, nie poddawajmy się panice, nie poddawajmy się emocjom, działajmy racjonalnie.
0: Codziennie walczymy z dezinformacją i dbamy o to, byście zawsze byli dobrze poinformowani o tym, co dzieje się w naszym regionie, kraju i na świecie.
3: Fakty zamiast fikcji.
4: Apeluję do wszystkich, korzystajcie ze sprawdzonych źródeł. Najlepiej publicznych. Strony rządowe przede wszystkim, te z końcóweczką gov, czy media publiczne.
0: W świecie pełnym chaosu informacyjnego słuchajcie zawsze rzetelnych. Wiadomości Radia Opole.
5: O krabu z filtrem. O czapce z daszkiem. Jak jestem też tam w wodzie, to rodzice mówią, wychodź, chodź do cienia.
6: Żeby mieć przy sobie wodę, krem przeciw poparzeniom i kapelusz.
1: No właśnie, warto o tym pamiętać. Będziemy dzisiaj także w Brzegu, gdzie otwarto dziś 3 domy pieczy zastępczej.
7: To mi się bardzo podoba tutaj. Uważam, że tu będą jakby lepsze warunki do życia, do rozwijania się. I po prostu jest lepiej niż w tamtym budynku. Czuję się, jakbym była u siebie. Nie mam takiego czegoś, że nie lubię tego miejsca. Czuję się tu po prostu dobrze.
1: Będziemy także na rodzinnej paraolimpiadzie sportowej w Nysie.
8: Myślę, że nie ma barier, jeżeli chodzi o sport i rekreację, i tutaj dzisiaj jest to spotkanie tego dowodem. Jako Fundacja Sudety napisaliśmy grant do Ministerstwa Sportu i Turystyki i uzyskaliśmy pozytywną aprobatę. Zainteresowanie ponad 150 uczestników. Robimy to już cyklicznie.
1: Reporterski obraz dnia. Zapraszamy do 15. Justyna Maćkowiak za mikrofonem i Maciej Dudek, który ten program realizuje.

0: Od dziś upały na zachodzie Polski, także na Opolszczyźnie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed wysokimi temperaturami. Alerty obowiązują do niedzielnego wieczora. W czasie upałów specjaliści zalecają ograniczenie przebywania na słońcu, regularne nawadnianie organizmu i unikanie intensywnego wysiłku fizycznego. A te wszystkie rady zebrała dla Państwa Katarzyna Doros-Stachoń.
1: Chroni się przed słońcem, przed nastawieniem na promienie świetlne, ale również unikać wysokich temperatur, czyli w samo południe czy po południu, w rozgrzanym otoczeniu, nie wychodzić po prostu na zewnątrz. Przede wszystkim poić dużą ilość płynów, wypijać, chronić się, nosić przepływne ubranie, dbać po prostu o siebie, nic więcej. Jarosław Kostyła, dyrektor Opolski Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu.
2: Jak możemy odróżnić rodzaje przegrzania, właśnie przegrzanie, a udar słoneczny, udar cieplny?
1: Drodzy Państwo, na początku objawy, które nas dotyczą w przypadku przegrzania, to jest przede wszystkim to, że bardzo mocno się pocimy, mamy zawroty głowy, bóle głowy, może nam być niedobrze, mamy osłabienie. To są takie pierwsze objawy sztandarowe, które polegają na tym, że nasz organizm został wystawiony na działanie wysokich temperatur. W momencie, kiedy dochodzi do udaru cieplnego, z automatu przestajemy się pocić, z automatu możemy mieć wymioty, nudności, bóle, zawroty głowy, możemy stracić przytomność, możemy zasłabnąć, możemy mieć skurcze mięśni, możemy mieć rozpalone ciało przy chłodnej temperaturze zewnętrznej i w tym momencie tak naprawdę jest to stan zagrożenia naszego zdrowia i w tym momencie musimy się zgłosić po natychmiastową pomoc.
2: Jest tak bardzo gorąco, to o czym trzeba pamiętać?
3: O kremu z filtrem, o czapce z daszkiem.
4: Jak my jestem czasami w wodzie, to rodzice mówią, wychodź, chodź do cienia.
5: Żeby mieć przy sobie wodę, krem przeciw poparzeniom i kapelusz.
6: Nawet dzieci wiedzą, jak zabezpieczyć się przed nadmiernym słońcem. Mimo to w okresie letnim nawet o 15% wzrasta liczba wyjazdów karetek do zesłabnięć i udarów spowodowanych wysokimi temperaturami.
1: Wtedy zazwyczaj jeździmy w miejsca publiczne, czyli do osób starszych, które zasłabły na chodniku, na ulicy, pod blokiem, które po prostu w samo południe, czy to ja powiedziałem po południu, wyszły czy na zakupy, czy załatwić swoje własne prywatne sprawy, nie dopilnowały odpowiedniego nawadniania się, ubrania się i unikania tych promieni słonecznych.
7: Kapitan Łukasz Nowak, rzecznik prasowy Polskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Warto tutaj odpowiednio się napoić, dostarczyć organizmowi odpowiedniej ilości wody, mikroelementów z tym związanych, a więc nie tylko czystą wodę, ale i również soki, czy też inne płyny, które ubogacą nasze minerały i witaminy w organizmie, ale należy zachować zdrowy rozsądek. To znaczy, że jeżeli wybieramy się nad kąpielisko, nad ciek wodny czy akwen, należy zadbać o bezpieczeństwo swoje, swoich najbliższych, a w szczególności dzieci. No i to, co powtarzamy za każdym razem, kiedy jest słoneczna pogoda, kiedy jest ciepło, kiedy wybieramy się nad wodę, aby korzystać z niej bezpiecznie i po alkoholu do wody nie wchodzić.
8: No, przy tak wysokich temperaturach bardzo ważne jest nawodnienie oraz bardzo ważne jest, kiedy wchodzimy na sprzęty pływające, aby założyć na siebie kamizelki co najmniej asekuracyjne lub ratunkowe, tak aby kiedy coś nam się stanie, żebyśmy byli zabezpieczeni. Maciej Buczek, jestem ratownikiem WOPR-u z drużyny WOPR Turawa. My jesteśmy na jeziorze Turawskim, gdzie nie ma wyznaczonego kąpieliska, jednak jest bardzo dużo osób, które się tam kąpią. Ciężko jest zabronić ludziom dobrej zabawy, tak? Dlatego idąc na takie kąpieliska bez ratownika, najważniejsze jest, aby robić to odpowiedzialnie i zadbać o bezpieczeństwo.
2: Czy ten alkohol pojawiający się przy okazji takich wypadów nad wodę to jest nagminny problem?
8: Zdarza się to bardzo często, zarówno na sprzętach pływających, jak i na plaży. Jest to bardzo niebezpieczne i po spożyciu alkoholu nie wchodzimy do wody.
0: Dodajmy, że więcej na temat chorób i zagrożeń wynikających z wysokich temperatur będzie można usłyszeć w sobotniej audycji Marzeny Śmierciak ze Zdrowiem Ci do Twarzy. Startujemy po 13:00.

0: Reporterski obraz dnia.
1: Już niebawem ruszy długo oczekiwany remont ponad 4 km wałów przeciwpowodziowych wzdłuż Opawy w miejscowościach Bliszczyce i Boboluszki w gminie Branice. W czasie powodzi w 2024 roku obwałowania na tych odcinkach zostały bardzo mocno uszkodzone. Wody Polskie ogłosiły już postępowania przetargowe na wykonanie obu zadań. Inwestycja będzie kosztować ponad 50 milionów złotych. Dzisiaj w miejscu planowanych prac remontowych odbyła się konferencja prasowa. Z mikrofonem Radia Opole był tam Grzegorz Frankowski.
2: Wody Polskie realizują dwa zadania tutaj na tej ziemi. Jesteśmy na jednym z tych wałów, który będzie przebudowywany.
3: Mówi Mateusz Balcerowicz, prezes Wód Polskich.
2: Chodzi o to, że chcemy go w taki sposób umocnić, żeby zabezpieczały te wały miejscowości położone w powiecie. To łącznie jest ponad 4 km wału, w związku z tym te prace nie są tanie, wynoszą ponad 50 milionów złotych. Obecnie dostaliśmy dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarności Unii Europejskiej za pośrednictwem ministra spraw wewnętrznych i administracji i ministra infrastruktury. Te środki Wody Polskie mają już na koncie, w związku z tym my robimy dwa przetargi na odbudowę tych wałów i przebudowę, modernizację. Jesteśmy na etapie oceny ofert, które wpłynęły w tych przetargach. Z naszego punktu widzenia zadania muszą zakończyć się do kwietnia przyszłego roku, bo do maja musimy te środki rozliczyć.
4: Opadły troszkę na szczęście emocje mieszkańców, emocje ludzi. Ta wielka presja na zarządcę tych wszystkich obiektów hydrologicznych, wodnych, jakimi są Wody Polskie.
3: Mówi wicewojewoda opolski Piotr Pośpiech.
4: Możemy nieco spokojniej realizować te zadania. Chcę podziękować za otwartość, za to, że pamiętacie o polszczyźnie, bo jeśli chodzi o Europejski Fundusz Solidarności i zadysponowane na zadania, na których tutaj dzisiaj jesteśmy, o których dzisiaj mówimy, środki, to z całego funduszu i na wszystkie zadania popowodziowe w skali kraju tylko Opolszczyzna otrzymała te specjalnie dedykowane pieniądze.
5: Województwo opolskie jest dość ciężko doświadczone, jeśli chodzi o powodzie, nie tylko w roku 2024, ale w poprzednich latach.
3: Dodaje Robert Węgrzyn, wicemarszałek województwa opolskiego.
5: Otrzymywaliśmy jako samorząd województwa opolskiego wsparcie finansowe na usuwanie skutków powodzi. My po stronie samorządu województwa mamy swoje zadania do wykonania, to jest również infrastruktura drogowa. To, co zrobiliśmy do tej pory i to, co robimy, bo jeszcze te szkody naprawiamy, robimy dla mieszkańców. Taka jest nasza powinność, nasz obowiązek. Trzymam kciuki za sprawnie przeprowadzoną cały proces naprawy wałów.
6: Bo dla nas to jest dzisiaj bardzo szczególny dzień i szczęśliwy dzień.
3: Mówi Anna Kobierska-Mróz, starosta powiatu głubczyckiego.
6: Ja byłam od początku niepoprawną optymistką i wierzyłam mocno w to, że dla nas te środki wpłyną i bardzo jestem za to wdzięczna i bardzo się cieszę, że dzisiaj możemy przekazać i komunikować mieszkańcom tą dobrą wiadomość, mieszkańcom Boboluszek i Bliszczyc, ale też naszego powiatu. Liczę, szczerze powiedziawszy, na więcej, bo jeszcze są mieszkańcy, którzy czekają na kolejne inwestycje zabezpieczające nas przeciwpowodziowo. Powiat głubczycki był bardzo dotknięty, zarówno i samorządy gminne i samorząd powiatowy. Mieliśmy duże ubytki w infrastrukturze i dołożyliśmy wszelkich starań, żeby te środki do nas wpłynęły.
3: Szczegółowy harmonogram pracy przedstawił Marcin Jarzyński, wiceprezes Wód Polskich.
7: Mamy dwa odcinki wałów. Jeden to jest odcinek w Boboluszkach o długości 2 km i w Bliszczycach, gdzie się znajdujemy, o długości 2-3 km. Zakres jest podobny, choć bardziej uszkodzony i bardziej nadszarpnięty stan techniczny jest wału w Boboluszkach. Odtworzony będzie cały korpus wału, odtworzona będzie jego korona, przywrócona zostanie niweleta. W osi wału zostanie wykonana przesłona bentonitowa uszczelniająca, bentomata od strony odwodnej. Po powodzi z 2024 rzeka zrobiła sobie kolejne koryta na międzywalu, więc te wszystkie miejsca, które mogą stanowić zagrożenie dla konstrukcji obiektu, one wszystkie zostaną również zniwelowane. Odtworzone zostaną wszystkie przejazdy wałowe, przepusty, zostanie zrobione odwodnienie. Na oczywiście koronach obwałowań będzie wykonana droga techniczna.
3: Prace remontowe lewostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Opawy w miejscowości Bliszczyce i Boboluszki mają zostać wykonane w ciągu 30 tygodni od momentu podpisania umowy z wykonawcą, nie później jednak niż do końca kwietnia przyszłego roku. Bliszczyce, Grzegorz Frankowski, Radio Opole.

0: magazynie przenosimy się teraz do brzegu. Ponad 40 dzieci będzie mieszkać w komfortowych warunkach. Dziś po 3 latach budowy oddano do użytku 3 nowe domy pieczy zastępczej. Dzieci w wieku od 2 do 18 lat będą mieszkać w wygodnych dwuosobowych pokojach. Będą mieć także do dyspozycji nowoczesną świetlicę i kuchnię, a także plac zabaw i boisko. Na miejscu był Kuba Biel.
1: Dzisiaj bardzo ważny moment dla powiatu brzeskiego. Myślę, że jedna z najważniejszych inwestycji ostatnich lat, czyli budowa 3 zupełnie nowych domów pieczy zastępczej w Brzegu. Jest to proces kończący tą długą, trudną realizację deinstytucjonalizacji tych naszych placówek pieczy zastępczej. Ostatnie 3 domy dziecka zostały dostosowane do obecnie obowiązujących przepisów, czyli 14-osobowe domy dziecka, które są w pełni komfortowe, mają jak najbardziej przypominać charakter domu rodzinnego i myślę, że tak właśnie jest, także za chwileczkę dzieci będą tu mogły zamieszkać i przynajmniej pod tym względem poczuć się dużo lepiej, bo to są dzieci, które potrzebują tej pomocy jak najwięcej. Jacek Monkiewicz, starosta powiatu brzeskiego. Ja powiem tylko, że inwestycja rozpoczęła się w czerwcu 2023 roku, także dosyć długo trwało. Niestety nie obyło się bez utrudnień, ale to już myślę, że dzisiaj nie ma co wypominać. Cieszymy się, ponad 13 milionów cała inwestycja przy potężnym 85-procentowym wsparciu z Rządowego Funduszu Polski Ład, także bardzo, bardzo się cieszymy i to, co najważniejsze, nasze dzieci, które potrzebują właśnie takich warunków, mogą cieszyć się nowymi, pięknymi domami.
2: To mi się bardzo podoba tutaj. Uważam, że tu będą jakby lepsze warunki do życia, do rozwijania się i myślę, że tutaj będziemy mogli wiele rzeczy swoich rozwijać. Po prostu jest lepiej niż w tamtym budynku. Jestem Nikola Zachęba, mam 14 lat, od 6 lat mieszkam w domu dziecka. Jakby ktoś mnie o to zapytał, to czuję się, jakbym była u siebie. Nie mam takiego czegoś, że nie lubię tego miejsca. Czuję się tu po prostu dobrze.
3: Ile osób tutaj jest młodych i jak wyglądają na co dzień wasze relacje? Czy wy jesteście jak rodzina?
2: Zależy, bo niektórzy się nie lubią. Ale myślę, że jakby coś było, to staniemy zawsze w swoją obronę.
3: Która część podoba ci się najbardziej?
2: No to myślę, że najlepszą częścią tego miejsca jest właśnie świetlica. Bardzo mi się podoba. Jest dużo miejsca i myślę, że tutaj też innym się podoba, którzy są teraz obecnie w szkole.
3: Chciałbym cię zapytać o twoje plany, marzenia i przyszłość. Są one konkretne? To miejsce, ci ludzie, otoczenie opieką pozwoliło mieć konkretne plany i marzenia?
2: Myślę, że tak.
3: A co chciałbyś robić w przyszłości?
2: Chciałabym być lekarzem, więc myślę, że tutaj kierunek liceum.
3: Dużo pracy przed tobą, ale zaangażowanie i motywacja jest.
2: Jest. Mam też wsparcie od wychowawców i też od właśnie rówieśników.
3: Mobilizują?
2: Tak, bardzo.
4: Agnieszka Gabruk, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu.
3: Pani dyrektor, zastanawiam się, jak wygląda obecnie stan tej pieczy zastępczej, jeżeli chodzi o województwo opolskie. Czy to jest duży problem, czy wręcz przeciwnie? Jest mnóstwo osób chętnych, które podejmują się tego trudnego wyzwania.
4: Generalnie problem pieczy zastępczej dotyczy całej Polski, nie tylko województwa opolskiego, bo trzeba powiedzieć, że w całej Polsce mamy niewykonanych około 1800 postanowień dotyczących umieszczania dzieci w pieczy zastępczej i tej instytucjonalnej i rodzinnej. Natomiast w województwie opolskim jest to ponad 2000 dzieci. Na przełomie roku 2004-2025 wzrosła nam nieco też liczba dzieci w pieczy zastępczej, ale to, z czego się cieszymy, to, że wzrosła nam też liczba rodzin zawodowych, bo o 5 i rodzinnych domów dziecka o 4. Także mamy teraz 53 rodziny zastępczo-zawodowe, 31 rodzinnych domów dziecka, ale tyle samo, bo też 31 mamy właśnie placówek opiekuńczo-wychowawczych, znanych potocznie jako domy dziecka.
5: Ewa Szwed, dyrektor Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Brzegu. Bardzo ważny dzień. Na tą inwestycję czekaliśmy bardzo długo, bo ona troszkę się wlokła, jeżeli chodzi o budowę, to zresztą pan starosta podkreślał. Natomiast to, że dzisiaj tutaj jesteśmy, to, że to tak wygląda, no dla mnie jest naprawdę wyjątkowe. Tutaj będą miały dzieci dwuosobowe pokoje. Są piękne łazienki, osobno dla chłopców, osobno dla dziewcząt, bo domy nasze są koedukacyjne, zróżnicowane są dzieci wiekowo. Mamy łazienkę dla dzieci niepełnosprawnych. Mają dzieci piękne patio, piękny plac zabaw, duże boisko sportowe, także przestrzeni jest tutaj bardzo dużo, żeby mogły dzieci wypoczywać, bawić się i dorastać.
0: Inwestycja kosztowała ponad 14 milionów złotych, a została sfinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład.

0: Pokazy i prezentacje zorganizowano dziś z okazji Dnia Energetyka przy Zespole Szkół nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kluczborku. Od ponad 2 miesięcy działa tam branżowe centrum umiejętności w dziedzinie energetyki. Wydarzenie było kierowane nie tylko do uczniów, ale do wszystkich osób zainteresowanych nowoczesną energetyką i edukacją zawodową. Na miejscu był także Witold Woźtak.
1: Otrzymają Państwo dzisiaj przyczepkę fotowoltaiczną. Co to za urządzenie, można sobie wyobrazić, ale jak ono ma tutaj służyć?
2: Przede wszystkim to jest cały zestaw do fotowoltaiki. Marzena Perucka, dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Kluczborku, Centrum Kształcenia Ustawicznego, który będzie służył naszym uczniom, ale nie tylko naszym uczniom, bo też będzie w ramach Branżowego Centrum Umiejętności. Będziemy mogli prowadzić szkolenia, które będą szyte na miarę potrzeb pracodawców, ale też i sytuacji. Jest to dla nas bardzo duży atut, jeżeli chodzi o wyposażenie, dlatego że będziemy jedyną szkołą, która taki sprzęt będzie posiadała. Fotowoltaika i działanie takie jego sprzętu nie będzie już dla naszych uczniów i dla naszych kursantów żadną tajemnicą.
1: Panowie, wygraliście konkurs dotyczący branży energetycznej. Co to za konkurs? Jak wam się pracowało?
3: Ja jestem Krystian i zająłem 2 miejsce w konkursie promującym nowoczesne rozwiązania w polskiej elektroenergetyce, na przykład tam fotowoltaikę i jakieś tam wprowadzenie sztucznej inteligencji do zarządzania energią. Pierwsza eliminacja tego konkursu polegała na typowym teście wiedzy. Było 40 pytań. W drugiej turze musieliśmy stworzyć nasz referat w grupie i następnie przedstawić go przed jury. To zajęło nam około 1,5 miesiąca.
1: Panie profesorze, czy pana zdaniem młodzi ludzie są zainteresowani tą branżą mocno, czy na razie bardziej to traktują jako ciekawostkę?
4: Tomasz Boczar, prorektor do spraw administracyjnych Politechniki Opolskiej. Wiadomo, że młodzież jest nastawiona na przede wszystkim social mediach, ale tam to również to wybrzmiewa, że sztuczna inteligencja, mówiąc kolokwialnie, zabiera pracę ludziom, którzy wykonują prace, które mogą być zautomatyzowane, a z drugiej strony zaczynają sobie zdawać sprawę, że umiejętności praktyczne i takie rzeczy, które sztuczna inteligencja nie wykona, już są w cenie i to jest pewna przyszłość. Dlatego będąc tutaj chcemy prowadzić krótkie kursy, ponieważ w tej chwili nie jesteśmy w stanie przewidzieć za 10 lat, jakie będą zawody. Kiedyś przewidywaliśmy, jakie zawody będą za 25 lat, teraz możemy mówić o 5 latach najwyżej.
1: Na czym polegała twoja praca? Czy długo ci to zajęło, czy to było trudne?
5: Zespołowo robiliśmy referat na temat wizji energetyki w Polsce do 2050 roku. Jestem Kuba Wróżczak. Czy było to trudne? Trzeba było zebrać sporo informacji, więc dość tak.
1: Jaką tę wizję przedstawiliście, zaproponowaliście?
5: Postawiliśmy na odnawialne źródła energii i na pozbycie się na przykład elektrowni węglowych w Polsce.
1: Czy dla ciebie ta branża energetyczna to potencjalna przyszłość, czy jeszcze nie jesteś pewien?
5: Jeszcze nie jestem pewien. Na razie jeszcze nie mam jakiejś obranej drogi, ale nie wykluczam energetyki.
1: Jesteśmy teraz w samochodzie. Co to za pojazd?
6: To jest hybryda typu plug-in, czyli z możliwością doładowania z gniazdka. Możemy sobie je wykorzystać do eco-drivingu. Bardzo ważnym zagadnieniem jest niemarnowanie energii. My najczęściej tę energię tracimy w procesie hamowania. Pewną sztuką jest wykorzystanie energii zmagazynowanej w pojeździe do kontynuowania ruchu.
1: Czy pana zdaniem nie ma ucieczki przed samochodami elektrycznymi i hybrydowymi? Są fani, ale są też przeciwnicy, którzy twierdzą, że nigdy nie kupią elektryka, bo wolą samochód spalinowy.
6: Boję się, że nie będą mieli wyboru i raczej się będą musieli przyzwyczaić do tego, że elektryki zagoszczą na naszych drogach. Elektryki zdobywają coraz większą popularność i trzeba przyznać, że pod każdym względem one są korzystniejsze, ale też w specyficznych warunkach. To też zależy na przykład, jaki mamy miks energetyczny w Polsce. Nawet Chiny w tej chwili mają już 50% energii z OZE, podobnie jak my, ale rozwijają odnawialne źródła energii zdecydowanie szybciej niż my i myślę, że spokojnie nas wyprzedzą.
0: Dodajmy, że przyczepkę fotowoltaiczną przekazało Opolskie Centrum Edukacji.

0: Bohaterski obraz dnia.
1: Aktywizacja sportowa osób z niepełnosprawnościami czy promowanie zdrowego stylu życia. Między innymi te cele przyświecają organizatorom rodzinnej paraolimpiady sportowej w Nysie. Gwiazdami sportu były dziś dzieci z różnych placówek, którym przygotowano szereg konkurencji. Na miejscu o wrażenia pytał reporter Radia Opole Adam Wołek.
2: Tomasz, rzeźbia.
3: Jakie zawody za tobą?
2: W piłce.
3: Biegałeś też?
2: Biegałem.
3: A jaki sport lubisz najbardziej?
2: I bieganie, i...
3: A piłkę nożną lubisz?
2: Też.
3: A kibicujesz komuś?
2: Wszystkim po trochę.
4: Przemysław Kanarski, prezes Fundacji Sylwetyn. Myślę, że nie ma barier, jeżeli chodzi o sport i rekreację, i tutaj dzisiaj jest to spotkanie tego dowodem. Jako Fundacja Sudety napisaliśmy grant do Ministerstwa Sportu i Turystyki i uzyskaliśmy pozytywną aprobatę. Zainteresowanie ponad 150 uczestników. Robimy to już cyklicznie, po raz trzeci. Niesłabnące zainteresowanie i radość. Przede wszystkim ta radość na twarzach.
3: Natomiast, żeby organizować tego typu imprezy, to chyba trzeba czuć powołanie.
4: Zawodowo pracuję w Zespole Placówek Specjalnych, stąd może i łatwiej. Wiem, jakie możliwości mają nasi podopieczni. To motywuje do tego działania, bo na co dzień widzimy, że ten sport, który wdrażamy w taki proces rehabilitacji czy resocjalizacji, tam gdzie ja pracuję, przynosi efekty. No tutaj każde pozytywne emocje są na wagę złota.
3: Konkurencje są dostosowane do, też podejrzewam, stopnia niepełnosprawności, z jakim zmaga się podopieczny.
4: Tak, oczywiście. Mamy tutaj podopiecznych z WTZ-ów, ZAZ-ów, szkoły tutaj od nas specjalnej i dostosowaliśmy te konkurencje możliwości. To są oczywiście elementy piłki nożnej, koszykówki, badminton, ucznictwo, oczywiście te bezpieczne ucznictwo, ale to jest coś, co daje dużo radości, ale też po części pozwala na wyłowienie tych osób, które później mogą się rozwijać dalej, jeżeli chodzi o ten sport wśród osób niepełnosprawnych.
5: Bartek jestem.
3: Bartek, w jakich zawodach brałeś udział?
5: Udział do piłki nożnej.
3: Lubisz piłkę nożną?
5: Oczywiście, oczywiście.
3: Co musiałeś zrobić z tą piłką, żeby dobrze zaliczyć ten test?
5: Musiałem dobrze rzucić do kosa.
3: A ty w jakich zawodach brałeś udział?
6: Też z piłką nożną.
3: Interesujesz się piłką na co dzień?
6: No.
3: A masz ulubionego piłkarza? Nie wiem, Robert Lewandowski, Cristiano Ronaldo, kto?
6: Cristiano Ronaldo.
7: Ja mam koszykówka i strzał był.
3: Czyli włócznictwo?
7: Tak.
3: A jeszcze coś przed tobą?
7: Piłka i tu.
3: Tu? Czyli slalom?
7: Tak.
1: I to już wszystko w dzisiejszym magazynie reporterów. Dziękujemy za uwagę. Justyna Maćkowiak i Maciej Dudek. Do usłyszenia w poniedziałek, jak zwykle po godzinie 14. Dobrego weekendu.

0: Zawsze blisko, zawsze aktualne. Radio Opole. Twoje źródło informacji i muzyki.
1: Reklama.
2: Są miejsca, gdzie poranek pachnie ciszą. Gdzie nowoczesność nie oznacza rezygnacji z natury. Zielona Sadyba. Nowa inwestycja deweloperska w Opolu. W wyjątkowej lokalizacji łączącej spokój, komfort i wygodny dojazd do centrum. Kameralne osiedle otoczone zielenią. Bezpieczeństwo zapewniają monitoring i wideodomofony. Ogrzewanie podłogowe podnosi codzienny komfort. Tu liczy się także aktywny styl życia. Dostępna będzie samoobsługowa stacja napraw rowerów. Zamieszkaj na swoim. Żyj w harmonii z naturą. www.zielonasadyba.pl.
3: Masz dość internetu, który nie nadąża? W Multiplay przez 6 pierwszych miesięcy płacisz tylko złotówkę za abonament. Światłowód, który działa lekko. Zadzwoń 775 006 006 lub wejdź na multiplay.pl.
4: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w Centrum Handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, Centrum Handlowe Karolinka w Opolu.
5: Miłość nadal w sercach gra.
6: Już 12 lipca zapraszamy

0: i z powalonym drzewem, więc radzę zwolnić w Wilkowie. Natomiast jeżeli chodzi o utrudnienia związane z korkami, to w Opolu standardowo w tych punktach, które doskonale znamy, Piastowska na Zaodrze, Wrocławska do centrum, Budowlanych również do centrum, Nesy Łużyckiej na Zaodrze, no i ścisłe centrum Opola, czyli okolice Galerii Handlowej. Jeżeli chodzi o wylotówki, to w tej chwili najgorzej sytuacja wygląda na ulicy Oleskiej, już od Płużaka w stronę wylotówki na Kluczbork. Tam musicie mocno zwolnić. Pamiętajcie o przebudowach, które na trasie właśnie chociażby do Kluczborka, czy też na odcinku Ozimek-Grodziec. Tam również czeka nas ruch wahadłowy, a czwórka w porządku.
1: Kuba Biel mówił o miejscach, które doskonale kierowcy znają, doskonale też wiedzą, że kolejne wiadomości dla nich za pół godziny. Na zegarach jest 15.
2: Przed nami upalny weekend, ostrzegają synoptycy. Godzina wystarczyła policjantom z brzegu, by dwóm kierowcom tymczasowo odebrać prawo jazdy. W tym serwisie także ekonomia, a w niej m.in. aktualne dane o krajowej produkcji przemysłowej.
3: Wiadomości Radia Opole.
1: Zaprasza Katarzyna Plednia.
2: Weekend zapowiada się upalnie. Od jutra temperatura wzrośnie nawet do 35 stopni Celsjusza na zachodzie kraju. Ciepło jest już dzisiaj, a po południu w zachodniej części Polski mogą wystąpić silne opady deszczu, mówi Przemysław Makarewicz z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
4: Miejscami przejdą burze z silnymi opadami deszczu, które mogą towarzyszyć porywy wiatru do 80 km na godzinę, a lokalnie także grad. Sobota gorąca w całej Polsce, od 27 stopni na krańcach północno-wschodnich do 30-32 stopni w centrum i do 34, lokalnie 35 na krańcach zachodnich i południowo-zachodnich.
2: W szpitalu południowym nie funkcjonował żaden formalny salonik VIP na szpitalnym oddziale ratunkowym, zapewnia prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Poinformował też, że wyjaśniane są okoliczności korzystania z pomieszczenia, do którego dostęp miał lekarz i były radny Koalicji Obywatelskiej Dawid Kacprzyk.
5: Ten szpital był bardzo potrzebny w Warszawie. Od samego początku obsługuje południowe dzielnice Warszawy. Spełniał swoją rolę w momencie COVID-u i spełnia ją do dzisiaj. I oczywiście musimy wyjaśnić wszystkie nieprawidłowości, rozliczyć wszystkie osoby odpowiedzialne, ale nie możemy niszczyć reputacji całej placówki, ani podważać pracy setki osób, które uczciwie wykonują swoje obowiązki.
2: Prezydent Warszawy poinformował, że dziś ma zostać powołana nowa Rada Nadzorcza Szpitala Południowego, w której, jak zapowiedział, nie będzie polityków. Teraz region. Wystarczyła godzina, by dwóch kierowców straciło tymczasowo prawo jazdy. Obaj przekroczyli prędkość o przeszło 50 km na godzinę w terenie zabudowanym. W środę wieczorem policjanci brzeskiej drogówki prowadzili kontrolę w Skarbimierzu osiedle. Po 19 zauważyli Volvo jadące zdecydowanie za szybko. Pędziło 103 km na godzinę przy obowiązującej tam 50, mówi aspirant sztabowy Patrycja Kaszuba z brzeskiej policji.
6: 34-latek tłumaczył policjantom, że zagapił się i nie zauważył, kiedy tak niebezpieczna prędkość pokazała się na jego liczniku. Mieszkaniec brzegu stracił uprawnienia do kierowania na najbliższe 3 miesiące. Został ukarany wysokim mandatem 1500 zł, na jego konto wpłynęło 13 punktów karnych.
2: Przed godziną 20 w oko wpadł policjantom z kolei 21-letni Ukrainiec. Ten jechał z prędkością 105 km na godzinę. On również dostał 1500 zł mandatu, 13 punktów karnych, a kluczyki do auta musi teraz na 3 miesiące odłożyć, na przykład do szuflady. Aktywizacja sportowa osób z niepełnosprawnościami oraz promowanie zdrowego stylu życia. Takie cele postawili przed sobą organizatorzy rodzinnej Paraolimpiady Sportowej 3.0 w Nysie.
7: Przemysław Kanarski, prezes Fundacji Sudety. Myślę, że nie ma barier, jeżeli chodzi o sport i rekreację, i tutaj dzisiaj jest to spotkanie tego dowodem. Zainteresowanie ponad 150 uczestników.
8: Tomasz, rzeźbia.
9: Jakie zawody za tobą?
8: Piłce.
9: Biegałeś też?
8: Biegałem.
7: Robimy to już cyklicznie. Dostosowaliśmy te konkurencje możliwości. To są oczywiście elementy piłki nożnej, koszykówki, badminton, łucznictwo.
10: Bartek jestem.
9: Bartek, w jakich zawodach brałeś udział?
10: Udział do piłki nożnej.
9: Lubisz piłkę nożną?
10: Oczywiście, oczywiście. Musiałem dobrze rzucić do kosa.
11: Ja mam koszykówka i strzał był.
9: Czyli łucznictwo?
11: Tak.
9: A jeszcze coś przed tobą?
11: Piłka i tu.
9: Tu, czyli slalom?
11: Tak.
2: Zorganizowaną przez Fundację Sudety imprezę Radio Opole objęło patronatem medialnym. Na koniec Iran zapowiedział, że zniesie opłaty za przepływ przez cieśninę Ormus na 60 dni negocjacji ze Stanami Zjednoczonymi. Chcące przepłynąć przez cieśninę statki będą jednak musiały skoordynować z Iranem trasę i czas przepłynięcia z wyprzedzeniem. Powodem są zaminowane obszary i zapewnienie bezpiecznej nawigacji. Irański Urząd do Spraw Cieśniny Perskiej poinformował, że statki, które będą chciały przepłynąć przez cieśninę Ormus, będą musiały złożyć specjalny wniosek o Transit na co najmniej 48

0: godzin przed przybyciem.
1: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl.
0: 4 minuty po godzinie 15.
1: Wiadomości ekonomiczne w Radiu Opole.
2: Cezary Puzyna, zapraszam. W maju polskie firmy wyprodukowały więcej niż przed rokiem. Z danych GUS-u wynika, że w ubiegłym miesiącu w porównaniu z tym samym okresem 2025 roku produkcja przemysłowa wzrosła o 4,1%, natomiast w stosunku do kwietnia spadła o 0,8%. Odczyt jest lepszy niż prognozowali analitycy. Od dyskusji na temat przyszłego unijnego budżetu rozpoczął się drugi dzień szczytu w Brukseli. Chodzi o wydatki wspólnoty na lata 2028-34. To na razie przymiarki europejskich przywódców, zanim negocjacje wejdą jesienią w kluczową fazę. Przyszły budżet, zgodnie z założeniami Komisji Europejskiej, ma wynieść około 2 bilionów euro. Uspokojenie na rynkach paliwowych to efekt porozumienia między Stanami Zjednoczonymi i Iranem. Spadki cen ropy przekładają się na spadki cen paliw w hurcie. Urszula Cieślak z łódzkiego Refleksu zauważa, że dzięki temu w dużym stopniu został zniesiony efekt przywróconej na początku tygodnia w całości akcyzy na paliwa.
3: W stosunku do ubiegłego tygodnia ceny paliw na krajowych stacjach są nieznacznie wyższe w przypadku benzyny, natomiast wyraźnie niższe w przypadku cen oleju napędowego.
2: Ważne będzie też to, co wydarzy się na przełomie czerwca i lipca, kiedy pakiet ceny paliw niżej może zostać w całości zniesiony. Zdaniem ekonomistów ryzyko, że wtedy odczujemy podwyżki, jest większe.
1: Pogoda.
4: Pogodnego dnia i dobrego samopoczucia życzy sponsor audycji. Zakład Usług Transportowo-Sprzętowych Rudatom z Kępy koło Opola. www.rudatom.eu.
5: Zachmurzenie w naszym regionie dziś małe i umiarkowane, miejscami wzrastające do dużego i przelotny deszcz. O nim meteorolodzy też dzisiaj wspominają. A temperatury, ten maksymalny przedział zapowiadany przez meteorologów to od 28 do 30 stopni Celsjusza.
4: Pogodnego dnia i dobrego samopoczucia życzy sponsor audycji. Zakład Usług Transportowo-Sprzętowych Rudatom z Kępy koło Opola. www.rudatom.eu.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
5: No i trójkę z przodu na termometrach mamy niemal wszędzie w naszym regionie. 29 jedynie w Namysłowie, 30 w Nysie, Kluczborku, Strzelcach Opolskich, a 31 w Brzegu, Kędzierzynie-Koźlu i w Opolu. Maciej Dudek za konsoletą realizatora, przed mikrofonem Dawid Rajwa. Witamy serdecznie. Piątkowe Twoje Radio Opole. Zostańcie z nami.

0: tobą i...
1: Reklama społeczna.
2: Mój koniec świata był 863 dni temu.
3: Pierwsza myśl...
4: Dlaczego ja?
5: Co ja mam zrobić w momentach końca świata? Pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób.
4: Wiedziałam, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby.
3: Jeszcze chciałabym pożyć.
6: Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi.
7: Mam na imię Marcin, jestem osobą z niepełnosprawnością intelektualną. Mieszkam w Opolu, tu chodzę do pracy, mam przyjaciół.
8: Celem Fundacji LARSZ jest powstanie w Opolu kameralnego domu, w którym osoby z niepełnosprawnością i osoby sprawne dzielą razem życie codzienne. Stają się samodzielne i rozwijają swoją autonomię. Więcej o działaniach Fundacji LARSZ można przeczytać na stronie larche.org.pl/opole. Bądź z nami, spełniajmy razem marzenie o domu pełnym przyjaźni.
9: Już 20 czerwca zapraszamy na wyjątkowy festyn Fundacji Dom w Opolu.
10: Spotykamy się na Placu Wolności w godzinach od 11 do 18 w programie mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Będzie muzycznie, tanecznie i bardzo smacznie.
9: Na scenie wystąpią Stwory Głodomory, a wielki finał należeć będzie do zespołu Formation.
10: To nie tylko dobra zabawa, ale przede wszystkim wsparcie dla Fundacji Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym.
9: Bądźcie z nami, razem możemy więcej.
1: Reklama społeczna.
11: Reklama.
12: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
13: Adidas,
14: Gant,
15: Karl Lagerfeld,
16: Tommy Hilfiger,
17: Guess,
18: Diesel.
19: Moda markowa i ceny outletowe. To Outlet Arena Moravia w Ostrawie. Jest tutaj tanio i blisko granicy. Sprawdź nas na www.outletmoravia.pl. Zaprasza Outletowy Świat.
20: Nadchodzi nowy adres motoryzacji w Opolu. Volvo już jest w mieście. Zanim otworzymy nasz nowoczesny salon, zapraszamy na indywidualne jazdy testowe. Zadzwoń pod numer 603 040 944 lub odwiedź stronę volvogrupalease.pl. Volvo w Opolu. Poznaj markę jeszcze przed otwarciem salonu. Zapraszamy. 603 040 944.
21: Szukasz miejsca na rodzinny dzień w Miłej atmosferze? Zajazd pod Niedźwiedziem w Dębskiej Kuźni to nie tylko kuchnia pełna naturalnych smaków. To także park dla dzieci, ognisko, rowery i leśne spacery. A po wszystkim relaks przy kominku lub w otoczeniu przyrody. Zorganizujesz tu także wesele lub inne przyjęcia okolicznościowe z noclegiem w komfortowych warunkach. Zajazd pod Niedźwiedziem. Tu naprawdę odpoczniesz, dobrze zjesz i na pewno wrócisz. www.podniedźwiedziem.pl.
22: Tańczymy na tarasach Teatru Kochanowskiego. Już 19 czerwca o 21.30 największe hity lat 80. i 90. w wykonaniu Anny Malek z zespołem. Zabierzcie rodzinę, znajomych i dajcie się porwać największym hitom muzycznym. Wstęp wolny. Zapraszają Teatr imienia Jana Kochanowskiego i Radio Opole w ramach jubileuszowych 50. opolskich konfrontacji teatralnych. Przyjdź potańczyć i spędzić wieczór w świetnej atmosferze. Do zobaczenia na tarasach.
11: Po reklamie.

0: Twoje Radio Opole.
1: Weekend, powoli już weekend zaczynamy. Weekend upalny, weekend słoneczny. Taki czas, kiedy nie jedna osoba będzie szukała schronienia przed słońcem. Domy, ściany naszych domów i mieszkań jeszcze nie nagrzane tak mocno. Niektórzy pewnie izolują dostęp promieni słońca do wnętrza. W ten sposób wolniej nasze domy się nagrzewają. No chyba, że korzystamy z klimatyzacji, no to inna sprawa. A na zewnątrz szukamy cienia, szukamy też ochłody, tak pewnie będzie w ten weekend na plażach, na basenach, jeśli już są czynne, ale przy tym uwrażliwiamy naszych słuchaczy. Proszę odpowiednio zabezpieczyć się przed szkodliwym działaniem promieni słońca. Trzeba chronić się przed czerniakiem, a takie zmiany na skórze w okresie letnim przed nimi ostrzegamy i apelujemy o stosowanie kremów z odpowiednim filtrem. Śmiertelność w przypadku tej choroby sięga nawet 30%, ale wcześnie wykryty czerniak jest w pełni wyleczalny. Trzeba więc dobrze poznać swoje ciało, dokładnie się oglądać, czy nie ma jakichś zmian. Ochronę przeciwsłoneczną powinniśmy stosować przez cały rok, ale latem musimy szczególnie zwracać na to uwagę, tak mówi dermatolog profesor Joanna Bartosińska.
2: Możemy oczywiście przebywać na plaży, korzystać z kąpieli słonecznych, ale zawsze należy pamiętać o tym, żeby się schronić, żeby korzystać z różnego rodzaju parasoli, korzystać z cienia, no i nakrycia głowy, bo o tym też często zapominamy i pojawiają się oparzenia słoneczne na szczycie głowy. Zapominamy też na przykład o zabezpieczeniu małżowin usznych. Konsekwencją są późne zmiany, z którymi pacjenci zgłaszają się do poradni.
1: Dodajmy, że co roku w Polsce diagnozuje się ponad 4000 przypadków czerniaka. Nie chcemy straszyć, jednak jeszcze przed rozpoczęciem lata, w upalny i słoneczny weekend warto o tym przypomnieć i zaapelować o to, by pamiętać o odpowiedniej ochronie swojej skóry. Jeśli chodzi o kierowców, no to oni w takie dni powinni też pamiętać o okularach przeciwsłonecznych. Na pewno mogą się przydać. Co jeszcze się przydaje? Przydadzą się na pewno informacje, które mamy dla naszych słuchaczy, którzy obecnie za kółkiem po drogach naszego regionu kręcą, bo podpowiedzi związane z tym, których tras unikać, gdzie tworzą się korki, to oczywiście na bieżąco na naszej antenie przekazujemy zarówno w porannym programie, jak i popołudniowym. Dziś po południu te informacje zbiera Kuba Biel i kolejna ich odsłona już za 6 minut. Zostańcie z nami z Radiem Opole.

0: Twoje Radiopole i zbliża nam się godzina 15.30. To czas na kolejne informacje dla kierowców.
1: Autopilot Radia Opole.
2: Przypominam o interwencji Straży Pożarnej. Wilkowie to powiat prudnicki, więc kierowcy tam muszą uważać, jeżeli poruszają się właśnie tą trasą. Przy okazji cały czas duże korki, jeżeli chodzi o Opole, Piastowska, Wrocławska, Budowlanych do centrum, Nysy Łużyckiej, czyli te standardowe punkty, które doskonale znamy. Jeżeli chodzi o wylotówki, to tutaj Lubuszycka na Kępę też nam się już mocno zagęściła. Cały czas duże utrudnienia na Oleskiej. Od Płużaka w stronę Kluczborka, więc jeżeli jedziecie tą w tę stronę, to musicie przygotować się na chwilę oczekiwania. A czwórka w porządku, więc szerokiej drogi.
1: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze. Wiadomości Radia Opole.
3: 13 kurtyn wodnych stanie na ulicach Opola. Pracownicy opolskich wodociągów i kanalizacji rozpoczęli dziś montaż urządzenia. Te pojawią się w miejscach, gdzie montowano je już w minionych latach, czyli m.in. na placu Kopernika w rejonie Solarisa, na Niemodlińskiej przy Centrum Handlowym As, na Krakowskiej, na Placu Wolności, przy dworcu PKP, na ulicach Dambonia, Habrów, Grota Robeckiego, Fildorfa czy Szarych Szeregów. Już niebawem ruszy remont ponad 4 km wałów przeciwpowodziowych wzdłuż Opawy w miejscowościach Bliszczyce i Boboluszki w gminie Branice. Uszkodzonych w powodzi w 2024 roku Wody Polskie RZGW w Gliwicach ogłosiły przetarg na oba zadania. Koszt prac to ponad 50 milionów złotych.
4: Dostaliśmy dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarności Unii Europejskiej. Te środki Wody Polskie mają już na koncie. Jesteśmy na etapie oceny ofert.
3: Więcej na ten temat w wiadomościach Radio Opole o 16. Prokuratura Regionalna w Gdańsku ponownie umorzyła śledztwo w sprawie działania instytucji publicznych wobec rodziny małego Kamilka z Częstochowy. Zarzut polegał na niedopełnieniu obowiązków przez urzędników instytucji odpowiedzialnych za ochronę małoletnich. Analizie poddano działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie, Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu i Częstochowskiego Centrum Wsparcia Rodziny. Dokumentacja wskazała jednak na wielokrotne interwencje tych instytucji i bieżące reagowanie na pojawiające się problemy. Decyzja o umorzeniu śledztwa nie jest prawomocna.
1: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Patrzę na to, co na radarach, i takie komórki burzowe w okolicach Korfantowa Białej mogą się tworzyć obecnie. O tym informujemy, przed tym ostrzegamy. Meteorolodzy wspominali wprawdzie o opadach, ale raczej o opadach deszczu, nie o burzach. Zachmurzenie generalnie raczej małe i umiarkowane w naszym regionie, okresami właśnie tylko wzrastające do dużego, a na termometrach całkiem sporo, bo 30 plus, tak można powiedzieć, bo już nie ma poniżej 30 stopni w naszym regionie. 30 w Nysie, w Strzelcach Opolskich, a 31 w Namysłowie, w Brzegu, Kluczborku, Kędzierzynie-Koźlu i w Opolu.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: I że tak to ujmę, to nie jest ostatnie słowo ze strony termometrów, jakie w tym weekendzie, w ten weekend jest zapowiadane.

0: Twoje Radio Opole.
1: I w naszym programie co jakiś czas tematy związane z pieniędzmi podejmujemy i teraz też o pieniądzach, ale taki temat trochę nietypowy, związany z kredytami, z możliwością wzięcia kredytu i czymś, co można by postrzegać jako takie nierówne traktowanie. 5 organizacji, m.in. Onkolodzy, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Finansowy i Rzecznik Praw Pacjenta postulują, aby w ustawie o kredycie konsumenckim było zapisane tak zwane prawo do zapomnienia. Wówczas bank nie mógłby odmówić kredytu klientowi leczonemu onkologicznie, jeśli od zakończenia terapii minęło 5 lat. Profesor Piotr Rutkowski z Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie podkreślił, że celem tego działania jest wyeliminowanie praktyk, gdzie choroba może być przeszkodą w uzyskaniu ochrony ubezpieczeniowej, stanowiącej zabezpieczenie kredytu konsumenckiego lub uzyskanie kredytu na gorszych warunkach. To jest ważne. Na to trzeba zwracać uwagę, by osoby, które mają doświadczenie choroby onkologicznej, nie pozostawały tutaj niejako w takiej trochę gorszej sytuacji. Pacjenci, którzy zostali wyleczeni, powinni czuć się bezpiecznie w ubieganiu się o kredyty konsumenckie, mówi Konrad Madejczyk z Biura Rzecznika Praw Pacjenta.
2: Dokładnie chodzi o to, że osoby, które przeszły chorobę onkologiczną, ich karta DILO została zamknięta, zakończyły proces leczenia i zostały uznane za osoby zdrowe, czuły się bezpiecznie, jeżeli chodzi o pobieranie kredytów konsumenckich, czyli że nie musiałyby informować o chorobie, która minęła jakiś czas temu. Chodzi o to, żeby osoby wyleczone nie spotykały się już z odmową zawarcia umowy albo z wyższymi składkami tylko dlatego, że kiedyś chorowały.
1: Również Unia Europejska rekomenduje, aby państwa członkowskie nie dyskryminowały osób, które chorowały na nowotwór.

Sportowe Radio Poli w naszym programie czekamy na kolejne dziś wiadomości, w nich informacje, które powinny zainteresować mieszkańców takich miejscowości jak Bliszczyce czy Boboluszki w gminie Branice. To w kontekście bezpieczeństwa i zagrożeń związanych z powodzią. Pamięcią tu niektórzy może wrócą do powodzi roku 2024. O tym więcej to w wiadomościach o godzinie 16, a chwilę przed nimi jeszcze doniesienia z dróg naszego regionu. Informacje o utrudnieniach, z którymi mierzą się kierowcy, te zbiera Kuba Biel. Jeszcze przed 16 najświeższy raport nam przekaże.

0: Zostań w zasięgu. Za chwilę wiadomości Radia Opole.
1: Reklama.
2: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
3: Uwaga podróżnicy! Wielka przygoda zaczyna się już na peronie. Skakujcie do Dino pociągu i ruszajcie w nieznane. Województwo Opolskie, Polregio i Jurapark Krasiejów zapraszają na Dino Przygodę. Start Opole Główne. Potem wędrówka zielonym szlakiem do Królestwa Dinozaurów. To idealny plan na zieloną szkołę i aktywną lekcję przyrody. Tani, ekologiczny, wyjątkowy. Dino Przygoda czeka. Rezerwujcie terminy i jedźcie pociągiem do Krasiejowa. Dino Przygoda. Poczuj tę energię.
4: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w Centrum Handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, Centrum Handlowe Karolinka w Opolu.
5: Cześć, sąsiad, jak firma?
6: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. I sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
5: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich. 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
6: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
5: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
6: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa, myślisz Petrol.

0: Prasa na klucz, Borg, Zawada Jołowa, tutaj odcinek, który rzeczywiście troszkę denerwuje kierowców, bo tam wahadła, podobnie też wahadła na trasie od Ozimka do Grodźca, tutaj przebudowa drogi, która potrwa do września i musimy się przyzwyczaić na oczekiwanie.
1: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze.
2: Kierowcy w naszym regionie już dobrze poinformowani, oczywiście ci, którzy słuchają Radia Opole. A teraz 16 i czas na kolejne wiadomości.
3: Już wkrótce remont wałów przeciwpowodziowych w Bliszczycach i Boboluszkach w powiecie głubczyckim.
4: Te prace nie są tanie, wynoszą ponad 50 milionów złotych.
3: Rodzicielstwo zastępcze będzie promowane jutro w Niemysłowicach koło Prudnika. Izrael i Hezbollah uzgodniły zawieszenie broni.
1: Wiadomości Radia Opole.
2: Zaprasza Katarzyna Plewnia.
3: Już niebawem ruszy wyczekiwany remont ponad 4 km wałów przeciwpowodziowych wzdłuż rzeki Opawy w miejscowościach Bliszczyce i Boboluszki w gminie Branice. Mocno uszkodzone te wały zostały w powodzi w 2024 roku. Wody Polskie RZGW w Gliwicach ogłosiły przetarg na oba zadania. Chcemy odtworzyć parametry techniczne wału, mówi Mateusz Balcerowicz, prezes Wód Polskich.
4: To łącznie jest ponad 4 km wału, w związku z tym te prace nie są tanie, wynoszą ponad 50 milionów złotych. Dostaliśmy dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarności Unii Europejskiej. Te środki Wody Polskie mają już na koncie, w związku z tym my robimy dwa przetargi na odbudowę tych wałów i przebudowę, modernizację. Jesteśmy na etapie oceny ofert.
3: To dla nas szczególny dzień, podkreśla z kolei Anna Kobierska-Mróz, starosta Głubczycka.
5: Byłam od początku niepoprawną optymistką i wierzyłam mocno w to, że dla nas te środki wpłyną. Bardzo jestem za to wdzięczna i bardzo się cieszę, że dzisiaj możemy komunikować mieszkańcom tę dobrą wiadomość, mieszkańcom Boboluszy i Bliszczyc, ale też naszego powiatu. Liczę, szczerze powiedziawszy, na więcej, bo jeszcze są mieszkańcy, którzy czekają na kolejne inwestycje zabezpieczające nas przeciwpowodziowo.
3: Prace remontowe lewostronnego wału przeciwpowodziowego Opawy w Bliszczycach i Boboluszkach mają być wykonane w ciągu 30 tygodni od podpisania umowy z wykonawcą, nie później jednak niż do końca kwietnia przyszłego roku.
1: Popołudniowe wiadomości Radia Opole.
3: Bezpłatne badania i konsultacje medyczne proponują organizatorzy dwóch przystanków w zdrowie w Lubrzy i Brzegu. Chętni do udziału nie muszą się rejestrować, wystarczy mieć ze sobą dowód osobisty. Profilaktyczny piknik w Lubrze odbywa się dziś i trwa do godziny 18 na parkingu przy NZOZie Sokół. Z kolei jutro piknik zdrowie zawita do Brzegu na parking koło Brzeskiego Centrum Medycznego. Dzień Rodzicielstwa Zastępczego obchodzony będzie w Niemysłowicach koło Prudnika. Żeby docenić trud opiekunów oraz popularyzować pieczę zastępczą, do której dzieci trafiają postanowieniem sądu, gdy biologiczni rodzice nie wywiązują się ze swoich obowiązków. W powiecie prudnickim rocznie jest blisko 30 takich spraw. Obecnie mamy 10 małoletnich czekających na umieszczenie w pieczy zastępczej, mówi Grażyna Hołda, zastępca dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku.
6: Problem jest w tym, że coraz więcej tych dzieci nam przybywa. Bo dzieci stają się zaniedbane, bez jedzenia, do szkoły nie chodzą. Mamy dwie placówki w powiecie prudnickim typu socjalizacyjnego do 14 miejsc. Miejsca już są zajęte, więc to jest bardzo potrzebne rozpowszechnienie, żeby tworzyć te rodziny zastępcze. Dają wiele ciepła, światełko na przyszłość tym dzieciom.
3: Sobotnie obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego prudnicki PCPR organizuje w Niemysłowicach na terenie Wiejskiego Domu Kultury. Początek imprezy o 11, a w programie liczne atrakcje dla dzieci, m.in. konkursy z nagrodami, zabawy z animatorem czy piana party.
1: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
3: Moskwę od kilku godzin nieustannie atakują ukraińskie drony. Mer miasta Siergiej Sobianin poinformował, że do tej pory obrona powietrzna zestrzeliła 35 maszyn. Wczoraj stolicę Rosji zaatakowało prawie 200 bezzałogowców. Poważnie uszkodzona została rafineria w podmoskiewskim Kapotnie, która zapewniała 40% dostaw paliwa dla moskiewskiej aglomeracji. Jak powiedział doradca w kancelarii prezydenta Ukrainy Michał Podolak, naloty są jedynym sposobem na uzmysłowienie Władimirowi Putinowi, że czas skończyć wojnę. Izrael i wspierany przez Iran Hezbollah uzgodniły zawieszenie broni. Jak przekazał agencji Reutera wysoki rangą urzędnik amerykański, porozumienie weszło w życie o 16 czasu lokalnego, czyli o 15 według czasu w Polsce. Warunki umowy mieli uzgodnić negocjatorzy ze Stanów Zjednoczonych i Kataru przy pomocy Iranu. Nasilenie ataków między Izraelem a Hezbollahem w Libanie nadwyrężyło podpisane w środę tymczasowe porozumienie między USA a Iranem, mające na celu zakończyć wojnę na Bliskim Wschodzie.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda. Pogodnego dnia i dobrego samopoczucia życzy sponsor audycji.

0: Zakład Usług Transportowo-Sprzętowych Rudatom, Skępy koło Opola. www.rudatom.eu.
1: Temperatury powyżej 30 utrzymują się niemal wszędzie w naszym regionie. Mówię powyżej 30, bo 31 teraz w Opolu, Kędzierzynie Koźlu, Kluczborku, Brzegu, w Nysie, w Namysłowie. Taka okrągła, że tak powiem, 30 jedynie w Strzelcach Opolskich do końca dnia. Zachmurzenie ma być małe i umiarkowane, chwilami tylko wzrastające do dużego, choć takie pojedyncze komórki burzowe na południu naszego regionu już się dzisiaj też tworzyły. Będziemy to oczywiście na bieżąco sprawdzać. Tyle teraz o pogodzie. No dodam może tylko, że wiatr jest słaby z kierunków zmiennych.
0: Pogodnego dnia i dobrego samopoczucia życzy sponsor audycji. Zakład Usług Transportowo-Sprzętowych Rudatom, Skępy koło Opola. www.rudatom.eu.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
1: Maciej Dudek za konsoletą, przed mikrofonem Dawid Drajba. W takim składzie już weekendowe Twoje Radio Opole.

0: Reklama.
1: Są miejsca, gdzie poranek pachnie ciszą, gdzie nowoczesność nie oznacza rezygnacji z natury. Zielona Sadyba. Nowa inwestycja deweloperska w Opolu. W wyjątkowej lokalizacji łączącej spokój, komfort i wygodny dojazd do centrum. Kameralne osiedle otoczone zielenią. Bezpieczeństwo zapewniają monitoring i wideodomofony. Ogrzewanie podłogowe podnosi codzienny komfort. Tu liczy się także aktywny styl życia. Dostępna będzie samoobsługowa stacja napraw rowerów. Zamieszkaj na swoim. Żyj w harmonii z naturą. www.zielonasadyba.pl.
2: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
3: Nadchodzi nowy adres motoryzacji w Opolu. Volvo już jest w mieście. Zanim otworzymy nasz nowoczesny salon, zapraszamy na indywidualne jazdy testowe. Zadzwoń pod numer 603 040 944 lub odwiedź stronę volvogrupalease.pl. Volvo w Opolu. Poznaj markę jeszcze przed otwarciem salonu. Zapraszamy. 603 040 944.
4: Zmieniamy banery w bestsellery. Karolinka i Solaris zapraszają do udziału w projekcie Dobre Rzeczy. Już 26 i 27 czerwca na darmowych warsztatach upcyklingowych z kultową marką Hollow stworzysz designerski worko plecak ze starych banerów reklamowych. Czekamy w piątek i sobotę, 26 i 27 czerwca od 13 do 19 w Karolince i Solarisie.
5: Już 12 lipca zapraszamy na Odnowa Festiwal. W opolskim amfiteatrze wystąpią Cortez, Ralf Kamiński, Kasia Sienkiewicz i Lemon. 12 lipca, Opole, amfiteatr. Bilety dostępne na stronie odnowafestiwal.pl i kopa.pl.
0: Po reklamie.

0: Twoje Radio Opole.
1: Piątkowe popołudnie, jak zwykle o tej porze w Radiu Opole, czas na informacje o tym, co nowego wkracza na nasze kinowe ekrany w naszym regionie. W studiu dyrektor kina Helios Joanna Domagała. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: No to
2: Państwa.
1: Jakie nowości?
2: No znów mamy dylematy, co zobaczyć. Więc Państwo wiecie, że ja zawsze tak co najbliżej mi, więc najbliżej w tym tygodniu Ojczyzna, film Pawła Pawlikowskiego, nagradzane. A historia, no Thomas Mann, jego kawałek jego życia, powrót do Niemiec, Niemiec rozbitych na dwa obozy, i ten komunistyczny, i ten niekomunistyczny, i on musi tam się odnaleźć razem ze swoją córką, więc mamy i ich relacje, no i też to, co się w historii dzieje, więc co w tym filmie jest, ja na pewno się wybiorę. To oczywiście nie wszystko. To Story Piątka. Już o tym mówiliśmy tydzień temu. Pierwsze przedpremierowe pokazy. Teraz już na naszych ekranach od rana do wieczora. I naprawdę bardzo dużo się dzieje w tym filmie. Takiego pozytywnego. I ten szacunek dla zabawek i wzajemnych relacji między zabawkami i ludźmi jest w tym filmie bardzo ważny. Więc jest kolorowo i wesoło. To nie wszystkie premiery mamy. Oczywiście Backrooms, czyli Bez Wyjścia. Film głośny. Na pewno wśród młodej widowni. Z internetu do kina. Ponieważ ten film miał ponad te pierwsze odcinki, ta pierwsza część tego filmu miała ponad 100 milionów obejrzeń w internecie, bo tam się to zaczęło. Tam reżyser, twórca, scenariusza, Ken Person ten film stworzył, no i teraz przenosimy to na duży ekran, czyli tak zupełnie tym razem odwrotnie, z małego ekranu na duży ekran. I czy będziemy się tak samo bać? Bo historia jest taka, że w piwnicy jakiegoś nieznanego salonu meblowego jest przejście do równoległego świata, ale ten równoległy świat nie jest różowy, nie jest kolorowy, on jest przerażający. Więc jeżeli chcemy się pobać, to jest ten film. Na deser zostawiam sobie Robin Hooda, Koniec legendy. Ten film zwraca moją uwagę przede wszystkim, jeżeli chodzi o obsadę, bo Hugh Jackman, Judy Comer czy Bill Skarsgård to są aktorzy i aktorka, którzy naprawdę przyciągają moje oko, a historia podobnież teraz już bez osłony, bez żadnego cukierkowego, takiego pozytywnego wizerunku będziemy na Robin Hooda patrzeć. Oczywiście jest tutaj też historia związana z miłością, z obroną uciśnionych, ale taka jak naprawdę podobnież było, bez tej legendy, która na lata, przez lata i przez te wszystkie historie narosła. Także taki zestaw, naprawdę dla każdego, warto się na coś zdecydować. Też premierowo możemy zobaczyć jeden pokaz Rodu Smoka. Pierwszy odcinek trzeciego sezonu, to jest też gratka, nie lada, więc jeżeli ktoś będzie chciał zobaczyć ostatni odcinek poprzedniej części i pierwszy odcinek premierowy nowej części, to duży ekran taką możliwość też daje. Więc proszę Państwa, do wyboru, do koloru.
1: O nowych filmach na naszych kinowych ekranach naszego regionu opowiadała Joanna Domagała, dyrektor kina Helios. A ja teraz mam dylemat, bo było tutaj tyle ciekawych tytułów i sławnych nazwisk, że nie wiem, jakie pytanie konkursowe za chwilę zadam. W każdym razie zaproszenia do kin będą na pewno do zdobycia. A za te informacje dziękuję bardzo.
2: Dziękuję.

0: Sponsorem konkursu jest kino Helios.
1: No i czas na pytanie konkursowe. Paweł Pawlikowski, reżyser Ojczyzny, ma na swoim koncie Oscara. Nagrodę otrzymał za Idę. To w 2013 roku. Potem jeszcze do Nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej był nominowany za inny film. Jak brzmi jego tytuł? Za jaki film oprócz Idy Paweł Pawlikowski był nominowany do Oscara? I uwaga, czwarta i ósma osoba, która na naszej konkursowej skrzynce 774541541 zostawi prawidłową odpowiedź, otrzyma podwójne zaproszenie do kina Helios. To na dowolnie wybrany seans. 774541541. Za jaki film oprócz Idy Paweł Pawlikowski był nominowany do Oscara? Czekają podwójne zaproszenia do kina Helios.
0: Sponsorem konkursu jest kino Helios.

0: Radio Pole. Zbliża się 16:30 w studiu Kuba Bieli. Czas na kolejne informacje dla kierowców.
1: Autopilot Radia Opole.
2: I tym razem bardzo dobre informacje, bo pięknie nam się ten ruch rozkłada. Już jeszcze pewne oczekiwanie na Wrocławskie do centrum. Poza tym zrobiło się już luźniej. Oleska do wylotówki od Płużaka wciąż. Obwodnica tutaj gęsto. Przenosimy się szybko do brzegu. Tam Armii Krajowej 3 maja. Tutaj spore problemy. Nysa Grodkowska. Tu oczekujemy, bo są wahadła. Remont drogi jest przeprowadzany właśnie. A jeżeli chodzi o kolizję czy utrudnienia, to w Krapkowicach kierowca najechał na Studzienkę i uszkodził 2 koła na ulicy Pułaskiego, więc tam uważajcie. A 4 w porządku.
1: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze. Wiadomości Radia Opole.
3: Sejm uchwalił przepisy o powiązaniu informacji o wynagrodzeniach lekarzy z ich numerem PESEL. To oznacza, że dane o zarobkach, które są dziś przekazywane do Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, przestaną być anonimowe. Dzięki temu będzie można przepisać wysokość wynagrodzeń z różnych form zatrudnienia lub w różnych podmiotach do jednej osoby. Resort Zdrowia zyska więc informacje o tym, ile zarabiają lekarze, jeśli pracują w kilku podmiotach jednocześnie lub w jednym, w którym pracują zarówno na etacie, jak i na kontrakcie. Ponad 3300 podpisów deklarują organizatorzy referendum w Brzegu. Początkowo miało ono odbyć się w sprawie odwołania burmistrz, ale po ostatniej sesji Rady Miasta inicjatorzy referendum zapowiadają dążenie do odwołania całej Rady. Dziś przedstawiciele grupy referendalnej pojawili się w Krajowym Biurze Wyborczym w Opolu.
4: Po wczorajszej podwyżce dla pani burmistrz Brzegu mieszkańcy są tak wściekli na radnych i Rady Miasta, że referendum odbędzie się za odwołaniem pani burmistrz i całej Rady Miejskiej.
3: Temat szerzej w wiadomościach Radio Opole o 17:00. Poważnemu wypadkowi uległ skoczek narciarski, który trenował w kompleksie sportowym Skalite w Szczyrku. Do wypadku doszło po godzinie 11:00 podczas rozgrzewki. Zawodnik w trakcie rozgrzewki próbował wykonać salto i zasłabł, w wyniku czego z dużą siłą uderzył głową o podłoże. Na miejsce wezwano m.in. śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Strażacy zabezpieczyli jego lądowanie, a ratownicy udzielili skoczkowi niezbędnej pomocy. Zawodnik trafił do szpitala. Nie wiadomo, w jakim jest stanie.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Zacznijmy od tego, co na radarach, bo obecnie tak od strony Korfantowa w kierunku Pruszkowa jakby przemieszcza się chmura, która może ze sobą przynieść burzę. Tak je widać na radarach. No i ostrzeżenia, jeśli chodzi o meteorologów, które nam przekazują, to przed burzami jak przed burzami, ale gdzieś może popadać raczej taki deszcz przelotny. Myślę, to dość istotna informacja, biorąc pod uwagę to, że od samego rana mówiliśmy o tym, że sporo słońca na niebie, no i te wysokie temperatury. Teraz 31 stopni Celsjusza niemal wszędzie w naszym regionie. Jedynie Strzelce Opolskie, tam stopni mamy 30, no i to jest początek tego upalnego weekendu.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Wysokie temperatury na termometrach będą także w nocy. Ile dokładnie, to o tym mówić będziemy w kolejnej prognozie pogody po wiadomościach po godzinie 17:00.

0: Sponsorem konkursu jest Kino Helios.
1: No i czas na rozwiązanie naszego konkursu. Konkursu, w którym do zdobycia były dwa podwójne zaproszenia do Kina Helios. Na dowolnie wybrany seans będzie można się wybrać, a na pewno będą mogły dwie osoby spośród tych, które zadzwoniły na naszej konkursowej skrzynce 774541541 zostawiły odpowiedź na następujące pytanie konkursowe. O Pawle Pawlikowskim dzisiaj było sporo i on, jeśli chodzi o ideę, otrzymał nagrodę Oscara, ale za inny swój film też do Oscara był nominowany. No i pytaliśmy o tytuł tego filmu. Komu udało się prawidłowo odpowiedzieć i kto jako czwarta oraz jako ósma osoba tę prawidłową odpowiedź na naszej skrzynce konkursowej zostawił? Sprawdźmy.
2: Dzień dobry. Paweł Pawlikowski został nominowany również do Oscara przy filmie Zimna Wojna. Dziękuję.
3: Jest to film Zimna Wojna. Pozdrawiam Monikę.
1: No my Monikę również pozdrawiamy. To była prawidłowa odpowiedź. Podobnie jak słuchacz, który przed Moniką się do nas dodzwonił, to był jako czwarty, Monika jako ósma. Gratulujemy. Zaproszenia do kina już rozdane. Kolejne będziemy rozdawać za tydzień.
0: Sponsorem konkursu jest Kino Helios.

0: Radio Opole.
1: Referendum związane z odwołaniem włodarzy miasta. Na tym polu inicjatorzy takich akcji referendalnych mają już w naszym kraju pewne sukcesy. Można tu wspomnieć Kraków, ale i w naszym regionie szykują się do odwołania władcy miasta, a może i radnych. Gdzie? O które miasto chodzi? O tym powiemy w wiadomościach Radia Opole o godzinie 17. Chwilę wcześniej o tym, co na drogach naszego regionu. Raz jeszcze opowie wam Kuba Biel.

0: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044.
1: Masz dość internetu, który nie nadąża? W Multiplay przez 6 pierwszych miesięcy płacisz tylko złotówkę za abonament. Światłowód, który działa lekko. Zadzwoń 775 006 006 lub wejdź na multiplay.pl.
2: Jak mogę Cię uszczęśliwić, kochanie?
3: Tuż za granicą czeską, w Ostrawie, jest Świat Outletów. Zatrzymajmy się tam.
4: Tommy Hilfiger, Gant, Adidas, Gas, Diesel, Karl Lagerfeld. To Świat Outletu Areny Moravia. Niższe ceny, komfort zakupów.
5: www.outletmoravia.pl. Zaprasza Outletowy Świat.
6: Dochodzą mnie plotki, że znajomość z przystojnym sąsiadem od czerwonego wina i groszku Power Max z Sambudrolu wchodzi na wyższy poziom.
7: Owszem, jeszcze chwila i będzie...
6: Ślub?
7: Będziemy zasypywać wspólny kocioł, oświadczył mi się.
6: Widzę, że ciężko jest ostudzić przystojnego sąsiada i groszek Power Max z Sambudrolu.
7: To prawda, to prawda.
8: Sambudrol, pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000 www.sambudrol.pl.
9: Szukasz miejsca na rodzinny dzień w miłej atmosferze? Zajazd pod Niedźwiedziem w Dębskiej Kuźni to nie tylko kuchnia pełna naturalnych smaków. To także park dla dzieci, ognisko, rowery i leśne spacery. A po wszystkim relaks przy kominku lub w otoczeniu przyrody. Zorganizujesz tu także wesele lub inne przyjęcie okolicznościowe z noclegiem w komfortowych warunkach. Zajazd pod Niedźwiedziem. Tu naprawdę odpoczniesz, dobrze zjesz i na pewno wrócisz. www.podniedźwiedziem.pl.
10: Tańczymy na tarasach Teatru Kochanowskiego. Już 19 czerwca o 21.30 największe hity lat 80. i 90. w wykonaniu Anny Malek z zespołem. Zabierzcie rodzinę, znajomych i dajcie się porwać największym hitom muzycznym. Wstęp wolny. Zapraszają Teatr imienia Jana Kochanowskiego i Radio Opole w ramach jubileuszowych 50. opolskich konfrontacji teatralnych. Przyjdź potańczyć i spędzić wieczór w świetnej atmosferze. Do zobaczenia na tarasach.
11: Po reklamie.
12: Autopilot Radio Opole.
13: Właściwie już bez problemu z poruszaniem się po polskich drogach. Niewielkie jeszcze na obwodnicy północnej. Poza tym już... swobodny ten piątek, więc raczej cieszycie się weekendem. Dojechaliście do domu i bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o problemy związane z przebudowami, to DK45 Zawada Jołowa, tutaj wahadła DK46 Ozimek Grodziec. Droga wojewódzka 401 w okolicach Grodkowa, konkretnie na obwodnicy, tam również oczekujemy. Podobnie też na Grodkowskiej w Nysie, gdzie również mamy wahadła.

0: porę.
1: Na wiadomości tę przygotowała i przedstawi Katarzyna Plewnia.
2: Zebranie ponad 3300 podpisów deklarują inicjatorzy referendum w Brzegu. Początkowo miało ono dotyczyć odwołania burmistrz, ale po ostatniej sesji Rady Miasta inicjatorzy referendum zapowiadają dążenie do odwołania całej Rady.
3: Zebraliśmy do tej pory sondażowo ponad 3300 podpisów. Przyjechaliśmy do Opola. Chcieliśmy odwołać tylko panią burmistrz, ale okazuje się, że po wczorajszej podwyżce dla pani burmistrz Brzegu mieszkańcy są tak wściekli na radnych Rady Miasta, że referendum odbędzie się za odwołaniem pani burmistrz i całej Rady Miejskiej.
2: Odpowiednie dokumenty do Krajowego Biura Wyborczego w Opolu mają być złożone w poniedziałek. Jeśli radni nie chcą słuchać mieszkańców, to my taką radę też odwołujemy, dodaje Tadeusz Nowosielski. Na razie procedura w sprawie referendum formalnie jeszcze się nie rozpoczęła, potwierdza z kolei Anna Maksymowicz-Szczepańska, komisarz wyborczy w Opolu 2.
4: Dokumenty żadne komisarzowi w dniu dzisiejszym nie zostały przedłożone do badania. W związku z tym na dzień dzisiejszy inicjatywy referendalnej nie ma.
5: To jak to będzie wyglądało dalej formalnie?
4: Komisarz wyborczy przyjmie dokumenty, zbada dokumenty co do prawidłowości i zgodności z przepisami prawa przedłożonych dokumentów, wyznaczy termin na zbieranie podpisów potrzebnych do uwiarygodnienia inicjatywy referendalnej.
0: Rzetelnie, obiektywnie, na czas. Wiadomości Radia Opole.
2: Rafał Trzaskowski od roku miał informacje o nieprawidłowościach w warszawskim Szpitalu Południowym i działalności Dawida Kacprzyka. Ustalił portal Zero.pl i napisał, że prawie rok temu, 19 lipca 2025 roku, o nieprawidłowościach w placówce prezydenta stolicy miał poinformować w prywatnej rozmowie przez komunikator internetowy ordynator chirurgii Szpitala Południowego. 2 miesiące później lekarz został z pracy zwolniony. Rafał Trzaskowski zarzuty odpiera. W mediach społecznościowych odpowiedział, że codziennie dostaje setki wiadomości i nie z każdą jest w stanie się zapoznać. Zdaniem prezydenta Warszawy w tej sytuacji należało powiadomić prokuraturę lub zgłosić sprawę w trybie sygnalisty. Wtedy sprawa jest rejestrowana, napisał Trzaskowski. Z wiedzy prezydenta Warszawy wynika, że szpital jest w sporze prawnym z byłym ordynatorem. Krajowy trening pierwszej pomocy zaplanowano na jutro w kilkunastu miejscowościach regionu. To okazja, by wziąć udział w praktycznych ćwiczeniach sprowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej z obsługi automatycznego defibrylatora zewnętrznego czy tamowania krwotoków. Jeden z treningów odbędzie się na stadionie w Byczynie od godziny 13 do 17, mówi Mirosław Wirecki, starosta kluczborski.
6: Będzie można przygotować się do udzielania pierwszej pomocy, a także zapoznać się z sytuacjami zagrożenia i kryzysowymi i myślę, że każdy z mieszkańców powiatu będzie miał okazję przetestować, czy potrafi udzielać pierwszej pomocy. Przede wszystkim jest to kolejne działanie w ramach naszych powiatowych akcji dla bezpieczeństwa. Niedawno był piknik dla bezpieczeństwa, pierwszy powiatowy.
2: W regionie treningi zaplanowano też m.in. w Brzegu, Grodkowie, Głubczycach, w Kędzierzynie, Koźlu, Dobrodzieniu czy Strzelcach Opolskich.
0: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
2: Księżniczka na opak wywrócona to sztuka Calderona de la Barki w reżyserii Pawła Aignera. Przedstawienie przygotował Teatr imienia Wilhelma Chorzycy w Toruniu. Główną rolę gra gościnnie opolska aktorka Aurora Lipartowska. Gram Dianę, mówi aktorka na co dzień, pracująca w Teatrze Kochanowskiego w Opolu.
7: Czyli księżniczka na opak wywrócona. Jest to farsa. Mamy postać księżniczki, która jest nieszczęśliwie lub szczęśliwie zakochana. Ciężko powiedzieć, która jest głęboko nieszczęśliwa wewnętrznie i jest taką szekspirowską, bym powiedziała, postacią non-stop płacze, bo jej coś nie pasuje, ale wreszcie w pewnym momencie biera się w sobie i stwierdza, że trzeba coś zmienić.
2: Dwa ostatnie konkursowe przedstawienia zobaczymy jutro i w niedzielę. Będzie to Ubo Król w reżyserii Konrada Dworakowskiego i Katarzyna, czyli o szkodach, jakie przynosi lektura powieści Zofii Gustowskiej. A Radio Opole jest partnerem 50. opolskich konfrontacji teatralnych. I to była ostatnia informacja w tym serwisie. O 18 w Radiu Opole Roman Juranek.
0: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
1: Jeśli chodzi o chmury burzowe, o komórki burzowe, to chyba sobie dały spokój ze straszeniem mieszkańców naszego regionu. Obecnie na radarach właśnie spokój. No ale co będzie w kolejnych godzinach, będziemy oczywiście obserwować. Sporo za to na termometrach. Ciągle 31 stopni w Opolu, Kędzierzynie, Koźlu, Brzegu, w Nysie, w Namysłowie 30, w Strzelcach Opolskich i w Kluczborku. Wiatr słaby z kierunków zmiennych.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja na Najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
1: Obiecałem, że powiem też o tym, co czeka nas w nocy. Zachmurzenie ma być umiarkowane, miejscami może wzrastać do dużego. Przelotny deszcz, niewykluczone burze.

Tak informują meteorolodzy z IMGW, a temperatura w nocy od 18 do 20 stopni Celsjusza. To dość istotne, bo no, niektórzy może gdzieś przy otwartym oknie będą chcieli spać, chociaż no, ta informacja o burzach tutaj może zmienić nasze decyzje. 6 minut po godzinie 17, co w naszym programie. A propos upalnego weekendu, na pewno więcej informacji na ten temat. Maciej Dudek za konsoletą realizatora, przed mikrofonem Dawid Rajwa. W tym składzie zapraszamy. Zostańcie z nami.

0: Reklama społeczna.
1: Na depresję cierpi ponad 20% dzieci, a około 12 roku życia choroba ta zaczyna dotykać dwa razy więcej dziewcząt niż chłopców. A teraz wyobraź sobie świat, w którym dziewczynki
2: czują się bezpieczne i kochane.
3: Mogą być, kim chcą, bez ograniczeń.
4: Wierzą w siebie i swoje możliwości.
5: Fundacja Kosmos dla Dziewczynek od lat walczy o to, by dziewczynki w Polsce miały równe szanse i mogły rozwijać swój potencjał.
2: Dziękuję, że we mnie wierzysz. Razem możemy zmienić świat.
4: Kosmos jest dla wszystkich dziewczynek.
1: Wspólnie zbudujmy świat przyjazny dziewczynkom. Więcej informacji na stronie www.kosmosdladziewczynek.pl.
6: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
7: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
8: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
9: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
10: Ty też możesz nam pomóc!
9: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
11: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
9: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
12: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
0: Reklama społeczna.
13: Reklama.
14: Nadchodzi nowy adres motoryzacji w Opolu. Volvo już jest w mieście. Zanim otworzymy nasz nowoczesny salon, zapraszamy na indywidualne jazdy testowe. Zadzwoń pod numer 603 040 944 lub odwiedź stronę volvogrupalease.pl. Volvo w Opolu. Poznaj markę jeszcze przed otwarciem salonu. Zapraszamy. 603 040 944.
15: Są miejsca, gdzie poranek pach nie ciszą, gdzie nowoczesność nie oznacza rezygnacji z natury. Zielona Zadyma. Nowa inwestycja deweloperska w Opolu. W wyjątkowej lokalizacji łączącej spokój, komfort i wygodny dojazd do centrum. Kameralne osiedle otoczone zielenią. Bezpieczeństwo zapewniają monitoring i wideodomofony. Ogrzewanie podłogowe podnosi codzienny komfort. Tu liczy się także aktywny styl życia. Dostępna będzie samoobsługowa stacja napraw rowerów. Zamieszkaj na swoim. Żyj w harmonii z naturą. www.zielonasadyba.pl.
16: Już 12 lipca zapraszamy na Odnowa Festiwal. W Opolskim Amfiteatrze wystąpią Cortez, Ralf Kamiński, Kasia Sienkiewicz i Lemon. 12 lipca, Opole, Amfiteatr. Bilety dostępne na stronie odnowafestiwal.pl i kopa.pl.
13: Reklamie.

0: Twoje Radio Opole.
1: Pozmieniało nam się w pogodzie. Po chłodniejszych i deszczowych czasem dniach mamy zmianę pogody. Nagle zrobiło się ciepło, a nawet upalnie. Taki skok temperatur nie jest obojętny dla zdrowia, szczególnie osób starszych. Doktor Aleksander Kania radzi, aby stopniowo przygotowywać się do tych upałów, które w sezonie letnim mogą nam się dawać we znak. I dotyczy to zarówno seniorów, jak i też ludzi aktywnie uprawiających sport.
2: Na przykład naszą aktywność, którą absolutnie promuję, powinniśmy rozkręcać stopniowo. To nie jest tak, że kiedy nadejdzie lato i nagle na przykład są możliwości ku temu, żeby robić długie spacery bądź biegać, robić to od razu na pełny gwizdek. Trzeba faktycznie z dnia na dzień dawkować sobie tą porcję wysiłku i aklimatyzować organizm do tego, co będziemy chcieć z nim w najbliższe tygodnie robić.
1: No ja teraz chciałbym trochę skorygować to, co powiedziałem wcześniej, bo takie rozróżnienie zrobiłem, że to dotyczy seniorów, jak i ludzi aktywnie uprawiających sport. Jedno nie kłóci się z drugim. Szczególnie pozdrawiamy wszystkich seniorów, którzy taki aktywny tryb życia prowadzą. Ale proszę pamiętać, że przy takich temperaturach warto odpowiednio podejść do aktywności. Proszę o tym pamiętać.

0: jeśli chodzi o upał, to raczej nie krótkie momenty, bo to się zapowiada trochę dłużej. Gorący, upalny weekend. Pewnie będzie to czas, kiedy na plażach będzie tłoczno również w naszym regionie. Sporo różnych atrakcji, choćby w Turawie, o nich wiele już mówiliśmy w Radiu Opole. Przy tej okazji przypomnienie o zachowaniu ostrożności, bo na pomoc ratowników w wielu miejscach jeszcze liczyć nie można. Ponoć nad morzem już powoli ratownicy się rozstawiają. Podpowiadam, gdyby ktoś się wybierał, pierwsza obsada ratowników dyżuruje już na strzeżonym odcinku plaży w Ustce po wschodniej stronie falochronów. Do końca czerwca nad bezpieczeństwem turystów i mieszkańców będzie tam czuwało 3 ratowników. Od lipca ochroną objęte zostaną kolejne kąpieliska, a na całym wybrzeżu pojawią się pełne obsady. Jak podkreśla Patryk, ratownik WOPR z Ustki, czerwiec zazwyczaj należy do spokojniejszych miesięcy. Wpływ mają na to zarówno warunki pogodowe, jak i niska temperatura wody, która wciąż nie zachęca do morskich kąpieli. Choć ten weekend może wiele zmienić.
1: Piątek, sobota, niedziela ma być upał, no to spodziewamy się tłumów, bo będzie to pierwszy taki upał i to już początek wakacji, tak naprawdę zaczynamy sezon.
0: Jak zauważa ratownik, wraz z nadejściem wakacji na plażach nie brakuje ryzykownych zachowań. Mimo licznych apeli i działań profilaktycznych ratownicy co roku muszą interweniować w sytuacjach, którym można było łatwo zapobiec.
1: Najczęściej, jeżeli są interwencje, to przy falochronach, tam jest po prostu głębiej, może podmywa pod nimi i jest duża różnica głębokości. Stojąc 1,5 metra przed tym falochronem, może być po kolana wody, zrobimy krok pod falochron i już mamy wody ponad głowę. Więc dla dziecka to jest duży skok i no takie dziecko całe wpada.
0: Warto, by o tym pamiętali ci, którzy w tym roku nad Bałtyk się wybierają, szczególnie jeśli jadą rodziny z dziećmi. Na razie woda jeszcze zimna, więcej wiele roboty tutaj ratownicy chyba nie będą mieli, ale to dopiero początek sezonu, który potrwa do połowy września. Ratownicy przypominają, by korzystać wyłącznie ze strzeżonych kąpielisk i nie wchodzić do wody po spożyciu alkoholu, no, który jest wciąż jedną z głównych przyczyn tragicznych wypadków nad wodą.

0: Twoje Radio Pole, minęła już godzina 17.30 w naszym programie Czas na jeszcze jedno w tym tygodniu spotkanie z Beatą Granatowską i Ireneuszem Procherą.
1: Na końcu języka.
2: Oglądasz mundial?
3: Na tyle, na ile się da, bo obowiązki zmuszają nas jednak do spania w nocy.
2: Ja może niedokładnie śledzę, ale jednak od czasu do czasu zerkam i chcąc, nie chcąc słucham komentatorów. Po kilku seansach muszę z zawodową przyjemnością stwierdzić, że fantazja w tym środowisku nie ginie. Wiele odcinków poświęciliśmy językowi komentatorów sportowych.
3: Ale to na plus czy na minus? Bo to jest istotne.
2: A to różnie, różnie bywa. Do opublikowanej w internecie listy kwiecistych powiedzonek dojdą nowe, bo jak cytaty z filmów Barei, tak jest pokaźna lista powiedzonek komentatorów sportowych. Ale na początek przypomnijmy te historyczne, już utrwalone w internecie. Biegnie Smolarek lewą stroną, po prawej puszcza Bąka. Adam Małysz skoczył 125 metrów, czy Janne Ahonen go przeleci? Jadą. Całym peletonem, kierownica obok kierownicy, pedał obok pedała. Trener Włoch rozkłada ręce, trzymając się za głowę. Mecz zaczyna się za 15 minut, a wynik ciągle jest ten sam.
3: Ja bym jeszcze dodał, kończ pan, panie Turek.
2: Wracając do współczesności, kilka dni temu usłyszałam, jak jeden z młodszych, sądząc po głosie dziennikarzy, przed wieczornym meczem, życząc sobie i kibicom dobrej atmosfery, mówi, cytuję, niech nas otuli jak ciepłe kakao wieczorową porą.
3: Mam nadzieję, że nikogo jednak kakao nie będzie otulało, bo to na zdrowie by nie wyszło nikomu, bo
2: no
3: jest gorące.
2: Nie mam nic przeciwko wzbogacaniu od czasu do czasu kwiecistymi wstawkami, zwłaszcza, że komentator dużo mówi, ale trzeba przy tym zachować jakiś minimalny sens. Po pierwsze, pora. Kto marzy w czerwcowy, ciepły wieczór o rozgrzewającym kakao, ten napój kojarzy się raczej z jesienią i zimą.
3: A kogo kakao otula? Mgła nas może otulać, albo ciepła kołdra. W płynie można się zanurzyć.
2: Jeżeli otuli nas kakao, to po prostu oznacza, że wylaliśmy na siebie to kakao.
3: Chyba, że to jest to suche kakao. Tutaj mamy ewidentne spiętrzenie absurdów.
2: Domyślam się, że dziennikarz ma miłe wspomnienia związane z kakao. Ja nie przepadam za kakao, ale kiedy słyszę tę nazwę, to od razu kojarzy mi się z rodziną, z jakąś przyjemną chwilą. To jest taki stereotyp prawdopodobnie, a może archetyp nawet.
3: Kiedyś zresztą to był towar taki, za którym trzeba było postać w kolejce.
2: I mam przykrą wiadomość w sprawie kakao dla tych, którzy je odmieniają. W tym względzie nawet po tegorocznej reformie nic się nie zmieniło i kakao pozostaje kakao w każdym przypadku. A szerzej powiemy o tym w innej audycji. Wracając do dziennikarza, na pewno chciał być miły i nawiązać z widzami więź emocjonalną, ale przynajmniej według mnie przesadził. Zwłaszcza, że to zostało powiedziane nie w ferworze walki, tylko wtedy, gdy na murawie jeszcze się nic nie działo.
3: Tutaj nie emocje podyktowały.
2: Rozumiem ból komentatorów, którzy muszą zapełnić te 90 ponad minut swoim gadaniem. Chociaż z drugiej strony, czy ktoś im płaci od słowa?
3: No nie, ja znam takich kibiców, którzy wyłączają fonię. Więcej nie zawsze znaczy lepiej.
1: Na końcu języka.

0: Twoje Radio Opole.
1: Stany Zjednoczone obecnie często pojawiają się w serwisach z racji odbywających się Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Czy zmienią postrzeganie tego kraju na lepsze? Ciekawe, jak poza granicami kraju. Natomiast jeśli chodzi o opinię Amerykanów o ich ojczyźnie, no właśnie, okazuje się, że coraz mniej mieszkańców postrzega swój kraj jako wyjątkowy. Pokazuje to sondaż przeprowadzony niedawno na zlecenie agencji Associated Press. Coraz mniej mieszkańców wierzy też w amerykański sen.
2: Amerykanie zawsze uważali swój kraj za wyjątkowy. Tymczasem w sondażu Associated Press tylko 44% oceniło, że Stany Zjednoczone należą do grona najwspanialszych państw świata. Za najwspanialsze Amerykę uważa mniej niż 1/4 badanych. Sondaż wskazuje także na słabnące poczucie wspólnoty kulturowej. Tylko 56% badanych uważa, że wspólne wartości i kultura są bardzo ważne dla tożsamości USA. W 2017 roku twierdziło tak 65%. Słabnie też wiara w American Dream, czyli przekonanie, że w Stanach Zjednoczonych każdy, bez względu na pochodzenie, może poprzez ciężką pracę i determinację osiągnąć sukces, dobrobyt i lepsze życie niż poprzednie pokolenie. Tylko 1/3 ankietowanych wierzy, że American Dream wciąż jest rzeczywistością. Połowa uważa, że kiedyś był on realny, ale już nie jest.
1: O czym donosił Marek Wałkuski, a jakie doniesienia będzie miał dla nas Roman Juranek w najbliższych wiadomościach Radia Opole, to wyjaśni się już za 7 minut.

0: Reklama.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chipsy Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze stopkafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
0: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: Tańczymy na tarasach Teatru Kochanowskiego. Już 19 czerwca o 21.30 największe hity lat 80. i 90. w wykonaniu Anny Malek z zespołem. Zabierzcie rodzinę, znajomych i dajcie się porwać największym hitom muzycznym. Wstęp wolny. Zapraszają Teatr imienia Jana Kochanowskiego i Radio Opole w ramach jubileuszowych 50. opolskich konfrontacji teatralnych. Przyjdź potańczyć i spędzić wieczór w świetnej atmosferze. Do zobaczenia na tarasach.
0: Po reklamie.
6: Dzisiaj w kalendarzu dzień leniwych spacerów. Może po zachodzie słońca ktoś będzie miał ochotę się wybrać, bo teraz za gorąco. 18 na zegarach.
7: Premier zapowiada pełne wyjaśnienie afery Szpitala Południowego. Trzy nowe domy pieczy zastępczej powstały w Brzegu. W wiadomościach także Kultura i Katarzyna Zawadzka.
8: Wiadomości Radia Opole.
6: I dyżur w redakcji informacji rozpoczyna Roman Juranek.
7: Premier zapowiedział, że afera Szpitala Południowego będzie wyjaśniona. W placówce odbywają się kontrole, sprawę bada prokuratura.

0: Informacje o nieprawidłowościach już rok temu. Rafał Trzaskowski dementuje te doniesienia.
1: Tu są wiadomości Radio Opole.
0: Trzy nowe domy pieczy zastępczej powstały w Brzegu. To finał trwającego od 2023 roku procesu odchodzenia od dużych placówek na rzecz mniejszych, bardziej rodzinnych domów opiekuńczo-wychowawczych w powiecie brzeskim. Jak podkreśla starosta brzeski Jacek Monkiewicz, inwestycja jest zwieńczeniem wieloletniego procesu dostosowania do obowiązujących przepisów.
2: Ostatnie trzy domy dziecka zostały dostosowane do obecnie obowiązujących przepisów, czyli 14-osobowe domy dziecka, które są w pełni komfortowe, mają jak najbardziej przypominać charakter domu rodzinnego i myślę, że tak właśnie jest, także za chwileczkę dzieci będą tu mogły zamieszkać i przynajmniej pod tym względem poczuć się dużo lepiej, bo to są dzieci, które potrzebują tej pomocy jak najwięcej.
0: Nowe budynki już robią duże wrażenie na przyszłych mieszkańcach. Nikola, która od 6 lat mieszka w domu dziecka, jest zadowolona z nowych warunków.
3: Uważam, że tu będą jakby lepsze warunki do życia, do rozwijania się i myślę, że tutaj będziemy mogli wiele rzeczy swoich rozwijać i po prostu jest lepiej niż w tamtym budynku.
0: Każdy dom oferuje dwuosobowe pokoje, nowoczesne łazienki, w tym przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, a także przestrzeń do rekreacji. Przeprowadzka wychowanków do nowych domów ma rozpocząć się w najbliższym czasie.
1: Słuchasz? Rozumiesz? Wiesz?
0: Teraz na chwilę przenosimy się za granicę. Iran zaprzecza doniesieniom, że zgodził się na zaproszenie do siebie inspektorów Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. Podkreśla, że do czasu uzgodnienia ostatecznego porozumienia ze Stanami Zjednoczonymi w kwestiach nuklearnych obowiązuje status quo, a na uzgodnienie pełnego porozumienia obie strony dały sobie 60 dni. Wracamy do regionu. Dziki pojawiły się w Nysie. Mieszkańcy zauważyli je m.in. w okolicach ulicy Saperskiej. Nikomu dotychczas nie wyrządziły krzywdy, ale miejscowy magistrat ostrzega i radzi zachowywać się spokojnie i w razie spotkania dzików nie wykonywać nerwowych ruchów. Znamy problem i za każdym razem płoszymy zwierzęta, ale one wracają, tłumaczy komendant Nyskiej Straży Miejskiej Andrzej Jakubowski.
4: Takie wnoszenie już od kilku tygodni dosyć sporo. Głównym problemem to jest to, że te dziki tutaj przebywają na terenie miasta w poszukiwaniu pożywienia. I tu też taki mam apel, żeby po prostu nie dokarmiać tych zwierząt w żaden sposób, jeszcze nie zamykać kontenery, kosze na śmieci, nie pozostawiać resztek żywności ludem, no ponieważ te dziki szukają tego pożywienia i w tym celu się tu pojawiają w Niesie.
0: Strażnicy miejscy szczególnie przestrzegają przed lochami z młodymi. W ich obronie te mogą być bardzo agresywne.
1: Więcej na www.radioopole.pl.
0: 4 minuty po 18.
1: Wiadomości kulturalne w Radiu Opole.
5: Katarzyna Zawadzka. Trwają 50. Opolskie konfrontacje teatralne Klasyka Żywa. Dziś otwarte dla wszystkich wydarzenie na tarasie Teatru imienia Jana Kochanowskiego w Opolu. Będzie to potańcówka z największymi hitami lat 80. i 90. Wydarzenie nosi tytuł Party z Anną Malek i zespołem. Początek dzisiaj o godzinie 21.30 na tarasie Teatru, wstęp wolny. Jutro zaś w ramach opolskich konfrontacji teatralnych okazja poznania historii tego wydarzenia. Będzie to prezentacja pod tytułem Ze sceny i zza kulis, dokumenty, nagrania filmowe, radiowe, doniesienia prasy. To wszystko zebrała Maryla Zielińska. Zaprezentuje je Marta Maj. Początek jutro o godzinie 16 w Teatrze imienia Jana Kochanowskiego w Opolu. A później kolejny spektakl konkursowy. Będzie to Ubu Król Alfreda Jerego grupy Coincidentia w Białymstoku i Teatru Chorea w Łodzi. Reżyserem jest Konrad Dworakowski. Początek tego spektaklu jutro o godzinie 18. I jutro w teatrze kolejna potańcówka, tym razem z muzyką elektroniczną, techno czy house. Anti-Classic Rave, taki jest tytuł tego wydarzenia. Ono startuje jutro o godzinie 21 na tarasie teatru. Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu zaprasza jutro na warsztaty rękodzieła dla dzieci z rodzicami. Ich hasło to naprawiam, nie wyrzucam. Będą to kreatywne warsztaty, podczas których uczestnicy odkryją, że szycie może być nie tylko świetną zabawą, ale także dbaniem o ulubione przedmioty i ubrania. Początek jutro o godzinie 12 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu.
6: Pogoda. Zachmurzenie w naszym regionie obecnie małe i umiarkowane. Chwilami może wzrastać do dużego, niewykluczony przelotny deszcz. A temperatura to ciągle w okolicach 30 stopni Celsjusza. I to takie temperatury, do których w czasie weekendu musimy się przyzwyczaić. W nocy miejscami zachmurzenie może być duże, niewykluczone, że może zagrzmieć w naszym regionie w nocy. A temperatura od

0: 17 do 20 stopni. Jutro natomiast zachmurzenie początkowo małe i umiarkowane, potem może wzrosnąć i niewykluczony deszcz, a nawet burze, a temperatury na jeszcze wyższym poziomie niż dziś. Jutro nawet do 32 stopni Celsjusza.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Konsoleta realizatora, za nią zasiadł Dariusz Kuzera. Przed mikrofonem na razie przynajmniej jeszcze bez zmian Dawid Rajwa. Kłaniamy się nisko. W tym składzie zapraszamy. W najbliższym czasie będziemy wam towarzyszyć. Już 7 minut po 18:00.

0: Twoje Radio Opole.
1: Dariusz Romanowski razem ze mną teraz w studiu. Cześć Darku.
2: Cześć, dzień dobry.
1: Jak zwykle o dobrych filmach Darek opowiada, takich filmach, których nie warto przegapić, o tak bym powiedział, takie kino dla konesera. O jakim filmie dzisiaj?
2: Właśnie na ekrany polskich kin trafia izraelsko-włoski dramat zatytułowany Czytając Lolitę w Teheranie. Rzecz się dzieje 46 lat temu, w 1980 roku, tuż po rewolucji islamskiej, rewolucji ajatollahów, jaka miała miejsce w tym właśnie kraju. I od tamtej pory na ulicach aż roi się od tak zwanych obrońców moralności, a władze, kontrolę nad szkolnictwem, edukacją, nad uczelniami wyższymi przejmują fundamentaliści. Film oparty jest na bestsellerowej autobiografii pewnej wykładowczyni literatury na Uniwersytecie Teherańskim, która właśnie na skutek rewolucji musiała zrezygnować z pracy i zaczęła we własnym mieszkaniu organizować takie tajne komplety. Zapraszała studentki literatury i potajemnie czytały zakazane zachodnie książki. Książki Scotta Fitzgeralda, Jane Austen, Henry'ego Jamesa, czy właśnie tytułową Lolitę Władimira Nabokowa. Okazuje się, że tak prosta czynność jak czytanie książek może być związana z ogromnym ryzykiem trafienia do więzienia na wiele lat. A one na początku bardzo nieufne, bardzo nieśmiałe, stopniowo na skutek właśnie lektury tych książek otwierają się, dzielą się swoimi lękami, marzeniami, dzielą się historiami miłosnymi, ale także tym wszystkim, co na co dzień spotyka je w życiu. W życiu, w państwie reżimu totalitarnego. Okazuje się, że mimo od akcji filmu dzieli nas prawie 5 dekad, wciąż Irańczycy mierzą się z tymi samymi problemami. Piękne, mądre, pouczające kino. Na szczęście niemoralizujące. To jest bardzo ważne, że tu nie ma pokazywania palcem, co dobre, co złe. Widz sam musi wyciągnąć sobie wnioski. Świetnie zagrały wybitne irańskie aktorki. Pewnie również one podjęły to ryzyko, bo wiadomo, że film w takiej ogólnoświatowej dystrybucji na pewno zwrócił uwagę rodzimej cenzury i być może, oby nie, spowoduje jakieś szykany skierowane właśnie w ich stronę. Bardzo gorąco ten film polecam. To ważny, aktualny temat, bo czynności i przede wszystkim prawa, takie jak wolność obywatelska, wolność głoszenia poglądów, spotykania się czy czytania literatury, to są podstawowe prawa człowieka, które okazuje się, no nie we wszystkich krajach są przestrzegane. Bardzo serdecznie polecam Czytając Lolitę w Teheranie, w dobrych kinach, na dobrym ekranie.
1: Czytając Lolitę, a słuchając Darka tych dobrych filmów, no nie jesteśmy w stanie przegapić filmów dla koneserów. O nich opowiada nam Dariusz Romanowski. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję pięknie.

0: życie. Dwa domy.
1: Piątkowe spotkanie razem ze mną w studiu teraz Aleksandra Piasta. Witam cię serdecznie.
2: Cześć Dawidzie, dobry wieczór państwu.
1: Informacje o tym, co dzieje się na Ukrainie i nie tylko, bo zaczniemy chyba od ataku, którego, no nie wiem, Rosjanie, mieszkańcy Moskwy nawet się chyba nie spodziewali, który był sporym szokiem dla wielu zapewne. Chodzi o atak na Moskwę, który ostatnio został przeprowadzony.
2: Tak, wczoraj został przeprowadzony i nawet ukraińska strona nie podaje ilości dronów wystrzelonych w kierunku Moskwy, ale podają rosyjskie władze i mówią, że było około 1000 dronów i nawet mówią, że to był największy atak od rozpoczęcia pełnoskalowej wojny. Po prostu nikt tego nie oczekiwał. No i naprawdę tak czytam media społecznościowe, że rosyjskie społeczeństwo w szoku jest.
1: No ja nie wiem, czy nikt tego nie oczekiwał, bo ja sobie przypomnę naszą ostatnią rozmowę, kiedy mówiliśmy o ataku Rosjan, o ataku na cele kultu religijnego, tak można powiedzieć. To ja wtedy nawet powiedziałem tutaj w naszej rozmowie, jak jeśli chodzi o odwet Ukraińców, a ty powiedziałaś, no odwet to dopiero pewnie będzie, to jakby się ta prorokowała tutaj i przepowiadała to, co się wydarzyło właśnie wczoraj.
2: Tak, wiesz, Zełenski też komentuje to i mówi, że w pełni uzasadniona odpowiedź. No i też na tyle wiem, że od południa zaczął się kolejny atak, ponad 300 dronów znowu poleciało w kierunku Moskwy, no to już będziemy wiedzieć szczegóły później, ale Ukraina nie przestaje.
1: Reakcje rosyjskie właśnie na ten atak mnie interesują. Gdybyśmy coś więcej mogli powiedzieć, bo szczególnie jeśli chodzi o odbiór tych zwykłych Rosjan, mieszkańców Moskwy, przecież oni widzieli, co się dzieje. No kłęby dymu, bo tam rafineria została zaatakowana. Czy coś tutaj możemy powiedzieć?
2: No, są przestraszone po prostu. I nawet wczoraj spotkałam taki wpis od mieszkanki Moskwy. Ona pisze, dlaczego Rosja i Ukraina wciąż Москве в своєм війні. To wiesz, to po prostu niesamowicie. No jak mieszkając w kraju, Rosji, który jest agresorem, można tak myśleć, że wciągać Moskwę w wojnę między Rosją a Ukrainą. Ale
1: ciekawe, jakie będą kolejne kroki podejmowane przez ukraińską armię. No i co na taką odpowiedź tutaj, co z tym zrobi akurat Władimir Putin, zrobi Rosja. Będziemy o tym mówić pewnie w kolejnych naszych spotkaniach, a teraz może a propos spotkań, to o spotkaniu Zełenski-Tusk.
2: Tak, wczoraj w Brukseli odbyło się krótkie spotkanie prezydenta Wołodymyra Zełenskiego z premierem Tuskiem. No, była to pierwsza taka rozmowa przywódców obu państw po zaostrzeniu tak, tych relacji polsko-ukraińskich. Niestety żadna strona nie podaje takich szczegółowych komunikatów, o czym rozmawiano. Jedynie, że Zełenski zrobił taki krótki wpis w mediach społecznościowych, napisał, że umówiliśmy kwestie dotyczące dwustronnej współpracy oraz integracji Ukrainy do Unii, a także wyzwanie, przed którymi stoją wszystkie kraje Europy w związku z rosyjską agresją. No i też podziękował po raz kolejny Polsce za wsparcie od pierwszych dni wojny.
1: Tematu drażliwego, związanego z nadaniem imienia bohaterów UPA jednej z jednostek, tego no, przynajmniej oficjalnie nie wiadomo, tak, żeby był podejmowany. No czekamy na dalszy ciąg tej sprawy, nie zapominając o jej źródłach. Za chwilę powrócimy do naszej rozmowy. Ciąg dalszej informacji o tym, co dzieje się na Ukrainie i może konkretnie tutaj temat Huty Pieniackiej, o nim za moment.

0: Jedno życie, dwa domy.
1: Powracamy do rozmowy Aleksandra Piasta razem ze mną w studiu. Informacje o tym, co na Ukrainie, a teraz konkretnie jeśli chodzi o Hutę Pieniacką, bo tam najpierw odkopano fragmenty świątyni, potem udało się dotrzeć do grobu masowego. No i co? I na tym na razie prace się kończą?
2: No tak, dzisiaj oficjalnie prace się skończyły, ale już mamy komunikaty IPN-u o tych pracach. No i mówią tam, że przebadano łącznie 4000 metrów kwadratowych terenu. No, różne metody archeologiczne wprowadzane. No i także szczątki ludzkie zlokalizowano w 25 lokalizacjach na obszarze ponad 200 metrów kwadratowych. I w tym jest jeszcze taka mogiła na obszarze ponad 70 metrów kwadratowych. Ну, можу так вступно повідомити науковці, що там кілька сет людей щонтків знайдує ще. Ну і зараз будемо хіба убігати від тих дозволеннях власне на ексгумації, ну, щоб той і годний поховок, і ідентифікація припровадити. Ну і теж офіційно ІПН в своєму комунікаті не подає, але так слышала, якби неофіційно, що те ексгумації можуть бути припроводзоні весною наступного року.
1: Чи чекаємо до весни прийшлого року? Mając nadzieję, że nie będzie tutaj żadnej zmiany dat.
2: No może wcześniej będzie.
1: No, żyjmy taką nadzieją.
2: W ramach tego dialogu, nie?
1: Żyjmy taką nadzieją i na dialog miejmy nadzieję cały czas. To teraz jeszcze o wymianie ciał, bo ostatnio też miała miejsce wymiana ciał, chociaż tutaj do takiej dysproporcji trochę doszło.
2: Tak, wczoraj kolejna wymiana ciał odbyła się i do Ukrainy powróciło 522 ciała. No, jak zawsze ukraińska strona podaje, że według twierdzeń strony rosyjskiej należących do obywateli Ukrainy, żołnierzy ukraińskich. No i tu już wielokrotnie mówiłam, że tak często się zdarza,
1: różnie
2: że wśród tych ciał znajdują się również ciała rosyjskich żołnierzy. A do Rosji zwrócono 33 ciała.
1: No i właśnie, tutaj pojawia się ta dysproporcja, z czego ona mogłaby wynikać?
2: No wiesz, czytałam, też chciałam zbadać ten temat. Okazało się, że większość ruskich po prostu ginie na tych terenach, gdzie znajdują się jednostki rosyjskie, przez drony, przez jakieś pociski i po prostu tam zostają te ciała.
1: Do nich jeszcze nikt nie dotarł, żeby tutaj można było akurat je przekazać. Tym tematem dzisiaj akurat zakończymy nasze spotkanie. Na kolejne zapraszamy we wtorek. We wtorek o tej samej porze mniej więcej się usłyszymy, a za dziś, za te informacje dziękuję bardzo. Aleksandra Piasta była naszym gościem. Dziękuję.
2: Dziękuję również.
0: Jedno życie. Dwa.

Godzina 19, coraz bliżej, czas więc się powoli żegnać. Dziękując za uwagę, zostawiam Was w dobrych rękach. Dariusz Kuzera audycję realizuje, a co w dalszej części naszego programu? Audiokracja oczywiście po godzinie 19, po 20 więcej kultury, na którą to audycję zaprosi Was Witek Sułek. Będzie m.in. spotkanie z Katarzyną Hermasz z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu, ale nie tylko. Natomiast po godzinie 20 dobry wieczór, tu Opole i czas, który spędzicie z Katarzyną Zawadzką. No to będzie upalny weekend, mimo wszystko udanego. Życzę, no i żegnam się, Dawid Rajwa. Do usłyszenia w poniedziałek po godzinie 15.

0: Opole, 105.1 w Strzelcach Opolskich.
1: Reklama.
2: Są miejsca, gdzie poranek pachnie ciszą, gdzie nowoczesność nie oznacza rezygnacji z natury. Zielona Sadyba. Nowa inwestycja deweloperska w Opolu, w wyjątkowej lokalizacji łączącej spokój, komfort i wygodny dojazd do centrum. Kameralne osiedle otoczone zielenią, bezpieczeństwo zapewniają monitoring i wideodomofony. Ogrzewanie podłogowe podnosi codzienny komfort. Tu liczy się także aktywny styl życia. Dostępna będzie samoobsługowa stacja napraw rowerów. Zamieszkaj na swoim. Żyj w harmonii z naturą. www.zielonasadyba.pl.
3: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato. Po reklamie.
4: Twoje Radio Opole za nami, przed nami z kolei Audiokracja, ale wcześniej na antenie Radia Opole najświeższe informacje.
5: Nowy krapkowicki ZOL przyjmie 90 pacjentów. Wierni diecezji opolskiej wyruszyli na czterodniowy pielgrzymi szlak. Nadajnik GPS odkryty na jednym z wagonów towarowych.
0: Wiadomości Radia Opole.
4: Przedstawia Roman Juranek.
5: Krapkowickie Centrum Zdrowia oficjalnie uruchomiło nowy zakład opiekuńczo-leczniczy. To oznacza, że zakończy się pierwszy etap udostępniania nowej części szpitala. To, co ważne, to to, że podnosimy komfort pacjentów, ponieważ jest to nowy budynek, a wszystko znajduje się na jednej kondygnacji, mówi Marcin Misiewicz, prezes Krapkowickiego Centrum Zdrowia.
6: Otwieramy zakład opiekuńczo-leczniczy dla 86 pacjentów docelowo. Wszystko nowe. Nowy sprzęt, elektryczne łóżka, sprzęt rehabilitacyjny, aparat USG, aparaty EKG, urządzenia do nauki chodzenia dla pacjentów ZOL-u. Cały sprzęt zakupiony nowy, komfortowe warunki. Myślę to, na co pacjenci zasługują.

0: też był to taki czas dobrych spotkań i naszych pielgrzymów między sobą i pielgrzymów z tymi, którzy nas przyjmowali. Pielgrzymów dość dużo, bo właściwie zaczynaliśmy, już była powyżej setka, w niektórych momentach to prawie 200 osób.
1: Pielgrzymka zbiega się z odpustem Matki Bożej Opolskiej oraz 50. rocznicą śmierci biskupa Franciszka Jopa. W niedzielę, w południe sumie odpustowej przewodniczył będzie biskup Paweł Stobrawa, natomiast o 18.15 odbędzie się w katedrze przywitanie uczestników diecezjalnego Camino, a o 18.30 Eucharystia na zakończenie pielgrzymki, którą odprawi ksiądz biskup Andrzej Czaja.
2: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
1: Nadajnik GPS na jednym z wagonów towarowych odkryli podczas inspekcji pracownicy PKP Cargo. Urządzenie odnaleziono w czasie kontroli technicznej węglarki. Policjanci zabezpieczyli ślady na miejscu zdarzenia i samo urządzenie, które przekazano do dalszych badań, mówi Łukasz Paterski z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.
3: Odnaleziony przedmiot został zabezpieczony i oddany do ekspertyzy laboratoryjnej. O tej sytuacji policjanci powiadomili także Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego z uwagi na trwającą ogólnopolską akcję TOR. Na tą chwilę trwa ustalanie, kim była osoba, która zostawiła ten przedmiot w wagonie oraz jakie miała intencje. Śledczy wspólnie z ekspertami i prokuraturą będą wyjaśniać okoliczności tej sprawy.
1: Wagon, na którym odkryto urządzenie, od kilku miesięcy stał na bocznicy w Poznaniu. Z ustaleń policji wynika, że w ubiegłym roku miał przejeżdżać przez Białoruś oraz Ukrainę. Zawieszenie broni między Izraelem a Hezbollahem obowiązuje od 4 godzin, ale obie strony zastrzegają sobie prawo do reakcji na działania wroga. Libańczycy obawiają się jednak, że przypomina ono zawieszenie broni teoretycznie obowiązujące od kwietnia. W praktyce walki na południu Libanu nie ustały od tego czasu ani na chwilę, a liczba ofiar śmiertelnych przez te 2 miesiące wynosi około 1700 osób.
4: Tylko w ciągu pierwszej godziny jego obowiązywania izraelska armia złamała je 12. atakując głównie Nabatije i okoliczne miejscowości. Chwilę wcześniej rzecznik izraelskiej armii podał, że w ciągu ostatnich kilkunastu godzin zaatakowała ona ponad 100 celów Hezbollahu. W rzeczywistości przynajmniej część z nich to domy mieszkalne i cele cywilne. Według danych libańskiego Ministerstwa Zdrowia wiele ofiar to rodziny z dziećmi. Izraelskie wojsko podało, że dziś w Libanie zginęło 4 żołnierzy. Izrael sprzeciwia się porozumieniu Waszyngton-Teheran, którego częścią jest zaprzestanie walk także w Libanie.
1: Była to relacja Mileny Rasz.
2: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
5: Termometry w Opolu wskazują aż 31 stopni Celsjusza. No i Instytut Meteorologii Gospodarki Wodnej ostrzega przed bardzo wysokimi temperaturami, które nie będą ustępować w ciągu najbliższych dni. Z tym, że może zmienić się troszeczkę aura, dlatego że w niedzielę niewykluczone opady deszczu, burze i porywisty wiatr. Natomiast na początku przyszłego tygodnia bezchmurne niebo i upał.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.
5: Zaczynamy audiokrację z takim starym, nowym, bo przypomnianym niedawno na kompilacji singlem Future Islands. No i gorąco zachęcamy, żeby zostać z Radiem Opole co najmniej przez najbliższą godzinę. Na posterunku Tomek Wojtyłko i Dariusz Kuzera.

0: Audiokracja.
1: Zrobiło się tak piątkowo za sprawą nowego singla Over Mono, natomiast teraz trochę zmienimy klimat. No i pojawi się artysta, który wielokrotnie występował w Radio Pole, zarówno jeżeli chodzi o audycje, ale też koncerty. Mowa tutaj o Luku Paweloszku z zespołu Atme. A propos zespołu Atme, no to ostatnimi czasy, nie przesadzając z aktywnością i nie chcę od takich minorowych tonów zaczynać, ale chyba aktualnie grupa nie funkcjonuje, natomiast Luke postanowił zaprezentować światu swój debiutancki solowy singiel. A propos zespołu Atme, nie są to żadne przechwałki, ale panowie przyznawali, że taka akustyczna przygoda zwieńczona koncertem w studiu M imienia SBB, później wydanym, to był właśnie taki koncert Formula Unplugged. W każdym razie rozwinięcie akustycznej przygody to między innymi zasługa Radia Opole, dlatego że Atme nas odwiedzało i muzycy tej grupy postanowili wtedy zaprezentować swoją twórczość, która oryginalnie jest dość matematyczna, opiera się przede wszystkim na elektrycznych instrumentach, postanowili te utwory zaprezentować w wersji akustycznej. No i było to bardzo ciekawe przeżycie i wydaje mi się, że Luke w swoim debiutanckim solowym singlu podąża tą drogą. Artysta zaraz Państwu opowie, co to za utwór, kogo zaprosił do współpracy, natomiast lekko psując niespodziankę podpowiem, że wśród gości jest Kama Salah, która zagrała na pianinie, a propos Kamy Salah, no to ona jest z kolei związana z grupą Kagiuma, a mówię o tym, bo trudno w to uwierzyć, ale jesienią będzie 10 lat, od kiedy zespół Atme i grupa Kagiuma pokazały się z bardzo dobrej strony podczas muzycznej jesieni w Grodkowie, także wszystko ze sobą się pięknie splata. O nowym, tak naprawdę debiutanckim solowym singlu Luka Paweloszka opowie Państwu sam artysta.
2: Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Radio Opole. Dziękuję Wam i dziękuję Tobie, Tomek, za to, że za chwilę moje dźwięki polecą na Waszej audycji. Soul Intercepted to utwór, nad którym trochę pracowałem, jednak dzięki temu zawiera wszystko to, co kocham w muzyce. Ma ten klimat i te elementy, którymi zawsze chciałem się podzielić. Do tego udało mi się do udziału w nim zaprosić bardzo zdolnych muzyków. Kama Salah zagrała na fortepianie, Adrian Neyman na basie, a Bartek Malinowski podegrał rytm na kalabaszu. No i też oczywiście Marek Dziedzic trzymał pieczę nad tym utworem. Soul Intercepted to w zasadzie opowieść o tym, aby słuchać własnego wnętrza, aby o nim nie zapominać, nie zapominać tego, co ono nam podpowiada, bo dzięki temu jesteśmy w stanie wrócić może troszeczkę do dobrych momentów w naszym życiu. Jesteśmy w stanie też przetrwać to, co nas czeka, to, co nas spotyka, aby odnaleźć się jakoś w tej rzece zwanej życiem, które i tak nas porwie ze sobą, tak czy inaczej, czy tego chcemy, czy nie. Dziękuję Wam jeszcze raz bardzo za to zaproszenie, to dużo dla mnie znaczy i życzę wszystkim wspaniałego weekendu. Hej!

0: To był zespół Atme i ich hybrydy. Wróciliśmy do tego utworu z epki Mantrakora w związku z tym, że Luke Paweloszek z zespołu Atme niedawno zadebiutował ze swoim solowym singlem. A propos grupy Atme, to sugerowałem wcześniej, że bez oczywiście przechwałek, no ale trochę przyczyniliśmy się do tego, że grupa eksplorowała te akustyczne rewiry. No i pamiętam, że zanim utwór Hybrydy ukazał się w wersji studyjnej, to zespół wykonał go przedpremierowo w studiu imienia SBB podczas swojego akustycznego koncertu. No ale to jest prehistoria, trudno w to uwierzyć. Ten występ miał miejsce prawie 7 lat temu. Teraz rzecz zupełnie bieżąca, by nie powiedzieć dzisiejsza. Jeżeli ktoś jest bardzo czujnym, uważnym słuchaczem Radia Opole i Audiokracji, to może pamięta, że miesiąc temu, chyba nawet co do dnia, bo przed chwilką to sprawdziłem się, pewnie tak jest, co do dnia, miesiąc temu graliśmy w Audiokracji debiutancki singiel Dominiki Gamrot. No, przed nami druga piosenka tej autorki, by nie powiedzieć singer-songwriterki, bo wiem, że niektórzy tych zapożyczeń językowych nie lubią. Dominika od zawsze pasjonowała się muzyką, od zawsze grała jej w sercu, w duszy, natomiast niedawno postanowiła coś z tym zrobić. Jak sugerowała, jej debiutancki singiel, czyli Kropki, jest zapowiedzią czegoś więcej. No i pojawił się kolejny utwór, czyli Tatuaże. Nie chcę na siłę narzucać skojarzeń, ale wydaje mi się, że jak ktoś lubi takie trochę wyspiarskie, gitarowe brzmienia, to ten utwór mu się spodoba. A propos samego brzmienia, to producentem i współtwórcą dotychczasowych utworów Dominiki jest Jędrzej Skipa, czyli artysta, który pochodzi z Opolszczyzny. O nowym singlu Dominiki Gamrot słuchaczom Radia Opole opowie sama artystka.
1: Cześć, z tej strony Dominika Gamrot i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Opole. Mam nadzieję, że spodoba Wam się mój nowy utwór o tytule Tatuaże, którego premiera odbyła się dziś. Uważam, że każdy z nas ma w swoim życiu takie symboliczne tatuaże, czy prawdziwe, czy nie. Dlatego mam nadzieję, że uda Wam się troszkę utożsamić z tym utworem.

To była Dominika Gamrot. No a teraz zmienimy klimat, choć wciąż będzie gitarowo. No ale troszeczkę inaczej rozłożymy środek ciężkości, dlatego że Behemoth powraca z nowym singlem. A propos Behemota, to grupa wydała w zeszłym roku bardzo dobrze przyjęty album Shade of God, który zresztą był takim nawiązaniem do czasów, kiedy trójmiejska grupa grała rzeczy takie trochę mniej rozbudowane, mniej progresywne, bardziej wprost, chociaż Nergal, dowodzący Behemotem, denerwował się na takie uproszczenie, że to jest jakiś powrót. Natomiast jeżeli ktoś się stęsknił za tym bardziej drastycznie upraszczając temat progresywnym Behemotem, no to pojawi się singiel, który powinien mu się spodobać. Utwór nazywa się I Sculptor. I jak zaznacza zespół, jest zakorzeniony w tradycji monumentalnych utworów takich jak O Father, O Satan, O Son, Lucifer czy Nieboga Czarny Ksiądz. Natomiast jednocześnie ten utwór otwiera nowy rozdział, a tekstowo jest metaforą niekończącego się procesu kształtowania siebie. Utwór zapowiada płytę I Sculptor, która ukaże się 4 września bieżącego roku i jest to takie wydawnictwo hybrydowe, dlatego że będzie na nim 8 niepublikowanych utworów, czyli 7 nowych nagrań studyjnych i jeden utwór koncertowy. Natomiast mówię o pewnej hybrydowości, dlatego że pojawią się na nim też utwory z przeszłości zarejestrowane na nowo. Także można powiedzieć, że będzie to taka twórczość rodzimej i nie tylko rodzimej legendy metalu w pigułce. Nowy singiel Behemota ukazał się właśnie dziś i nazywa się, przypominam, I Sculptor.

to był zespół Blinded 23, do którego wróciliśmy za sprawą nowego singla zespołu Behemoth. No bo Mateusz Hawok Śmieszchalski, który dowodzi grupą Blinded, zaczynał swoją karierę jako jeszcze nastolatek właśnie w Behemocie i warto pamiętać o tym, że jego grupa też przygotowała w tym roku nowy album. Zresztą można powiedzieć taki powrót, dlatego że w latach 2000 i 2010 zespół Blinded funkcjonował bez tego przyrostka 23, natomiast później nastąpiła przerwa w aktywności, no i zespół wrócił. Jeżeli chodzi o frontmenów, no to oni dalej występują w Blinded, czyli przywołany Hawok i wokalista Patryk Zwoliński. Natomiast nie udało im się skompletować całego zespołu, więc dodali sobie jeszcze liczbę 23 do nazwy, żeby rozdzielić te byty. No i w tym roku udało im się wypuścić pierwszy długo grający album pod tym szyldem. Dzisiaj mocno zmieniamy klimat, no i teraz nie będzie już nawet gitarowo, no bo trzymaliśmy się przez chwilkę tego klucza w bardzo różnych odcieniach, natomiast teraz będzie bardziej, wydaje mi się, tanecznie, funkowo, jakkolwiek sobie taką muzykę określimy. A utwór, którego posłuchamy, związany jest z 63. Krajowym Festiwalem Polskiej Piosenki, no bo miałem przyjemność podczas festiwalu poznać się z Jackiem Bryndalem, z którym wcześniej, z Rafałem Bryndalem, bardzo przepraszam, skąd ten Jacek, o tym za chwilę. Natomiast z Rafałem Bryndalem wcześniej korespondowaliśmy, pojawiały się jego utwory na antenie Radio Opole, natomiast Rafał powiedział, że niebawem razem ze swoim zespołem Lady M wypuści nowy singiel. No i to się stało, dostaliśmy tę piosenkę, więc ona zabrzmi teraz na antenie Radia Opole. Oczywiście wcześniejsza pomyłka wynika z tego, że wszyscy bracia Rafała Bryndala związani są z muzyką, również Jacek, który od kilku dekad występuje w grupie Kobra Nocka. No i panowie już wcześniej tworzyli choćby w zespole Atrakcyjny Kazimierz, natomiast teraz do współpracy zaprosili fantastyczną, bardzo wszechstronną wokalistkę związaną z Teatrem Kapitol we Wrocławiu, czyli Emosę Katarzynę Uchumwango, no i razem tworzą zespół Lady M. Najnowszy singiel grupy nazywa się Jak się bawić.

To był Hugo, czyli Hubert Gasiul, doświadczony perkusista, całkiem niedawno zadebiutował jako pieśniopisarz, a jego utwór pojawił się w związku z tym, że wcześniej słuchaliśmy Lady M, czyli grupy, której filarem jest Rafał Bryndal, a Rafał Bryndal też tekstowo współpracuje z Hugo. Chociaż też Hubert przyznawał, że Rafał go ośmielił i sporo tekstów pisze również samodzielnie. Zachęcam Państwa, żeby śledzić a propos muzycznych doznań, co dzieje się w Narodowym Centrum Polskiej Piosenki, no bo w weekend 26-27 czerwca odbędzie się w amfiteatrze w ramach Nocy Kultury Vinyl Fest. No i Radio Pole jest w to wydarzenie mocno zaangażowane, ale jest też mnóstwo wrażeń muzycznych, między innymi Kacha, znana z zespołu Calls, zagra swój DJ set, wystąpi też Kiwi. No i a propos tej formuły DJ set plus koncert, pojawią się na przestrzeni najbliższych tygodni imprezy z serii Siesta na tarasie. Wystąpi w ramach tych wydarzeń jeszcze Max Tachasiuk i DJ Duch. Natomiast szczególnie chciałem zwrócić uwagę na młodą scenę, czyli powrót formuły zeszłorocznego konkursu. W ramach tej formuły zdolne zespoły prezentują się opolskiej publiczności na rynku. Będą to 4 wieczory. I każdy z tych wieczorów będzie dzielony przez 2 wykonawców. No i spośród tych artystów jurorzy wyłonią zwycięzców młodej sceny NCPP, czyli połączenie takiej formuły przeglądowej, konkursowej z regularnym koncertem. Będziemy na pewno w większej objętości do młodej sceny wracać w kolejnych tygodniach w Radiu Opole. Mogę tylko podpowiedzieć, że początek 4 lipca o godzinie 20 wystąpią na rynku Norbi i Wika, no i Back Lepes i Warstwy. Później koncert 11 lipca, następnie 25 lipca, no i zwieńczenie koncertów w ramach młodej sceny 1 sierpnia. Jeżeli chodzi o te lipcowe daty, to 25 lipca wystąpią Monika Kowalczyk i Sedno. No i pomyślałem, że do Moniki Kowalczyk warto na koniec Audiokracji wrócić. Konkretnie do utworu, z którym wystąpiła podczas zeszłorocznych debiutów na Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki. Ten utwór nazywa się Mam Coś. Bardzo dziękujemy za Audiokrację. Program zrealizował Dariusz Kuzera, poprowadził Tomek Wojtyłko. No i oczywiście zachęcamy, żeby zostać z nami dłużej, bo za krótką chwilę więcej kultury. Miłego wieczoru, spokojnego weekendu. Do usłyszenia niebawem. Na koniec obiecana Monika Kowalczyk.

0: już godzina 20, tu Radio Opole na FM, w internecie i DAB plus czas na wiadomości. Oficjalnie zainaugurowano sieć opolskich izb dziedzictwa wsi.
1: 32 izby aplikowały, ale 30 izb zostaje przyjętych właśnie do tej sieci.
0: Premier przestrzegał w Brukseli przed pomijaniem Polski w unijnych rozmowach między Rosją a Ukrainą. W wiadomościach także Dzień Energetyka w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kluczborku.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Roman Juranek. Ma połączyć izby regionalne, kolekcje historyczne i miejsca pamięci w regionie. W Pałacu w Izbicku oficjalnie zainaugurowano sieć opolskich izb dziedzictwa wsi. Jej celem jest dbałość o spuściznę obszarów wiejskich i promocja. Mówimy o innowacyjnym podejściu do tradycji. Wprowadzamy coś, czego jeszcze w skali kraju nie było, mówi Justyna Osiecka-Sułek, dyrektor Departamentu Rozwoju Wsi i Rolnictwa.
1: Województwo opolskie jest wyjątkowo bogate pod tym względem. Tutaj ludzie bardzo dbają właśnie o dziedzictwo swoje, dbają o tożsamość. 32 izby aplikowały, ale 30 izb zostaje przyjętych właśnie do tej sieci.
3: Będziemy się mogli tym chwalić w najbliższych miesiącach, że w województwie opolskim izb powstaje bardzo dużo.
0: Dodaje Robert Węgrzyn, członek zarządu województwa opolskiego. Wydarzenie było częścią trwającego 19. Międzynarodowego Forum Muzeów Domowych organizowanego we współpracy z Polsko-Czeskim Towarzystwem Naukowym.
2: Słuchasz? Rozumiesz? Wiesz?
0: Premier Donald Tusk przestrzegł w Brukseli przed pomijaniem Polski w rozmowach między Rosją a Ukrainą o zawieszeniu broni. Szef rządu zapowiedział na zakończenie unijnego szczytu, że żadnych takich porozumień Polska nie

0: Więc w ogóle zapomnijcie o tym. No niektórzy mieli może kwaśne miny, ale wszyscy de facto zrozumieli, o co chodzi.
1: A był to materiał Beaty Płomeckiej. Wykłady, pokazy i prezentacje zorganizowano dziś z okazji Dnia Energetyka przy Zespole Szkół nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kluczborku. Od ponad 2 miesięcy działa tam branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie energetyki. Młodzi ludzie zdają sobie sprawę, że sztuczna inteligencja zabiera miejsca pracy, które mogą być zautomatyzowane, mówi profesor Tomasz Boczar, prorektor do spraw administracyjnych Politechniki Opolskiej.
2: Z drugiej strony zaczynają sobie zdawać sprawę, że umiejętności praktyczne i takie rzeczy, które sztuczna inteligencja nie wykona, już są w cenie. Dlatego będąc tutaj chcemy prowadzić krótkie kursy, ponieważ w tej chwili nie jesteśmy w stanie przewidzieć za 10 lat, jakie będą zawody. Kiedyś przewidywaliśmy, jakie zawody będą za 25 lat, teraz możemy mówić o 5 latach najwyżej.
3: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
1: Współgospodarz. Stany Zjednoczone zagrają z Australią w meczu grupy D piłkarskich mistrzostw świata. Spotkanie zostanie rozegrane w Seattle. W meczach pierwszej kolejki Stany Zjednoczone wygrały z Paragwajem 4-1, a Australia pokonała Turcję 2-0. Były reprezentant Polski Tomasz Kłosek wskazuje, kto będzie faworytem tego meczu.
4: Amerykanie są w tym meczu faworytem. Grają naprawdę bardzo poukładaną piłkę. Nie ma co tutaj się oszukiwać. W tym meczu jako gospodarz ściany będą im pomagać, bo zawsze gospodarzom pomagają. Szkoda, że Australijczycy nie mają nic do stracenia. Oni są na drugim miejscu, oni wiedzą, że jak wygrają te spotkanie, to oni są dalej. Także to jest mecz, można powiedzieć, o pierwsze miejsce w grupie.
1: A mecz Stany Zjednoczone, Australia o godzinie 21.
3: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
1: Dolny Śląski, Opolszczyzna to obecnie najgorętsze województwa w Polsce. To oznacza, że za oknami około 30 stopni, a ciśnienie to 1018 hektopaskali. W nocy w regionie będzie zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże, możliwe przelotne opady deszczu, możliwe także burze. Nad ranem już zachmurzenie małe, a w nocy temperatury od 18 do 20 stopni. Może także w czasie burz silnie powiać do około 65 km na godzinę. Jutro w dzień początkowo zachmurzenie małe i umiarkowane. Po południu od zachodu regionu wzrastające miejscami do dużego i w ciągu dnia możliwe przelotne opady deszczu i burze. Temperatury maksymalne jutro w dzień od 30 do 32 stopni w cieniu. Wiatr będzie słaby, zmienny, a w czasie burz może silnie powiać do około 70 km na godzinę.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

0: Reklama społeczna.
1: Już 20 czerwca zapraszamy na wyjątkowy festyn Fundacji Dom w Opolu.
2: Spotykamy się na Placu Wolności w godzinach od 11 do 18. W programie mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Będzie muzycznie, tanecznie i bardzo smacznie.
1: Na scenie wystąpią stwory głodomory, a wielki finał należeć będzie do zespołu Formation.
2: To nie tylko dobra zabawa, ale przede wszystkim wsparcie dla Fundacji Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym.
1: Bądźcie z nami. Razem możemy więcej.
3: Mój koniec świata był 863 dni temu.
4: Pierwsza myśl...
5: Dlaczego ja?
6: Co ja mam zrobić? W momentach końca świata pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób.
5: Wiedziałam, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby.
4: Jeszcze chciałabym pożyć.
7: Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi.
8: Mam na imię Marcin, jestem osobą z niepełnosprawnością intelektualną. Mieszkam w Opolu, tu chodzę do pracy, mam przyjaciół.
9: Celem Fundacji LARSZ jest powstanie w Opolu kameralnego domu, w którym osoby z niepełnosprawnością i osoby sprawne dzielą razem życie codzienne. Stają się samodzielne i rozwijają swoją autonomię. Więcej o działaniach Fundacji LARSZ można przeczytać na stronie larche.org.pl/opole. Bądź z nami, spełniajmy razem marzenie o domu pełnym przyjaźni.
0: Reklama społeczna.

0: Więcej kultury.
1: Witold Sułek, dobry wieczór. Rozpoczynamy audycję Więcej kultury. Ze mną w studiu od razu pierwsza moja gościni, Katarzyna Hermasz. Cześć, Katarzyno.
2: Cześć, dobry wieczór.
1: Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu. Wczoraj był Andrzej Stasiuk w bibliotece. Jest też, były warsztaty, ekspresja. Było czytanie przedwiośnia.
2: Tak, więc się
1: tak jeszcze na tuż przed wakacjami,
2: tak,
1: powiem.
2: Tak,
1: tak. Intensywnie.
2: Intensywnie bardzo. Wiadomo, że strefa gier jeszcze też jest na pewnych obrotach. A ja polecam Państwu troszeczkę książki, żeby przyjść na te wakacje, jak najwięcej sobie wypożyczyć, żeby mieć.
1: A ja nawet dodam, że umówiłem się wstępnie z Dominiką Gorgosz-Złoty, która jest szefową strefy gier, bo jeżeli jeździmy na wakacje, a już wielkimi krokami, już pakujemy, niektórzy na pewno pakują już walizki na pierwsze urlopowe wyjazdy. Zresztą u nas, jeżeli chodzi o Radio Opole, też za tydzień już rozpocznie się, zamiast audycji Więcej Kultury, będzie program Sezon Ogórkowy, nie będzie też audiokracji, 2 godziny. Przy tym oczywiście zupełnie z kultury nie zrezygnujemy, dlatego że chociaż rzeczywiście, tak jak w Wojewódzkiej Bibliotece, w Miejskiej, w większości instytucji kultury będzie to sezon ogórkowy, czyli raczej nie zaprasza się wtedy autorów, autorek na spotkania autorskie. Raczej są jakieś półkolonie, zajęcia dla dzieci, ale bez kultury się nie da.
2: Nie, oczywiście.
1: Bo co to za wyjazd na wakacje bez książki,
2: oczywiście,
1: prawda?
2: To jest podstawa. Można nie mieć szczotki do zębów, ale książkę tak.
1: O tak, no chociaż szczotka do zębów to też jest jedno.
2: Tak, ale to już daje takie...
1: Bo wiesz, coś na chucha czytając na książkę i później odda do biblioteki.
2: No tak.
1: Ja wiem. Ale, drodzy Państwo, żeby nie było, nie spotkaliśmy się po to, żeby tylko opowiadać o wakacjach, dlatego że zanim te wakacje nadejdą, to jeszcze w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej jedno duże artystyczne wydarzenie. Wystawa, która ma tytuł Razem i jest to 5. edycja, będzie małe święto chyba i mały torcik.
2: Tak, to już jest połówka jubileuszu, to prawda. Proszę Państwa, to jest wyjątkowa wystawa, ponieważ na tej wystawie pracownicy Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu prezentują swoje prace, swoją pasję, zainteresowania oraz twórczą indywidualność. Podczas tej wystawy można zobaczyć, że biblioteka to nie tylko miejsce pracy, ale również jest to miejsce wypełnione po brzegi talentami, kreatywnością, jak i artystyczną wrażliwością.
1: A ja nawet powiem więcej, bo pamiętam pierwszą edycję, bo od pierwszej edycji się spotykaliśmy, przychodziłem, robiłem też materiały i pamiętam jeszcze niektóre osoby, które tak wystawiały swoje dzieła, że jeszcze tak dosyć skromnie, prawda, że a no tak po prostu to moja pasja, uwielbiam tworzyć sztukę, czy fotografię, czy jakieś rękodzieło, czy obrazy. A, drodzy Państwo, jest 5. edycja, a niektórzy z autorów, którzy się wystawiali, bibliotekarzy, bibliotekarek, trafiają już na przykład na profesjonalne wystawy, wygrywają konkursy, Damian Drzazga chociażby.
2: Tak, przecież z krakowską szopką, o tym
1: tak,
2: się też chciałam powiedzieć.
1: Ogromne sukcesy.
2: Tak, tak.
1: I rozumiem, że będzie też w tym roku.
2: Tak, oczywiście. Właśnie nawiązując do Damiana Drzazgi, to pochwalimy się, że na tej wystawie też będzie szopka krakowska, która zajęła 3. miejsce w kategorii Off w 83. już konkursie szopek krakowskich. Także tutaj Damian wygrywa i nawet w pisankach. Także tutaj Damian jest wszechstronny. Ale nie tylko on, bo przecież mamy Natalię Nosową, mamy Dagmarę Szeląg, mamy Joannę Cichosz. Joanna Cichosz to jest po prostu taka cicha, fajna właśnie osoba, która ona ogarnia całą wystawę. To ona jest takim po prostu motorem i pięknie przygotowuje pracę, bo to musi być taka osoba, która jeszcze tą wisienkę na torcie musi nałożyć i ona tak o wszystko dba i chce, żeby to wszystko było pięknie i jak najwięcej prac. Ale, tak jak powiedziałaś, w pierwszej edycji byli pracownicy. Z każdą edycją dochodzi coraz więcej osób. Na przykład dochodzą uczestniczki i uczestnicy Teki, czyli artystycznego klubu Teka, jak i mamy też przyjaciół biblioteki. Także grono się powiększa.
1: O tak, i tutaj myślę, że dobry jest to taki pomysł, bo i wiemy, że Salon Wiosenny też zaprasza, no tutaj warunkiem są związki z Opolszczyzną, tutaj związki z biblioteką. Wiemy, że Ilustragan, chociaż organizowany przez Wydział Sztuki Uniwersytetu Opolskiego, też nie tylko absolwenci mogą brać udział, ale też osoby zaprzyjaźnione z wydziałem, które uczestniczą w plenerach, w spotkaniach, współpracują, współtworzą. I tutaj mogę powiedzieć też, bo Katarzynie nie wypadało powiedzieć, ale artyści, którzy się wystawiają, wśród nazwisk widzę Katarzynę Hermasz, to nie jest jakaś bliźniaczka twoja albo zbieżność imienia i nazwiska, tylko ty też tym razem.
2: Tak, też, tak, bo właśnie Asia Cichosz zaraziła mnie i nie tylko mnie, ale całą naszą tekę pracami. Kolaże. Uczymy się i te kolaże z roku na rok są coraz lepsze. Nawet chwyciłam za pędzel, za ołówek, także małymi kroczkami idziemy w tym kierunku. Myślę, że właśnie sztuka pozwala nam się zresetować, odpocząć, nabrać takiego innego, takiego dystansu do codzienności. I to jest chyba wspaniałe. A po drugie, państwo też poznają nas z innej strony. Poznają państwo, co tak naprawdę, jako mamy bogate wnętrze. Że oprócz tego, że kochamy czytać książki i czytamy je, szanujemy bardzo naszych czytelników, ale mamy swoje takie pasje, którymi chcemy się pochwalić. I przyznam się, że my, koledzy, koleżanki, jak patrzymy na te rzeczy, to mówimy, jesteśmy zdziwieni, że ktoś taki ma fajny talent. I to my się sami nawzajem poznajemy.
1: Aha, i dlatego mnie bardzo cieszy, że niektóre osoby naprawdę sporo osiągnęły, bo na przykład wspomniana Dagmara Szeron w tym czasie od pierwszego, przecież minęły już te 5 edycji, skończyła też Wydział Sztuki Uniwersytetu Opolskiego, więc już jest dyplomowaną artystką. Mhm. I to naprawdę jest tak, chociaż jak mówię, tam zawsze poziom był bardzo dobry i ciekawy. Bardzo różnorodne prace, to jest wystawa, na którą warto pójść, ale skoro powiedziałaś o tym miejscu, jakim jest biblioteka, to co do miejsca, kiedyś to był zawsze pałacyk, czy to się nie zmienia?
2: Pałacyk, ale teraz, proszę państwa, znaczy zawsze mówiło się galeria, ale teraz z wielkimi literami mówimy, to jest galeria WBP. I w tym właśnie galeria mieści się w pałacyku i tam właśnie odbywają się wernisaże, spotkania z artystami, warsztaty, koncerty muzyczne. Także to jest to miejsce dla sztuki. Nie mówię, że w nowej przestrzeni tego nie ma, ale właśnie tu w tym pałacyku to jest galeria WBP.
1: Co do godziny wernisażu, to ona jest dosyć wczesna dla tych, którzy pracują, bo godzina 13 to jest oficjalny wernisaż, no ale no powiedzmy, no jak ktoś nie może, bo pracuje, to przecież na wernisażu wystawa się nie kończy. Jak długo ona będzie trwała w tym
2: roku? Do 31 lipca. Proszę państwa, galeria jest czynna przez cały tydzień, od poniedziałku do piątku, poniedziałek, środa do godziny 16, a czwartek, piątek do 18, także w drodze do domu proszę wejść do galerii i troszeczkę natknąć się tą wspaniałą sztuką, która jest.
1: Aha, a później budynek obok i można sobie coś jeszcze wypożyczyć. A specjalnie dobrze, że powiedziałaś o godzinach, bo wakacje to rzeczywiście zmiany godzin w bibliotekach bardzo często.
2: Tak, ale galeria nie zmienia
1: godzin. Galeria zostaje stała.
2: Tak.
1: Dobrze, no to ja powiem tak, jestem ciekaw i tak będzie, drodzy państwo, na pewno relacja, jakaś rozmowa z tego wydarzenia, z tego wernisażu, ale żadne zdjęcia wam nie zastąpią obcowania takiego prawdziwego, żywego ze sztuką. Natomiast ja mam nadzieję, że uda mi się z niektórymi artystami jeszcze porozmawiać, więc chociaż, jak mówiliśmy, teoretycznie sezon ogórkowy, to te ogórki naprawdę jak malowane,
2: tak,
1: można powiedzieć. Katarzyna, bardzo, bardzo ci dziękuję i gratuluję też, że wzięłaś udział, że i tobie się ten bakcyl udzielił artystyczny.
2: To bardzo, tak, tak.
1: Więc liczę na kolejne edycje, które może też jakaś wystawa, może salon wiosenny w przyszłym roku. Wszystko przed tobą.
2: Bardzo, ale.
1: Ale. I przypomnę, oczywiście, Katarzyna Hermasz z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej była moją i waszą gościnią. Dziękuję, Katarzyna.
2: Dziękuję bardzo.
1: A z państwem jeszcze oczywiście się nie żegnam, bo przed nami jeszcze dwie, mam nadzieję, bardzo ciekawe rozmowy.

0: Drodzy Państwo, razem ze mną w studiu jest kolejna moja dzisiejsza gościni, Katarzyna Adamek. Cześć Kasiu.
1: Cześć Witku.
0: Ja przyznaję, że serdecznie ucieszyłem się bardzo i witam Cię w Opolu, bo na co dzień od wielu, wielu lat Katarzyna Adamek jako Kata Adamek, bo na Twoich wszystkich portfoliach artystycznych raczej tak jesteś kojarzona, ze względu na karierę międzynarodową, jest to zrozumiałe, łatwiej wymówić obcokrajowcom, a zwłaszcza, że byłaś też i na Dalekim Wschodzie, w swojej historii wymówić Kata Adamek niż
1: dokładnie,
0: Katarzyna.
1: To jest ten powód, dlaczego jestem Katarzyna Kata Adamek, dokładnie. Mhm. To jest jedyny właściwie powód, tak.
0: Tak, ale Katarzyna, gdyby ktoś nie wiedział, ma swoje korzenie i pochodzi z Opola i zresztą w Opolu ciągle tutaj bywasz, wracasz do rodziny po prostu, ale artystyczna twoja kariera jest międzynarodowa. Natomiast nie spotkaliśmy się po to, żeby się tym chwalić i o tym opowiadać, ale Katarzyna jest od długiego już czasu na rezydencji artystycznej na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Opolskiego. I ta rezydencja to szereg wydarzeń, ale te, które przed nami w przyszłym tygodniu, bo ona będzie się kończyła w przyszłym tygodniu, ta rezydencja, ale będą dwa wydarzenia otwarte dla Państwa, jeżeli ktoś chce spotkać Katarzynę, zobaczyć jak pracuje, co robi w tej otwartej pracowni, na czym polega jej idea, bo ta otwarta pracownia działa też i w Niemczech i wszędzie, ona przez rok, to jest roczny projekt, jak widziałem dokładnie, więc to, że zakończy się w Opolu, to nie oznacza, że zakończy się w ogóle. I co to za wydarzenia będą w takim razie, bo myślę, że i w poniedziałek i jeszcze później drugie.
1: No właśnie, co to za wydarzenia dla Opolanek i Opolan, na które serdecznie zapraszam. Może zacznę od tego pierwszego wydarzenia w poniedziałkowego, czyli w przyszły poniedziałek. Zapraszam najserdeczniej jak mogę Państwa na ulicę Wrocławską 4 na Wydział Sztuki Uniwersytetu Opolskiego o godzinie 10. Od godziny 10 do godziny 11 i proszę Państwa, to jest ogromna niespodzianka i cieszę się na to niezmiernie, ponieważ odwiedzi mnie w mojej otwartej pracowni pasterz nad pasterzami, polski pasterz, bo taki jest też zawód, pan Józef Michałek, i on przyjeżdża właśnie, tak jak już powiedziałam, mnie odwiedzić, ale również zrobić dla Państwa mały rodzaj performance'u. To jest może za dużo powiedziane, ponieważ on nie jest artystą, ale jest z zawodu pasterzem.
0: Prawdziwym, taki wypasa
1: prawdziwym
0: po prostu
1: owce. Pasterzem, który wypasa bacą, który wypasa owce. I pan Józef Michałek przyjedzie do nas z Istebnej, z Beskidu Śląskiego, przywiezie bardzo dużo wełny, którą będzie rozdawał oraz zrobi taką niespodziankę, tak jak powiedział, zrobi taki mini performance, on będzie coś z tą wełną dla nas robił. Ja wiem, że to jest godzina bardzo nietypowa, że to jest od 10 do 11, ale akurat tak to wygląda, jeżeli Państwo mają czas, mają taką możliwość, zapraszam, bo to jest wyjątkowe wydarzenie i ja czuję się naprawdę bardzo fantastycznie z tym, że pan Józef Michałek coś takiego zaproponował. A ponieważ jest to, kręci się wszystko wokół tematu wełny, wokół wełny jako takiego, ja jako rzeźbiarka patrzę na wełnę jako potencjał, wełna jako materiał o potencjale rzeźbiarskim, czyli patrzę ze swojej perspektywy, ale cała ta moja rezydencja, która właściwie już od początku maja trwa tutaj w Opolu, dotyczy wełny. Ja po prostu robię różne próbki wełny z najróżniejszych owiec, a teraz tak troszeczkę skoncentrowałam się na owcach polskich i rzeczywiście pracuję z polską wełną. No i na Wydziale Sztuki, bo ja, może masz jakieś pytanie? Ja tutaj już
0: Nie, bardzo dobrze tak, sobie tak radzisz. Moje pytania są tu absolutnie niepotrzebne. Miałem pytać właśnie o to, że i powiedzieć o tej wełnie, ale ty płynnie, ładnie przeszłaś, że ta wełna jest tym głównym materiałem, z którym pracujesz po prostu na tym.
1: Tak, wiesz, wełna, ja pracuję już, zresztą wiesz, od kilkunastu lat z wełną.
0: Ale to w ogóle nie tylko, w ogóle te materiały naturalne, drewno, wszystko to, co z natury.
1: No słuchaj, za dużo mamy plastiku wokół siebie, nie? Toniemy w plastiku. Mi jest dobrze z takimi naturalnymi materiałami, a ponieważ byłam w liceum plastycznym opolskim na specjalizacji snycerstwo, czyli rzeźba w drewnie, zostało gdzieś to po prostu we mnie, że naturalne materiały, materiały z natury, to jest to, co, z czym ja lubię pracować. Wiesz, ja próbowałam też w różnych innych, na przykład w żywicy epoksydowej. To jest tak niesamowity smród i to jest tak niesamowicie niebezpieczne dla nas, jako dla ludzi, że naprawdę naprawdę, wełna jest zdecydowanie czymś lepszym.
0: No tak. Ja też czuję się bardziej przekonany do wełny w takim razie. Tak. Nie tylko jako dywanika albo kamizelki. Bo ja uważam, że to jest intrygujące, bo ktoś może się dziwić, no cóż też z wełny, prawda? No można wiele, musicie zobaczyć po prostu. No,
1: no można, ja na przykład filcuję swoje kamizelki sama, ponieważ ja pracuję metodą filcowania na mokro, czyli wełna, czyli to jest filcowanie, czyli spilśnianie wełny, tak, ubijanie. I ja na przykład chodzę w moich kamizelkach wełnianych, ale to nie o to chodzi. Ja ją wykorzystuję po prostu wełnę do moich prac artystycznych, do instalacji obiektów. I to jest duży format, to są wielkoformatowe. Ostatni cykl to był taki cykl związany z opolskim, z cementem, bo o tyle, tak jak wiesz, wychowałam się koło cementowni Odry. Mm-hmm. I gdzieś, wiesz, ja pomyślałam, że te pierwsze formy moje, może dlatego i zostałam rzeźbiarką, już tak sobie w głowie to, wiesz, wykoncypowałam, że być może dlatego zostałam rzeźbiarką, że to były moje pierwsze formy, na których ja ćwiczyłam, nie? Ciepłownia i cementownia. Mm-hmm. Ja sobie pamiętam, jak byłam dzieckiem, wyobrażałam sobie, co na tych kominach, wiesz, to były moje pierwsze bryły, które ja, wiesz, musiałam jakoś ogarnąć. Myślę, że to jest nieprzypadkowe, bardzo, bardzo nieprzypadkowe, że jestem rzeźbiarką. Mam swoją pracownię w Berlinie, od 20 lat jestem w zawodzie, działam jako artystka rzeźbiarka. No i teraz jestem bardzo szczęśliwa, bo jestem u źródeł, u korzeni w Opolu, które jest pięknym miastem, które kocham. I wspólnie z Galerią Sztuki Współczesnej tutaj realizujemy ja mogę realizować moją rezydencję, czyli mój pobyt. Skupiam się na mojej pracy oraz na pracy ze studentami.
0: No i też z powodzeniem wróciłaś też na salon wiosenny, bo już w poprzednim roku. Zresztą tam jakaś nagroda się pojawiła.
1: Pojawiła się, ja byłam tak niesamowicie zaskoczona i było mi naprawdę tak przyjemnie, bo czysty przypadek to był, że ja wylądowałam na tym salonie wiosennym, ponieważ ja myślałam, że trzeba mieć zameldowanie w Opolu. No, skoro ja nie mam zameldowania w Opolu, no to co tam, ale no tak, to było naprawdę bardzo.
0: Tam się formuła zmieniła rzeczywiście i moim zdaniem na dobre, że dla osób, które z Opola się wywodzą, kończyło polskie uczelnie, bo dla mnie jest to bardzo ciekawe, a zwłaszcza dla młodszych ludzi też bardzo inspirujące, że ktoś, kto tutaj kończył szkołę średnią, bo akurat ASP to wrocławskie, jak pamiętam, w twoim przypadku, że ktoś osiąga sukces, jest w stanie pracować w zawodzie, tworzyć. To jest bardzo budujące, bo często się mówi, a z tej sztuki to się nie wyżyje, nie? No zostawmy wątek wyżywania, rzeczywiście, bo to tutaj nie jest tak, że rzeczywiście się można opływać, to są tylko wyjątki, to się zdarza nielicznym, ale da się spełniać i żyć swoją pasją na pewno. Jesteś tego żywym dowodem, że można robić to, co się kocha, no, i jakoś sobie ten koniec z końcem za pomocą sznurków wełny i
1: za pomocą dokładnie sznurków z wełny można ten koniec z końcem jakoś splatać, ale no powiem, to jest gro pracy i to jest też jakaś taka, no trzeba mieć naprawdę wytrwałość. To jest bardzo, bardzo, bardzo trudny zawód, naprawdę. To mogę powiedzieć zupełnie z ręką na sercu, to jest niesamowicie trudny zawód, bo to nie chodzi o to, że się czeka na, jako artystka rzeźbiarka, czekam na jakąś wenę czy na jakieś coś. Nie, to jest po prostu tak naprawdę charówka, nie? Tylko tego może nie widać, może wydaje mi się, że w polskim społeczeństwie może to jakieś takie wyobrażenie tego, jak pracuje artysta, artystka, może za mało o tym mówimy, tak, wiesz,
0: ale ciebie w pracowni można odwiedzić, z tego co wiem, podczas tej otwartej pracowni i zobaczyć też, jak pracujesz.
1: Tak, dlatego, że ja pomyślałam, wiesz, każdego roku, na początku roku zazwyczaj mamy jakieś tam swoje postanowienia, myślimy, a jaki będzie, wiesz, ten przyszły rok, czego sobie życzę. I ja pomyślałam, że ten rok ogłaszam rokiem otwartej pracowni dla mnie samej oraz dla moich znajomych, a właściwie i również dla nieznajomych. Taka była moja intencja tego roku. Otwarcia się, to znaczy właśnie nie zabudowania się w jakichś granicach, zazdrośnie chroniąc jakichś tam moich, nie wiem, technik czy moich tam koncepcji i tak dalej, tylko wręcz przeciwnie,
0: tajemnic
1: warsztatu, tylko wręcz przeciwnie. I wyobraź sobie, Witku, i proszę sobie wyobrazić, że ta intencja się spełnia fantastycznie w tym roku i mam kilka przepięknych kooperacji z artystkami i artystami.
0: Czyli będziemy niedługo pewnie efekty oglądać, ale jest jeszcze drugie wydarzenie, bo ja tak cię zagaduję tę wełnę, a wiem, że poza poniedziałkiem jeszcze piątek chyba, tak?
1: Jest drugie wydarzenie, na które również serdecznie zapraszamy, to jest 26 czerwca, czyli w piątek, na Noc Kultury od godziny 18 do 21 można zaglądnąć to właśnie do tej otwartej pracowni czasowej, a ta czasowa otwarta moja pracownia mieści się w pracowni rzeźby monumentalnej na Wydziale Sztuki. I zapraszam Państwa, to będzie wtedy, będziemy wtedy po prostu oglądali wyniki pracy tego, co ja zrobiłam. Ja będę opowiadać o wełnie, będę rozdawać wełnę. Będą takie mini warsztaty, niezobowiązujące, nie trzeba przyjść na tą 18. Mhm. Dostaną Państwo do dłoni troszeczkę wełny, mydła i wody, będzie można coś z tej wełny sfilcować. Dokładnie. I pokażemy jeszcze to, co zostanie zrobione ze studentkami, a właściwie co studentki same zrobią, tak? Mhm. Wykonają z wełny, z opolskiej wełny, proszę Państwa, bo to jest bardzo, to jest wielka ciekawostka.
0: No to ja, wiesz co, nie zwracajmy wszystkiego. Niech ludzie przyjdą, niech się dopytają, niech się zainteresują.
1: Niech się zainteresują, ale ja muszę tutaj chwileczkę zdradzić, ponieważ tą wełnę zorganizowałam z opolskiej owczarni, która jest tylko 2 kilometry oddalona od Wydziału Sztuki.
0: Poważnie?
1: Tak, w Opolu jest owczarnia z merynosów.
0: Ciekawe, czy mają owcze mleko też. Sam do tego już dojdę, dobrze, bo to nie jest audycja, w której będę teraz opowiadał o tym, gdzie ja mam zamiar już pójść, żeby sobie owczego sera czy mleka zdobyć, ale to już później poza anteną. Państwo, jak macie ochotę spotkać się z Katarzyną Adamek, jak słyszycie, macie okazję w poniedziałek plus baca i fantastyczne warsztaty, no i w Noc Kultury też dużo, dużo wydarzeń, a naprawdę warto, bo jak słyszycie, potrafi opowiadać z pasją, naprawdę, i też jest niezwykłą artystką. Katarzyna, bardzo Ci dziękuję i mam nadzieję do zobaczenia, jak najczęściej też w Opolu.
1: Dziękuję serdecznie, Witku, zapraszam Państwa bardzo serdecznie.

0: Więcej kultury.
1: Drodzy Państwo, razem ze mną i z Wami, tym razem na łączach jest kolejna dzisiejsza moja gościni i Wasza oczywiście też, Anita Wincentiusz-Patyna. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu. Dzień dobry Panu.
1: I będziecie, od razu mam dobrą wiadomość, mogli się z panią Anitą spotkać osobiście 25 czerwca o godzinie 18 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu na Minorytów 4. Odbędzie się drugie spotkanie z cyklu, o którym już dowiedzieliście się, bo rozmawiałem z Martą Miś, kiedy było pierwsze spotkanie, nowy cykl Book and Art, czyli książka i sztuka. No i tutaj dokładnie będzie to ilustracja. Tak przynajmniej wynika z tytułu, a myślę, że w ogóle tak wynika. Tytuł intrygujący: Koty, morskie floty i kosmiczne loty. To by jeszcze nie wskazywało wprost na ilustrację, ale organizatorzy szczęśliwie dopisali: zilustrować można wszystko. No, myślę, że trudno się z tym nie zgodzić. Rzeczywiście wszystko można zilustrować, wszystko.
2: Wydaje mi się, że tak. Poza tym jest to taki flirt lekki przez stulecia z Gustawem Doré, znakomitym grafikiem francuskim i zawołanym ilustratorem właśnie, który taki właściwie rozpoznawalny nawet był przez to swoje stwierdzenie zilustrować wszystko. To w jego przypadku raczej chodziło o to, żeby każdą scenę, jaka się tylko pojawia w materii literackiej, przełożyć na obraz. I faktycznie ma w swoim dorobku no, obficie zilustrowane tytuły, więc troszkę taka gra z historią ilustracji książkowej, ale też przekonanie, że tak, wyobraźnia artystek, artystów jest niczym nieograniczona, a skoro tak, to zilustrować da się wszystko.
1: Te dawne ilustracje, no tutaj mi się akurat od razu wyświetliło, bo mi się przypomniało, że Gustawa Doré, Dzieje Świętej Rusi na przykład, było słowo obraz terytoria, więc jak macie ochotę, to zachęcam. Oczywiście tych książek z jego ilustracjami było sporo. Niektórzy znam kolekcjonerów, którzy kupują stare, jeszcze przedwojenne wydania, no, a kogoś stać, co oczywiście też zagraniczne, z jego ilustracjami. Rzeczywiście absolutny mistrz. Od razu też powiem, że pani Anita jest też redaktorką merytoryczną książki, która okazała się wielkim, wielkim bestsellerem, do tego stopnia, że nie ma w tej chwili, nie jest dostępna, Admirałowie Wyobraźni. Ja kiedy ona się ukazała, mówiłem o niej krótko w audycji literackiej. Jest to książka 100 lat polskiej ilustracji w książkach dla dzieci. Tam było to ograniczenie, ale też rzeczywiście jest tak, że najczęściej, kiedy myślimy ilustracja, książka ilustrowana, to myślimy o dzieciach, co oczywiście jest nieprawdą, bo ilustracje pojawiały się dużo wcześniej i wcale nie tylko w książkach dla dzieci, prawda?
2: To właśnie Gustaw Doré przed chwilą nam się pojawił i Dzieje Świętej Rusi raczej nie były adresowane do najmłodszych odbiorców. Tak, to jest pewnie nawet można by spróbować pobawić się trochę w takie matematyczne zależności, że im młodszy odbiorca, tym więcej ilustracji, więcej obrazu pojawia się w książkach, ale ta sytuacja też się zmienia. Mamy w tej chwili coraz więcej propozycji, które fachowcy określają mianem książek wieloadresowych, czyli takich, które na różnym poziomie interpretacji będą dostępne różnym czytelnikom. Dzieci znajdą w nich atrakcyjne pejzaże, światy, wyobrażenia jakichś stworów, albo też znane z rzeczywistości sceny, nie wiem, z uliczek czy z lasu. I na tym się, powiedzmy, ich taka rozpoznanie tej materii wizualnej skończy, albo i nie, jeżeli będzie im towarzyszył dorosły partner w tej lekturze wizualnej, może coś dopowiedzieć. No i im starszy ten odbiorca, im dziecko, a potem młodzież, nastolatek i tak dalej, aż do dorosłego już latami różnych lektur doświadczonego czytelnika, one będą faktycznie przemawiały pewnie różnymi ciekawymi metaforami, różnymi kontekstami, nawiązaniami, cytatami wizualnymi, czasem właśnie też z innych klasyków ilustracji. Tu oczywiście w grę wchodzi na pewno też doświadczenie takie, nazwijmy to, no już bibliofilskie, tak? Czyli im więcej wiemy, im więcej widzimy, im więcej znamy takich propozycji, publikacji czy ilustracji właśnie, tym ta łatwość podróżowania pomiędzy obrazami będzie na pewno większa. Ale te książki właśnie obrazkowe, bo tu chyba nie dopowiedziałam, że o tak zwane picture booki z angielska rzecz się rozbija, one faktycznie mogą być na różnych poziomach odczytywane przez bardzo różnych czytelników.
1: O, to prawda i bardzo często też dziś używamy określenia powieść graficzna, bo coraz więcej jest książek, które wyglądają, powszechnie mówimy, komiksy, ale one obywają się absolutnie bez słów, są tylko i wyłącznie obrazami i to też jest coś, co pokazuje, że ta ilustracja, rysunek, grafika, malarstwo, bo bardzo często to są bardzo różne techniki manualne, to są pełnoprawne dzieła sztuki kierowane często dla dorosłych. Z ilustracji nie rezygnują wciąż poeci, książki artystyczne, gdzie właśnie, tak jak pani już powiedziała, to wyłowiłem, że ilustracja dla dzieci najczęściej rzeczywiście dosłownie ilustruje. Mamy historyjkę, jest piesek spotyka kotka, no i mamy na obrazku pieska i kotka. Im wyżej, im dla starszego odbiorcy, tym zaczynają to być bardziej albo, jeżeli nawet ilustracje, to autonomiczne, które coś dopowiadają, uzupełniają, wchodzą w dialog z tekstem, a nie go ilustrują. I to jest, myślę, że warto o tym mówić i zwracać na to uwagę, żebyśmy powszechnie nie traktowali ilustracji od po prostu książka i obrazek do tego.
2: To jest takie... Pełna zgoda, tak, to mogą nawet często być rebusy, prawda, tutaj nawet nasi wielcy ilustratorzy, Bogdan Butenko chociażby, myślę, powszechnie rozpoznawany, też lubił powtarzać, że on bardzo często ilustruje przeciwko autorowi wręcz, co wydaje nam się prawie nieprawdopodobne, jeśli pamiętamy jego opracowania graficzne książek nawet czysto użytkowych, powiedziałabym, różnego rodzaju poradników, gdzie pojawiały się jego komentarze, bardzo często satyryczne, ale jakoś tam idące pod rękę z tekstem. Natomiast faktycznie to wyzwanie, żeby autonomizować przekaz wizualny, żeby odrywać go trochę od tekstu, żeby właśnie ta etykietka, ilustracja nie brzmiała pejoratywnie, prawda? Żeby to nie było tak, że ilustrowanie jest czymś gorszym, bo czymś wtórnym. No właśnie nie. To jest stwarzanie na nowo materii, która być może pojawiła się pierwotnie w umyśle autora tekstu, ale została na nowo zinterpretowana i pokazana przez twórcę, czy to grafiki, czy właśnie rysunku, malarstwa, czy w innych technikach, bo i takie inne przemycane są już teraz coraz częściej do grafiki książkowej.
1: Mm-hmm. A do tego od razu powiem, że też pani Anita zajmuje się animacją, sztuką użytkową, projektowaniem plakat i tutaj też coraz częściej i chętniej, właściwie ciągle, jest całe mnóstwo na przykład zespołów muzycznych, które nie decydują się na zwykły teledysk wideo, ale właśnie na animację i powstają z tego w gruncie rzeczy czy mini dzieła sztuki, bo tu też, jeżeli zespół to wybiera, taką formę, to nie chodzi o to, żeby zamiast zespół nagrać kamerą, to go narysować. No, mamy wtedy filmy, jakby właściwie dzieje się fabuła, w tle leci piosenka i bardzo często też autorzy zadają sobie trud, żeby zrobić po prostu film. Osobną animację, oczywiście, która wpisze się, jest to kopalnia. Myślę, że, bo był taki moment, pamiętam, tak kończąc pomalutko, bo nie chcę absolutnie mówić, streszczać tego, co będzie na spotkaniu, bo przyjdą ludzie na spotkanie, wtedy będziecie rozmawiali o kotach, morskich flotach i kosmicznych lotach i będziecie
2: no i serdecznie zapraszam oczywiście, tak. Należy przybiec może nie czym prędzej, tylko zdaje się równo za tydzień.
1: Aha, tak, 28 o 18.
2: Piątego,
1: 25 o godzinie 18. Przepraszam, w Miejskiej Bibliotece Publicznej na Minretów 4, rzeczywiście przypomnę. Natomiast myślę, że od dłuższego czasu, bo pani zajmuje się historią sztuki, ale też między innymi właśnie historią ilustracji. coraz częściej pojawiają się takie głosy, i ja się z nimi zgadzam, że pojawiła nam się cała plejada wyśmienitych ilustratorek i ilustratorów, że polska ilustracja wchodzi znowu w taki etap, powiedziałbym, zwyżkowy, tylko dobrze, żeby powstawały wystawy. W Opolu, w bibliotece, w której pani będzie, tych wystaw organizowanych jest sporo. Zresztą nawet ta inicjatywa Book and Art też temu służy, żeby zwrócić uwagę na to, czym jest dobra ilustracja, którą robią artyści, którzy mają coś do powiedzenia, mają swoją charakterystyczną kreskę. Czy w takim nurcie artystycznym na koniec może pani się z tym zgodzić, że rzeczywiście mamy plejadę nowych postaci, nowych osób, że już nie tylko będziemy wspominać właśnie czy Butenkę, czy Szancera, czy Wilkonia, ale jest grupa artystów, którzy są świetnymi artystami po prostu.
2: Ale pełna zgoda po raz kolejny. Mamy przede wszystkim fenomen Aleksandry i Daniela Mizielińskich, którzy nie tylko w Polsce są rozpoznawani, ale myślę, że powiedzieć, że podbili świat, to wcale w ich przypadku nie przesadzić. Równie dużą popularnością, choć nie ma na koncie aż tylu tytułów, cieszy się jej to w dalekiej Azji Iwona Chmielewska, której zresztą kariera w pewnym sensie, ta taka kariera twórczyni książki obrazkowej, nawet na swój sposób rozpoczęła się w Korei Południowej i gdzieś dopiero przez licencje wydawnicze, różne inne pomysły i projekty i coraz większą liczbę małych wydawców, tych właśnie niezależnych o ambitnych pomysłach, zaczęła być coraz lepiej rozpoznawalna też w Polsce. I Piotr Socha, ale tych nazwisk w tej chwili już jest też naprawdę w dziesiątki. Talentów, które tak jak Emilia Dziubak mają na przykład swoje obszary, tu Skandynawia przez współpracę z Widmarkiem, to jest naprawdę jakiś też myślę fenomen i zgadzam się, że możemy na pewno mówić już nawet nie tyle o zwyżkowaniu, tylko raczej takiej kolejnej fali sukcesu, może kolejnym złotym okresie polskiej ilustracji, tak to wygląda.
1: No to prawda. Ja pozwolę sobie jeszcze Janę Kansecho do tego grona dorzucić, którą też bardzo cenię.
2: Tak, Francja.
1: Tak, wyśmienite jest to, co robi naprawdę. No i seria teoretycznie dla dzieci, mówiłem, że dla dorosłych, ale i dla dzieci można pokazać naprawdę rzecz fantastyczną, w tym przypadku zarówno plastycznie, jak i też jeżeli chodzi o tekst, to Berenika Kołomycka z swoją serią, naprawdę uważam też, jest to piękne, takie akwarelowe, cudowne rysunki. Też wyniosła sztukę komiksu na zupełnie inny poziom, ale o wszystko będziecie mogli zapytać mojej gościni, dlatego że przypomnę, że pani Anita Wincencjusz Patyna będzie gościnią, jeszcze raz podam datę, 25 czerwca o godzinie 18, myślę, bo tutaj tak jestem na stronie, w razie czego możecie na stronie biblioteki też się upewnić i na stronie Galerii Sztuki Współczesnej będzie spotkanie i myślę, że niezależnie od tematu tej części wykładowej, na pewno będzie można panią dopytać też o różne ciekawe kwestie związane z ilustracją.
2: Na pewno. Jeszcze raz w takim razie zapraszam serdecznie i potwierdzam, bo taką godzinę 18 ja też znam.
1: A ja w takim razie mówię do zobaczenia, bo bardzo chciałbym na tym spotkaniu też być, chociaż wiem, że to obiecanki, cacanki muszę sprawdzić w swoim kalendarzu, ale mam nadzieję, że również uda nam się spotkać osobiście. Pani Anito, bardzo serdecznie pani dziękuję za rozmowę i ufnie mówię do zobaczenia.
2: Ja również dziękuję za zaproszenie do tej rozmowy. Państwu życzę miłego popołudnia, a z panem mam nadzieję do zobaczenia.
1: Do zobaczenia. Ja od razu państwu też już będę życzył dobrej, spokojnej nocy, bo kończymy w ten sposób dzisiejsze wydanie audycji Więcej Kultury. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia.

0: Państwo, Radio Pole, jest 21:00, czas na wiadomości. Zapraszam. Prezydent zdecydował o odebraniu orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu. W wiadomościach będziemy także w Nysie na Światowym Dniu Architektury, a Filharmonia kończy sezon artystyczny i rozpoczyna modernizację sali koncertowej.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Roman Juranek. Prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu. W nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych Karol Nawrocki przypomniał, że po inwazji Rosji na Ukrainę Polacy udzielili milionom Ukraińców bezprecedensowej pomocy humanitarnej, finansowej i wojskowej.
2: Polskie wojsko przeszkoliło tysiące ukraińskich żołnierzy. Nie możemy dziś przejść obojętnie wobec faktu, że część z nich teraz będzie służyć pod sztandarem UPA. To jest dla nas nie do zaakceptowania. Dlatego wobec zgody prezydenta Wołodymyra Zełenskiego na nadanie jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy nazwy Bohaterów UPA podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
0: Karol Nawrocki zaznaczył również, że decyzja o odebraniu orderu Orła Białego nie jest wymierzona w ukraiński naród i nie wpływa na zmianę polskiej polityki względem broniącej się Ukrainy. Ukraiński minister spraw zagranicznych Andrii Sybicha napisał w mediach społecznościowych, że decyzja jest strategicznym błędem prezydenta Polski, na którym skorzysta tylko Moskwa. Według niego jest ona nieuzasadniona i lekceważąca wobec prezydenta Zełenskiego i państwa ukraińskiego. Żaden prezydent innego państwa nie będzie nam dyktował naszej historii, dodał szef MSZ Ukrainy.
1: To dzieje się teraz w regionie.
0: Wystawa projektów absolwentów architektury Nyskiej Państwowej Akademii Nauk Stosowanych czy warsztaty dla mieszkańców Nysy i przybyłych uczniów to elementy obchodów przypadającego dziś Światowego Dnia Architektury. Uczestnicy mogli wziąć udział w budowie instalacji architektonicznej Pawilon Wspólnota, realizowanej wspólnie przez studentów Politechniki Opolskiej i PANS w Nysie.
3: Marcin Zdanowicz, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie. Zaprosiliśmy młodzież do warsztatów.

0: Pracującą koncerty, festiwale i inne wydarzenia muzyczne. To był bardzo pracowity sezon, podkreśla wicemarszałek Zbigniew Kubalańca.
1: Wyjątkowy sezon, bardzo obfity sezon, bo poza tymi takimi koncertami, które wynikają ze statutu, projekty z Krajowego Planu Odbudowy, projekty z Euroregionu Pradziad, wszyscy wiemy i wszyscy czekamy na ten remont, na modernizację Filharmonii Opolskiej, która troszeczkę nam się przedłużyła w czasie.
0: Czeka nas duża inwestycja, modernizacja, nagłośnienie oświetlenia, a także modernizacja energetyczna, zaznacza dyrektor Filharmonii Opolskiej profesor Maciej Fortuna.
2: Oprócz modernizacji światła, dźwięku oraz elektroenergetycznej będziemy także już w pełni dostępnym obiektem. Do każdej części naszego obiektu będzie można się dostać. Jest to ogromny krok milowy w stronę zapewniania standardów europejskich i światowych.
0: Mimo zakończenia sezonu artystycznego filharmonicy opolscy zagrają jeszcze na początku lipca koncerty muzyki filmowej, a od 6 lipca rozpocznie się modernizacja.
3: Więcej na www.radioopole.pl.
0: 4 minuty po 21.
3: Sport w Radiu Opole.
4: Grzegorz Frankowski, zapraszam. Meksyk wygrał w Guadalajarze z Koreą Południową 1-0 w meczu piłkarskich Mistrzostw Świata i zapewnił sobie już awans do 1/16 finału. Gola w 50 minucie zdobył Luis Romo. W spotkaniu grupy B Kanada wygrała Vancouver z Katarem 6-0. Katarczycy od 33 minuty grali w dziesiątkę po czerwonej kartce dla Al-Amina. W tej chwili rozpoczyna się spotkanie USA z Australią. W meczach pierwszej kolejki Stany Zjednoczone wygrały z Paragwajem 4-1, a Australia niespodziewanie pokonała Turcję 2-0. Pozostajemy przy futbolu. Ben Lederman został piłkarzem ekstraklasowej Wieczystej Kraków. 26-letni pomocnik przeszedł do Wieczystej z Maccabi Tel Aviv. W ubiegłym sezonie Lederman wystąpił w 7 spotkaniach izraelskiej ekstraklasy oraz zagrał w 5 meczach Ligi Europy. Ben Lederman to były zawodnik Rakowa Częstochowa, z którym wywalczył mistrzostwo oraz zdobył 2 krajowe puchary i 2 superpuchary Polski. Florecista Andrzej Rządkowski został srebrnym medalistą rozgrywanych w Antony pod Paryżem szermierczych mistrzostw Europy. W finale Polak przegrał z Francuzem Rafaelem Savinem 10-15. Wcześniej w walce o finał Rządkowski wygrał z Włochem Tomaso Martinim, pokonał także Chorwata Bore Spoilara, Węgra Gergo Szemesza i Włocha Filippo Macchiego. Mimo że do złota niewiele brakowało, Polak docenił też srebro.
5: Ja jestem mistrzem Europy, wynik bardzo dobry, w szczególności tam medalu nie było od ilu lat. Dla męskiego floretu to raz, a już nie mówiąc o mnie. Jest z czego widzę zadowolonym, w szczególności, że te wcześniejsze walki się pokończyły też po bardzo mocnych bojach. W walce o 8 z Węgrem przegrywałem 14-10 i zdałem 5 trafień z rzędu, więc to też, no, mogłoby mi spokojnie nie być nawet 8.
4: Miesiąc temu Rządkowski po raz pierwszy w karierze stanął na podium Pucharu Świata. Reprezentantka Wielkiej Brytanii Zoë Bechstedt okazała się najlepsza podczas trzeciego etapu kolarskiego wyścigu dookoła Szwajcarii. Najszybsza z Polek, Marta Lach, uplasowała się na 6 pozycji. Marta Jaskulska była 29, Katarzyna Niewiadoma 32, a Agnieszka Skalnik-Sujka zajęła 36 miejsce. W klasyfikacji łącznej prowadzi Włoszka Elisa Longo-Borghini.
3: Pogoda.
0: Wciąż gorąco, 28 stopni za oknami, a ciśnienie to 1018 hektopaskali. W nocy w regionie będzie zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże, no i możliwe przelotne opady deszczu, możliwe także burze. Prognozowana suma opadów około 10 mm. Jutro w dzień zachmurzenie początkowo małe i umiarkowane, po południu wzrastające miejscami do dużego, możliwe ponownie przelotne opady deszczu i burze, a będzie padało trochę bardziej niż w nocy, bo tu prognozowana suma opadów miejscami około 15 mm. Jutro temperatury maksymalne od 30 do 32 stopni.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
6: Na depresję cierpi ponad 20% dzieci, a około 12 roku życia choroba ta zaczyna dotykać 2 razy więcej dziewcząt niż chłopców. A teraz wyobraź sobie świat, w którym dziewczynki
7: czują się bezpieczne i kochane.
8: Mogą być, kim chcą, bez ograniczeń.
9: Wierzą w siebie i swoje możliwości.
10: Fundacja Kosmos dla Dziewczynek od lat walczy o to, by dziewczynki w Polsce miały równe szanse i mogły rozwijać swój potencjał.
7: Dziękuję, że we mnie wierzysz. Razem możemy zmienić świat.
9: Kosmos jest dla wszystkich dziewczynek.
6: Wspólnie zbudujmy świat przyjazny dziewczynkom. Więcej informacji na stronie www.kosmosdladziewczynek.pl.
11: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
12: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
13: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
14: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia.

0: Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
1: Ty też możesz nam pomóc.
0: Towarzystwo J. Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
2: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
0: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
3: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
4: Reklama społeczna. Radio Opole. Najlepsza muzyka.
5: Dobry wieczór, tu Opole, Katarzyna Zawadzka. Dzisiaj w audycji obszerna rozmowa o tym, jak sobie radzić z wychodzeniem z trudnych, bolesnych, niszczących relacji. O tym będziemy rozmawiać z socjoterapeutką i psycholożką Katarzyną Mordowską. Oczywiście takich relacji może być bardzo wiele, my się pewnemu typowi relacji przyjrzymy. I o tym dzisiaj długa rozmowa za chwilę, a teraz przegląd informacji. Weekend zapowiada się upalnie, od jutra temperatura wzrośnie nawet do 35 stopni na zachodzie kraju. Ciepło już dziś, a po południu w zachodniej części Polski mogą wystąpić silne opady deszczu. O tym wszystkim mówi Przemysław Makarewicz z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
6: Miejscami przejdą burze z silnymi opadami deszczu, które mogą towarzyszyć porywy wiatru do 80 km na godzinę, a lokalnie także grad. W pozostałej części kraju dziś na ogół pogodnie z temperaturą maksymalną wynoszącą od 24 stopni na krańcach północno-wschodnich do 26-28 stopni na pozostałym obszarze. Sobota gorąca w całej Polsce od 27 stopni na krańcach północno-wschodnich do 30-32 stopni w centrum i do 34, lokalnie 35 na krańcach zachodnich i południowo-zachodnich.
5: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed upałami dla 15 województw. Zmieniamy temat. Prezentacje najlepszych słuchowisk radiowych i spektakli telewizyjnych z ostatniego roku, emocjonujące słuchowiska na żywo, spotkania z gwiazdami, koncerty, wystawy, warsztaty. W Sopocie rozpoczęło się wielkie, czterodniowe święto teatru radiowego i telewizyjnego. To 25. Festiwal Dwa Teatry. Od lat cieszy się on ogromnym zainteresowaniem Sopocian i przyjezdnych.
7: Ja jestem z Rzeszowa.
8: Ja jestem z Krosna.
7: Ponieważ słucham Radia Jedynki i tam było to reklamowane.
8: Słuchowisk też pani słucha?
7: Oczywiście słuchowisk radiowych regularnie. Słuchanie na pewno wymaga wyobraźni dłużej.
9: Jesteśmy właściwie fanami. Była przerwa, bo festiwal się odbywał kilka lat w Zamościu. No to była wielka strata dla Sopotu i dla nas, no ale szczęśliwie wrócił do Sopotu. Rozmowy, spotkania z twórcami, z gwiazdami. Zawsze to jest wielka dla nas atrakcja i przeżycie. Móc na żywo widzieć te osoby.
10: Jestem wielbicielką festiwalu. Mieszkam w okolicach na Kaszubach i staram się przyjeżdżać tutaj. Fajny nastrój, można porozmawiać, spotkać się z twórcami również, co nie zawsze jest możliwe, więc to chyba dla mnie jest najważniejsze.
5: Jubileuszowy 25. festiwal w Sopocie potrwa do 22 czerwca. A teraz będzie o wakacyjnych wymianach, o tym, że takie zamiany są korzystne, przekonują miasta Warszawa, Poznań, Wrocław, Kraków i Katowice. Na czas wakacji właśnie te miasta wymieniły się zabytkowymi tramwajami. Cztery historyczne wagony trafiły już do Krakowa z Warszawy, Poznania, Wrocławia i Katowic. Krakowskie MPK nie pozostało dłużne i również wypożyczyło innym miastom swoje stare pojazdy. To pierwsza taka duża wymiana.
11: Sebastian Wiśniewski, kierownik ośrodka szkolenia motorniczych Tramwaje Śląskie S.A. Znajdujemy się w wagonie 102NA, wagon charakterystyczny dla aglomeracji śląskiej, wagon, który przez wiele lat w aglomeracji śląsko-zagłębiowskiej woził pasażerów. No, dlaczego warto się przejechać tym ze Śląska? Jest czerwony, czerwone są szybsze.
12: Mariusz Ołkowski, wiceprezes MPK S.A. w Krakowie. Do Poznania pojechał skład Enek zmodernizowanych, do Wrocławia pojechał skład Enek niezmodernizowanych, do Warszawy pojechała przyczepa, tak zwana szczecińska u nas. To jest bardzo ciekawy wagon, bo ma wejście nie na końcach pomostu, tylko w środku wagonu. Do tramwajów śląskich pojechał nasz wagon przedwojenny, wagon SN1.
5: Cztery historyczne wagony, które w ramach tego projektu trafiły pod Wawel, będą woziły przez najbliższe tygodnie mieszkańców i turystów na trasie krakowskiej linii muzealnej. I tą informacją kończymy przegląd informacji. Za chwilę rozmowa o radzeniu sobie z trudnymi, toksycznymi, niszczącymi relacjami. Katarzyna Mordowska, socjoterapeutka i psycholożka, będzie gościem programu.

0: Dzisiaj moim gościem jest Katarzyna Mordowska-Broszkiewicz, socjoterapeutka. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: I bardzo ważny temat o wyswobadzaniu się z toksycznych relacji i w ogóle może trochę o rozpoznawaniu toksycznych osobowości, bo wydaje mi się, że jesteśmy mało edukowani w tej dziedzinie, jakie zachowania są toksyczne, na co warto zwrócić uwagę, żeby w takie toksyczne relacje też w ogóle nie wchodzić.
1: Mhm. Ale ja jednak uwielbiam te rozmowy z tobą. Tutaj będzie chwilę towarzystwo wzajemnej adoracji, bo powiedziałaś o tym, co robić, żeby przeciwdziałać i pomyślałam sobie, najpierw musimy zdiagnozować, pomyślałam o tym i ty dokładnie w tym momencie to powiedziałaś. Bo właśnie od tego chyba trzeba zacząć, żeby mieć świadomość, że jesteśmy w toksycznej relacji. Oczywiście ta toksyczna relacja, ona będzie określona trochę potocznie, bo już w takiej psychologii klinicznej będziemy mówili o pewnego rodzaju zaburzeniach, o przemocy, bo niestety chyba dopłyniemy w tej rozmowie do przemocy.
0: Psychicznej zwłaszcza, bo ją najtrudniej zdiagnozować. Ta tak. Fizyczna jest widoczna, a ta psychiczna, ona się wymyka czasami.
1: Ona się wymyka i najgorsze w tej przemocy psychicznej, emocjonalnej jest to, że ofiara jest bardzo mocno związana z oprawcą i ma taki ogromny, i tam jest tak dużo poczucia winy, że nie jest pewna, nie ufa sobie i nie ufa swoim takim odczuciom na temat tego, że coś się dzieje nie tak, że coś jest nie w porządku, że chyba te moje intuicyjne domniemanie, że jest coś nie tak i ktoś mi robi krzywdę, jest niestety w zarodku stłamszone i wtedy ofiara nie jest w stanie się z tego wyswobodzić.
0: Mamy czasami taki taniec. Też szuka winy w sobie, prawda, siebie obwinia za to, co się dzieje, a są też momenty lepsze, są też momenty, kiedy jest ten wyrzut endorfin i jest cudownie. Więc
1: miesiąc wtedy miodowy.
0: Tak. I to co jakiś czas powraca.
1: To jest to koło przemocy, które polega na tym, tak najkrócej rzecz ujmując, ono wygląda w ten sposób, że najpierw jest narastające napięcie, ofiary doskonale wiedzą, w której są fazie i tęsknią za tą fazą, oczywiście miesiąca miodowego, ale wracając, najpierw jest narastające napięcie, później jest wybuch, czyli taki akt przemocy emocjonalnej, fizycznej, a później pojawia się ten miesiąc miodowy. I dlatego tak trudno się wyswobodzić z tego tańca krzywdowiny, bo my jakby jesteśmy tego nauczeni i tęskniąc za miesiącem miodowym, niejako podświadomie do tego zmierzamy. I wiemy, że narasta napięcie, wiemy, że się wydarzy coś złego, ale już jesteśmy jedną nogą w tym dobrym okresie, w tym, kiedy sprawca się przejmuje tym, co zrobił, albo udaje, że się przejmuje. Czasem mówi, nigdy więcej tego nie zrobię, obiecuje poprawę. Czasem mówi, że tak naprawdę nie wie, co z nim było, ale jednak fakt jest faktem. Rany bolą i blizny zostają.
0: I czasem jestem też szczery, aczkolwiek trudno mu wyjść z własnych schematów i z takiej toksycznej trochę struktury, w której jest umieszczony z powodu też pewnie swoich ran, ale dzisiaj nie o sprawcach, bo myślę, że ofiarom najtrudniej jest się wyswobodzić, bo najtrudniej jest im też czasami dostrzec, w jakiej sytuacji tkwią, że to nie jest ich wina. To jest też częste, prawda? Szukanie winy w sobie i że ta relacja jest dla nich szkodliwa.
1: Wiesz, jak rozmawiam, tak sobie myślę o relacji, bo teraz mówimy trochę o relacji partnerskiej albo takiej romantycznej, o małżeństwie, powiedzmy relacji, która męsko-damskiej, natomiast...
0: Albo też przyjacielskiej.
1: No właśnie, nie? Bo ja myślę, że dużo w tych relacjach przyjacielskich i w takich relacjach partnerskich, nieromantycznych, koleżeńskich, ale również w pracy, jest przemocy emocjonalnej, której my sami nie potrafimy zdiagnozować, bo wiesz, wydaje się, że mamy kogoś bliskiego, zaczynając od tej relacji romantycznej, w domu, mamy z kimś gospodarstwo domowe, mieszkamy pod jednym dachem, mamy czasem dzieci i wiesz, i to uwikłanie jest bardzo duże. Ja już nie mówię o takim uwikłaniu materialnym jak kredyty, nie wiem, wspólne sprawy, ale też takim uwikłaniu emocjonalnym, że jednak ofiara pracuje z ofiarami przemocy, myślą, co ja dalej zrobię. Wiesz, ten status społeczny, utrata go jako żony, bycie singielką, rozwódką, nie wiem jak teraz to określić, wszystko jedno chyba ta
0: Albo starą panną, tak albo się starą... kiedyś mówiło, to już nie jest aktualne, ale jakie to było stygmatyzujące.
1: Tak, taka etykieta, która na wskroś jest pejoratywna, nie ma w tym nic dobrego, żadnego pozytywnego, nie udało jej się, bo ktoś jej nie chce. Popatrz, jaki w tym też jest przekaz, że ktoś jej nie chce, czyli ktoś sobie może tą kobietę wziąć. Że ona jest...
0: Tak, niestety, jako kobiety zostałyśmy bardzo często wytrenowane do takiego myślenia o sobie, do szukania potwierdzenia własnej wartości w tym, że ktoś obok nas jest, że mamy tego kogoś drugiego.
1: drugiego, tą drugą połówkę jabłka. Ja mówię zazwyczaj kobietom, że one są już całym jabłkiem. I jak dojdą do tego, do tej myśli, że są całym, bardzo ładnym, błyszczącym jabłkiem, to wtedy nie będą jakby zmuszone, bo czym innym jest chcieć z kimś być, a czym innym jest musieć z kimś być, bo to mnie w jakiś sposób dookreśla. I właśnie idąc za tym, i to za tym kulturowym naciskiem i za tą społeczną rolą, za tym statusem, jestem żoną, jak co by się nie działo, to jestem żoną, w tym przekaz kogoś starszego, babci, mamy, nie wiem, kogoś z rodziny, no nikt nie jest idealny, no ale przymknij oko, no nie wiem, wypił za dużo, czasem każdy jest nerwowy, wiesz, usprawiedliwianie sprawcy jest bardzo częste, zauważ, prawda? To nie jest tylko kwestia tego, o czym my tutaj rozmawiamy, co się dzieje w gabinecie terapeutycznym, ale kulturowo bardzo często usprawiedliwia się sprawców przemocy. I wiesz, no i wtedy zaburza to ufność, zaufanie do siebie, ofiary. No skoro taki jest świat, ja jestem częścią tego świata, to może ja to powinnam znieść, mam ten swój krzyż, powinnam go nieść, inni mają gorzej, w końcu nie jest taki zły, bo przecież pojawiają się te miesiące miodowe i to nic, że my, wiesz, że ofiara staje się coraz bardziej niewidoczna dla siebie, dla świata, to nic, że ona się zamyka, że ona, wiesz, ona się zasusza, przestaje żyć, tylko wegetuje, dzieci już z niej nic nie mają, ona sama z siebie nic nie ma, ale ma to przekonanie, że jest żoną i musi tkwić w tym układzie.
0: A to jak, tak jak powiedziałaś, to jest taki taniec, raz jest lepiej, raz jest gorzej, jest ten miesiąc miodowy, później narasta to napięcie. Bardzo często sprawca, kiedy czuje, że już przesadził, przekroczył jakieś granice, jest zagrożony w tej relacji, to wtedy robi wszystko, żeby pokazać siebie z jak najlepszej strony i daje te emocje, których bardzo często ta druga połówka szuka. Więc ona sobie myśli, skoro on jest taki wspaniały, to ja coś nie tak zrobiłam, że do tego doszło.
1: No taki to jeszcze sprawca bardzo głośno i bardzo wyraźnie potwierdza. No, nie wiem, czy pamiętasz taką reklamę sprzed wielu, wielu lat, bo zupa była zasłona? Pamiętasz to, czy
0: pamiętam,
1: nie?
0: Pamiętam, była taka kampania na temat przemocy domowej.
1: Tak, tak. I ta dla kogoś, kto tego nie widział, to wygląda w ten sposób, że przychodzi taki mocno niezadowolony pan do domu, pani taka skruszona, przygarbiona podaje mu zupę i następna scena jest taka, że kobieta jest dotkliwie pobita i napis mówi, bo zupa była zasłona, czyli jak gdyby nie, to nie jest jego wina, to zupa była zasłona, on musiał tak zareagować, prawda? W tym był cały smutny, tragiczny i dramatyczny przekaz. I najczęściej właśnie w takim przekazie funkcjonują ofiary, że przecież mogłam się nie odzywać, że przecież mogłam nie dosolić zupy, może ją bardziej dosolić, a może dopieprzyć, a może zrobić coś jeszcze innego, a może w ogóle to nie ta zupa. I ten przekaz taki, wiesz, podprogowy i relacja sprawcy z ofiarą niestety kończy się dramatycznie, dlatego że ofiara nie ma sprawczości już, wiesz, ona już w ogóle nie myśli o tym, że mogłaby cokolwiek zmienić, że mogłaby cokolwiek zrobić. Wszystko, co robi, jest źle.
0: Tak, dlatego powiedzmy trochę o takich toksycznych zachowaniach, żeby też jakoś je umieć zdiagnozować. Jest ich bardzo wiele. Mówi się też o osobowościach psychopatycznych, to już jest taka skrajność. Mówi się o narcyzmie, o psychomanipulacji, to jest też bardzo silna forma przemocy psychicznej, którą czasami bardzo trudno dostrzec, bo jeżeli ktoś drugą osobą porusza tak jak marionetką, no to robi to w taki sposób, żeby ta osoba się nie zorientowała. Czyli manipulacyjne zachowania, karanie ciszą na przykład, to też jest forma takiej pasywnej przemocy, chyba tak mogę to nazwać. I co tutaj jeszcze warto dodać? Gaslighting, to już jest dosyć mocna forma przemocy, czyli wmawianie komuś, że było inaczej niż on pamięta.
1: Że coś z nim jest nie w porządku.
0: Że z nim coś jest nie w porządku i on przestaje ufać już sobie.
1: Właśnie.
0: Bo kwestionuje to, że dobrze coś zapamiętał, dobrze coś odebrał, jakąś sytuację zinterpretował.
1: Do wszystkiego się odniosę, co powiedziałaś. Na początku do tego, o czym powiedziałaś, to jest tak zwana ciemna triada, czyli zaburzenia narcystyczne, wysoki stopień manipulacji, czyli makiawelizm i osobowość psychopatyczna. One, zaburzenia osobowości z tej związki takiej antyspołecznej są bardzo niebezpieczne, dlatego że te osoby mają zaburzoną w ogóle empatię. Możesz sobie wyobrazić, że jeżeli ktoś jest pozbawiony współodczuwania, nie tyle współczucia, co współodczuwania, nie jest w stanie domyśleć się, nie jest w ogóle w stanie odczuć tego, że ofiara cierpi. On tego cierpienia w ogóle nie czuje i mało tego wie, że robi dobrze, że to robi w słusznej sprawie, że on na przykład dyscyplinuje swoją ofiarę, że znęcając się nad nią, wyśmiewając jakie formy przemocy, obśmianie, wykluczenie, pozbawianie wsparcia, deprecjonowanie, zaniżanie takiej wartości i wartości też idei, przekazu, to wszystko to jest przemoc psychiczna. I teraz wiesz, jeżeli mamy do czynienia z taką, no, powiedzmy sobie szczerze, niebezpieczną osobą, która i nami manipuluje, i nam wmawia, że coś z nami jest nie w porządku, że sobie coś wyobraziłyśmy, że czy wyobraziliśmy, bo teraz to nie możemy powiedzieć, że to tylko kobiety są ofiarami przemocy.
0: Ale jednak
1: większość zdecydowana.
0: Tak, i dwa razy albo trzy razy częściej mężczyźni mają osobowość narcystyczną niż kobiety,
1: tak.
0: Chociaż narcystyczne kobiety oczywiście też się zdarzają.
1: Zdarzają, tak, ale faktycznie tak jest, że statystycznie rzecz biorąc, ujmując, no, mężczyźni są częściej sprawcami przemocy. Kobiety są też bardziej właśnie uwikłane w dom, prawda? One mają tą empatię bardziej też rozwiniętą z uwagi na posiadanie dzieci bardzo często, ale nawet jak nie posiadają, to emocjonalność mamy na innym poziomie.
0: Ten trening kulturowy jest też taki, że my się bardziej przyjmujemy tym, co ktoś o nas pomyśli. Kobiety częściej obwiniają siebie, mężczyźni bardziej obwiniają okoliczności zewnętrzne i
1: tak.
0: Świat.
1: Tak, dokładnie. I tak badania takie były przeprowadzone i dokładnie się zgadzam z tobą, tak jest. Taki był wynik, że mężczyźni, jeżeli coś się dzieje nie tak, to obwiniają świat, a kobiety tak dla odmiany obwiniają siebie. I wtedy to, o czym powiedziałaś, o tej ciemnej triadzie, ale wiesz co, ja bym
0: Poczekaj,
1: też...
0: wróćmy do tej triady, Kasiu, bo powiedziałaś o tym, że to są te osobowości właśnie psychopatyczne, taki makiawelizm, dążenie na ślepo do celu. I jeszcze co jest w tej triadzie?
1: O zaburzenie narcystyczne. Nie wiem, to z triady to jest makiawelizm, zaburzenia psychopatyczne i zaburzenia narcystyczne.
0: Aha, w ten sposób, okej.
1: W ten sposób. One wszystkie są o tyle niebezpieczne, że zazwyczaj cel tam jest jakby najważniejszy. Nieważne, Machiavelli przecież w Księciu podkreślał, że nieważne są środki, ważny jest cel. I dokładnie w tym zaburzeniu osobowości o to chodzi, że nieważne co zrobimy, ważne, żeby cel osiągnąć. Zaburzenia narcystyczne polegają też na tym, że muszą mieć źródło zasilania. I czasem ofiara jest źródłem zasilania w takim sensie, że ona daje... No zaburzonej, wiesz, no, jest osobowość narcystyczna, jest zaburzenie narcystyczne, ale też czasem mamy cechy narcystyczne. Ja myślę, że każdy z nas na pewnym polu może te cechy mieć, ale tu już nie będziemy w to wchodzić, bo to kolejne zagadnienie. I wracając do tego zasilania, to wiesz, ofiara ma coś, czego narcyz potrzebuje, czyli albo pewnego rodzaju bierność i zgodę na to, żebyśmy były poddane tej manipulacji. Tutaj też musimy się zastanowić, jaka cząstka nas sprawia, że my się na to zgadzamy, że nie mamy na tyle wytyczonych granic, nie mamy tak rozwiniętej asertywności, że ktoś sobie wchodzi do naszego ogródka i robi, co chce, prawda?
0: Zaufania do siebie, czucia siebie, swoich potrzeb, swoich granic, umiejętności ich stawiania, tak, to jest to,
1: zaufanie do siebie, nie? To jest jakby, to ja myślę, że to jest w ogóle klucz, że jeżeli intuicja, a badania nad intuicją były całkiem niedawno przeprowadzone w Niemczech, ale przez Polkę, i z tych badań wynika, że to jest, oczywiście to nie jest jakaś taka, wiesz, trzecie oko, ani aura, ani szósty zmysł, tylko to jest nasze doświadczenie i nadbudowane nad tym odrobione lekcje, że wiesz, wyciągnęliśmy wnioski z tego, co się w naszym życiu działo, zepchnęliśmy to do podświadomości, bo 99% na pracy mózgu to są procesy podświadome, ale wydobywamy to właśnie w postaci intuicji. Więc jeżeli intuicja nam mówi, że coś jest nie w porządku, że dlaczego ja się źle czuję w tej relacji, dlaczego ja się czuję umniejszona, dlaczego czegoś mi brakuje, dlaczego ja się w ogóle źle czuję. Wracam na przykład do domu po, załóżmy, niech będzie randce albo po spotkaniu, jeżeli to nie jest relacja romantyczna, i nie jest dobrze. Ja się czuję umniejszona, czuję się, że znowu nie miałam racji, czułam się może trochę obśmiana, trochę wykpiona. W tej rozmowie było na przykład dużo cynizmu, dużo sarkazmu. I dlaczego ja się tak czuję? I zazwyczaj wtedy, w tym momencie pojawia się czasem poczucie winy, że może gdybym ja odpowiedziała inaczej, inaczej zareagowała, to może on by, albo ona wobec mnie taka nie była. Ale tutaj w ogóle to nie jest ta droga.
0: Tak,
1: tu
0: bo też należy się... Wiesz, bierzemy zbyt duże sprawstwo na własne ramiona w takich momentach, że mamy wpływ na to, jak ta druga osoba się zachowa, nie jesteśmy nią i to nie od nas zależy tak naprawdę, co ona robi.
1: to nie od nas zależy. Dokładnie to, co powiedziałaś, jest najważniejsze, że wiesz, ofiary przemocy sobie przypisują to, co się dzieje, a tak naprawdę za przemoc jest odpowiedzialny zawsze sprawca przemocy. To nie zupa była zasłona, bo jeżeli ta zupa byłaby zasłona, to ktoś inny mógłby powiedzieć i zareagować: och, kochanie, chyba ci się trochę sypnęło za dużo soli, może pójdziemy coś zjeść na przykład do miasta, albo ja coś zrobię. A tutaj w tym wypadku każdy pretekst do tego, żeby zastosować przemoc w jakiejkolwiek formie, bo to jest przemoc, jak wiemy, emocjonalna, materialna, seksualna, czy fizyczna, nie daj Boże, albo zaniedbanie. Zaniedbanie też jest formą przemocy. Procedura niebieskiej karty mówi również o zaniedbaniu. No częściej to dotyczy relacji rodzice-dzieci, albo na przykład osoby takie, które wymagają stałej opieki i tej opieki nie mają. Może mogą też być dementywne. Ale wracając do tego, zawsze jest jakieś wyjście z sytuacji. Nigdy nie ma powodu, podkreślam, dla którego przemoc mogłaby być usprawiedliwiona. Zgadzasz się ze mną, prawda?
0: Tak, i myślę sobie, że trudno jest wyjść z tego tańca, bo po tych trudnych momentach przychodzą znowu te lepsze. Dlatego nie jest tak źle. I ciągle jest to wahanie w środku tej osoby, która jest w tej przemocowej relacji. A druga sprawa, myślę sobie, że jest taka, że bardzo, bardzo trudno jest poczuć, że jestem wystarczająco dobra i silna, żeby sobie bardzo często w różnych trudnych okolicznościach życiowych samemu poradzić. To jest kolejne wyzwanie, które gdzieś tam się rodzi po drodze.
1: Tak, bo sprawca przemocy zabiera ofierze tą siłę i sprawczość do podejmowania decyzji. Te osoby, z którymi pracuję w gabinecie, wszystkie to są osoby, jest ich kilka, było w sumie kilkanaście, może ponad nawet 20. To są kobiety, no tylko kobiety. Czy mam mężczyznę? Nie miałam mężczyzny.
0: Ale na pewno są też mężczyźni, którzy są ofiarami. Jest nawet taka fundacja, która pomaga podczas rozwodu z osobami narcystycznymi. Prowadzi ją mężczyzna. Słuchałam wywiadu, który prowadził z Beatą Pawlikowską. I to też są bardzo, bardzo trudne sytuacje, no bo jak wiemy, narcyz dużo manipuluje. Też tak. Manipuluje otoczeniem, tak żeby nasi bliscy też nas obwiniali na przykład, tak. Prawda? Tego jest bardzo, bardzo dużo.
1: I tego pozbawiania, tego wsparcia i właśnie, no to jest też kluczowe, to się dzieje w ogóle na samym początku. Jest to takie, wiesz, niewinne i wydaje się, że nic takiego się nie dzieje, bo co robi sprawca przemocy, separując nas od wsparcia? Mówi, że ty nie zasługujesz na te relacje, że ta twoja przyjaciółka jest kompletnie szurnięta na przykład, a twoi rodzice cię w ogóle nie doceniają. To są takie słowa, które wydawałoby się wspierają ofiarę, prawda? Na tym polega manipulacja. I dają mu takie złudne poczucie i przekonanie, że on jest wyjątkowy. Ty jesteś tak dobry, tak fajny, tak fajna, tak wyjątkowa, że ci twoi rodzice albo twoi przyjaciele w ogóle tego nie widzą. Zobacz, jacy oni są. I wiesz, i my powoli sami się odsuwamy. No zresztą wiesz, na czym polega socjotechnika. Ale wiesz, chciałabym jeszcze wrócić do tego, o czym mówiłyśmy wcześniej, mianowicie o tej bezsilności wobec przemocy, że tak jak ci powiedziałam, większość pacjentek to są osoby naprawdę wyjątkowe, które wykształcone, obiektywnie atrakcyjne, mogące naprawdę bardzo wiele, ale one przychodzą do mnie z takim przekonaniem, że nie mogą kompletnie nic. Ja mam czasem wrażenie, że one nie są w stanie same oddychać, bo zostały pozbawione właśnie tej mocy i siły, tego naturalnego instynktu przetrwania. Zobacz, jaka ta przemoc może być wyjątkowo silna i taka, no, przebrzydła, powiedziałabym. Mało tego, jak pojawia się, mówimy o relacjach, no powiedzmy małżeńskich, niech tak będzie, że jak się pojawia sprawa rozwodowa, to oni dalej jakby sprawują taką kontrolę i silną przemoc nad tymi osobami, że wiesz, jak tej osobie już się wydaje, kobiecie, że ona może powoli zacząć żyć spokojnie z dziećmi, to nagle pojawiają się SMS-y, takie torpedujące maile, wiadomości, że ja cię obserwuję, ja wszystko widzę, co ty robisz.
0: Albo szantaż i groźby też.
1: No i dziećmi, gra dziećmi, niektóre tak naprawdę to wtedy dzieci stają się ofiarami przemocy. Już nie nawet ich matka, ale same dzieci.
0: te zachowania narcystyczne, bo to jest jedna właśnie z osobowości tej triady takiej toksycznej, przemocowej, o której wspomniałaś, została bardzo dobrze rozpracowana już na różnego rodzaju typy zachowań. Myślę, że w naszym kraju jeszcze się mało o tym mówi, bo jak się człowiek zagłębia właśnie w wiedzę na ten temat, to jest bardzo dużo określeń po angielsku, które nazywają różne toksyczne zachowania i na przykład to, kiedy sprawca czuje, że nie może już daną osobą manipulować, próbuje manipulować jej otoczeniem i mimo, że ofiara wie, że doświadczyła cierpienia, to tak na przykład potrafi się przedstawić swoim bliskim czy znajomym, że wszyscy myślą, że jest odwrotnie, zupełnie odwrotnie.
1: Bo ja chcę dla niej jak najlepiej.
0: I próbują też jakieś naciski wywierać właśnie na tę osobę, bo zostały już zmanipulowane przez sprawcę. Latające małpy, takie jest polskie tłumaczenie, tak się nazywa właśnie te osoby, które weszły w tę grę tego narcyza zupełnie nieświadomie i wydaje im się, że wiedzą jak jest, choć nie wiedzą.
1: Nie, nie wiedzą, bo ta manipulacja, to już jest w ogóle niebezpieczne, że ktoś opowiada z osobami postronnymi, tak w cudzysłowie, no bo to powiedzmy, może mogą to być rodzice na przykład ofiary, mogą to być koleżanki, przyjaciółki, ale no powiedzmy, że nie są tak blisko i zastanawiającym już jest to, że sprawca przemocy tak dalece informuje o szczegółach związku i opowiada, zazwyczaj to jest narracja typu ja chcę dla niej jak najlepiej, ja nie wiem, co jej się stało, ona zwariowała i tu jest ten gaslighting, prawda, czyli to wmówienie komuś i choroby psychicznej i złego postrzegania sytuacji i złej percepcji, że ja nie wiem, dlaczego ona się tak zachowuje, coś jej się stało, to na pewno ta koleżanka, czyli wiesz, znowu pozbawianie sprawczości ofiary, że to nie był przecież, ona by czegoś takiego nie wymyśliła. To na pewno ta koleżanka jej powiedziała, bo ona akurat się rozwodzi, więc najprawdopodobniej ona jej ten rozwód wmówiła. No i wtedy, wiesz, ta, nie wiem, rodzina najbliższa, czy jakieś przyjaciółki, czy osoby, które mogłyby być wsparciem, postrzegają faktycznie tą ofiarę jako osobę niepoczytalną. Udało się, udało.
0: Właśnie przy rozstaniach z takimi osobami zaburzonymi narcystycznie, bo w pewnym spektrum już mówimy o narcyzmie jako o zaburzeniu, może być to rys, może być zaburzenie, w zależności od natężenia, mówi się, że jeżeli taki związek się kończy, najlepiej od razu też udać się na terapię, żeby dostać też wsparcie terapeutyczne, dlatego że właśnie jakby ta agresja psychiczna tej osoby narasta w takich momentach, kiedy ofiara próbuje się oderwać.
1: Agresja narasta i zazwyczaj sprawca stosuje różne metody. Jedną z nich wymieniłaś, latające małpy, czyli szukanie wsparcia w osobach, które zazwyczaj wspierały ofiarę, czyli kolejne takie jakby odseparowanie ofiary od...
0: Zmanipulowanie otoczenia.
1: Zmanipulowanie, tak, otoczenia. Agresja bardzo silna, a jeżeli to też nie pomaga, ten rys manipulacyjny jest ogromny, to sprawca zaczyna być bardzo, bardzo miły i tutaj to jest to niebezpieczeństwo, dlatego bardzo często się mówi ofiarom przemocy, że funkcjonuje przez jakiś czas zasada zero kontaktu, to znaczy odcinania się od sprawcy, blokując go na, nie wiem, w mediach społecznościowych, nawet numer telefonu.
0: Bo
1: zero
0: jest nawet
1: kontaktu.
0: W stanie symulować kryzys psychiczny bardzo głęboki.
1: Zrobić z siebie ofiarę, zobacz jak ja teraz cierpię, a zazwyczaj te osoby, które są ofiarami przemocy, one są wysoko empatyczne, więc i wysoko wrażliwe. Więc jeżeli ty tak cierpisz, Kasia, uwierz mi, nie było chyba osoby, która by nie powiedziała, będąca ofiarą przemocy, że jest jej żal sprawcy, bo on teraz naprawdę cierpi. No właśnie. I to jest, zobacz, jak daleko jest to posunięte. Jak daleko można się posunąć, żeby osiągnąć swój cel, jak mówił Machiavelli. Środki
0: ale jest
1: nieważne.
0: To bardzo trudne, bardzo trudne. Bo myślę sobie, że te osoby też potrafią świetnie grać, albo jakąś część swoich emocji wykorzystywać i je potęgować właśnie, żeby stworzyć ten cały teatr, to całe przedstawienie do osiągnięcia własnego celu. I tutaj jakby ofiara jest bardzo nastawiona na takie wyczerpanie psychiczne, no bo ile ją spotyka różnych skrajnych emocji i sytuacji.
1: Wiesz, ja mam taką pacjentkę, dzisiaj u mnie była fantastyczna kobieta i ona przychodząc do mnie, zazwyczaj przychodzi przed południem, ale rozmawiamy i ona po 15 minutach, wiesz, ziewanie i taka chęć zaśnięcia jest często mechanizmem obronnym, ale u niej to jest co innego. Ona mówi, że jej jest tak dobrze, ona się tak w ten głos wsłuchuje, że czuje się tak bezpiecznie, że ma ochotę po prostu tak, wiesz, o wszystkim zapomnieć. Jest ofiarą przemocy, muszę powiedzieć, że jest, nadal jest, bo jeszcze nie było rozprawy sądowej, rozwodowej, no to mogę powiedzieć, bo to oczywiście bez podawania szczegółów, ale patrząc na nią widzę, jak dalece jest to wyczerpujące fizycznie, to już nie jest tylko wyczerpanie psychiczne, które oczywiście jest nie mniej ważne, ale fizyczne. Ona po prostu, nawet chodzenie dla niej jest trudne i ciężkie. To jest niewyobrażalne. Zobacz, jaką sprawca może mieć moc, jaką przemoc ma obrzydliwą taką siłę, gdzie wydawałoby się, że wiesz, jako osoby, no to są też osoby wykształcone i wiedzące bardzo wiele, nie są w stanie się temu oprzeć.
0: Ja myślę sobie, że w takich sytuacjach bardzo ważne jest szukanie wsparcia i na przykład, nie wiem, jakiegoś psychologicznego, psychoterapeutycznego, to jest ten czas, kiedy to wsparcie jest szczególnie potrzebne, albo u jakichś zaufanych osób, które są odporne psychicznie na działanie tego sprawcy i nie staną się częścią gry, nie zostaną zmanipulowane i wciągnięte w to, co się wydarza, prawda?
1: No właśnie wciągnięte, ten hoovering, tak a propos angielszczyzny i tych zwrotów, które zaczerpnęliśmy, to jest takie zasysanie w ten taniec. I to ja też swoim pacjentkom bardzo często mówię, że musisz sobie wyobrazić, że nie masz do czynienia z tą samą osobą, nie możesz patrzeć przez swój pryzmat, nie możesz oceniać tej osoby przez to, co ty czujesz, bo ta osoba nie czuje dokładnie tego samego. Ona naprawdę będąc, no tak jak powiedziałaś, w spektrum zaburzenia albo posiadająca dużo cech zaburzenia narcystycznego, czy psychopatycznego, czy socjopatycznego, ona nie jest w stanie tego samego odczuwać. A ofiary bardzo często mylnie myślą, jeżeli ja będę dla niego dobra, jeżeli ja będę współczująca, jeżeli będę współodczuwająca, to ja zasłużę na jego, no ten miesiąc miodowy, prawda? To z tego wyszliśmy. Na
0: to działa też uzależniająco, prawda?
1: Działa uzależniająco. Jest uzależnienie od przemocy, o tym się mówi. To jest uzależnienie behawioralne, to wyczekiwanie tego dobrego czasu. I wiesz, to co w takim uzależnieniowym mechanizmie też jest niebezpieczne, to, że tam się ciągle coś dzieje, bo wiesz, sprawcy przemocy bardzo lubią takie niestabilne środowisko, taki grząski grunt. Stąd zabieranie zaufania ofierze. Te ofiary często mają takie poczucie, że chodzą po ruchomych piaskach. Co chwilę jest ich, wiesz, co chwilę je coś wciąga, co chwilę coś się dzieje. Tam nie ma stabilizacji, ciszy, spokoju. A zdrowy człowiek naturalnie do tego dąży. Musisz przyznać, że ciężko pracujemy. Nie wiem, mamy różne kryzysy do przejścia, mamy różne sprawy do załatwienia, ale naszym naturalnym dążeniem jest dążenie do spokoju, ciszy, stabilizacji i takiej regulacji emocji. Tam jest dokładnie odwrotnie. Więc jeżeli mierzymy swoją miarą, to możemy się bardzo, bardzo rozczarować.
0: Tak myślę sobie, bo te toksyczne zachowania są już bardzo szeroko opisane od dawna i ten typ psychologiczny, o którym mówimy, no działa w pewien podobny, schematyczny sposób tak naprawdę, ale wydaje mi się, że mało jest takiej wiedzy i edukacji w społeczeństwie, żeby ludzie potrafili na czas, w odpowiedniej chwili, żeby się ustrzec, zdiagnozować i dostrzec właśnie takie zachowania. Też osoby, które walczą o swoje prawa na sali rozpraw, mają też poczucie, że ta wiedza psychologiczna w ogóle to środowisko sądowe nie przenika. Że tam jest to totalnie niezrozumiałe, co oni przechodzą.
1: Nie, to jest niezrozumiałe. Niestety wiem to, ja, no z całym szacunkiem oczywiście tutaj do ław sędziowskich. Adwokaci tak,
0: wiedzą, ci, bo znają doskonale z życia, jak to działa.
1: Znają z życia, słyszą te historie, natomiast bywa, że faktycznie zdarza się, że ktoś z ławy sędziowskiej zadaje takie pytanie, które no, nigdy nie powinno paść do ofiary przemocy. Ale wiesz, co ja myślę, od czego powinniśmy zacząć, bo tak mówiliśmy o tym, że cały czas jakby się koncentrujemy wokół tych relacji takich, powiedziałabym, rodzinnych, prawda, wobec przemocy w domu.
0: Też jest w pracy.
1: Też jest w pracy i też jest w szkołach, wiesz. I ja, no, wiesz o tym, że pracuję z młodzieżą i ja bardzo często o tym im mówię, czym jest przemoc. One są, nikim tego nie mówi. One się, wiesz, nie są w stanie jeszcze poruszać bezpiecznie w tym środowisku. To są młodzi ludzie, to są nastolatkowie, którzy dopiero budują swoją nową tożsamość, wchodzą w to dorosłe życie, ale jak wiedzą, że na przykład karanie ciszą przez mamę bądź tatę,
0: nie odzywa się, jest foch i koniec, foch. Nie ma żadnej rozmowy.
1: No i co, i wiesz, i co dzieci mówią, mówię dzieci, ale chodzi mi o młodzież, że pierwsze co robią, i każdy tak robi, To jest, wiesz, szukanie winy w sobie. Czy co ja źle zrobiłam? Czy ja dostałam dwóje? Czy ja na przykład źle kubek odłożyłam? Czy ja nie posprzątałam? A nastolatki często nie widzą bałaganu, to nie mają po prostu, tam jest jakieś zaburzenie percepcji w tym wymiarze, mówię
0: jako matka. Bałagan jest elementem rozwojowym po prostu w pewnym wieku.
1: Och, pięknie, to mi się podoba. Ja myślę, że wszystkie dzieci to zanektują. Sama im to powtórzę, że to jest element rozwojowy, ale wiesz, zaczynają doszukiwać się, tam jest wiele domysłów i dlatego dobrze powiedziałeś, że to jest pasywna agresja, bo to jest to, co jest niewypowiedziane. O ile łatwiej byłoby, Kasia, gdyby przyszła mama i powiedziała, no mama, no może to być tata, ale wszystko jedno, przyszła do domu i powiedziała, słuchajcie, miałam podły dzień, w pracy było fatalnie, potrzebuję pół godziny, proszę zróbcie mi herbatę, nie widziała tego, co się dzieje i później po dojściu do siebie powiedziała, słuchajcie, nie widzę tutaj w ogóle porządku. Nikt tutaj nawet nie włożył naczyń do zmywarki. Proszę, zróbcie to. I dzieci to zrobią. Naprawdę, one to zrobią.
0: I o swoich odczuciach to budzi moją złość. Kiedy
1: tak.
0: przychodzę do domu, jestem totalnie zmęczona i jeszcze widzę bałagan.
1: Tak. I w tym, i tu jest jakby przekaz. Oczywiście można powiedzieć, są rodzice, którym to w ogóle nie przeszkadza, ale tej akurat mamie to przeszkadza. Ma prawo wyrazić swoje zdanie, ale też dzieci mają prawo się do tego odnieść. I powiedzieć, słuchaj, mama, nie przesadzaj, w ogóle nic nie widać. No nic, że tam stoi cała zastawa naczyń. Nie widać? Nie widać. Jest ich punkt widzenia? Jest ich punkt widzenia, ale to jest zaczyn do rozmowy. Oni zawsze mają argument, żeby powiedzieć, że to jest element rozwoju, prawda? No więc, ale już jest coś, co jest otwarte.
0: Dojrzałe. Dorosły, z pozycji dorosłego, dojrzałego człowieka rozmawia o tym,
1: tak.
0: co go boli, denerwuje, złości. Jest ta komunikacja.
1: Tak.
0: Pozbawienie kogoś komunikacji, prawo dowiedzenia się w ogóle, o co chodzi. Jest, tak, jest formą
1: ból.
0: Przemocy.
1: Jest bólem, to jest bolesne. A przecież dzieci są z rodzicami najbardziej związane. To nawet rodzice nie są z dziećmi tak mocno związani, wiesz, rozwojowo oczywiście, no bo przecież rodzice byli przez te 20-30 lat sami na świecie, a dziecko ma swojego rodzica od pierwszego momentu swojego życia, prawda? Więc ja mówię o takiej czystej biologii, czystej naturze. Więc dziecko będzie czuło, że zrobiło coś nie w porządku. I wiesz, jeżeli to się staje normatywne, to znaczy, jeżeli karanie ciszą jest jakby elementem naszej kultury w domu, to dziecko przyjmuje, że to jest okej, że to jest w porządku. Więc jak idzie do szkoły i ktoś kolejny się w taki sposób zachowuje, przemocowy, też w postaci biernej agresji na przykład, to dziecko przyjmuje, że to jest okej. Więc ja mając przywilej pracy z młodzieżą, mówię, nie, to nie jest w porządku, to nie jest okej, że ktoś się wobec ciebie tak zachowuje. Co ja mam zrobić? Mam cię za coś przeprosić? Powiedz mi, za co mam cię przeprosić? Co mam zrobić, żebyś do mnie mówiła?
0: Tak, ja myślę sobie, że to jest bardzo ważne, żeby mieć tego świadomość, że mamy prawo rozmawiać, że to jest... że karanie ciszą po prostu nie jest w porządku, ale cały czas mam w głowie, bo rozmawiamy też o tym, jak wyjść z toksycznych relacji. I wiesz, jak bardzo jest to trudne, widząc to z perspektywy gabinetu socjoterapeutycznego, ile trzeba mieć odwagi, siły i jak bardzo wtedy ta przemoc się nasila, kiedy się próbuje te więzy rozluźnić, kiedy się próbuje człowiek uwolnić. Więc jak sobie dać w tym wszystkim radę? Bo tu już w ogóle też o tym mówiłaś, w ogóle uwierzenie, że sobie poradzę, kiedy ta druga osoba bywa, że podważa nasze poczucie własnej wartości, deprecjonuje nas, przekonuje nas, że beze mnie zginiesz albo zniszczę cię w sądzie, to bardzo często słyszę
1: tak.
0: takie ofiary.
1: Tak, tak. Ja, wiesz, w ogóle przypominam sobie taką dziewczynę, która do mnie przyszła, której mąż ją przez lata nagrywał, prowokował ją do różnych zachowań, opisywał to. No, to jest w ogóle nie do opowiedzenia. My nawet nie znamy takich, wiesz, dramatycznych sytuacji z codziennego życia, bo to już jest bardzo patologiczne. Nie lubię tego określenia, ale nie przychodzi mi nic do głowy. I nawet ta dziewczyna jakby, wiesz, z jednej strony wiedziała, że musi się z tego uwolnić i zadbać o dzieci, a z drugiej strony kompletnie nie wiedziała, jak to zrobić. I cały czas mówiła o tym, że może mu minie, że to nie jest możliwe, żeby ktoś był tak bardzo zły. Ale to jest prawda, ten ktoś jest bardzo zły. Więc pierwsze pytanie, które trzeba sobie zadać samemu, nawet nie musi tego robić terapeuta, ale wydaje mi się, że skorzystanie z pomocy terapeutycznej jest bardzo, bardzo istotne, żeby komuś, wiesz, żeby ten terapeuta jakby przeprowadził tą osobę przez ten najtrudniejszy moment, był przy niej i powiedział, dasz sobie radę, możesz sobie wyobrazić, że będziesz żyła sama, możesz to zrobić. I pytanie, czy właśnie jak sobie wyobrażasz życie samemu? No niektóre osoby sobie nie wyobrażają, dlatego tkwią w tym takim, no, okrutnym tańcu.
0: Ale to też taki był trochę model kulturowy, że ta osoba, która jest sama, to poniosła jakąś życiową porażkę czy życiowe fiasko. Dzisiaj to się na szczęście zmienia i ten model społeczny wygląda zupełnie inaczej. Widzimy wiele szczęśliwych, zadowolonych z życia osób, które nie są w związku.
1: Tak.
0: I są pełnowartościowe i cieszą się życiem i potrafią z niego korzystać, więc to też jest taka trochę zmiana kulturowa, która się powoli rodzi, która pewnie pomaga też uwierzyć w to, że ta druga osoba nie jest niezbędna w moim życiu. Jeżeli mnie krzywdzi, rani, to nie jest w porządku.
1: Tak.
0: A z drugiej strony, no nie wiem, żeby też trudno jest w takich momentach obciążenia psychicznego uwierzyć w siebie, że dam radę. I tak sobie cały czas myślę, że jednak to wsparcie psychologiczne, psychoterapeutyczne kogoś, kto się na tym zna i naprawdę jest dobry, jest bardzo ważne. Też widzę, jak się rozwija w internecie sieć takiego wspierania. Jest bardzo dużo podcastów, kanałów na YouTubie, które się na przykład tylko w tym specjalizują, w wychodzeniu z toksycznych relacji.
1: Tak. Ale wiesz, co ja sobie jeszcze myślę, co powinno być taki, tak się cofnęłam do początku naszej rozmowy i w ogóle wyobraziłam sobie jakby taki obraz ofiary, albo przyszłej ofiary. I myślę, że to, co moglibyśmy zrobić, żeby to zostało też słuchaczom na zawsze, to wzmacnianie siebie, wiara w siebie, zaufanie do siebie, samowiedza. Nie samorozwój, nie lubię tego określenia samorozwój. Jakoś
0: zepsuło się w ostatnich latach. Trochę zostało nadwyrężone przez różne
1: pseudo-rozwojowe
0: sformułowania i szkolenia.
1: Rozwojowe właśnie. To tego nie, ale samowiedza i taka samoświadomość, czego ja potrzebuję, co jest tak naprawdę moje, gdzie ja mogę postawić nie bez takiego poczucia i obawy, lęku, że ktoś mnie odrzuci. Bo zobacz, czy to nie jest to właśnie. Ile ja jestem w stanie znieść, na ile ta przemoc staje się dla mnie normatywna. Stąd ja mówię młodzieży, żeby wiedzieli, że to nie jest norma, że tak nie może być, że nikt nie może ich tak traktować, żeby w przyszłości nie stali się ofiarami, no właśnie, przemocowca. Żeby nie było ich wewnętrznej zgody na to, że przemoc jest normalna. No nic, no wiesz, tak się dzieje, no różnie bywa. Wiesz, no każdy jest różny, no ale przeprosił cię, przeprosił. No to dobrze, to sprawa załatwiona, to podajcie sobie ręce. No nie, tak się nie robi. Tak się nie działa. Przemoc jest przemocą. I to nie są tylko moje słowa, ale nawet ostatnio czytając, wiesz, że ja uwielbiam profesora De Barbaro, bo już mówiłyśmy o tym nieraz, ale to nie tylko profesor De Barbaro, każdy.
0: Ja uwielbiam jego córkę.
1: Ja również
0: Natalia De Barbaro.
1: Ja teraz czytam Po co światu psychoterapia, tak, Wszędzę sobie zamówiłam, ale czytam Ojca Po co światu psychoterapia, uwielbiam i jasno każdy terapeuta systemowy powie na czele z profesorem De Barbaro, że jeżeli w grę wchodzi przemoc, tam nie ma dialogu, tam nie ma mowy o terapii. Tam nie ma mowy o tym, oczywiście to, co powiedziałaś, terapia dla ofiary przemocy. Tak, być może dla sprawcy niezależnie też, niech on sobie tam szuka tej pomocy, jak chce, zazwyczaj nie szukają pomocy. Ale to, że tam nie ma żadnego dialogowania. Więc my musimy się poruszać w tym obszarze, wiesz, która jest jakby no, trochę chroniąca nas przed przyszłymi sprawcami przemocy. Czyli co my możemy zrobić, co my możemy wiedzieć o przemocy, jak my się musimy nauczyć stawiania granicy i powiedzenia nie, dowiedzieć się o sobie jak najwięcej, co jest moje, co jest powinnością, czyli tak należy, a co jest moją wartością, na ile ja się mogę zgodzić, co mogę ze sobą zrobić, żeby nigdy jaka część mnie nie zgodzi się jednak na to, żeby się w tą przemoc uwikłać.
0: Tak, ale myślę sobie, bo powiedziałaś o tym, że sprawca może szukać pomocy, najczęściej tego sprawcy nie robią.
1: Nie.
0: Czasem robią też czasami też udają, że korzystają z terapii, że chcą się zmienić i poprawić. I ja nie chcę też deprecjonować kogoś, kto się stara naprawdę i próbuje sobie z tym poradzić, ale myślę sobie, że takie osoby też bardzo często wykorzystują to jako pewnego rodzaju grę, bo wiedzą, że druga strona jest empatyczna, bo potrafią płakać i przepraszać i pokazywać, ja już się zmieniam, jestem na terapii i tak dalej. I ta osoba, która ma do czynienia z taką toksyczną osobowością, cały czas jest w labiryncie, nie wie, co jest prawdą, a co nie. Wydaje jej się, że wychodzi na prostą, jest kolejny zakręt, który wprowadza ją w świat iluzji, że trudno się wychodzi z tej matni.
1: Zaślepienie takie chwilowe, tak. Takie to są takie, wiesz, chwilowe takie zamroczenie. Zobacz, jak ja się staram. O to zresztą też jest specjalny język. Chociaż, wiesz, specjalny język. Ja ci mówię specjalny język osób manipulujących, ale prawda jest taka, że psychopaci, czyli ci tacy no, najtrudniejsi, że tak powiem, pacjenci w ogóle nie są poddawani terapii. Są osoby, które nigdy w życiu nie będą terapeutyzowały, bo to jest osoba nie do terapii. To nie jest tylko moje zdanie. Natomiast bardzo łatwo jest psychopaci zmanipulować zarówno psychiatrę i psychoterapeutę. Oczywiście. To są znane przypadki, wiesz. No to nie trzeba czytać rozmowy z psychopatami, żeby wiedzieć, że ten właśnie aspekt manipulacji i widzisz, tutaj znowu nawiążę do tej naszej intuicji, do tego, co my wiemy już na temat siebie samych, ale
0: jeżeli
1: to trochę...
0: Jeżeli czujemy, że coś mi tu właśnie nie gra, od razu trzeba uciekać.
1: Od razu trzeba uciekać. Albo porozmawiać z kimś na ten temat, nie brnąć w to, bo wtedy mamy taką pokusę, no coś tam jest nie tak, ale może ja to naprawię, może ja to zmienię, bo ja jestem taka fantastyczna, bo jestem przecież taka wszechmocna, jestem taką wszystkowietką, to ja tam się jeszcze zagłębię i tam na pewno znajdę jakiś diament. No nie ma tam diamentu. Naprawdę nie ma tam nic.
0: Czyli generalnie po prostu, jeżeli sprawca szuka gdzieś jakiejś pomocy terapeutycznej, to świetnie, że sobie chce pomóc, ale my uciekamy.
1: My uciekamy. Niech się zajmują tym terapeuci, jeżeli chcą. Natomiast na pewno dobrze jest też właśnie się edukować. Tak jak mówiłaś na początku, jest dużo możliwości. Są podcasty. Oczywiście nie wszystkie są wartości naukowe. Ja wiem, że celebryci stają się teraz często większym autorytetem niż naukowcy, ale szukać tego, co jest podparte nauką i naprawdę zasada
0: jest parę
1: zero
0: naprawdę bardzo dobrych podcastów na ten temat. Myślę, że to można jakby wyczuć też. Jeżeli ktoś zawodowo z tym pracuje, to się to czuje.
1: Tak, tak. Ja myślę, że tak. I to, co mogą też robić my, terapeuci pracujący z młodzieżą, żeby mówić, nazywać to, co jest przemocą, co nie. Oczywiście, że dziecku, wiesz, młodzieży, no, dziecku, które ma 15, 16, 17 lat, trudno jest powiedzieć mamie, tacie, słuchajcie, zero kontaktu, bo to się nie uda.
0: Tak, są takie osoby toksyczne, z którymi jesteśmy skazani na stały kontakt, bo to są na przykład nasi rodzice albo dzieci, albo brat, albo, no, chociaż z bratem to już trochę może jest inaczej, ale to są czasami takie więzy rodzinne nie do rozerwania.
1: Nie do rozerwania
0: do
1: momentu.
0: Nigdy nie zmienię rodziców.
1: Nie, rodziców nie zmienię, ale również terapeutyczne. No, bywają osoby, które zrywają kontakt z narcystycznymi matkami, ojcami, po prostu nie mają kontaktu i czują się dużo lepiej. I oczywiście, że terapeuta powie, jeżeli tak jest, to znaczy, że to było dobre rozwiązanie. Natomiast jeżeli te dzieci są jeszcze zależne od rodziców, to dobrze jest z tymi rodzicami rozmawiać. Mamo, powiedz, tato, nie rób tego, nie? No, albo ja wiem, że to jest trudne, ale już nawet samo uświadomienie, wiesz, sobie, ale dziecku, w sensie młodzieży, że coś jest nie w porządku, to już jest dużo. Bo to, co świadome, jesteśmy w stanie kontrolować, a to, co nieświadome, kontroluje nas.
0: Jeśli przy jakiejś bliskiej nam osobie nasze poczucie własnej wartości spada, to jest bardzo wyraźny sygnał.
1: To jest bardzo wyraźny sygnał i wiesz, co jeszcze bym chciała, Kasia, na koniec powiedzieć, że jakby bardzo, ale to bardzo znaczące jest to, żeby ofiara wiedziała, że to nie jest jej wina, że to nie jest moja wina, że ty się zachowujesz tak wobec mnie, żeby tego nie, wiesz, nie personalnie nie traktować, żeby ofiara nigdy nie pomyślała to, o czym mówiłyśmy na początku, że może ja coś powinnam zmienić, może jeżeli ja na przykład schudnę, albo jeżeli ja będę mniej dosalać zupę, albo jeżeli zrobię cokolwiek ze sobą, to ten sprawca stanie się lepszy dla mnie, nie stanie się lepszy.
0: Najważniejsze to, co możemy i w sumie mamy obowiązek dla siebie zrobić, to żeby siebie chronić i o siebie zadbać.
1: Tak.
0: To jest w pierwszej kolejności.
1: Pierwsza rzecz, najważniejsza.
0: Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Katarzyna Mordowska-Broszkiewicz, socjoterapeutka, dzisiaj była gościem audycji.
1: Bardzo dziękuję. Dobranoc.
0: Dobranoc.

0: Już za chwilę godzina 22, tu Radio Pole na FM w internecie i DAB+. Ukraina wzburzona decyzją o odebraniu prezydentowi Zełenskiemu polskiego odznaczenia. W wiadomościach także Straż Graniczna świętuje 35 lat istnienia. Będzie także serwis w języku ukraińskim.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Roman Juranek. A zaczynamy od akcji Straży Pożarnej w Kędzierzynie-Koźlu. Funkcjonariusze zostali wezwani w związku z podejrzeniem wycieku gazu. Na miejscu okazało się jednak, że to ulatniał się tlenek węgla. Dwie osoby zostały zabrane do szpitala. Dodajmy, że dzisiaj strażacy mieli około 20 wezwań związanych z alarmami czujek tlenku węgla. Jest ostra reakcja Kijowa na decyzję prezydenta Polski. Karol Nawrocki postanowił odebrać order Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu. To reakcja prezydenta Polski na decyzję ukraińskiego przywódcy, który nadał imię bohaterów UPA samodzielnemu Centrum Operacji Specjalnych Północ Sił Zbrojnych Ukrainy.
2: Ukraiński minister spraw zagranicznych Andrii Sibicha napisał w mediach społecznościowych, że decyzja jest strategicznym błędem prezydenta Polski, na którym korzysta tylko Moskwa. Według niego jest ona nieuzasadniona i lekceważąca wobec prezydenta Zełenskiego i państwa ukraińskiego. Andrii Sibicha dodał, że w tej sytuacji nie widzi możliwości zachowania wysokiego odznaczenia państwowego Rzeczypospolitej Polskiej, Krzyża Komandorskiego z Gwiazdą Orderu za zasługi dla Polski nadanego mu w październiku 2022 roku. Żaden prezydent innego państwa nie będzie nam dyktował naszej historii, dodał szef MSZ Ukrainy. O decyzji prezydenta Polski Karola Nawrockiego poinformowały ukraińskie media. Cytują one również oświadczenie szefa ukraińskiej dyplomacji Andrija Sibichy. Informacje na ten temat opublikowały także rosyjskie media państwowe i niezależne.
0: A była to relacja Macieja Jastrzębskiego.
1: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
0: Msza w Opolskiej Katedrze, oficjalne uroczystości na Placu Kopernika w Opolu czy piknik promujący służbę graniczną. Pogranicznicy świętują 35 lat formacji. Jak podkreślają, w związku z większą liczbą nielegalnych imigrantów przybywa im dodatkowych zadań i obowiązków. Chętnych jednak do pracy nie brakuje, a dziś ślubowanie na sztandar złożyło 27 nowych funkcjonariuszy.
3: Na tą chwilę mamy bardzo dużo podań. Składają do nas dokumenty bardzo wartościowi ludzie. W tym tygodniu przyjęliśmy nowych funkcjonariuszy. Podczas naszego święta złoży ślubowanie na sztandar 27 nowych funkcjonariuszy Straży Granicznej. To są funkcjonariusze, którzy będą wykonywać zadania dla Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w jednej z naszych placówek. Najpierw, zanim to się rozpocznie, muszą jechać na kurs podstawowy, kurs podoficerski, następnie dostaną przydział kadrowy. Bardzo zwracam na to uwagę, żeby funkcjonariusze pełnili służby jak najbliżej miejsca zamieszkania.
0: Mówił porucznik Szymon Mościcki, rzecznik komendanta Śląskiego Oddziału Straży Granicznej.
1: To są wiadomości Radio Opole.
0: Państwowy Zespół Placówek Plastycznych imienia Jana Cybisa w Opolu zaprosił

0: przy rodzinnym stole.
1: Dobry wieczór Państwu, Krzysztof Dobrowolski i dzisiaj zapraszam na audycję, którą mógłbym nazwać albo o takim posmaku sensacyjnym, albo nawet kryminalnym. Zazwyczaj w tym programie rozmawiamy o sprawach ludzkich, czyli takich, które mogą się przydarzyć każdemu albo się zdarzają. A tymczasem dzisiaj proponuję, żebyśmy się rozejrzeli wokół siebie, tam gdzie mieszkamy i popatrzyli, że wszędzie czyha na nas zło. Jest koloru zielonego, jest bardzo inwazyjne i nie są to Marsjanie. Nikt tak się nie zna dobrze na tych przybyszach, prawdopodobnie nie z kosmosu, jak botanik, profesor Arkadiusz Nowak, opolanin, ale na co dzień pracuje w Instytucie Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego, jak mówią bardziej wtajemniczeni, w Krakowie. Dobry wieczór, szanowny panie profesorze.
2: Dobry wieczór, szanowny panie redaktorze, dobry wieczór państwu.
1: No tak, się tak wytytułowaliśmy, taki Krakówek odtańczyliśmy na początek. To powiedz, czym rzecz, bo ja cię zaprosiłem na okoliczność tego, że zauważyłem pewną roślinę. Parę lat temu mówiłeś o niej. Większość ludzi tak mimo uszu puszczało to, a ja zapamiętałem tę nazwę. Nie wiem dlaczego akurat tę, ale utkwiła mi. I dzisiaj widzę ją wszędzie. Wydawało mi się, że na co dzień rośnie wzdłuż wybrzeży, mokradeł, rzek górskich. W takich miejscach jak Biała Głuchołaska, mora niedaleko, dopływów do Jeziora Anyskiego. A tymczasem widziałem niedawno, nie nad rzeką, ale w Karpaczu. W tle Śnieżka. I pomyślałem sobie, rdestowiec japoński. To pewnie roślina, która w Japonii rośnie wszędzie. A u nas zaczyna podobnie sobie poczynać. I pytanie, czy jest to coś, co może zagrażać tej naszej biocenozie, naszemu ekosystemowi i nam, rodzinom, które mają ogródki przydomowe, zadomowe, okołodomowe. I co z tym zrobić, jeżeli to cholerstwo bambusopodobne się pojawi? Tyle się nagadałem tytułem wstępu, a teraz bardzo proszę o merytoryczną wypowiedź pana profesora.
2: To teraz ja spróbuję się nagadać. Tak, no z reguły jestem zapraszany w związku z tematami roślinnymi. No i tym razem wyjątku nie ma. Znowu rośliny są powodem dyskusji, a ta w szczególności, czy te w szczególności, bo mamy trzy gatunki, trzy taksony rdestowców na terenie naszego kraju, dyskusji na temat w ogóle ochrony przyrody, w ogóle relacji człowiek-środowisko, człowiek-przyroda, człowiek-rośliny, czy roślinność. Te relacje są z reguły dobre ze strony roślin. I tu nie zgodziłbym się do końca z tym, że to jest zło. No jest to zło, ale w pewnym kontekście, w kontekście naruszania, w kontekście ograniczania, w kontekście degeneracji naszej rodzimej roślinności, czyli tej, którą mamy, czy mieliśmy właśnie niestety, nad brzegami rzek, na żwirowiskach górskich rzek w Karpatach, w Sudetach, mieliśmy nad ziołoroślach, nad brzegami z kolei lasów, na tych okrajkach leśnych. I te ekosystemy są bardzo mocno zagrożone przez to, że dawno, dawno temu, jakieś pewnie 100 lat mniej więcej minęło, ktoś wpadł na genialny pomysł, że rdestowce mu się bardzo podobają, a ponieważ długo kwitną, są na przykład miododajne, pyłkodajne i będą na pewno doskonale prezentowały się w naszych przydomowych ogródkach. No i tak się niestety stało. I tutaj druga polemika drobna. Otóż w Japonii, czy w ogóle we wschodniej Azji, bo w ogóle wszystkie rdestowce rosną w tak zwanym państwie orientalnym, czyli od mniej więcej Kamczatki, od dalekiego wschodu Rosji, o może tak, w dół, w tym ringu, w tej strefie wulkanów. I one właśnie rosną wysoko, wysoko w górach, tam, gdzie rzadko która roślina potrafi się dostosować, zaadaptować do ekstremalnie trudnych warunków, no bo ekstremalne opady lub ekstremalne susze, kiedy jest po burzy, po tropikalnych, po sezonie monsunowym na przykład.
1: A mrozy?
2: Właśnie. Bywa, że często jest śnieg i mróz, czyli są odporne na mróz, no ale przede wszystkim to, co je wyróżnia w całym królestwie roślin, potrafią korzeniami wbijać się w szklistą, twardą jak beton, lawę wulkaniczną. I na przykład w takiej Japonii one występują bardzo punktowo, rdestowiec japoński, tylko w tych strefach alpejskich czy alpejskich i nawet subniwalnych, czyli bardzo wysoko w górach, na tych lawach, na przykład Fujiyamy, tworzą specyficzne zbiorowiska, przy czym tam rośliny nie mają rozmiaru większego niż metr. do metra i one stanowią tą pionierską roślinność, która wchodzi i zarasta właśnie te, nie takie całkiem świeże, ale te starsze lawy, starsze pokrywy lawowe, rozkrusza je i umożliwia wejście kolejnym roślinom, rozwinięcie się kolejnych stadiów sukcesji jest właśnie możliwe dzięki tej pracy tych stref korzeniowych właśnie rdestowców.
1: Czy można to rozszyfrować w ten sposób, że u nas nie muszą tak ciężko pracować w tej warstwie podziemnej, mają doskonałe warunki, gleba jest miękka, podmokła, dużo wody, więc nic, tylko się rozwijać i one osiągają 2-3 metry wzrostu. Tak przynajmniej na przykład wzdłuż Białej Głuchołaskiej. Niedawno oglądałem i prawdę mówiąc to jest coraz gęściejsze. No i teraz nie wiem, czy zjawisko negatywne, czy pozytywne, bo tak z doświadczenia jako laik, amator wiem, że jeżeli coś swoją masą wypiera inne gatunki, to jest niedobrze. Bo to jest dominacja. To jest gatunek, powiedziałbym, inwazyjny. Jest coś na rzeczy, czy to ja sobie tylko taką grozę przedstawiam w głowie?
2: Zdecydowanie prawda. To jest typowy gatunek inwazyjny, czy trzy taksony inwazyjne, bo przypomnę, rdestowiec japoński, ten z Japonii, rdestowiec sahaliński, ten z Półwyspu Sahalińskiego, to samo wysokie wulkany, tak, i na tych lawach. I jeszcze mamy mieszańca, to się często tak zdarza, że mieszaniec czasami jest bardziej agresywny niż rodzice, niż te podstawowe gatunki. I tak się stało prawdopodobnie w Czechach, no bo w Czechach został ten mieszaniec wykryty, krzyżówka tych dwóch, japońskiego i sahalińskiego, dała, my nazywamy ten takson rdestowcem czeskim i on też występuje na terenie województwa opolskiego. Zdecydowanie jest to fatalna roślina dla wielu naszych ekosystemów. Z definicji gatunku inwazyjnego czytamy, że właśnie to są takie taksony, które powodują transformację roślinności naszej rodzimej. Czasami mamy do czynienia z gatunkami inwazyjnymi, na przykład pierwszy z brzegu, taki, który nie jest inwazyjny. No, mamy tutaj nad Odrą, niedaleko Radia Opole, nad kanałem Ulgi jest taki gatunek, arcydzięgieł litwor nadbrzeżny. On u nas jest obcym gatunkiem, nie rodzimym, bo występuje na obrzeżu Bałtyku naturalnie, natomiast w Polsce południowej jest gatunkiem obcym, ale nie jest inwazyjnym. Nie wymienia roślinności całej. Tam, gdzie był szuwar, tam, gdzie jest wiklinowisko, tam jest wiklinowisko, tam, gdzie jest roślinność żwirowic nadbrzeżnych, tam jest roślinność żwirowic nadbrzeżnych. Rdestowce całkowicie wymijają nie tylko ziołoroślową, nadbrzeżną roślinność, ale potrafią nawet konkurować z wierzbowiskami, czyli właściwie ze zbiorowiskiem zaroślowym, no prawie, że już lasem, tak? Może lasem to jest zbyt mocne słowo, ale jeżeli to pole tam występują również, a często tak jest, no to potrafią wymienić taki ekosystem leśny. Dlaczego? Dlatego, że oprócz tego, co widzimy na zewnątrz, no jest to rzeczywiście imponujące, bo to są ogromne rośliny.
1: Takie zielone bambusy takie, z liśćmi. Tak, no średniej urody, powiedziałbym, roślina.
2: No jak to z roślinami, no każda jest na swój sposób piękna, prawda? Ale niektóre tylko szkodzą innym pięknym. I teraz chodzi o to, żeby te nasze rodzime, tak zwane piękne o nienachalnej urodzie, jak to mówi się często, były jednak zabezpieczone przed tymi piękniejszymi, w cudzysłowie, gdzieś z dalekich stron. Jeśli rdestowce korzenią się do 5 metrów w głąb ziemi, bo taką mają możliwość i to biorąc pod uwagę właśnie głębie tych naszych siedlisk żyznych nad rzekami w dolinach rzecznych, to one potrafią bardzo głęboko schodzić, co oznacza, że usunięcie ich jest bardzo drogie. Jest prawie, że niemożliwe, bardzo drogie, ekonomicznie nieuzasadnione, więc tu żeśmy sprawę już przegrali. Nie da się tego gatunku wyeliminować z Polski. W tej chwili trzeba rozstawić tylko mury wokół najcenniejszych ekosystemów, czyli wokół rezerwatów przyrody. Wspomniana była Biała Głuchołaska, mamy tam do czynienia z rezerwatem Śnieżyca w okolicach Przyłęku, z rezerwatem Przyłęk i z obszarem Natura 2000 Przyłęk, właśnie o tej samej nazwie. Obok jest obszar Otmuchowsko-Nyski, Góry Opawskie i Ostoja Naturowa. Krótko mówiąc, tam jest takie zagęszczenie różnych obszarów chronionych, niezwykle cennych, że ten rdestowiec rzeczywiście stanowi tam potężne wyzwania.
1: Ja przepraszam bardzo, że wejdę ci w słowo, ale jeżeli ktoś chciałby się przekonać, to wystarczy, żeby pojechał z Nysy trasą Biała Nyska, Morów, tam przepływa Biała Głuchołaska, jest taki most i proszę spojrzeć w lewo i w prawo. Nic, tylko jedna ogromna masa zieleni rdestowca. Ten rdestowiec nawet zmierza już w stronę ogródków działkowych w kierunku Nysy. Po prostu jest już wszędzie. Tak. W rowach niedawno przejeżdżałem, więc obserwuję niesamowitą ekspansję tego rdestowca i tak się zastanawiam, kiedy on się zatrzyma. Odpowiedź poniekąd dałem na początku audycji, ku mojemu wielkiemu zdziwieniu. W samym centrum Karpacza, przy takim kościele, rośnie sobie przy chodniku. A mnie się wydawało, że to jest jednak roślina, która właśnie lubi mokradła. To, co obserwujemy właśnie w Białej Niskiej, w Morowie, wzdłuż Białej Głuchołaski, Mory, innych rzek, nawet strumyków.
2: Zatrzyma się dopiero nad Bałtykiem. Przy czym oczywiście on preferuje siedliska takie żwirowate, trochę z betonem, więc będzie wchodził nie tylko i wyłącznie tak jak mamy nad Białą Głuchołaską, na te żwirowiska i na te siedliska tuż przy wodzie, ale ponieważ niżej w dół rzeki jest więcej takich rozlewisk, bardziej mat, bardziej takich zagęszczonych, zbitych siedlisk glebowych, on będzie raczej ekspandował wzdłuż dróg, wzdłuż rowów, tam gdzie jest trochę betonu, gruzu, bo to mu najbardziej przypomina jego rodzinne strony, czyli właśnie lawy rozkruszone, erodujące lawy wulkaniczne. O przyrodzie już powiedzieliśmy, że jest bardzo poważnym, ogromnym zagrożeniem dla rodzimej bioróżnorodności i rodzimych siedlisk. No to jeszcze kilka słów o tym, jakie to stanowi zagrożenie dla nas, dla naszej gospodarki, dla ludzi. No bo te tak zwane zyski z miodu, no to powiedzmy sobie szczerze, duże nie są, dlatego że my mamy mnóstwo naszych roślin rodzimych i te rośliny też kwitną i też dają nektar i mogą być wykorzystane przez pszczołę miodną.
1: Ale prawdę mówiąc, ja jeszcze nigdy nie widziałem takiego miodu, który byłby właśnie tak nazwany miód rdestowy.
2: Też nie.
1: Spotkałeś?
2: Ale rdestowcowy musiałby się nazywać, tak?
1: Tak, rdestowcowy.
2: Chyba nie spotkałem, ale myślę, że pszczoły bardzo chętnie wykorzystują te rośliny, bo są bardzo, bardzo obficie kwitnące. Podobnie stało się z robiniami wprowadzonymi jako drzewo, tak? Też jako właśnie miododajne, takie pożytkowe drzewo i to samo stało się z nawłociami, bo one wszystkie mają przesunięty późniejszy okres kwitnienia. W Stanach Zjednoczonych, w Ameryce Północnej w ogóle ten okres kwitnienia tych łąk stepów jest późniejszy. To daje szansę, że sezon zbierania pożytku dla pszczoły miodnej głównie się wydłuża. No i stąd trafiły do Europy, no i takie spustoszenia. Czyli mamy jak zwykle i plusy i minusy, tak? Pszczoła miodna dzięki temu mogła coś, nie coś więcej, ale niestety z drugiej strony mamy straty w bioróżnorodności. No w tej chwili już jest też słynny bee washing tak zwany, czyli to, że niestety pszczoła miodna powoduje bardzo poważne kłopoty z bioróżnorodnością właśnie pszczół, tak, że te 400 nawet z układem gatunków innych pszczół dzikich bardzo cierpi z powodu nieprawdopodobnej ekspansji z kolei pszczoły miodnej, ale to jest opowieść na inną historię.
1: Ale wiesz
2: historię.
1: Co, to pszczelarze zaraz tutaj będą cię linczować, dlatego, że istnieje takie powiedzenie potoczne, jak pszczoły na ziemi nie będzie, to nie będzie i człowieka. Ono jednak nie precyzuje, o jaki gatunek pszczoły chodzi.
2: Właśnie, jeszcze raz przypomnę, ja to raz powiedziałem na konferencji pszczelarzy w Urzędzie Wojewódzkim w 1997 roku.
1: Byłeś jeszcze wojewódzkim konserwatorem
2: tak,
1: przyrody.
2: Właśnie
1: młodym, dobrze zapowiadającym się.
2: Tak jest, przeczytałem w opracowaniach dotyczących pszczół dzikich informację, że to no, do końca to nie jest tak fajnie z tymi gatunkami miododajnymi i z pszczołą miodną, bo jest jej bardzo dużo i już kilka, wtedy 8 gatunków było uznanych, że prawdopodobnie wymarły z powodu ekspansji pszczoły miodnej. Ale dzisiejsza sytuacja jest znacznie gorsza, bo pszczoły miodnej mamy, to są, nie wiem, w milionach liczba rojów, i ta presja na pszczoły dzikie jest tak duża, że kolejne po prostu wymierają albo ograniczają swoje zasięgi, a tych dzikich mamy, nie pamiętam dokładnie, ale to jest chyba 450-480 gatunków pszczół dzikich, więc jest duży temat do przedyskutowania w narodzie i wśród pszczelarzy i wśród przyrodników.
1: No to ja zapytam tak naiwnie, a po co nam dzika pszczoła? Mamy tę swoją, która przynosi nam miód, mamy z niej tak zwany nomen omen pożytek, no więc to powinno wystarczyć. A te dzikie, no to tacy kłusownicy troszkę bardzo, ani pożytku nie mamy grama, najwyżej gdzieś tam latają i konkurują z tymi naszymi poczciwymi pszczółkami, majami, które człowiekowi by nieba przychyliły i beczki miodu przyniosły. No więc odpowiedz na to moje może z pozoru naiwnie brzmiące pytanie.
2: Każdy gatunek dziko występujący na danym obszarze jest po coś. Ewolucja nie przypadkiem tworzy kolejne gatunki, bo to jest gigantyczny wysiłek. To są miliony lat ciężkiej pracy, kombinowania z mutacjami, z różnymi transformacjami genomu i każdy gatunek jest po coś, każdy jest zaadaptowany. Jeżeli mamy 400 gatunków owadów, to one oczywiście występują w różnych regionach Polski w różnych liczbach, ale z pewnością te interakcje, które między nimi są, a różnymi innymi i pożytecznymi tak zwanymi i szkodliwymi tak zwanymi owadami, mają znaczenie dla stabilizacji ekosystemu. One również zapylają, one również tworzą specjalne gniazda, one też produkują miód, tylko nie na nasz użytek człowieka w pasiekach, tylko na użytek na przykład innych zwierząt, które są też nam potrzebne, czy to w stabilizacji ekosystemów leśnych, łąkowych i tak dalej, i tak dalej. Poza tym jest taka wartość bezwzględna. Każdy gatunek ma swoją wartość, każdy gatunek ma prawo żyć i każda ekstynkcja, każde wymarcie jest dla nas przyrodników tym samym, czym na przykład byłoby wymarcie pandy, czy słonia afrykańskiego, czy każdego innego bardziej znanego, czy powszechnie znanego i uznanego za symbol ochrony przedorganizmu. W związku z tym, no tu w ogóle nie ma dyskusji. Trzeba ustabilizować populację pszczoły miodnej, ten pożytek oczywiście jest ludziom potrzebny, ale no trzeba uważać, żeby nie przeholować z namnożeniem jakiegoś jednego gatunku, bo to jest bardzo duży koszt dla przyrody i destabilizacja ekosystemów.
1: Przepraszam, my już tak trochę przegięliśmy, twoim zdaniem?
2: Moim zdaniem zdecydowanie.
1: A w którym roku?
2: To już moim zdaniem nastąpiło 15 lat temu, kiedy liczba rojów utrzymywanych przez pszczelarzy przekroczyła bodajże 1 000 000 i ta presja była bardzo wyraźnie już widoczna. Ten wpływ szkodliwy na inne gatunki dzikich pszczół i innych owadów był już taki ewidentnie udokumentowany. I od tego czasu mam wrażenie, że my ciągle jakby komunikujemy społeczeństwo, że powinniśmy mieć więcej pszczoły, bo ona jest pożyteczna dla przyrody. Nie. Ona jest przede wszystkim pożyteczna dla nas i ekonomii handlu miodem. Natomiast dla przyrody już dawno przestała być pożyteczna. Mówię o warunkach oczywiście polskich, europejskich, prawda? Więc tutaj wymagana jest ostrożna, rozsądna dyskusja najpierw, jakiś plan. Znaczy te dyskusje oczywiście się toczą. To nie jest tak, że teraz tutaj wymyślamy jakąś nową rzecz. Te dyskusje się toczą. Towarzystwa przyrodnicze komunikują się także z pszczelarzami, z towarzystwem producentów miodów i myślę, że tutaj jakieś rozwiązania są już przedkładane i próba, może nie tyle ograniczenia rojów, hodowli, tak, ale ograniczenia wpływu tej hodowli, bo jeśli nie, to kolejne gatunki pszczół czy pszczołowatych będą wymierały w naszym kraju.
1: No to w takim razie, czym nam grozi taka ekspansja tej pszczoły domowej, tak mówię umownie, żeby tak ją nazwać, w te swoje kuzynki dzikie? Co mogłoby się stać, albo co może się stać twoim zdaniem, jeżeli po prostu dalej będziemy w sposób nienaturalny pompować te populacje pszczoły tej pożytecznej, naszej, udomowionej i co wtedy przyroda odpowie?
2: Tamte wymrą. Po prostu wymrą.
1: No dobra, no wymrą. No i
2: co? Z głodu. No, tak jak mówiłem, no...
1: Będą latały, będą zapylały, bo tutaj oczywiście od razu, no mamy takie stereotypy takie, a może nawet mity, że bez pszczół, czy w ogóle tych owadów, nie ma jabłoni, nie ma sadów, nie ma całej gospodarki ogrodniczej, sadowniczej. Lekko, i to rozumiemy.
2: Lekko przesadzając. W takim razie, co by się stało, gdyby zamiast Polaków w Polsce przyjechało 40 milionów na przykład, nie wiem, ludzi z Konga albo z Afganistanu? I byliby. Pracowaliby.
1: To wiesz, niektórzy już się drapią w głowę.
2: Budowaliby drogi, mieszkaliby w naszych mieszkaniach. Czy coś by się stało?
1: No nam tak.
2: Właśnie. Tym pszczołom dziko żyjącym też by się stało. One by tu po prostu nie mogły żyć. Ochrona bioróżnorodności polega na tym, że my nie chronimy każdej liczby gatunków i obojętnie jakich. To nie jest tak, że jest równość, tak? Jest gatunek jeden, po lewej mojej ręce, po prawej stronie też gatunek jeden, równo, nie ma problemu, tu i tu jest w porządku. Jeżeli ten po prawej jest gatunkiem obcym, to już ta lewa część jest lepsza. Jeżeli ten gatunek po prawej stronie jest inwazyjnym i jest w stanie zrobić z tej jedynki dwa stanowiska, czyli wyprzeć ten mój po mojej lewej ręce rodzimy, no to już jest fatalnie. Dlatego właśnie rozmawiamy o gatunkach inwazyjnych i o tych no, nektaro czy pyłkodajnych, takich jak rdestowce. Po prostu my musimy eliminować gatunki ekspansywne, inwazyjne i obce w szczególności z naszego kraju, bo zaczynają się kłopoty. Ja nie wiem, co się stanie, kiedy naszej pszczoły miodnej będzie już 30 miliardów. Czy one się gdzieś nie pokrzyżują, czy nie stworzą się jakieś agresywne taksony. Tego nie wiem, to jest hipoteza. Natomiast wiem, co się stało z gatunkiem obcym, który przywieźliśmy, aby właśnie tego miodu było więcej, czyli rdestowce, czyli nawłocie, czyli astry, też te późno kwitnące, robinie. No, stało się, co się stało. Straciliśmy praktycznie większość ekosystemów nad rzekami górskimi i podgórskimi. Tych żwirowisk nadrzecznych, tych typowych ekosystemów żwirowisk nadrzecznych już właściwie na Opolszczyźnie nie ma. Mało tego. Teraz dopiero będzie druga faza, bo zaczęliśmy ten wątek, co nam grozi, nam jako ludziom. Otóż rdestowce mają kłącza do grubości do około 10 cm. Jeżeli te kłącza są na wielu poziomach, na przykład pod drogami, zaczną się coś jak szkody górnicze, tak? Będą te jezdnie się załamywały.
1: Jeżeli one są w stanie dać sobie radę z lawą wulkaniczną, w ogóle z kamieniami pochodzenia wulkanicznego, z takimi geologicznymi tworami, no to asfalt, podłoże, które tam jest, to jest dla nich plastelina.
2: Tak jest. Są zdjęcia w internecie, jak w Wielkiej Brytanii, do której rdestowce trafiły znacznie wcześniej niż do Polski, tam się okazało, że niektórzy ludzie mają rdestowce w domach, bo przebiły posadzki, przebiły betonowe fundamenty i wyrosły między deskami parkietu w środku w salonach. Przebijają betonowe place, przebijają przepusty, zarastają te przepusty. Więc są naprawdę bardzo problematycznymi, bo też nie chcę powiedzieć do końca, że szkodliwymi. No, jak sprowadziliśmy sobie obcego do domu, no to z reguły są z nim kłopoty, bo on jest niedostosowany. Zanim to się ustabilizuje, to minie 100 lat, a my na to nie mamy czasu, bo straty w tej chwili z występowania rdestowca w Polsce rocznie to są już grube miliony złotych rocznie.
1: A w jaki sposób te straty powstają? Czego dotyczą?
2: Niszczenie infrastruktury przede wszystkim, tak? Mówię tutaj o budynkach, o skarpach, o odprowadzalnikach wody, o zarastaniu na przykład rowów melioracyjnych. No, myślę też, że rdestowce mogą też tworzyć bardzo dużą biomasę przy wysokich stanach wód, takiej niszczycielskiej powodzi właśnie, jak miała miejsce 2 lata temu na Białej Głuchołaskiej. One też powodują koszty związane z usuwaniem tej biomasy, tak? Bo ona się odkłada w różnych miejscach, przy wałach, powoduje większą presję, nacisk. Nie słyszałem, co prawda, żeby rdestowce powodowały rozmywanie potem skuteczniejsze przez wodę wałów przeciwpowodziowych, ale myślę, że w wielu przypadkach, w zależności od tego układu lokalnego, mogą to być bardzo, bardzo poważne straty.
1: Zauważyłem, że rdestowce mają jedną cechę. To właśnie 2 lata temu widziałem na Białej Głuchołaskiej i na rzece Mora. Otóż rdestowce, które tam rosną, na szczęście mają te swoje pnie, tak nazwijmy, czy łodygi grubości 2, góra 3 centymetrów, mówię o średnicy, i są jednak kruche, łatwo je złamać, bo one są puste w środku, dosłownie jak bambus, zielone, niezdrewniałe, i gdy ta duża masa wody napierała, to po prostu te rdestowce u nasady przy ziemi zostały złamane i one się tak położyły po prostu i na szczęście nie piętrzyły w jakiś znaczący sposób przynajmniej wody.
2: Przypomniał mi się jeszcze jeden taki efekt negatywny, który mi zgłaszali swego czasu leśnicy właśnie z nadleśnictwa Prudnik i z nadleśnictwa Pruszków. Otóż część gatunków inwazyjnych, te, które późno kwitną, na jesień są bardzo suche. One tracą wodę, bardzo szybko schną i są znakomitą rozpałką. Mówię tutaj o tawule kutnerowatej i na włociach. Ale rdestowce, moim zdaniem, gdzieś w okolicy października, listopada, również ten bambus jest bardzo suchutki.
1: On brązowieje, żółknie najpierw i tak jest wtedy bardzo nieciekawy.
2: Tak, on wygląda rzeczywiście jak taki dziwny lasek bambusowy, tylko że brązowy. Natomiast on ma bardzo niską zawartość wody i wydaje mi się, że on też w przypadku jakichś pożarów stanowiłby znakomitą rozpałkę, a ponieważ rośnie liniowo, właśnie wzdłuż rowów albo brzegów rzek, to bardzo szybko by rozprzestrzeniło taki pożar w ekosystemach leśnych. No, Biała Głuchołaska jest takim znakomitym przykładem. Dookoła same lasy, prawda? I ten rdestowiec wzdłuż rzeki. Jak gdzieś ktoś podpali z góry albo z dołu, to on wtedy jesienią po opadnięciu liści, no jest naprawdę, przyspiesza rozprzestrzenienie się pożaru.
1: Ale może być to wykorzystane w gospodarce na przykład. Taka biomasa, wyschnięte rdestowce, to jest przecież materiał do spalenia. To jest źródło energii. Jak najbardziej eko, a nawet powiedziałbym bardzo pożyteczne.
2: To jest moim zdaniem jedyny sposób na pozbywanie się tego typu gatunków. Ja swego czasu podjąłem rozmowę z marszałkiem województwa opolskiego w ramach projektów ochrony bioróżnorodności, aby właśnie przekonywać ludziom, czy stworzyć jakiś konkurs, jakieś zawody, jakąś taką grywalizację, albo też systemowo spowodować, że będziemy zbierali tą gigantyczną już w tej chwili biomasę obcego gatunku i przekazywali na przykład elektrowni albo innym źródłom ciepła do wykorzystania jako dodatek.
1: Była taka wierzba energetyczna, bardzo to było słynne 10-15 lat temu. Nie wiem, jak to tam się losy tego potoczyły, ale
2: skończyło się zniszczeniem fantastycznych ekosystemów łąk i pól. Największa tragedia tuż obok, niedaleko nas, w Nowej Wsi Królewskiej. Tam były jedne z najcenniejszych ekosystemów zbiorowisk chwastów segetalnych, kalcyfilnych i najpiękniejsza łąka na terenie województwa opolskiego. No niestety właśnie elektrownia posadziła na części tego terenu wieżbę energetyczną. Do niczego się ta wieżba nie zdała. Była tak zwanym oknem inwazji, bo natychmiast w tej wieżbie było mnóstwo gatunków inwazyjnych. One się rozchodziły po okolicy. jedna wielka katastrofa, ale smaczku dodaje tej historii to, że to wszystko było zrobione pod hasłem ekologia.
1: A ja sobie nabrałem powietrza, bo pamiętam, jak byłem z tobą raz właśnie w tym miejscu, kiedy prowadziłeś ćwiczenia, zajęcia ze studentami i widziałem tę cudną, taką dziką, prawdziwą łąkę wiejską. Mnóstwo kwiatów, traw.
2: Storczyki.
1: I te twoje słynne storczyki, czyli orchidee, które należy w zasadzie z lupą szukać, bo to nie takie jak z Holandii w sklepie.
2: No ale niektóre, na przykład właśnie storczyk krwisty na łąkach w Nowej Wsi Królewskiej, kwiatostany miały do 40 cm długości, więc w zależności od sezonu oczywiście no, trzeba się bardziej przyglądać łące czy mniej, żeby je odnaleźć.
1: I co, czekaj, te ich już nie ma?
2: No częściowo została zaorana. Częściowo została zaorana, częściowo wydzierżawiona, w związku z tym bardzo często jest koszona, a częściowo zarasta, bo jest nieużytkowana trzciną. Właśnie aktualnie toczę rozmowy z zarządem elektrowni Opole. Jestem bardzo dobrej myśli, bo podejście dzisiejszego zarządu elektrowni jest zupełnie inne niż to, co było 20 lat temu. 20 lat temu chciano nam po prostu jako towarzystwo ekologicznemu sprzedać tą łąkę, ale po cenach deweloperskich takich. Więc na nasze stowarzyszenie nie miało na to środków, abyśmy się tą łąką naprawdę zajęli, czyli ekstensywnie kosili z mediami, z kołami naukowymi naszych studentów. Można by było raz na rok tam odpowiednio zarządzać tą łąką i dzięki temu i tych storczyków byłoby więcej wielu innych gatunków.
1: Czyli by były to taki, mówiąc inaczej, przyrodniczy skansen.
2: Tak jest, prawie że rezerwat, ale taki właśnie dla ludzi i z ludźmi. Natomiast wracając do rdestowców, gdyby się udało z marszałkiem rzeczywiście i z elektrownią, czy z innym takim ciepłownią jakąś na przykład dogadać, to jest jedyny sposób, czyli musimy znaleźć sposób na użytkowanie takiego gatunku i dzięki temu jest szansa, że w 5 lat razem z wszystkimi mieszkańcami, którzy gdzieś tam zbierają, tak jak teraz butelki plastikowe zbieramy, tak? No niby 50 groszy. A tu można by było zorganizować konkurs albo po prostu systemowo wesprzeć ludzi, którzy będą po wsiach chcieli zbierać ten rdest. System odbioru, składowania na placach w poszczególnych obszarach, brykietowania być może i oddawania na potrzeby energetyczne. To jest jedyny sposób, żeby się takich obcych pozbywać.
1: A to można zrobić na tym potężne pieniądze, tak się domyślam, gdyby to oczywiście w jakiś sposób systemowo ująć.
2: Tak, zacząłem rozmowę z elektrownią Opole i z panem marszałkiem. W tej chwili ta biomasa gatunków obcych na Opolszczyźnie to jest moim zdaniem nasze złoto. To jest może nie czarne, ale zielone złoto tym razem.
1: Bo jeszcze o tym nie wiedzieliśmy. Do tej audycji, rozumiem.
2: Gdybyśmy doliczyli na Włocie, tak? Kanadyjską i późną. Gdybyśmy doliczyli barsz sosnowskiego, niesamowita biomasa też na południu Opolszczyzny. Do tego rdestowce i parę jeszcze innych taksonów. No w tej chwili mamy na Opolszczyźnie około 350 gatunków obcych roślin, z czego 50 naprawdę nadaje się do zbioru. To są setki ton surowca każdego roku. Zanim je wykończymy, one będą jeszcze odrastały, prawda? Bo z tych kłączy rzeczywiście tam ta biomasa jest podziemna, zmagazynowana, ogromna, ten surowiec, te zasoby, więc będą oczywiście odrastały, więc to jest kilka kolejnych lat. Ja wiem, że to się nie opłaca przedsiębiorstwu, bo przedsiębiorstwo, które rozpoczyna taką działalność, musi mieć perspektywę 20-30 lat i taki jest biznesplan. Natomiast dla akcji konserwatorskiej z zakresu ochrony bioróżnorodności to jest samograj. No niestety wciąż czekam na już trzeci rok chyba, czy czwarty rok na jakieś decyzje i na jakieś konkursy. Nic się nie wydarzyło i trochę ubolewam nad tym, że tak nam to wolno idzie. Natomiast są już przykłady w Polsce, że tak się właśnie, że tak można było wymyśleć i zrobić. No niestety pomysły mieliśmy my pierwsi, jak zwykle na Opolszczyźnie, ale realizują to inne województwa.
1: Znowu tylko pozostaje westchnąć, natomiast mówisz, wolno nam idzie. Możesz rozszyfrować ten zaimek, bo znając ciebie i twoje stowarzyszenie, to raczej jesteście energiczni. To kto jeszcze się ukrywa za tym zaimkiem nam?
2: Ja to generalnie nazywam biurozą. Jest to gigantyczna biuroza. Jeżeli administracja przygotowuje projekty tak zwane unijne przez 4 lata, a okres realizacji tych projektów, w sumie ten okres finansowy Unii to 7 lat, ale wcześniej oczywiście jeszcze biuroza unijna trwała, więc to nie było tak, że pierwszego roku już wszystko mogliśmy robić. Nie. Ja nawet nie wiem, kto jest dokładnie odpowiedzialny za tą gigantyczną, znaczy myślę, że Unia przede wszystkim, ale my jesteśmy tutaj szczególnie aktywni w tej zwiększaniu biurozy. Suma summarum, jeżeli my przez łącznie 5 lat, 6 lat będziemy przygotowywali na okres 7 lat projekty, a potem będziemy mieli rok na realizację, to coś tu jest nie w porządku. Na to narzekam, będę narzekał i będę prosił o to, żeby jednak przyspieszać te procedury, że naprawdę na biurokracji, administracji świat nie stoi. Więc jeśli chcemy pozbywać się gatunków inwazyjnych, jeżeli chcemy mieć skuteczną ochronę bioróżnorodności i wszystkie inne funkcje, które Unia wspiera i słusznie, no to musimy być znacznie szybsi i sprawniejsi, jeżeli chodzi o przygotowywanie tych konkursów.
1: Od kiedy Fenicjanie wynaleźli gotówkę, czy w ogóle pieniądz, to działa bardzo mobilizująco na ludzi. Tak, bodźcowo, motywująco. A może wystarczyłoby tylko właśnie takie napisać know-how, mechanizm stworzyć i okazałoby się, że jest to do załatwienia w parę miesięcy, bo jakaś firma, oczywiście w zgodzie z obowiązującymi przepisami, zabrałaby się za to, zorganizowałaby sieć punktów skupu, na razie mniejszy, powiedzmy właśnie w powiecie nyskim, gdzie dostatek tego, chciałem powiedzieć, diabelstwa, ale niech to będzie rdestowiec japoński. No i okazałoby się, że coś, co przez tą wielką bezwładność, taką inercję urzędniczą nie może od razu zaskoczyć, to byłoby w ciągu paru miesięcy do wzięcia. I tak ludzie jakby chodzili teraz, przynajmniej niektórzy, do tych punktów skupu z tymi plastikami, to tak samo ja pamiętam w czasach bardzo odległych mojego dzieciństwa chodzili do punktów skupu makulatury, butelek, złomu i wszystkim się to opłacało, mimo że to był koszmarny z punktu widzenia ekonomiczno-gospodarczego ustrój. Ale to działało. I teraz myślę, że to samo, że wiele osób po prostu wzięłoby taczkę gdzieś tam przy lesie. Oczywiście, żeby to było wszystko lege artis, to trzeba opracować przepisy. Myślę, że to nie jest skomplikowane. No i wzięliby się za kosy jesienią i cieli ten rdestowiec. I możliwe, że w ten sposób można by powoli, powoli zmniejszać populację niechcianej, bardzo inwazyjnej rośliny. Nie wiem, no ja tak na poczekaniu wymyśliłem. Może się wymądrzam, bo to tak łatwo ze studia.
2: Rozmawiałem z samorządami lokalnymi. Na przykład w gminie Głuchołazy. Mam zamiar też porozmawiać w Nysie, w tych obszarach, gdzie ten problem jest taki bardzo dotkliwy już.
1: A może być jeszcze bardziej.
2: Rozmawiałem też z ludźmi, którzy zajmują się biznesem, który zajmuje się takimi pracami w terenie, w tym na przykład firmami usług leśnych, czy w ogóle z nadleśnictwami, bo już widzę, że wszyscy dostrzegają ten problem. I tu widzę, przyznam szczerze, największą nadzieję. Czyli jednak chyba samorządy ze swoimi spółkami, zależnymi od samorządów, takim jak Zieleń Miejska, takim jak właśnie różne ciepłownie i tak dalej, plus składowiska odpadów, te samorządy plus otoczenie takie lokalne, to jest chyba ten właściwy kierunek. Ja tu nie czuję się jakoś super kompetentny, ja mogę przekazać tylko wiedzę o tym, ile tego może być, gdzie to występuje i co to w ogóle jest, który jest sachaliński, który jest japoński, który jest ten czeski. Myślę, że gdyby się rzeczywiście okazało, że będą jakieś tak zwane ofiary pierwsze, nie? Czyli po prostu coś się poważniejszego stanie, że przytka się jakiś przepust, gdzieś zaleje łąkę czy domy w szczególności.
1: Czyli zarośnie tym rdestowcem.
2: Że ktoś się w końcu poparzy na przykład tym poważnie, dotkliwie, tak, i trafi do szpitala tym barszczem, który rzeczywiście w tej chwili na tych dużych areałach południowej Polszczyzny występuje bardzo powszechnie i często występuje nawet wzdłuż ścieżek rowerowych nowo budowanych, finansowanych z Unii, którymi dzieci jeżdżą. Więc za chwilę dojdzie do jakiegoś większego problemu i wtedy samorządy się obudzą i stwierdzą, że to jest poważny problem, a rady poszczególnych gmin dadzą zielone światło. I tu może te nasze pomysły, które przed chwilą omówiliśmy, rzeczywiście będą na poczekaniu gotowe i my jesteśmy jako botanicy do dyspozycji. Jesteśmy w stanie bardzo szybko zmapować, bardzo szybko wskazać sposoby ograniczania lub po prostu eksterminacji tych obcych gatunków, tej biomasy obcych roślin z Opolszczyzny.
1: Ale wydaje mi się, że z tym rdestowcem to nie tylko my mamy problem, że już w innych krajach przerabiano to wcześniej. I czy słyszałeś o tym, że właśnie tą biomasę, czyli już uschnięte gałęzie, można przerabiać na przykład, tak mi w tym momencie przyszło do głowy, na pelet?
2: Na pelet, oczywiście, Wielka Brytania. Tak, to my tutaj Ameryki nie odkrywamy, drzwi nie wyważamy, to się dzieje, to się robi. Tyle, że w tych bogatszych krajach zachodnich, bardziej też świadomych, szczególnie te początki były z dofinansowaniem. To nie było tak, że to była akcja społeczna tylko i wyłącznie. Tego jest za dużo, to jest zbyt poważne. Trzeba mieć place składowe. Trzeba mieć ewentualnie składowiska odpadów na to, co się nie przyda, tam te odpady różne procesowe. Trzeba mieć
1: linię
2: technologiczną. One na Opolszczyźnie funkcjonują. Tylko my w tej chwili mamy ustabilizowany system odbioru różnego rodzaju odpadów biologicznych. To są głównie lasy państwowe, przypuszczam, na Opolszczyźnie. I jakby te ścieżki ścieżki są takie bardzo standardowe. No jak działa, jak się opłaca, to już tak idziemy tą ścieżką, prawda? A tu jest coś nowego, coś niestandardowego, jakaś nauka, wiedza, botanika. Jest pewnego rodzaju taka ostrożność po tej stronie biznesowej i tutaj tym łącznikiem muszą być samorządy. One muszą w pewnym sensie wymóc na tym, żebyśmy się tu wszyscy dogadali w tych trzech, czterech grupach i załatwili problem.
1: A jeżeli chodzi o ustawodawstwo obecne, o prawo, czy nie ma jakichś przeszkód, żeby to uruchomić? No bo wiesz, co innego tutaj, gdy mówimy sobie, że byśmy sobie tu zrobili, mówię tak w cudzysłowie, ale na przykład na poziomie ministerstwa, czy na poziomie Sejmu, no ktoś by pokazał, dobra, fajny pomysł, ale jeszcze nie teraz, bo to i to nie pozwala na to. I w tym momencie trzeba by rozmawiać z posłami.
2: Wszystkie trzy taksony rdestowców, obydwa gatunki barszczu, które u nas występuje inwazyjnego i wszystkie gatunki nawłoci inwazyjnych są wpisane do rozporządzenia na listę gatunków inwazyjnych i podlegają obowiązkowemu zwalczaniu. Więc nie tylko, że my możemy, ale wręcz musimy to robić, żeby się nie okazało, że nasze dzieci będą oglądały tylko łąki z nawłocią.
1: No to... To dlaczego tak się nie dzieje, skoro jest nawet nakaz? Wiesz, to tak jak w przypadku, trochę marna analogia, ale niech będzie. Chyba każdy dorosły człowiek wie, a przynajmniej ten, który ma psa, to powinien wiedzieć, że psa trzeba szczepić przeciwko wściekliźnie. To nie jest kaprys, to nie jest czyjeś widzimisię, dobra wola, tylko to jest obowiązek ustawowy. Idź do jakiegoś lekarza weterynarii i zapytaj go, ile jego zdaniem właścicieli szczepi psy co roku przeciwko wściekliźnie. Na każdej fiolce szczepionki jest taka karteczka z kodem kreskowym i wtedy, gdy lekarz szczepi to zwierzę, odkleja się jeden kod i przylepia do książeczki psa. Jednocześnie wprowadza się do systemu elektronicznego, gdzie podróżując z tym psem, obojętnie gdzie, w każdym miejscu świata można odczytać, że ten pies jest zaszczepiony, ma aktualne szczepienie, tak mówiąc w dużym skrócie. No to ja widzę podobną sytuację. Jest nakaz, jest obowiązek. Mało tego, nie słyszałem jeszcze, a rozmawiam z kilkoma lekarzami weterynarii, żeby ktoś poniósł karę za niezaszczepienie psa, co jest ustawowym obowiązkiem. No awantura jest wtedy, gdy może to zwierzę kogoś pogryzie, sprawa jest dramatyczna, no i wtedy może się zacząć nawet sprawa z powództwa cywilnego i tak dalej, i tak nie wiem, czy z karnego. Ale dlaczego jakoś tak nie bardzo to się zamienia w czyn, chociaż to jest, mówisz, obowiązek tępienia tych inwazyjnych gatunków.
2: To samo dotyczy wypalania wiosennego traw.
1: Brawo.
2: Palenia ściernic jesienią i wielu, wielu innych rzeczy, których po prostu jakoś w tym narodzie nie potrafimy...
1: Nie, no to ścierniska, to wiesz, to tak powiedzmy sobie, ja nie mówię, że toleruję, czy pochwalam, akceptuję. To są pewne naleciałości kulturowe. No, które wypalać nomen omen jeszcze latami będziemy, ale myślę, że to się trochę poprawia. Bo tak. Też i strażacy, i policja, straż miejska zaczęli się brać za to i się kary pojawiają. Tak. I myślę, że wiele osób pomyśli trzy razy, zanim narozrabia.
2: Tak, ale też media tu mają fantastyczną rolę, dlatego że pokazują te przypadki śmiertelne często, prawda? Przypadki spłonięcia przy okazji
1: wielkiego
2: lasu. Tragedie ludzkie. Tak. Więc tutaj też czekamy na niestety te tragedie, chyba żeby to się zmieniło. Ale no, liczę na to, że jednak te audycje wszystkie nasze, te spotkania, te artykuły, te publikacje, których jest bardzo dużo już w tej chwili dostępnych łatwo w internecie, no przekonają nieprzekonanych, że warto się tym problemem zająć dla dobra nie tylko samej bioróżnorodności dzikiej natury naszej przyrody, a dodam, że to właśnie natura jest na pierwszym miejscu u Polaków, kiedy zapytamy ich, co najbardziej cenią w swoim kraju. Okazuje się, że najwięcej pozytywnych odpowiedzi odnosi się do natury, do przyrody i krajobrazu.
1: No bo to jest piękny kraj, tak w ogóle. Właśnie. A nasz region to jest coś cudownego. To są góry, jeziora. Przecież wszystko. To jest marzenie. Jak rzeka Szwajcarii koło Curychu.
2: Tak. Dopiero daleko, daleko później są tradycje, kultura, kulinaria nasze i tak dalej, i tak dalej. Więc sklejmy to, ten szacunek i tą wiarę, że to jest rzeczywiście największe, najważniejsze nasze dziedzictwo, z tym, że musimy je chronić także przed inwazjami obcych.
1: No to chciałem powiedzieć kupą, mości panowie, jak tak. W słynnej powieści. Czy masz pomysł, kogo można by zaprosić do tej audycji przy rodzinnym stole, żeby właśnie o naszym otoczeniu rodzinnych domów porozmawiać? Mówię o decydentach.
2: Ja myślę, że burmistrzów, prezydentów, szczególnie miast i miast głównie południowej Opolszczyzny, Kietrz, Głuchołazy, Nysa, Otmuchów, Paczków, Głubczyce, to są te gminy, które najbardziej będą cierpiały z powodu tej inwazji akurat rdestowców. Natomiast jeżeli chodzi o Nawłocie, to właściwie one są już wszędzie na całej Opolszczyźnie, więc temat jest dla całego regionu. Na pewno jakieś towarzystwa ekologiczne, na pewno służby marszałka, tak, odpowiedzialne za ochronę bioróżnorodności w regionie, na pewno Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. I w tym gronie myślę, że można te takie dosyć innowacyjne nasze pomysły, bo one zostały napisane na papierze, one są przekazane do tych wszystkich właśnie jednostek, które wymieniłem. I no, słuchamy, kiedy zaczynamy poważną rozmowę o eliminacji gatunków inwazyjnych z Opolszczyzny. Są realizowane projekty przez województwo śląskie w Katowicach. One dotyczą na przykład Raciborza i okolicy. Tam rzeczywiście rdestowce weszły w Dolinie Odry. Też bardzo cenne ekosystemy. Są realizowane wilko Polsce. Na Dolnym Śląsku nie znam, ale przypuszczam, że też są. No to też trzeba u nas, żebyśmy wszyscy razem wespół w zespół, bo inaczej no i tak potem wrócą od nas, tak? Do się wysieją, przeniosą z powrotem. Więc to trzeba zrobić naprawdę w taki spójny sposób, zintegrowany z sąsiadami i w sposób powszechny. Rdestowce i Nawłocie są do wytępienia. To nie jest tak, że albo do ograniczenia, może nie w całym województwie, ale w najcenniejszych naszych ekosystemach, w rezerwatach, tam gdzie spodziewamy się kłopotów w związku z naszą infrastrukturą. Tam musimy wytępić, natomiast na pozostałym obszarze pilnować, żeby się nie rozprzestrzeniało, czyli na przykład kosić, karczować co jakiś czas w sposób regularny, sumienny, solidny, tak jak etos pracy Ślązaka nakazuje.
1: Na wszelki wypadek dopytam, bo możliwe, że po tej audycji jutro ktoś weźmie kosę, sierp i pójdzie w takim proletariackim zrywie wzdłuż jakiegoś cieku wodnego i wytnie te zielone rdestowce.
2: Niech nie?
1: Oczywiście, zdecydowanie. Nikt mu tam złego słowa nie powie, ani krzywdy?
2: Nie, same podziękowania powinny się posypać.
1: No to jeszcze pytanie, czy tak ścięty o tej porze roku rdestowiec zielony, taki mokry, galaretowaty w środku, bo już zrobiłem eksperyment na trzech łodygach, można wysuszyć, czy trzeba czekać na przykład do jesieni, kiedy on zbrązowieje, pozbędzie się chlorofilu, robi się bardziej zdrewniały i wtedy go dopiero ściąć, żeby był na przykład właśnie takim materiałem na rozpałkę.
2: Obojętne. Można go teraz zbierać na kompost. Jak ktoś ma sobie zrobić pryzmę kompostową, jak...
1: Czekaj, to jest naturalny nawóz.
2: Tak jest.
1: Super rzecz.
2: Natomiast jak ktoś ma miejsce na składowanie, może suszyć, on bardzo szybko schnie. No a jak ktoś nie ma potrzeby kompostowania, wtedy właśnie na jesień mamy suche badyle, super rozpałka do kominka, nie trzeba nic kupować, żadnych plastikowych kolejnych opakowań, żadnych dziwnych tam chemicznych, specjalnych płynów czy jakichś innych produktów. Bierzemy to, co mamy pod ręką.
1: Bardzo Ci dziękuję za tą niezwykle ciekawą rozmowę, przynajmniej dla mnie. Wielu rzeczy się dowiedziałem, o których nawet nie wiedziałem, że na przykład pszczoły mogą być zagrożeniem, te nasze pszczoły domowe, oby oczywiście tam bzykały jak najdłużej. Wszystkie maje, gucie, niech się dobrze mają, ale, że tak powiem, znaj proporcjum mocium, panie, bo jak nie, to sama przyroda się za to weźmie. Jeśli znam życie, to właśnie sama natura reguluje różnego rodzaju wybryki skądinąd natury.
2: Pasożyty, bakterie, wirusy, koszt. Każda uprawa czy hodowla, jak jest z przesadą zrobiona, będzie nas bardzo dużo kosztowała. Czy w postaci zakupu nawozów, herbicydów, różnych szczepionek, różnych innych procedur, które muszą ogarnąć, ochronić populację, która została nadmiernie zmultiplikowana, że jest zbyt duża w stosunku do tej pojemności ekosystemu.
1: Profesor Arkadiusz Nowak, botanik, niegdyś wojewódzki konserwator przyrody, był naszym gościem. Dodam jeszcze z wielką satysfakcją, że pracuje w Instytucie Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zawsze to był Kraków, nic się nie zmieniło?
2: Wciąż Kraków, tylko ulica się zmieniła z Kopernika na Gronostajową. Gronostajowa 3, nowy kampus, piękne miejsce, fantastyczne łąki na Ruczaju.
1: Jeżeli Państwo mają jakieś uwagi a propos tego, o czym dzisiaj mówiliśmy, służę adresem poczty radiowej. Możliwe, że jakiś ciekawy kierunek Państwo nam podpowiedzą. Profesor Arkadiusz Nowak jest takim człowiekiem, że jeden telefon, umawiamy się i jedziemy w różne, nawet czasami bardzo niedostępne miejsca. Można pisać pod adres krzysztof.dobrowolski@radio.opole.pl. Do usłyszenia.
0: Przy rodzinnym stole.

0: Już godzina 23:00, tu Radio Opole. Czas na wiadomości. Prezydent Karol Nawrocki odebrał Order Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu. Wkrótce ruszy remont wałów przeciwpowodziowych w Bliszczycach i Boboluszkach. W wiadomościach zapowiemy także niektóre atrakcje Dni Prudnika.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Roman Juranek. A zaczynamy od ostrzeżenia IMGW. Do godziny 2:00 w nocy prognozowane są w regionie burze, którym towarzyszyć będą silne opady deszczu do 20 mm, lokalnie do 35 i porywy wiatru do 80 km na godzinę. Uwaga, lokalnie grad. Ostrzeżenie dotyczy głównie powiatów brzeskiego, kluczborskiego, krapkowickiego, namysłowskiego, leskiego, opolskiego i strzeleckiego. Strażacy, dodajmy, już interweniują do dwóch powalonych drzew w Kluczborku i Namysłowie. Prezydent Karol Nawrocki odebrał Order Orła Białego, najwyższe polskie odznaczenie przywódcy Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu. W rozmowie z Polskim Radiem historyk i badacz dziejów dyplomacji Janusz Sibora uznał tę decyzję za bezprecedensową. Podkreślił przy tym, że ukraiński polityk podjął decyzję niegodną uhonorowanego orderem.
2: Order Orła Białego został przyjęty przez króla brytyjskiego, czy przez króla Hiszpanii, czy przez prezydenta Wilsona. To wówczas mieliśmy też pewną gwarancję, że obdarowany, uhonorowany tym orderem będzie pracował na rzecz naszego państwa. I to było zrozumiałe też dla osoby przyjmującej ten order. Natomiast tego elementu w przypadku prezydenta Zełenskiego nie zauważam.
0: Dodajmy, że polski Order Orła Białego został odebrany drugi raz w historii. Przenosimy się na chwilę za granicę. Poważny wypadek kolejowy na północ od Londynu. Pod Bedford zderzyły się dwa pociągi pasażerskie. Są ranni. Na miejscu wysłano ratowników, strażaków, policję i śmigłowce ratunkowe. Jeden z pociągów uderzył w tył drugiego. Zablokowana jest jedna z głównych tras kolejowych z Londynu na północ Anglii.
1: Twoje sprawy w Twoim Radiu Opole.
0: Już niebawem ruszy remont wałów przeciwpowodziowych wzdłuż Opawy w miejscowościach Bliszczyce i Boboluszki w gminie Branice. Wody Polskie RZGW w Gliwicach ogłosiły już postępowania przetargowe na wykonanie obu zadań. Chcemy usunąć wszystkie szkody popowodziowe i odtworzyć parametry techniczne wałów, mówi Mateusz Balcerowicz, prezes Wód Polskich.
3: To łącznie jest ponad 4 km wałów, w związku z tym te prace nie są tanie, wynoszą ponad 50 milionów złotych. Dostaliśmy dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarności Unii Europejskiej. Te środki Wody Polskie mają już na koncie, w związku z tym my robimy dwa przetargi na odbudowę tych wałów i przebudowę, modernizację. Jesteśmy na etapie oceny ofert.
0: Prace remontowe lewostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Opawy mają zostać wykonane w ciągu 30 tygodni od momentu podpisania umowy z wykonawcą, nie później jednak niż do końca kwietnia przyszłego roku.
1: To są wiadomości Radio Opole.
0: Dni Prudnika to nie tylko występy gwiazdy krajowej sceny muzycznej, ale również liczne wydarzenia towarzyszące, które odbywać się będą na kilku arenach sportowych i obiektach ośrodka kultury. Miasto będzie świętować przez 6 dni. Pierwsze imprezy startują 23 czerwca. Przyjmowane są już zgłoszenia do rywalizacji sportowej w różnych dyscyplinach. We wtorek na kompleksie boisk osiedle Jasionowe Wzgórze organizujemy i

0: radialnym objęło Radio Opole.
1: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: 23 stopnie za oknami, ciśnienie nieco w górę, 1019 hektopaskali. W nocy w regionie zachmurzenie duże, opady deszczu i burze. Przypominam o ostrzeżeniu IMGW. Prognozowana suma opadów nawet lokalnie do około 35 mm. Nad ranem już zachmurzenie małe i temperatury minimalne w nocy od 18 do 20 stopni. Przypominam o silnym wietrze do około 80 km na godzinę. Może padać także grad. A jutro w dzień początkowo zachmurzenie małe, po południu ponownie wzrastające do dużego i znowu burze, miejscami suma opadów około 15 mm, a temperatury maksymalne od 30 do 32 stopni.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

rozpoczynamy gorączkę piątkowej nocy. Dobry wieczór, przy mikrofonie Agnieszka Kurenda-Schmidt, a dziś w programie poznamy m.in. najnowszy singiel Davin Michel, którym odsłania materiał ze swojego nadchodzącego albumu. Powiemy także o jednej z największych gwiazd współczesnego popu, Olivii Rodrigo, która, jak twierdzą krytycy, wydała właśnie swoją najdojrzalszą płytę. Szczegóły już za moment. Zostańcie Państwo z Radiem Opole.

Zespół Przebiśniegi opublikował właśnie swój drugi album zatytułowany Sen Multiplayer, który rozwija pomysły znane z debiutu Letnie Myśli, nagrodzonego nominacjami do Fryderyka i bestsellerów Empiku. Zespół poszedł na nowej płycie trochę w stronę większej swobody, bardziej filmowej wyobraźni i brzmienia, które nieustannie się zmienia, ale zachowuje swój rozpoznawalny charakter. Nowa płyta przypomina trochę zapis snów. Każda piosenka otwiera inną przestrzeń, czasem jasną i taneczną, czasem mroczną, duszną albo zawieszoną gdzieś między wspomnieniem a przeczuciem. Tytuł albumu Sen Multiplayer ma podwójne znaczenie, bo odnosi się zarówno do dwojga bohaterów spotykających się tylko we śnie, jak i do muzyki, jako wspólnego doświadczenia, które tworzy osobną przestrzeń między zespołem a słuchaczem. Na albumie odnajdziemy gitarowe granie, które miesza się z elektroniką, z klubowym pulsem, z postpunkowym cieniem, ale też taką balladową melancholią. Całość jest bardzo spójna. Płytę zapowiadały single, które odsłaniały różne oblicza tego krążka, czyli Egipt, Bieg, Melatonina z czarnym hi-fi oraz Pali jej się świat. To właśnie ten ostatni utwór najlepiej pokazuje, jak Przebiśniegi łączą organiczne, żywe instrumenty z energią graniczącą z euforią. Posłuchajmy.

Amerykański wokalista i autor piosenek, producent znany jako Livingston wraca z singlem Paper Crowns. To jest bardzo osobisty, bardzo popowy utwór o młodzieńczej miłości, o ambicjach i kosztach, jakie niesie za sobą pogoń za marzeniami. Artysta nawiązuje w tym singlu do relacji, która zaczęła się jeszcze w nastoletnich latach, no i przetrwała do dorosłości. Jak sam podkreśla, piosenka opowiada o napięciu między budowaniem kariery a pielęgnowaniem związku, a tytułowa papierowa korona staje się tym symbolem prostych, dawnych uczuć. Paper Crowns pokazuje rozwój tego artysty, który po sukcesie The Hometown Odyssey umocnił swoją pozycję na muzycznym rynku. W swojej twórczości naprawdę dobrze łączy alternatywę, pop, rock, a także elektronikę, a ten nowy singiel pokazuje zarówno tę emocjonalną szczerość, jak i większą pewność brzmienia. Livingston i single Paper Crowns.

holenderska wokalistka Davina Michel swoją karierę rozpoczynała jako youtuberka, publikując covery znanych utworów. Po przełomie w roku 2016, kiedy jej cover utworu What About Us Pink stał się wiralem, Davina Michel bardzo szybko ugruntowała swoją pozycję jako niezależna autorka i wykonawczyni, no i od tego czasu wydała kilka albumów, w tym wysoko oceniany Higher. Koncertowała po Europie, występowała na największych scenach świata. A teraz Davina wydaje nowy singiel Would I Be Friends With Me, z którym mierzy się z pytaniami o własną tożsamość, o presję sukcesu i potrzebę spojrzenia na siebie trochę z innej perspektywy. Co ważne, jest to trzeci utwór, który zapowiada jej nowy projekt After Party, a jednocześnie pierwszy wyraźny sygnał bardziej refleksyjnej strony nadchodzącego albumu. Artystka zapowiada też trasę koncertową After Party Tour 2026, która obejmie m.in. Polskę, a koncert w Warszawie ma się odbyć 15 listopada.

Po dekadzie od premiery ikonicznego hitu Safari Piotr Zioła powraca w nowej odsłonie z udziałem Vito Bambino. To jest nie tylko odświeżenie znanej piosenki, ale też spotkanie dwóch bardzo wyrazistych artystów, które nadaje kompozycji nową energię i współczesne brzmienie. Ta nowa wersja oczywiście zachowuje emocjonalny charakter oryginału, ale też wnosi tę świeżą perspektywę, która wynika z dialogu między różnymi muzycznymi światami. No i dzięki temu Safari może poruszać zarówno tych, którzy pamiętają tę pierwotną wersję, jak i nowych słuchaczy. Premierze singla towarzyszy też minimalistyczna, czarno-biała oprawa wizualna, która podkreśla ponadczasowość tego utworu. I co ważne, ten singiel jest dowodem na to, że dobra piosenka może zyskać drugie życie i nowe znaczenie po latach.

energetyzujący utwór Burza Darii Marks. Promuje jej pierwszą w karierze epkę zatytułowaną Dotknij Burza. Nowość pojawia się po dobrze przyjętym utworze Dotknij, który zdobył popularność i przez wiele tygodni był obecny w rozgłośniach radiowych. W ostatnich miesiącach Daria Marks wyraźnie postawiła na twórczość w języku polskim. Wcześniej słuchacze znali ją głównie z utworów Paranoia czy Never Ending Story. No i jak widać, ta zmiana kierunku okazała się bardzo udana. Singiel Burza, który usłyszymy już za moment, to jest bardzo dojrzały, pełen kontrastów utwór oparty na dopracowanej produkcji, na szczerym, prostym tekście. Ta piosenka od pierwszych dźwięków buduje intensywny klimat, płynnie przechodząc między różnymi emocjami, tworząc poruszającą historię. W tym utworze, tak jak wspomniałam na początku, nie brakuje kontrastów i to właśnie one nadają piosence charakter i głębie. Z jednej strony pojawia się ta delikatność, z drugiej słychać napięcie i energię, dzięki temu całość brzmi bardzo wiarygodnie. Nowa epka jest wyjątkowa z kilku powodów. Przede wszystkim pokazuje rozwój Darii, a dodatkowo będzie to pierwsze wydawnictwo w jej karierze dostępne także na winylu.

Olivia Rodrigo ma na koncie 3 nagrody Grammy, 4 statuetki MTV Video Music Awards i 7 nagród Billboard Music Awards. W 2021 roku została uznana przez magazyn Time za artystkę roku. Teraz pojawia się jej trzeci album, You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, który może przynieść jej kolejne wyróżnienia. Singlem, który promuje ten krążek, jest Stupid Song, który za moment usłyszymy. Dwa wcześniejsze single, Drop Dead i The Cure, były wysoko notowane na listach Billboardu i zaliczyły historyczne rekordy. Artystka świętuje też ogromny sukces koncertowy, dlatego że jej trasa Denver Valley Tour wystartuje we wrześniu, a już wiadomo, że wszystkie terminy zostały wyprzedane. Co więcej, dodano kolejne daty w największych halach świata.

czas naszego muzycznego spotkania dobiega końca. Dziękuję, że byliście Państwo z nami. Życzę spokojnej nocy, udanego weekendu i bardzo słonecznego tygodnia. Do usłyszenia. Kłaniam się. Agnieszka Kurenda-Szmidt.

0: Radio Opole. Powtórki, które rządzą nocą.
1: 103.2 dla ciebie gra. Twoja fala, twoja siła, trzymaj ją.
0: Radio Opole. Najlepsza muzyka.
2: Dobry wieczór, tu Opole, Katarzyna Zawadzka. Dzisiaj w audycji obszerna rozmowa o tym, jak sobie radzić z wychodzeniem z trudnych, bolesnych, niszczących relacji. O tym będziemy rozmawiać z socjoterapeutką i psycholożką Katarzyną Mordowską. Oczywiście takich relacji może być bardzo wiele, my się pewnemu typowi relacji przyjrzymy. I o tym dzisiaj długa rozmowa za chwilę, a teraz przegląd informacji. Weekend zapowiada się upalnie od jutra, temperatura wzrośnie nawet do 35 stopni na zachodzie kraju. Ciepło już dziś, a po południu w zachodniej części Polski mogą wystąpić silne opady deszczu. O tym wszystkim mówi Przemysław Makarewicz z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
3: Miejscami przejdą burze z silnymi opadami deszczu, które mogą towarzyszyć porywy wiatru do 80 km na godzinę, a lokalnie także grad. W pozostałej części kraju dziś na ogół pogodnie z temperaturą maksymalną wynoszącą od 24 stopni na krańcach północno-wschodnich do 26-28 stopni na pozostałym obszarze. Sobota gorąca w całej Polsce od 27 stopni na krańcach północno-wschodnich do 30-32 stopni w centrum i do 34, lokalnie 35 na krańcach zachodnich i południowo-zachodnich.
2: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed upałami dla 15 województw. Zmieniamy temat. Prezentacje najlepszych słuchowisk radiowych i spektakli telewizyjnych z ostatniego roku, emocjonujące słuchowiska na żywo, spotkania z gwiazdami, koncerty, wystawy, warsztaty. W Sopocie rozpoczęło się wielkie, 4-dniowe święto teatru radiowego i telewizyjnego. To 25. Festiwal Dwa Teatry. Od lat cieszy się on ogromnym zainteresowaniem Sopocian i przyjezdnych.
4: Ja jestem z Rzeszowa.
5: Ja jestem z Krosna.
4: Ponieważ słucham Radia Jedynki i tam było to reklamowane.
5: Słuchowisk też pani słucha?
4: Oczywiście słuchowisk radiowych regularnie. Słuchanie na pewno wymaga wyobraźni dłużej.
6: Jesteśmy właściwie fanami. Była przerwa, bo festiwal się odbywał kilka lat w Zamościu. No to była wielka strata dla Sopotu i dla nas, no ale szczęśliwie wrócił do Sopotu. Rozmowy, spotkania z twórcami, z gwiazdami. Zawsze to jest wielka dla nas atrakcja i przeżycie. Móc na żywo widzieć te osoby.
7: Jestem wielbicielką festiwalu. Mieszkam w okolicach na Kaszubach i staram się przyjeżdżać tutaj. Fajny nastrój, można porozmawiać, spotkać się z twórcami również, co nie zawsze jest możliwe, więc to chyba dla mnie jest najważniejsze.
2: Jubileuszowy 25. festiwal w Sopocie potrwa do 22 czerwca. A teraz będzie o wakacyjnych wymianach, o tym, że takie zamiany są korzystne, przekonują miasta Warszawa, Poznań, Wrocław, Kraków i Katowice. Na czas wakacji właśnie te miasta wymieniły się zabytkowymi tramwajami. 4 historyczne wagony trafiły już do Krakowa z Warszawy, Poznania, Wrocławia i Katowic. Krakowskie MPK nie pozostało dłużne i również wypożyczyło innym miastom swoje stare pojazdy. To pierwsza taka duża wymiana.
8: Sebastian Wiśniewski, kierownik ośrodka szkolenia motorniczych tramwaje Śląskie S.A. Znajdujemy się w wagonie 102NA. Wagon charakterystyczny dla aglomeracji śląskiej. Wagon, który przez wiele lat w aglomeracji śląsko-zagłębiowskiej woził pasażerów. No, dlaczego warto się przejechać tym ze Śląska? Jest czerwony, czerwone są szybsze.
9: Mariusz Ołkowski, wiceprezes MPK S.A. w Krakowie. Do Poznania pojechał skład Enek zmodernizowanych. Do Wrocławia pojechał skład Enek niezmodernizowanych. Do Warszawy pojechała przyczepa, tak zwana szczecińska u nas. To jest bardzo ciekawy wagon, bo ma wejście nie na końcach pomostu, tylko w środku wagonu. Do tramwajów śląskich pojechał nasz wagon przedwojenny, wagon SN1.
2: 4 historyczne wagony, które w ramach tego projektu trafiły pod Wawel, będą woziły przez najbliższe tygodnie mieszkańców i turystów na trasie krakowskiej linii muzealnej. I tą informacją kończymy przegląd informacji. Za chwilę rozmowa o radzeniu sobie z trudnymi, toksycznymi, niszczącymi relacjami. Katarzyna Mordowska.

0: Dzisiaj moim gościem jest Katarzyna Mordowska-Broszkiewicz, socjoterapeutka. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: I bardzo ważny temat o wyswobadzaniu się z toksycznych relacji i w ogóle może trochę o rozpoznawaniu toksycznych osobowości, bo wydaje mi się, że jesteśmy mało edukowani w tej dziedzinie, jakie zachowania są toksyczne, na co warto zwrócić uwagę, żeby w takie toksyczne relacje też w ogóle nie wchodzić.
1: Mhm. Ale ja jednak uwielbiam te rozmowy z tobą. Tutaj będzie za chwilę towarzystwo wzajemnej adoracji, bo powiedziałaś o tym, co robić, żeby przeciwdziałać i pomyślałam sobie, najpierw musimy zdiagnozować, pomyślałam o tym i ty dokładnie w tym momencie to powiedziałaś. Bo właśnie od tego chyba trzeba zacząć, żeby mieć świadomość, że jesteśmy w toksycznej relacji. Oczywiście ta toksyczna relacja, ona będzie określona trochę potocznie, bo już w takiej psychologii klinicznej będziemy mówili o pewnego rodzaju zaburzeniach, o przemocy, bo niestety chyba dobrniemy, dopłyniemy w tej rozmowie do przemocy.
0: Psychicznej zwłaszcza, bo ją najtrudniej zdiagnozować. Ta tak. Fizyczna jest widoczna, a ta psychiczna, ona się wymyka czasami.
1: Ona się wymyka i najgorsze w tej przemocy psychicznej, emocjonalnej jest to, że ofiara jest bardzo mocno związana z oprawcą i ma taki ogromny, i tam jest tak dużo poczucia winy, że nie jest pewna, nie ufa sobie, nie ufa swoim takim odczuciom na temat tego, że coś się dzieje nie tak, że coś jest nie w porządku, że chyba te moje intuicyjne domniemanie, że jest coś nie tak i ktoś mi robi krzywdę, jest niestety w zarodku stłamszone i wtedy ofiara nie jest w stanie się z tego wyswobodzić.
0: Mamy czasami taki taniec. Też szuka winy w sobie, prawda, siebie obwinia za to, co się dzieje, a są też momenty lepsze, są też momenty, kiedy jest ten wyrzut endorfin i jest cudownie.
1: Więc miesiąc miodowy.
0: Tak. I to co jakiś czas powraca.
1: To jest to koło przemocy, które polega na tym, tak najkrócej rzecz ujmując, ono wygląda w ten sposób, że najpierw jest narastające napięcie. Ofiary doskonale wiedzą, w której są fazie i tęsknią za tą fazą, oczywiście miesiąca miodowego, ale wracając, najpierw jest narastające napięcie, później jest wybuch, czyli taki akt przemocy emocjonalnej, fizycznej, a później pojawia się ten miesiąc miodowy. I dlatego tak trudno się wyswobodzić z tego tańca krzywdowiny, bo my jakby jesteśmy tego nauczeni i tęskniąc za miesiącem miodowym, niejako podświadomie do tego zmierzamy. I wiemy, że narasta napięcie, wiemy, że się wydarzy coś złego, ale już jesteśmy jedną nogą w tym dobrym okresie, w tym, kiedy sprawca się przejmuje tym, co zrobił, albo udaje, że się przejmuje. Czasem mówi, nigdy więcej tego nie zrobię, obiecuje poprawę. Czasem mówi, że tak naprawdę nie wie, co z nim było, ale jednak fakt jest faktem. Rany bolą i blizny zostają.
0: I czasem jestem też szczery, aczkolwiek trudno mu wyjść z własnych schematów i z takiej toksycznej trochę struktury, w której jest umieszczony z powodu też pewnie swoich ran, ale dzisiaj nie o sprawcach, bo myślę, że ofiarom najtrudniej jest się wyswobodzić, bo najtrudniej jest im też czasami dostrzec, w jakiej sytuacji tkwią, że to nie jest ich wina. To jest też częste, prawda? Szukanie winy w sobie tak. I że ta relacja jest dla nich szkodliwa.
1: Wiesz, jak rozmawiam, tak sobie myślę o relacji, bo teraz mówimy trochę o relacji partnerskiej albo takiej romantycznej, o małżeństwie, powiedzmy relacji, która męsko-damskiej, natomiast...
0: Albo też przyjacielskiej.
1: No właśnie, nie? Bo ja myślę, że dużo w tych relacjach przyjacielskich i w takich relacjach partnerskich, nieromantycznych, koleżeńskich,

0: ale również w pracy, jest przemocy emocjonalnej, której my sami nie potrafimy zdiagnozować, bo wiesz, wydaje się, że mamy kogoś bliskiego, zaczynając od tej relacji romantycznej w domu, no, mamy z kimś gospodarstwo domowe, mieszkamy pod jednym dachem, mamy czasem dzieci i wiesz, i to uwikłanie jest bardzo duże. Ja już nie mówię o takim uwikłaniu materialnym jak kredyty, nie wiem, no wspólne sprawy, ale też takim uwikłaniu emocjonalnym, że jednak ofiara pracuje z ofiarami przemocy, myślą, co ja dalej zrobię. Wiesz, ten status społeczny, utrata go jako żony, bycie singielką, rozwódką, nie wiem jak teraz to określić, wszystko jedno chyba ta
1: albo starą panną, tak albo się starą... kiedyś mówiło, to już nie jest aktualne, ale jakie to było stygmatyzujące.
0: Tak, taka etykieta, która no, na wskroś jest pejoratywna, no nie ma w tym nic dobrego, żadnego pozytywnego, nie udało jej się, bo ktoś jej nie chce. Popatrz, jaki w tym też jest przekaz, że ktoś jej nie chce, czyli ktoś sobie może tą kobietę wziąć. Że ona jest...
1: Tak, niestety jako kobiety zostałyśmy bardzo często wytrenowane do takiego myślenia o sobie, do szukania potwierdzenia własnej wartości w tym, że ktoś obok nas jest, że mamy tego kogoś drugiego.
0: Drugiego, tą drugą połówkę jabłka. Ja mówię zazwyczaj kobietom, że one są już całym jabłkiem i jak dojdą do tego, do tej myśli, że są całym, bardzo ładnym, błyszczącym jabłkiem, to wtedy nie będą jakby zmuszone, bo czym innym jest chcieć z kimś być, a czym innym jest musieć z kimś być, bo to mnie w jakiś sposób dookreśla. I właśnie idąc za tym, i to za tym kulturowym naciskiem i za tą społeczną rolą, za tym statusem, jestem żoną, jak co by się nie działo, to jestem żoną, w tym przekaz kogoś starszego, babci, mamy, nie wiem, kogoś z rodziny, no nikt nie jest idealny, no ale przymknij oko, no nie wiem, wypił za dużo, czasem każdy jest nerwowy. Wiesz, usprawiedliwianie sprawcy jest bardzo częste, zauważ, prawda? To nie jest tylko kwestia tego, o czym my tutaj rozmawiamy, co się dzieje w gabinecie terapeutycznym, ale kulturowo bardzo często usprawiedliwia się sprawców przemocy. I wiesz, no i wtedy zaburza to ufność, zaufanie do siebie, ofiary. No skoro taki jest świat, ja jestem częścią tego świata, to może ja to powinnam znieść, mam ten swój krzyż, powinnam go nieść, inni mają gorzej, w końcu nie jest taki zły, bo przecież pojawiają się te miesiące miodowe i to nic, że my, wiesz, że ofiara staje się coraz bardziej niewidoczna dla siebie, dla świata, to nic, że ona się zamyka, że ona, wiesz, ona się zasusza, przestaje żyć, tylko wegetuje, dzieci już z niej nic nie mają, ona sama z siebie nic nie ma, ale ma to przekonanie, że jest żoną i musi tkwić w tym układzie.
1: No to tak jak powiedziałaś, to jest taki taniec, raz jest lepiej, raz jest gorzej, jest ten miesiąc miodowy, później narasta to napięcie. Bardzo często sprawca, kiedy czuje, że już przesadził, przekroczył jakieś granice, jest zagrożony w tej relacji, to wtedy robi wszystko, żeby pokazać siebie z jak najlepszej strony i daje te emocje, których bardzo często ta druga połówka szuka. Więc ona sobie myśli, skoro on jest taki wspaniały, to ja coś nie tak zrobiłam, że do tego doszło.
0: No taki to jeszcze sprawca bardzo głośno i bardzo wyraźnie potwierdza. No, nie wiem, czy pamiętasz taką reklamę sprzed wielu, wielu lat, bo zupa była zasłona? Pamiętasz to, czy
1: pamiętam,
0: nie?
1: Pamiętam, była taka kampania na temat przemocy domowej.
0: Tak, tak. I ta dla kogoś, kto tego nie widział, to wygląda w ten sposób, że przychodzi taki mocno niezadowolony pan do domu, pani taka skruszona, przygarbiona podaje mu zupę i następna scena jest taka, że kobieta jest dotkliwie pobita i napis mówi, bo zupa była zasłona, czyli jak gdyby to nie jest jego wina, to zupa była zasłona, on musiał tak zareagować, prawda? W tym był cały smutny, tragiczny i dramatyczny przekaz. I najczęściej właśnie w takim przekazie funkcjonują ofiary, że przecież mogłam się nie odzywać, że przecież mogłam nie dosolić zupy, może ją bardziej dosolić, a może dopieprzyć, a może zrobić coś jeszcze innego, a może w ogóle to nie ta zupa. I ten przekaz taki, wiesz, podprogowy i relacja sprawcy z ofiarą niestety kończy się dramatycznie, dlatego że ofiara nie ma sprawczości już, wiesz, ona już w ogóle nie myśli o tym, że mogłaby cokolwiek zmienić, że mogłaby cokolwiek zrobić. Wszystko, co robi, jest źle.
1: Tak, dlatego powiedzmy trochę o takich toksycznych zachowaniach, żeby też jakoś je umieć zdiagnozować. Jest ich bardzo wiele. Mówi się też o osobowościach psychopatycznych. To już jest taka skrajność. Mówi się o narcyzmie, o psychomanipulacji. To jest też bardzo silna forma przemocy psychicznej, którą czasami bardzo trudno dostrzec, bo jeżeli ktoś drugą osobą porusza tak jak marionetką, no to robi to w taki sposób, żeby ta osoba się nie zorientowała. Czyli manipulacyjne zachowania, karanie ciszą na przykład, to też jest forma takiej pasywnej przemocy, chyba tak mogę to nazwać. I co tutaj jeszcze warto dodać? Gaslighting. To już jest dosyć mocna forma przemocy, czyli wmawianie komuś, że było inaczej niż on pamięta.
0: Czy coś z nim jest nie w porządku.
1: Że z nim coś jest nie w porządku i on przestaje ufać już sobie.
0: Właśnie.
1: Bo kwestionuje to, że dobrze coś zapamiętał, dobrze coś odebrał, jakąś sytuację zinterpretował.
0: Do wszystkiego się odniosę, co powiedziałaś. Na początku do tego, o czym powiedziałaś, to jest tak zwana ciemna triada, czyli zaburzenia narcystyczne, wysoki stopień manipulacji, czyli makiawelizm i osobowość psychopatyczna. One, zaburzenia osobowości z tej związki takiej antyspołecznej są bardzo niebezpieczne, dlatego że te osoby mają zaburzoną w ogóle empatię. Możesz sobie wyobrazić, że jeżeli ktoś jest pozbawiony współodczuwania, nie tyle współczucia, co współodczuwania, nie jest w stanie domyśleć się, nie jest w ogóle w stanie odczuć tego, że ofiara cierpi. On tego cierpienia w ogóle nie czuje i mało tego wie, że robi dobrze, że to robi w słusznej sprawie, że on na przykład dyscyplinuje swoją ofiarę, że znęcając się nad nią, wyśmiewając jakie formy przemocy, obśmianie, wykluczenie, pozbawianie wsparcia, deprecjonowanie, zaniżanie takiej wartości i wartości też idei, przekazu, to wszystko to jest przemoc psychiczna. I teraz wiesz, jeżeli mamy do czynienia z taką, no, powiedzmy sobie szczerze, niebezpieczną osobą, która i nami manipuluje, i nam wmawia, że coś z nami jest nie w porządku, że sobie coś wyobraziłyśmy, że czy wyobraziliśmy, bo teraz to nie możemy powiedzieć, że to tylko kobiety są ofiarami przemocy.
1: Ale jednak
0: większość zdecydowana.
1: Tak, i dwa razy albo trzy razy częściej mężczyźni mają osobowość narcystyczną niż kobiety,
0: tak.
1: Chociaż narcystyczne kobiety oczywiście też się zdarzają.
0: Zdarzają, tak, ale faktycznie tak jest, że statystycznie rzecz ujmując, no, mężczyźni są częściej sprawcami przemocy. Kobiety są też bardziej właśnie uwikłane w dom, prawda? One mają tą empatię bardziej też rozwiniętą z uwagi na posiadanie dzieci bardzo często, ale nawet jak nie posiadają, to emocjonalność mamy na innym poziomie.
1: Ten trening kulturowy jest też taki, że my się bardziej przyjmujemy tym, co ktoś o nas pomyśli. Kobiety częściej obwiniają siebie, mężczyźni bardziej obwiniają okoliczności zewnętrzne i świat.
0: Tak. Tak, dokładnie. I tak badania takie były przeprowadzone i dokładnie się zgadzam z tobą, tak jest. Taki był wynik, że mężczyźni, jeżeli coś się dzieje nie tak, to obwiniają świat, a kobiety tak dla odmiany obwiniają siebie. I wtedy to, o czym powiedziałaś, o tej ciemnej triadzie, ale wiesz co, ja bym
1: Poczekaj, wróćmy do tej triady, Kasiu, bo powiedziałaś o tym, że to są te osobowości właśnie psychopatyczne, taki makiawelizm, dążenie na ślepo do celu. I jeszcze co jest w tej triadzie?
0: O zaburzenie narcystyczne. Nie wiem, to z triady to jest makiawelizm, zaburzenia psychopatyczne i zaburzenia narcystyczne.
1: Aha, w ten sposób, okej.
0: W ten sposób. One wszystkie są o tyle niebezpieczne, że zazwyczaj cel tam jest jakby najważniejszy. Nieważne, Machiavelli przecież w Księciu podkreślał, że nieważne są środki, ważny jest cel. I dokładnie w tym zaburzeniu osobowości o to chodzi, że nieważne co zrobimy, ważne, żeby cel osiągnąć. Zaburzenia narcystyczne polegają też na tym, że muszą mieć źródło zasilania. I czasem ofiara jest źródłem zasilania w takim sensie, że ona daje... No zaburzonej, wiesz, no, jest osobowość narcystyczna, jest zaburzenie narcystyczne, ale też czasem mamy cechy narcystyczne. Ja myślę, że każdy z nas na pewnym polu może te cechy mieć, ale tu już nie będziemy w to wchodzić, bo to kolejne zagadnienie. I wracając do tego zasilania, to wiesz, ofiara ma coś, czego narcyz potrzebuje, czyli albo pewnego rodzaju bierność i zgodę na to, żebyśmy były poddane tej manipulacji. Tutaj też musimy się zastanowić, jaka cząstka nas sprawia, że my się na to zgadzamy, że nie mamy na tyle wytyczonych granic, nie mamy tak rozwiniętej asertywności, że ktoś sobie wchodzi do naszego ogródka i robi co chce, prawda?
1: Zaufania do siebie, czucia siebie, swoich potrzeb, swoich granic, umiejętności ich stawiania, tak, to jest to,
0: zaufanie do siebie, nie? To jest jakby to, ja myślę, że to jest w ogóle klucz, że jeżeli intuicja, a badania nad intuicją były całkiem niedawno przeprowadzone w Niemczech, ale przez Polkę, i z tych badań wynika, że to jest oczywiście, to nie jest jakaś taka, wiesz, trzecie oko, ani aura, ani szósty zmysł, tylko to jest nasze doświadczenie i nadbudowane nad tym odrobione lekcje, że, wiesz, wyciągnęliśmy wnioski z tego, co się w naszym życiu działo, zepchnęliśmy to do podświadomości, bo 99% na pracy mózgu to są procesy podświadome, ale wydobywamy to właśnie w postaci intuicji. Więc jeżeli intuicja nam mówi, że coś jest nie w porządku, że dlaczego ja się źle czuję w tej relacji, dlaczego ja się czuję umniejszona, dlaczego czegoś mi brakuje, dlaczego ja się w ogóle źle czuję. Wracam na przykład do domu po, załóżmy, niech będzie randce albo po spotkaniu, jeżeli to nie jest relacja romantyczna, i nie jest dobrze. Ja się czuję umniejszona, czuję się, że znowu nie miałam racji, czułam się może trochę obśmiana, trochę wykpiona. W tej rozmowie było na przykład dużo cynizmu, dużo sarkazmu. I dlaczego ja się tak czuję? I zazwyczaj wtedy, w tym momencie pojawia się czasem poczucie winy, że może gdybym ja odpowiedziała inaczej, inaczej zareagowała, to może on by, albo ona wobec mnie taka nie była. Ale tutaj w ogóle to nie jest ta droga.
1: Tak, tutaj bo należy się... Wiesz, bierzemy zbyt duże sprawstwo na własne ramiona w takich momentach, że mamy wpływ na to, jak ta druga osoba się zachowa, nie jesteśmy nią. I to nie od nas zależy tak naprawdę, co ona robi.
0: To nie od nas zależy. Dokładnie to, co powiedziałaś, jest najważniejsze. Że wiesz, ofiary przemocy sobie przypisują to, co się dzieje, a tak naprawdę za przemoc jest odpowiedzialny zawsze sprawca przemocy. To nie zupa była zasłona, bo jeżeli ta zupa byłaby zasłona, to ktoś inny mógłby powiedzieć i zareagować: och, kochanie, chyba ci się trochę sypnęło za dużo soli, może pójdziemy coś zjeść na przykład do miasta, albo ja coś zrobię. A tutaj w tym wypadku każdy pretekst do tego, żeby zastosować przemoc w jakiejkolwiek formie, bo to jest przemoc, jak wiemy, emocjonalna, materialna, seksualna, czy fizyczna, nie daj Boże, albo zaniedbanie. Zaniedbanie też jest formą przemocy. Procedura niebieskiej karty mówi również o zaniedbaniu. No częściej to dotyczy relacji rodzice-dzieci, albo na przykład osoby takie, które wymagają stałej opieki i tej opieki nie mają. Może mogą też być dementywne. Ale wracając do tego, zawsze jest jakieś wyjście z sytuacji. Nigdy nie ma. Nie ma powodu. Nie ma powodu, podkreślam, dla którego przemoc mogłaby być usprawiedliwiona. Zgadzasz się ze mną, prawda?
1: Tak. I myślę sobie, że trudno jest wyjść z tego tańca, bo po tych trudnych momentach przychodzą znowu te lepsze. Dlatego nie jest tak źle. I ciągle jest to wahanie w środku tej osoby, która jest w tej przemocowej relacji. A druga sprawa, myślę sobie, że jest taka, że bardzo, bardzo trudno jest poczuć, że jestem wystarczająco dobra i silna, żeby sobie bardzo często w różnych trudnych okolicznościach życiowych samemu poradzić. To jest kolejne wyzwanie, które gdzieś tam się rodzi po drodze.
0: Tak, bo sprawca przemocy zabiera ofierze tą siłę i sprawczość do podejmowania decyzji. Te osoby, z którymi pracuję w gabinecie, wszystkie to są osoby, jest ich kilka, było w sumie kilkanaście, może ponad nawet 20. To są kobiety, no tylko kobiety. Czy mam mężczyznę? Nie, nie miałam mężczyzny.
1: Ale na pewno są też mężczyźni, którzy są ofiarami. Jest nawet taka fundacja, która pomaga podczas rozwodu z osobami narcystycznymi. Prowadzi ją mężczyzna. Słuchałam wywiadu, który prowadził z Beatą Pawlikowską. I to też są bardzo, bardzo trudne sytuacje, no bo jak wiemy, narcyz dużo manipuluje. Też tak. Manipuluje otoczeniem, tak żeby nasi bliscy też nas obwiniali na przykład, tak. Prawda? Tego jest bardzo, bardzo dużo.
0: I tego pozbawiania, tego wsparcia i właśnie, no to jest też kluczowe, to się dzieje w ogóle na samym początku. Jest to takie, wiesz, niewinne i wydaje się, że nic takiego się nie dzieje, bo co robi sprawca przemocy, separując nas od wsparcia? Mówi, że ty nie zasługujesz na te relacje, że ta twoja przyjaciółka jest kompletnie szurnięta na przykład, a twoi rodzice cię w ogóle nie doceniają. To są takie słowa, które wydawałoby się wspierają ofiarę, prawda? Na tym polega manipulacja. I dają mu takie złudne poczucie i przekonanie, że on jest wyjątkowy. ty jesteś tak dobry, tak fajny, tak fajna, tak wyjątkowa, że ci twoi rodzice albo twoi przyjaciele w ogóle tego nie widzą. Zobacz, jacy oni są. I wiesz, i my powoli sami się odsuwamy. No zresztą wiesz, na czym polega socjotechnika, ale wiesz, chciałabym jeszcze wrócić do tego, o czym mówiłyśmy wcześniej, mianowicie o tej bezsilności wobec przemocy, że tak jak ci powiedziałam, większość pacjentek to są osoby naprawdę wyjątkowe, które wykształcone, obiektywnie atrakcyjne, mogące naprawdę bardzo wiele, ale one przychodzą do mnie z takim przekonaniem, że nie mogą kompletnie nic. Ja mam czasem wrażenie, że one nie są w stanie same oddychać, bo zostały pozbawione właśnie tej mocy i siły, tego naturalnego instynktu przetrwania. Zobacz, jaka ta przemoc może być wyjątkowo silna i taka, no, przebrzydła, powiedziałabym. Mało tego, jak pojawia się, mówimy o relacjach, no powiedzmy małżeńskich, niech tak będzie, że jak się pojawia sprawa rozwodowa, to oni dalej jakby sprawują taką kontrolę i silną przemoc nad tymi osobami, że wiesz, jak tej osobie już się wydaje, kobiecie, że ona może powoli zacząć żyć spokojnie z dziećmi, to nagle pojawiają się SMS-y, takie torpedujące maile, wiadomości, że ja cię obserwuję, ja wszystko widzę, co ty robisz.
1: Albo szantaż i groźby też.
0: No i dziećmi, gra dziećmi, niektóre tak naprawdę to wtedy dzieci stają się ofiarami przemocy, już nie nawet ich matka, ale same dzieci.
1: Te zachowania narcystyczne, bo to jest jedna właśnie z osobowości tej triady takiej toksycznej, przemocowej, o której wspomniałaś, została bardzo dobrze rozpracowana już na różnego rodzaju typy zachowań. Myślę, że w naszym kraju jeszcze się mało o tym mówi, bo jak się człowiek zagłębia właśnie w wiedzę na ten temat, to jest bardzo dużo określeń po angielsku, które nazywają różne toksyczne zachowania i na przykład to, kiedy sprawca czuje, że nie może już daną osobą manipulować, próbuje manipulować jej otoczeniem i mimo, że ofiara wie, że doświadczyła cierpienia, to tak na przykład potrafi się przedstawić swoim bliskim czy znajomym, że wszyscy myślą, że jest odwrotnie, zupełnie odwrotnie.
0: Bo ja chcę dla niej jak najlepiej.
1: I próbują też jakieś naciski wywierać właśnie na tę osobę, bo zostały już zmanipulowane przez sprawcę.
0: Oczywiście.
1: Latające małpy, takie jest polskie tłumaczenie, tak się nazywa właśnie te osoby, które weszły w tę grę tego narcyza zupełnie nieświadomie i wydaje im się, że wiedzą jak jest, choć nie wiedzą.
0: Nie wiedzą, bo ta manipulacja, to już jest w ogóle niebezpieczne, że ktoś opowiada z osobami postronnymi, tak w cudzysłowie, no bo to powiedzmy, może mogą to być rodzice na przykład ofiary, mogą to być koleżanki, przyjaciółki, ale no powiedzmy, że nie są tak blisko i zastanawiającym już jest to, że sprawca przemocy tak dalece informuje o szczegółach związku i opowiada, zazwyczaj to jest narracja typu, ja chcę dla niej jak najlepiej, ja nie wiem, co jej się stało, ona zwariowała i tu jest ten gaslighting, prawda, czyli to wmówienie komuś i choroby psychicznej i złego postrzegania sytuacji i złej percepcji, że ja nie wiem, dlaczego ona się tak zachowuje, coś jej się stało, to na pewno ta koleżanka, czyli wiesz, znowu pozbawianie sprawczości ofiary, że to nie był przecież, ona by czegoś takiego nie wymyśliła. To na pewno ta koleżanka jej powiedziała, bo ona akurat się rozwodzi, więc najprawdopodobniej ona jej ten rozwód wmówiła. No i wtedy, wiesz, ta, nie wiem, rodzina najbliższa, czy jakieś przyjaciółki, czy osoby, które mogłyby być wsparciem, postrzegają faktycznie tą ofiarę jako osobę niepoczytalną. Udało się, udało.
1: Właśnie przy rozstaniach z takimi osobami zaburzonymi narcystycznie, bo w pewnym spektrum już mówimy o narcyzmie jako o zaburzeniu, może być to rys, może być zaburzenie, w zależności od natężenia. Mówi się, że jeżeli taki związek się kończy, najlepiej od razu też udać się na terapię, żeby dostać też wsparcie terapeutyczne, dlatego że właśnie jakby ta agresja psychiczna tej osoby narasta w takich momentach, kiedy ofiara próbuje się oderwać.
0: Agresja narasta i zazwyczaj sprawca stosuje różne metody. Jedną z nich wymieniłaś, latające małpy, czyli szukanie wsparcia w osobach, które zazwyczaj wspierały ofiarę. Czyli kolejne takie jakby odseparowanie ofiary od...
1: Zmanipulowanie otoczenia.
0: Zmanipulowanie, tak, otoczenia. Agresja bardzo silna, a jeżeli to też nie pomaga, ten rys manipulacyjny jest ogromny, to sprawca zaczyna być bardzo, bardzo miły i tutaj to jest to niebezpieczeństwo. Dlatego bardzo często się mówi ofiarom przemocy, że funkcjonuje przez jakiś czas zasada zero kontaktu, to znaczy odcinania się od sprawcy, blokując go na, nie wiem, w mediach społecznościowych, nawet numer telefonu.
1: Bo
0: zero
1: jest nawet
0: kontaktu.
1: W stanie symulować kryzys psychiczny bardzo głęboki.
0: Zrobić z siebie ofiarę, zobacz, jak ja teraz cierpię, a zazwyczaj te osoby, które są ofiarami przemocy, one są wysoko empatyczne, więc i wysoko wrażliwe. Więc jeżeli ty tak cierpisz, Kasia, uwierz mi, nie było chyba osoby, która by nie powiedziała, będąca ofiarą przemocy, że jest jej żal sprawcy, bo on teraz naprawdę cierpi. No właśnie. I to jest, zobacz, jak daleko jest to posunięte. Jak daleko można się posunąć, żeby osiągnąć swój cel, jak mówił Machiavelli. Środki
1: ale jest
0: nieważne.
1: To bardzo trudne, bardzo trudne. Bo myślę sobie, że te osoby też potrafią świetnie grać albo jakąś część swoich emocji wykorzystywać i je potęgować właśnie, żeby stworzyć ten cały teatr, to całe przedstawienie do osiągnięcia własnego celu. I tutaj jakby ofiara jest bardzo nastawiona na takie wyczerpanie psychiczne, no bo ile ją spotyka różnych skrajnych emocji i sytuacji.
0: Wiesz, ja mam taką pacjentkę, dzisiaj u mnie była fantastyczna kobieta i ona przychodząc do mnie, zazwyczaj przychodzi przed południem, ale rozmawiamy i ona po 15 minutach, wiesz, ziewanie i taka chęć zaśnięcia jest często mechanizmem obronnym, ale u niej to jest co innego. Ona mówi, że jej jest tak dobrze, ona się tak w ten głos wsłuchuje, że czuje się tak bezpiecznie, że ma ochotę po prostu tak, wiesz, o wszystkim zapomnieć. Jest ofiarą przemocy, muszę powiedzieć, że jest, nadal jest, bo jeszcze nie było rozprawy sądowej, rozwodowej, no to mogę powiedzieć, bo to oczywiście bez podawania szczegółów, ale patrząc na nią, widzę, jak dalece jest to wyczerpujące fizycznie, to już nie jest tylko wyczerpanie psychiczne, które oczywiście jest nie mniej ważne, ale fizyczne. Ona po prostu, nawet chodzenie dla niej jest trudne i ciężkie. To jest niewyobrażalne. Zobacz, jaką sprawca może mieć moc, jaką przemoc ma obrzydliwą taką siłę, gdzie wydawałoby się, że wiesz, jako osoby, no to są też osoby wykształcone i wiedzące bardzo wiele, nie są w stanie się temu oprzeć.
1: Ja myślę sobie, że w takich sytuacjach bardzo ważne jest szukanie wsparcia i na przykład, nie wiem, jakiegoś psychologicznego, psychoterapeutycznego, to jest ten czas, kiedy to wsparcie jest szczególnie potrzebne, albo u jakichś zaufanych osób, które są odporne psychicznie na działanie tego sprawcy i nie staną się częścią gry, nie zostaną zmanipulowane i wciągnięte w to, co się wydarza, prawda?
0: No właśnie wciągnięte ten hoovering, tak a propos angielszczyzny i tych zwrotów, które zaczerpnęliśmy, to jest takie zasysanie w ten taniec. I to ja też swoim pacjentkom bardzo często mówię, że musisz sobie wyobrazić, że nie masz do czynienia z tą samą osobą, nie możesz patrzeć przez swój pryzmat, nie możesz oceniać tej osoby przez to, co ty czujesz, bo ta osoba nie czuje dokładnie tego samego. Ona naprawdę będąc, no tak jak powiedziałaś, w spektrum zaburzenia albo posiadająca dużo cech zaburzenia narcystycznego, czy psychopatycznego, czy socjopatycznego, ona nie jest w stanie tego samego odczuwać. A ofiary bardzo często mylnie myślą, jeżeli ja będę dla niego dobra, jeżeli ja będę współczująca, jeżeli będę współodczuwająca, to ja zasłużę na jego, no ten miesiąc miodowy, prawda? To z tego wyszliśmy. Na
1: to działa też uzależniająco, prawda?
0: Działa uzależniająco. Jest uzależnienie od przemocy, o tym się mówi. To jest uzależnienie behawioralne, to wyczekiwanie tego dobrego czasu. I wiesz, to co w takim uzależnieniowym mechanizmie też jest niebezpieczne, to, że tam się ciągle coś dzieje, bo wiesz, sprawcy przemocy bardzo lubią takie niestabilne środowisko, taki grząski grunt. Stąd zabieranie zaufania ofierze. Te ofiary często mają takie poczucie, że chodzą po ruchomych piaskach. Co chwilę jest ich, wiesz, co chwilę je coś wciąga, co chwilę coś się dzieje. Tam nie ma stabilizacji, ciszy, spokoju. A zdrowy człowiek naturalnie do tego dąży. Musisz przyznać, że ciężko pracujemy. Nie wiem, mamy różne kryzysy do przejścia, mamy różne sprawy do załatwienia, ale naszym naturalnym dążeniem jest dążenie do spokoju, ciszy, stabilizacji i takiej regulacji emocji. Tam jest dokładnie odwrotnie. Więc jeżeli mierzymy swoją miarą, to możemy się bardzo, bardzo rozczarować.
1: Tak myślę sobie, bo te toksyczne zachowania są już bardzo szeroko opisane od dawna i ten typ psychologiczny, o którym mówimy, no działa w pewien podobny, schematyczny sposób tak naprawdę, ale wydaje mi się, że mało jest takiej wiedzy i edukacji w społeczeństwie, żeby ludzie potrafili na czas, w odpowiedniej chwili, żeby się ustrzec, zdiagnozować i dostrzec właśnie takie zachowania. Też osoby, które walczą o swoje prawa na sali rozpraw, mają też poczucie, że ta wiedza psychologiczna w ogóle to środowisko sądowe nie przenika. Że tam jest to totalnie niezrozumiałe, co oni przechodzą.
0: Nie, to jest niezrozumiałe. Niestety wiem to z całym szacunkiem oczywiście tutaj do ław sędziowskich. Adwokaci tak.
1: Wiedzą, bo znają doskonale z życia, jak to działa.
0: Znają z życia, słyszą te historie, natomiast bywa, że faktycznie zdarza się, że ktoś z ławy sędziowskiej zadaje takie pytanie, które no, nigdy nie powinno paść do ofiary przemocy. Ale wiesz co, ja myślę, od czego powinniśmy zacząć, bo tak mówiliśmy o tym, że cały czas jakby się koncentrujemy wokół tych relacji takich, powiedziałabym, rodzinnych, prawda, wobec przemocy w domu. Też jest w pracy i też jest w szkołach, wiesz. I ja, wiesz o tym, że pracuję z młodzieżą i ja bardzo często o tym im mówię, czym jest przemoc. One są, nikim tego nie mówi. One się, wiesz, nie są w stanie jeszcze poruszać bezpiecznie w tym środowisku, bo są młodzi ludzie, to są nastolatkowie, którzy dopiero budują swoją nową tożsamość, wchodzą w to dorosłe życie, ale jak wiedzą, że na przykład karanie ciszą przez mamę bądź tatę,
1: nie odzywa się, jest foch i koniec, foch. Nie ma żadnej rozmowy.
0: No i co, wiesz, i co dzieci mówią, mówię dzieci, ale chodzi mi o młodzież, że pierwsze co robią, i każdy tak robi, to jest, wiesz, szukanie winy w sobie. Czy co ja źle zrobiłam, czy ja dostałam dwóje, czy ja na przykład źle kubek odłożyłam, czy ja nie posprzątałam, a nastolatki często nie widzą bałaganu, to nie mają po prostu, tam jest jakieś zaburzenie percepcji w tym wymiarze, mówię
1: bałagan
0: jako matka.
1: Bałagan jest elementem rozwojowym po prostu w pewnym wieku.
0: Och, pięknie, to mi się podoba, ja myślę, że wszystkie dzieci to zanektują. Sama im to powtórzę, że to jest element rozwojowy, ale wiesz, zaczynają doszukiwać się, tam jest wiele domysłów i dlatego dobrze powiedziałeś, że to jest pasywna agresja, bo to jest to, co jest niewypowiedziane. O ile łatwiej byłoby, Kasia, gdyby przyszła mama i powiedziała, no mama, no może to być tata, ale wszystko jedno, przyszła do domu i powiedziała, słuchajcie, miałam podły dzień, w pracy było fatalnie, potrzebuję pół godziny, proszę zróbcie mi herbatę, nie widziała tego, co się dzieje i później po dojściu do siebie powiedziała, słuchajcie, nie widzę tutaj w ogóle porządku. Nikt tutaj nawet nie włożył naczyń do zmywarki. Proszę, zróbcie to. I dzieci to zrobią. Naprawdę, one to zrobią.
1: I o swoich odczuciach to budzi moją złość. Kiedy tak. przychodzę do domu, jestem totalnie zmęczona i jeszcze widzę bałagan.
0: Tak. I w tym, i tu jest jakby przekaz. Oczywiście można powiedzieć, są rodzice, którym to w ogóle nie przeszkadza, ale tej akurat mamie to przeszkadza. Ma prawo wyrazić swoje zdanie, ale też dzieci mają prawo się do tego odnieść. I powiedzieć, słuchaj, mama, nie przesadzaj, w ogóle nic nie widać. No nic, że tam stoi cała zastawa naczyń. Nie widać? Nie widać. Jest ich punkt widzenia? Jest ich punkt widzenia, ale to jest zaczyn do rozmowy. Oni zawsze mają argument, żeby powiedzieć, że to jest element rozwoju, prawda? No więc, ale już jest coś, co jest otwarte.
1: Dojrzałe. Dorosły, z pozycji dorosłego, dojrzałego człowieka rozmawia o tym, co go boli, denerwuje, złości. Jest ta komunikacja. Tak. Pozbawienie kogoś komunikacji, prawo dowiedzenia się w ogóle, o co chodzi. Jest, tak, jest formą przemocy.
0: Jest bólem, to jest bolesne. A przecież dzieci są z rodzicami najbardziej związane. To nawet rodzice nie są z dziećmi tak mocno związani, wiesz, rozwojowo oczywiście, bo przecież rodzice byli przez te 20-30 lat sami na świecie, a dziecko ma swojego rodzica od pierwszego momentu swojego życia, prawda? Więc ja mówię o takiej czystej biologii, czystej naturze. Więc dziecko będzie czuło, że zrobiło coś nie w porządku. I wiesz, jeżeli to się staje normatywne, to znaczy, jeżeli karanie ciszą jest jakby elementem naszej kultury w domu, to dziecko przyjmuje, że to jest okej, że to jest w porządku. Więc jak idzie do szkoły i ktoś kolejny się w taki sposób zachowuje, przemocowy, też w postaci biernej agresji na przykład, to dziecko przyjmuje, że to jest okej. Więc ja mając przywilej pracy z młodzieżą, mówię, nie, to nie jest w porządku, to nie jest okej, że ktoś się wobec ciebie tak zachowuje. Co ja mam zrobić? Mam cię za coś przeprosić? Powiedz mi, za co mam cię przeprosić? Co mam zrobić, żebyś do mnie mówiła?
1: Tak, ja myślę sobie, że to jest bardzo ważne, żeby mieć tego świadomość, że mamy prawo rozmawiać, że to jest... że karanie ciszą po prostu nie jest w porządku, ale cały czas mam w głowie, bo rozmawiamy też o tym, jak wyjść z toksycznych relacji. I wiesz, jak bardzo jest to trudne, widząc to z perspektywy gabinetu socjoterapeutycznego, ile trzeba mieć odwagi, siły i jak bardzo wtedy ta przemoc się nasila, kiedy się próbuje te więzy rozluźnić, kiedy się próbuje człowiek uwolnić. Więc jak sobie dać w tym wszystkim radę? Bo tu już w ogóle też o tym mówiłaś, w ogóle uwierzenie, że sobie poradzę, kiedy ta druga osoba bywa, że podważa nasze poczucie własnej wartości, deprecjonuje nas, przekonuje nas, że beze mnie zginiesz albo zniszczę cię w sądzie, to bardzo często słyszę takie ofiary.
0: Tak. Tak. Ja, wiesz, w ogóle przypominam sobie taką dziewczynę, która do mnie przyszła, której mąż ją przez lata nagrywał, prowokował ją do różnych zachowań, opisywał to. No, to jest w ogóle nie do opowiedzenia. My nawet nie znamy takich, wiesz, dramatycznych sytuacji z codziennego życia, bo to już jest bardzo patologiczne. Nie lubię tego określenia, ale nie przychodzi mi nic do głowy. I nawet ta dziewczyna jakby, wiesz, z jednej strony wiedziała, że musi się z tego uwolnić i zadbać o dzieci, a z drugiej strony kompletnie nie wiedziała, jak to zrobić. I cały czas mówiła o tym, że może mu minie, że to nie jest możliwe, żeby ktoś był tak bardzo zły. Ale to jest prawda, ten ktoś jest bardzo zły. Więc pierwsze pytanie, które trzeba sobie zadać samemu, nawet nie musi tego robić terapeuta, ale wydaje mi się, że skorzystanie z pomocy terapeutycznej jest bardzo, bardzo istotne, żeby komuś, wiesz, żeby ten terapeuta jakby przeprowadził tą osobę przez ten najtrudniejszy moment, był przy niej i powiedział, dasz sobie radę, możesz sobie wyobrazić, że będziesz żyła sama, możesz to zrobić. I pytanie, czy właśnie jak sobie wyobrażasz życie samemu? No niektóre osoby sobie nie wyobrażają, dlatego tkwią w tym takim, no, okrutnym tańcu.
1: Ale to też taki był trochę model kulturowy, że ta osoba, która jest sama, to poniosła jakąś życiową porażkę czy życiowe fiasko. Dzisiaj to się na szczęście zmienia i ten model społeczny wygląda zupełnie inaczej. Widzimy wiele szczęśliwych, zadowolonych z życia osób, które nie są w związku.
0: Tak.
1: I są pełnowartościowe i cieszą się życiem i potrafią z niego korzystać, więc to też jest taka trochę zmiana kulturowa, która się powoli rodzi, która pewnie pomaga też uwierzyć w to, że ta druga osoba nie jest niezbędna w moim życiu, jeżeli mnie krzywdzi, rani, to nie jest w porządku.
0: Tak.
1: A z drugiej strony, no nie wiem, żeby też trudno jest w takich momentach obciążenia psychicznego uwierzyć w siebie, że dam radę. I tak sobie cały czas myślę, że jednak to wsparcie psychologiczne, psychoterapeutyczne kogoś, kto się na tym zna i naprawdę jest dobry, jest bardzo ważne. Też widzę, jak się rozwija w internecie sieć takiego wspierania. Jest bardzo dużo podcastów, kanałów na YouTubie, które się na przykład tylko w tym specjalizują, w wychodzeniu z toksycznych relacji.
0: Tak. Ale wiesz, to ja sobie jeszcze myślę, co powinno być taki, tak się cofnęłam do początku naszej rozmowy i w ogóle wyobraziłam sobie jakby taki obraz ofiary, albo przyszłej ofiary. I myślę, że to, co moglibyśmy zrobić, żeby to zostało też słuchaczom na zawsze, to wzmacnianie siebie, wiara w siebie, zaufanie do siebie, samowiedza. Nie samorozwój, nie lubię tego określenia samorozwój. Jakoś
1: zepsuło się w ostatnich latach. Trochę zostało tak, nadwyrężone przez różne rozwojowe sformułowania i szkolenia.
0: Rozwojowe właśnie. To tego nie, ale samowiedza i taka samoświadomość, czego ja potrzebuję, co jest tak naprawdę moje, gdzie ja mogę postawić nie bez takiego poczucia i obawy, lęku, że ktoś mnie odrzuci. Bo zobacz, czy to nie jest to właśnie. Ile ja jestem w stanie znieść, na ile ta przemoc staje się dla mnie normatywna. Stąd ja mówię młodzieży, żeby wiedzieli, że to nie jest norma, że tak nie może być, że nikt nie może ich tak traktować, żeby w przyszłości nie stali się ofiarami, no właśnie, przemocowca. Żeby nie było ich wewnętrznej zgody na to, że przemoc jest normalna. No nic, no wiesz, tak się dzieje, no różnie bywa. Wiesz, no każdy jest różny, no ale przeprosił cię, przeprosił. No to dobrze, to sprawa załatwiona, to podajcie sobie ręce. No nie, tak się nie robi. Tak się nie działa. Przemoc jest przemocą. I to nie są tylko moje słowa, ale nawet ostatnio czytając, wiesz, że ja uwielbiam profesora De Barbaro, bo już mówiłyśmy o tym nieraz, ale to nie tylko z profesor De Barbaro, każdy.
1: Ja uwielbiam jego córkę.
0: Ja również, tak.
1: Natalia De Barbaro.
0: Ja teraz czytam Po co światu psychoterapia, tak, Wszędzie sobie zamówiłam, ale czytam Ojca Po co światu psychoterapia, uwielbiam i jasno każdy terapeuta systemowy powie na czele z profesorem De Barbaro, że jeżeli w grę wchodzi przemoc, tam nie ma dialogu, tam nie ma mowy o terapii, terapii. Tam nie ma mowy o tym, oczywiście to, co powiedziałaś, terapia dla ofiary przemocy. Tak. Być może dla sprawcy niezależnie też, niech on sobie tam szuka tej pomocy, jak chce, zazwyczaj nie szukają pomocy, ale to, że tam nie ma żadnego dialogowania, więc my musimy się poruszać w tym obszarze, wiesz, która jest jakby no, trochę chroniąca nas przed przyszłymi sprawcami przemocy. Czyli co my możemy zrobić, co my możemy wiedzieć o przemocy, jak my się musimy nauczyć stawiania granicy i powiedzenia nie, dowiedzieć się o sobie jak najwięcej, co jest moje, co jest powinnością, czyli tak należy, a co jest moją wartością, na ile ja się mogę zgodzić, co ja, no, co mogę ze sobą zrobić, żeby nigdy jaka część mnie nie zgodzi się jednak na to, żeby się na tą przemoc, żeby się w tą przemoc uwikłać.
1: Tak, ale myślę sobie, bo powiedziałaś o tym, że sprawca może szukać pomocy, najczęściej tego sprawcy nie robią.
0: Nie.
1: Czasem robią też czasami też udają, że korzystają z terapii, że chcą się zmienić i poprawić. I ja nie chcę też deprecjonować kogoś, kto się stara naprawdę i próbuje sobie z tym poradzić, ale myślę sobie, że takie osoby też bardzo często wykorzystują to jako pewnego rodzaju grę, bo wiedzą, że druga strona jest empatyczna, bo potrafią płakać i przepraszać i pokazywać, ja już się zmieniam, jestem na terapii i tak dalej. I ta osoba, która ma do czynienia z taką toksyczną osobowością, cały czas jest w labiryncie, nie wie, co jest prawdą, a co nie. Wydaje jej się, że wychodzi na prostą, jest kolejny zakręt, który wprowadza ją w świat iluzji, że trudno się wychodzi z tej matni.
0: Zaślepienie, takie chwilowe, tak. Takie to są takie, wiesz, chwilowe takie zamroczenie. Zobacz, jak ja się staram, o to zresztą też jest specjalny język, chociaż, wiesz, specjalny język. Ja ci mówię, specjalny język osób manipulujących, ale prawda jest taka, że psychopaci, czyli ci tacy no, najtrudniejsi, że tak powiem, pacjenci w ogóle nie są poddawani terapii. Są osoby, które nigdy w życiu nie będą terapeutyzowały, bo to jest osoba nie do terapii. To nie jest tylko moje zdanie. Natomiast bardzo łatwo jest psychopaci zmanipulować zarówno psychiatrę i psychoterapeutę. Oczywiście. To są znane przypadki, wiesz. No to nie trzeba czytać rozmowy z psychopatami, żeby wiedzieć, że ten właśnie aspekt manipulacji i widzisz, tutaj znowu nawiążę do tej naszej intuicji, do tego, co my wiemy już na temat siebie samych, ale
1: jeżeli
0: to trochę...
1: Jeżeli czujemy, że coś mi tu
0: właśnie,
1: nie gra, od razu trzeba uciekać.
0: Od razu trzeba uciekać. Albo porozmawiać z kimś na ten temat. Nie brnąć w to, bo wtedy mamy taką pokusę, no coś tam jest nie tak, ale może ja to naprawię, może ja to zmienię, bo ja jestem taka fantastyczna, bo jestem przecież taka wszechmocna, jestem taką wszystkowietką, to ja tam się jeszcze zagłębię i tam na pewno znajdę jakiś diament. No nie ma tam diamentu. Naprawdę nie ma tam nic.
1: Czyli generalnie po prostu, jeżeli sprawca szuka gdzieś jakiejś pomocy terapeutycznej, to świetnie, że sobie chce pomóc, ale my uciekamy.
0: My uciekamy. Niech się zajmują tym terapeuci, jeżeli chcą. Natomiast na pewno dobrze jest też właśnie się edukować. Tak jak mówiłaś na początku, jest dużo możliwości. Są podcasty. Oczywiście nie wszystkie są wartości naukowe. Ja wiem, że celebryci stają się teraz często większym autorytetem niż naukowcy, ale szukać tego, co jest podparte nauką i naprawdę zasada
1: zero kontaktu. Jest parę naprawdę bardzo dobrych podcastów na ten temat. Myślę, że to można jakby wyczuć też. Jeżeli ktoś zawodowo z tym pracuje, to się to czuje.
0: Tak, tak. Ja myślę, że tak. I to, co mogą też robić no my, terapeuci pracujący z młodzieżą, żeby mówić, nazywać to, co jest przemocą, co nie. Oczywiście, że dziecku, wiesz, młodzieży, no, dziecku, które ma 15, 16, 17 lat, trudno jest powiedzieć mamie, tacie, słuchajcie, zero kontaktu, bo to się nie uda.
1: Tak, są takie osoby toksyczne, z którymi jesteśmy skazani na stały kontakt, bo to są na przykład nasi rodzice albo dzieci, albo brat, chociaż z bratem to już trochę może jest inaczej, ale to są czasami takie więzy rodzinne nie do rozerwania.
0: Nie do rozerwania
1: do
0: momentu.
1: Nigdy nie zmienię rodziców.
0: Nie, rodziców nie zmienię, ale również terapeutyczne. No, bywają osoby, które zrywają kontakt z narcystycznymi matkami, ojcami, po prostu nie mają kontaktu i czują się dużo lepiej. I oczywiście, że terapeuta powie, jeżeli tak jest, to znaczy, że to było dobre rozwiązanie. Natomiast jeżeli te dzieci są jeszcze zależne od rodziców, to dobrze jest z tymi rodzicami rozmawiać. Mamo, powiedz, tato, nie rób tego, nie? No, albo ja wiem, że to jest trudne, ale już nawet samo uświadomienie, wiesz, sobie, ale dziecku, w sensie młodzieży, że coś jest nie w porządku, to już jest dużo. Bo to, co świadome, jesteśmy w stanie kontrolować, a to, co nieświadome, kontroluje nas.
1: Jeśli przy jakiejś bliskiej nam osobie nasze poczucie własnej wartości spada, to jest bardzo wyraźny sygnał.
0: To jest bardzo wyraźny sygnał i wiesz, co jeszcze bym chciała, Kasia, na koniec powiedzieć, że jakby bardzo, ale to bardzo znaczące jest to, żeby ofiara wiedziała, że to nie jest jej wina, że to nie jest moja wina, że ty się zachowujesz tak wobec mnie, żeby tego nie, wiesz, nie personalnie nie traktować, żeby ofiara nigdy nie pomyślała to, o czym mówiłyśmy na początku, że może ja coś powinnam zmienić, może jeżeli ja na przykład schudnę, albo jeżeli ja będę mniej dosalać zupę, albo jeżeli zrobię cokolwiek ze sobą, to ten sprawca stanie się lepszy dla mnie, nie stanie się lepszy.
1: Najważniejsze to, co możemy i w sumie mamy obowiązek dla siebie zrobić, to żeby siebie chronić i o siebie zadbać.
0: Tak.
1: To jest w pierwszej kolejności.
0: Pierwsza rzecz, najważniejsza.
1: Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Katarzyna Mordowska-Broszkiewicz, socjoterapeutka, dzisiaj była gościem audycji.
0: Bardzo dziękuję. Dobranoc.
1: Dobranoc.

0: przy rodzinnym stole.
1: Dobry wieczór Państwu, Krzysztof Dobrowolski i dzisiaj zapraszam na audycję, którą mógłbym nazwać albo o takim posmaku sensacyjnym, albo nawet kryminalnym. Zazwyczaj w tym programie rozmawiamy o sprawach ludzkich, czyli takich, które mogą się przydarzyć każdemu albo się zdarzają. A tymczasem dzisiaj proponuję, żebyśmy się rozejrzeli wokół siebie, tam gdzie mieszkamy i popatrzyli, że wszędzie czyha na nas zło. Jest koloru zielonego, jest bardzo inwazyjne i nie są to Marsjanie. Nikt tak się nie zna dobrze na tych przybyszach, prawdopodobnie nie z kosmosu, jak botanik profesor Arkadiusz Nowak, opolanin, ale na co dzień pracuje w Instytucie Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego, jak mówią bardziej wtajemniczeni, w Krakowie. Dobry wieczór, szanowny panie profesorze.
2: Dobry wieczór, szanowny panie redaktorze, dobry wieczór państwu.
1: No tak, jak się tak wytytułowaliśmy, taki krakówek odtańczyliśmy na początek, to powiedz czym rzecz, bo ja cię zaprosiłem na okoliczność tego, że zauważyłem pewną roślinę. Parę lat temu mówiłeś o niej, większość ludzi tak mimo uszu puszczało to, a ja zapamiętałem tę nazwę. Nie wiem dlaczego akurat tę, ale utkwiła mi. I dzisiaj widzę ją wszędzie. Wydawało mi się, że na co dzień rośnie wzdłuż wybrzeży, mokradeł, rzek górskich. W takich miejscach jak Biała Głuchołaska, mora niedaleko, dopływów do Jeziora Anyskiego. A tymczasem widziałem niedawno, nie nad rzeką, ale w Karpaczu. W tle Śnieżka. I pomyślałem sobie, rdestowiec japoński. To pewnie roślina, która w Japonii rośnie wszędzie, a u nas zaczyna podobnie sobie poczynać i pytanie, czy jest to coś, co może zagrażać tej naszej biocenozie, naszemu ekosystemowi i nam, rodzinom, które mają ogródki przydomowe, zadomowe, okołodomowe i co z tym zrobić, jeżeli to cholerstwo bambusopodobne się pojawi. Tyle się nagadałem tytułem wstępu, a teraz bardzo proszę o merytoryczną wypowiedź pana profesora.
2: To teraz ja spróbuję się nagadać. Tak, no z reguły jestem zapraszany w związku z tematami roślinnymi. No i tym razem wyjątku nie ma. Znowu rośliny są powodem dyskusji, a ta w szczególności, czy te w szczególności, bo mamy trzy gatunki, trzy taksony rdestowców na terenie naszego kraju, dyskusji na temat w ogóle ochrony przyrody, w ogóle relacji człowiek-środowisko, człowiek-przyroda, człowiek-rośliny, czy roślinność. Te relacje są z reguły dobre ze strony roślin. I tu nie zgodziłbym się do końca z tym, że to jest zło. No jest to zło, ale w pewnym kontekście, w kontekście naruszania, w kontekście ograniczania, w kontekście degeneracji naszej rodzimej roślinności, czyli tej, którą mamy, czy mieliśmy właśnie niestety, nad brzegami rzek, na żwirowiskach górskich rzek, w Karpatach, w Sudetach, mieliśmy nad ziołoroślach, nad brzegami z kolei lasów, na tych okrajkach leśnych. I te ekosystemy są bardzo mocno zagrożone przez to, że dawno, dawno temu, jakieś pewnie 100 lat mniej więcej minęło, ktoś wpadł na genialny pomysł, że rdestowce mu się bardzo podobają, a ponieważ długo kwitną, są na przykład miododajne, pyłkodajne i będą na pewno doskonale prezentowały się w naszych przydomowych ogródkach. No i tak się niestety stało. I tutaj druga polemika drobna. Otóż w Japonii, czy w ogóle we wschodniej Azji, bo w ogóle wszystkie rdestowce rosną w tak zwanym państwie orientalnym, czyli od mniej więcej Kamczatki, od dalekiego wschodu Rosji, o może tak, w dół, w tym ringu, w tej strefie wulkanów. I one właśnie rosną wysoko, wysoko w górach, tam, gdzie rzadko która roślina potrafi się dostosować, zaadaptować do ekstremalnie trudnych warunków, no bo ekstremalne opady lub ekstremalne susze, kiedy jest po burzy, po tropikalnych, po sezonie monsunowym na przykład.
1: A mrozy?
2: Właśnie. Bywa, że często jest śnieg i mróz, czyli są odporne na mróz, no ale przede wszystkim to, co je wyróżnia w całym królestwie roślin, potrafią korzeniami wbijać się w szklistą, twardą jak beton, lawę wulkaniczną. I na przykład w takiej Japonii one występują bardzo punktowo, rdestowiec japoński, tylko w tych strefach alpejskich czy subalpejskich, nawet nie subalpejskich, właśnie alpejskich i nawet subniwalnych, czyli bardzo wysoko w górach, na tych lawach, na przykład Fujiyamy, tworzą specyficzne zbiorowiska, przy czym tam rośliny nie mają rozmiaru większego niż metr.

0: przykład wzdłuż Białej Głuchołaskiej. Niedawno oglądałem i prawdę mówiąc, to jest coraz gęściejsze. No i teraz nie wiem, czy zjawisko negatywne, czy pozytywne, bo tak z doświadczenia jako laik, amator wiem, że jeżeli coś swoją masą wypiera inne gatunki, to jest niedobrze, bo to jest dominacja. To jest gatunek, powiedziałbym, inwazyjny. Jest coś na rzeczy, czy to ja sobie tylko taką grozę przedstawiam w głowie?
1: Zdecydowanie prawda. To jest typowy gatunek inwazyjny, czy trzy taksony inwazyjne, bo przypomnę, rdestowiec japoński, ten z Japonii, rdestowiec sachaliński, ten z Półwyspu Sachalińskiego, to samo wysokie wulkany, tak, i na tych lawach. I jeszcze mamy mieszańca, to się często tak zdarza, że mieszaniec czasami jest bardziej agresywny niż rodzice, niż te podstawowe gatunki. I tak się stało w prawdopodobnie w Czechach, no bo w Czechach został ten mieszaniec wykryty. Krzyżówka tych dwóch, japońskiego i sachalińskiego, dała, my nazywamy ten takson rdestowcem czeskim i on też występuje na terenie województwa opolskiego. Zdecydowanie jest to fatalna roślina dla wielu naszych ekosystemów. Z definicji gatunku inwazyjnego czytamy, że właśnie to są takie taksony, które powodują transformację roślinności naszej rodzimej. Czasami mamy do czynienia z gatunkami inwazyjnymi, na przykład pierwszy z brzegu, taki, który nie jest inwazyjny. No, mamy tutaj nad Odrą, niedaleko Radia Opole, nad kanałem Ulgi jest taki gatunek, arcydzięgieł litwor nadbrzeżny. On u nas jest obcym gatunkiem, nie rodzimym, bo występuje na obrzeżu Bałtyku naturalnie, natomiast w Polsce południowej jest gatunkiem obcym, ale nie jest inwazyjnym. Nie wymienia roślinności całej. Tam, gdzie był szuwar, tam, gdzie jest wiklinowisko, tam jest wiklinowisko, tam, gdzie jest roślinność żwirowisk nadbrzeżnych, tam jest roślinność żwirowisk nadbrzeżnych. Rdestowce całkowicie wymijają nie tylko ziołoroślową, nadbrzeżną roślinność, ale potrafią nawet konkurować z wierzbowiskami, czyli właściwie ze zbiorowiskiem zaroślowym, no prawie że już lasem, tak? Może lasem to jest zbyt mocne słowo, ale jeżeli to pole tam występują również, a często tak jest, no to potrafią wymienić taki ekosystem leśny. Dlaczego? Dlatego, że oprócz tego, co widzimy na zewnątrz, no jest to rzeczywiście imponujące, bo to są ogromne rośliny.
0: Takie zielone bambusy takie, z liśćmi. Tak, no średniej urody, powiedziałbym, roślina.
1: No jak to z roślinami, no każda jest na swój sposób piękna, prawda? Ale niektóre tylko szkodzą innym pięknym. I teraz chodzi o to, żeby te nasze rodzime, tak zwane piękne o nienachalnej urodzie, jak to mówi się często, były jednak zabezpieczone przed tymi piękniejszymi, w cudzysłowie, gdzieś z dalekich stron. Jeśli rdestowce korzenią się do 5 metrów w głąb ziemi, bo taką mają możliwość i to biorąc pod uwagę właśnie głębie tych naszych siedlisk żyznych nad rzekami w dolinach rzecznych, to one potrafią bardzo głęboko schodzić, co oznacza, że usunięcie ich jest bardzo drogie. Jest prawie że niemożliwe, bardzo drogie, ekonomicznie nieuzasadnione, więc tu żeśmy sprawę już przegrali. Nie da się tego gatunku wyeliminować z Polski. W tej chwili trzeba rozstawić tylko mury wokół najcenniejszych ekosystemów, czyli wokół rezerwatów przyrody. Wspomniana była Biała Głuchołaska, mamy tam do czynienia z rezerwatem Śnieżyca w okolicach Przyłęku, z rezerwatem Przyłęk i z obszarem Natura 2000 Przyłęk, właśnie o tej samej nazwie. Obok jest obszar Otmuchowsko-Nyski, Góry Opawskie i Ostoja Naturowa. Krótko mówiąc, tam jest takie zagęszczenie różnych obszarów chronionych, niezwykle cennych, że ten rdestowiec rzeczywiście stanowi tam potężne wyzwania.
0: Ja przepraszam bardzo, że wejdę ci w słowo, ale jeżeli ktoś chciałby się przekonać, to wystarczy, żeby pojechał z Nysy trasą Biała Nyska, Morów, tam przepływa Biała Głuchołaska, jest taki most i proszę spojrzeć w lewo i w prawo. Nic, tylko jedna ogromna masa zieleni rdestowca. Ten rdestowiec nawet zmierza już w stronę ogródków działkowych w kierunku Nysy. Po prostu jest już wszędzie. Tak. W rowach niedawno przejeżdżałem, więc obserwuję niesamowitą ekspansję tego rdestowca i tak się zastanawiam, kiedy on się zatrzyma. Odpowiedź poniekąd dałem na początku audycji, ku mojemu wielkiemu zdziwieniu, w samym centrum Karpacza, przy takim kościele, rośnie sobie przy chodniku. A mnie się wydawało, że to jest jednak roślina, która właśnie lubi mokradła, to co obserwujemy właśnie w Białej Nyskiej, w Morowie, wzdłuż Białej Głuchołaski, Mory, innych rzek, nawet strumyków.
1: Zatrzyma się dopiero nad Bałtykiem, przy czym oczywiście on preferuje siedliska takie żwirowate, trochę z betonem, więc będzie wchodził nie tylko i wyłącznie tak jak mamy nad Białą Głuchołaską, na te żwirowiska i na te siedliska tuż przy wodzie, ale ponieważ niżej w dół rzeki jest więcej takich rozlewisk, bardziej mat, bardziej takich zagęszczonych, zbitych siedlisk glebowych, on będzie raczej ekspandował wzdłuż dróg, wzdłuż rowów, tam gdzie jest trochę betonu,

0: gruzu, bo to mu najbardziej przypomina jego rodzinne strony, czyli właśnie lawy rozkruszone, erodujące lawy wulkaniczne. O przyrodzie już powiedzieliśmy, że jest bardzo poważnym, ogromnym zagrożeniem dla rodzimej bioróżnorodności i rodzimych siedlisk. No to jeszcze kilka słów o tym, jakie to stanowi zagrożenie dla nas, dla naszej gospodarki, dla ludzi. No bo te tak zwane zyski z miodu, no to powiedzmy sobie szczerze, duże nie są, dlatego że my mamy mnóstwo naszych roślin rodzimych i te rośliny też kwitną i też dają nektar i mogą być wykorzystane przez pszczołę miodną.
1: Ale prawdę mówiąc, jeszcze nigdy nie widziałem takiego miodu, który byłby właśnie tak nazwany miód rdestowy.
0: Też nie.
1: Spotkałeś?
0: Rdestowcowy musiałby się nazywać, tak?
1: Tak, rdestowcowy.
0: Chyba nie spotkałem, ale myślę, że pszczoły bardzo chętnie wykorzystują te rośliny, bo są bardzo, bardzo obficie kwitnące. Podobnie stało się z robiniami wprowadzonymi jako drzewo, tak? Też jako właśnie miododajne, takie pożytkowe drzewo i to samo stało się z nawłociami, bo one wszystkie mają przesunięty późniejszy okres kwitnienia. W Stanach Zjednoczonych, w Ameryce Północnej w ogóle ten okres kwitnienia tych łąk stepów jest późniejszy. To daje szansę, że sezon zbierania pożytku dla pszczoły miodnej głównie się wydłuża. No i stąd trafiły do Europy, no i takie spustoszenia. Czyli mamy jak zwykle i plusy, i minusy, tak? Pszczoła miodna dzięki temu mogła coś, nie coś więcej, ale niestety z drugiej strony mamy straty w bioróżnorodności. No w tej chwili już jest też słynny bee-washing tak zwany, czyli to, że niestety pszczoła miodna powoduje bardzo poważne kłopoty z bioróżnorodnością właśnie pszczół, tak, że te 400 nawet z okładem gatunków innych pszczół dzikich bardzo cierpi z powodu nieprawdopodobnej ekspansji z kolei pszczoły miodnej, ale to jest opowieść na inną historię.
1: Ale wiesz
0: historię.
1: Co, to pszczelarze zaraz tutaj będą cię linczować, dlatego, że istnieje takie powiedzenie potoczne, jak pszczoły na ziemi nie będzie, to nie będzie i człowieka. Ono jednak nie precyzuje, o jaki gatunek pszczoły chodzi.
0: Właśnie. Jeszcze raz przypomnę. Ja to raz powiedziałem na konferencji pszczelarzy w Urzędzie Wojewódzkim w 1997 roku.
1: Byłeś jeszcze wojewódzkim konserwatorem
0: tak,
1: przyrody.
0: Właśnie
1: młodym, dobrze
0: swoją...
1: zapowiadającym się.
0: Tak jest. Przeczytałem w opracowaniach dotyczących pszczół dzikich informację, że to no, do końca to nie jest tak fajnie z tymi gatunkami miododajnymi i z pszczołą miodną, bo jest jej bardzo dużo i już kilka, wtedy 8 gatunków było uznanych, że prawdopodobnie wymarły z powodu ekspansji pszczoły miodnej. Ale dzisiejsza sytuacja jest znacznie gorsza, bo pszczoły miodnej mamy, to są, nie wiem, w milionach liczba rojów, i ta presja na pszczoły dzikie jest tak duża, że kolejne po prostu wymierają albo ograniczają swoje zasięgi, a tych dzikich mamy, nie pamiętam dokładnie, ale to jest chyba 450-480 gatunków pszczół dzikich, więc jest duży temat do przedyskutowania w narodzie i wśród pszczelarzy i wśród przyrodników.
1: No to ja zapytam tak naiwnie, a po co nam dzika pszczoła? Mamy tę swoją, która przynosi nam miód, mamy z niej tak zwany nomen omen pożytek, no więc to powinno wystarczyć. A te dzikie, no to tacy kłusownicy troszkę bardzo, ani pożytku nie mamy grama, najwyżej gdzieś tam latają i konkurują z tymi naszymi poczciwymi pszczółkami, majami, które człowiekowi by nieba przychyliły i beczki miodu przyniosły. No więc odpowiedz na to moje może z pozoru naiwnie brzmiące pytanie.
0: Każdy gatunek dziko występujący na danym obszarze jest po coś. Ewolucja nie przypadkiem tworzy kolejne gatunki, bo to jest gigantyczny wysiłek. To są miliony lat ciężkiej pracy, kombinowania z mutacjami, z różnymi transformacjami genomu i każdy gatunek jest po coś, każdy jest zaadaptowany. Jeżeli mamy 400 gatunków owadów, to one oczywiście występują w różnych regionach Polski w różnych liczbach, ale z pewnością te interakcje, które między nimi są, a różnymi innymi i pożytecznymi tak zwanymi i szkodliwymi tak zwanymi owadami, mają znaczenie dla stabilizacji ekosystemu. One również zapylają, one również tworzą specjalne gniazda, one też produkują miód, tylko nie na nasz użytek człowieka w pasiekach, tylko na użytek na przykład innych zwierząt, które są też nam potrzebne, czy to w stabilizacji ekosystemów leśnych, łąkowych i tak dalej, i tak dalej. Poza tym jest taka wartość bezwzględna. Każdy gatunek ma swoją wartość, każdy gatunek ma prawo żyć i każda ekstynkcja, każde wymarcie jest dla nas przyrodników tym samym, czym na przykład byłoby wymarcie pandy, czy słonia afrykańskiego, czy każdego innego bardziej znanego, czy powszechnie znanego i uznanego za symbol ochrony przyrodorganizmu. W związku z tym, no tu w ogóle nie ma dyskusji. Trzeba ustabilizować populację pszczoły miodnej. Ten pożytek oczywiście jest ludziom potrzebny, ale no, trzeba uważać, żeby nie przeholować z jakąś, z namnożeniem jakiegoś jednego gatunku, bo to jest bardzo duży koszt dla przyrody i destabilizacja ekosystemów.
1: Przepraszam, my już tak trochę przegięliśmy, twoim zdaniem?
0: Moim zdaniem zdecydowanie.
1: A w którym roku?
0: To już moim zdaniem nastąpiło 15 lat temu, kiedy liczba rojów utrzymywanych przez pszczelarzy przekroczyła bodajże milion i ta presja była bardzo wyraźnie już widoczna, ten wpływ szkodliwy na inne gatunki dzikich pszczół i innych owadów był już taki ewidentnie udokumentowany. I od tego czasu mam wrażenie, że my ciągle jakby komunikujemy społeczeństwo, że powinniśmy mieć więcej pszczoły, bo ona jest pożyteczna dla przyrody. Nie. Ona jest przede wszystkim pożyteczna dla nas i ekonomii handlu miodem. Natomiast dla przyrody już dawno przestała być pożyteczna. Mówię o warunkach oczywiście polskich, europejskich, prawda? Więc tutaj wymagana jest ostrożna, rozsądna dyskusja najpierw, jakiś plan. Znaczy te dyskusje oczywiście się toczą. To nie jest tak, że teraz tutaj wymyślamy jakąś nową rzecz. Te dyskusje się toczą. Towarzystwa przyrodnicze komunikują się także z pszczelarzami, z towarzystwem producentów miodów i myślę, że tutaj jakieś rozwiązania są już przedkładane i próba, no, może nie tyle ograniczenia rojów, hodowli, tak, ale ograniczenia wpływu tej hodowli, bo jeśli nie, to kolejne gatunki pszczół czy pszczołowatych będą wymierały w naszym kraju.
1: No to w takim razie, czym nam grozi taka ekspansja tej pszczoły domowej, tak mówię umownie, żeby tak ją nazwać, w te swoje kuzynki dzikie? Co mogłoby się stać, albo co może się stać twoim zdaniem, jeżeli po prostu dalej będziemy w sposób nienaturalny pompować tę populację pszczoły tej pożytecznej, naszej, udomowionej i co wtedy przyroda odpowie?
0: Tamte wymrą. Po prostu wymrą.
1: No dobra, tak? No wymrą. No i co?
0: Z głodu. No, tak jak mówiłem, no...
1: Będą latały, będą zapylały, bo tutaj oczywiście od razu, no mamy takie stereotypy takie, a może nawet mity, że bez pszczół, czy w ogóle tych owadów, nie ma jabłoni, nie ma sadów, nie ma całej gospodarki ogrodniczej, sadowniczej. Lekko, i to rozumiemy.
0: Lekko przesadzając. W takim razie, co by się stało, gdyby zamiast Polaków w Polsce przyjechało 40 milionów na przykład, nie wiem, ludzi z Konga albo z Afganistanu? I byliby.
1: To,
0: pracowaliby.
1: To wiesz, niektórzy budowaliby, już się drapią w głowę.
0: Budowaliby drogi, mieszkaliby w naszych mieszkaniach. Czy coś by się stało?
1: No. No nam tak.
0: Właśnie. Tym pszczołom dziko żyjącym też by się stało. One by tu po prostu nie mogły żyć. Ochrona bioróżnorodności polega na tym, że my nie chronimy każdej liczby gatunków i obojętnie jakich. To nie jest tak, że jest równość, tak? Jest gatunek jeden, po lewej mojej ręce, po prawej stronie też gatunek jeden, równo, nie ma problemu, tu i tu jest w porządku. Jeżeli ten po prawej jest gatunkiem obcym, to już ta lewa część jest lepsza. Jeżeli ten gatunek po prawej stronie jest inwazyjnym i jest w stanie zrobić z tej jedynki dwa stanowiska, czyli wyprzeć ten mój po mojej lewej ręce rodzimy, no to już jest fatalnie. Dlatego właśnie rozmawiamy o gatunkach inwazyjnych i o tych no, nektaro czy pyłkodajnych, takich jak rdestowce. Po prostu my musimy eliminować gatunki ekspansywne, inwazyjne i obce w szczególności z naszego kraju, bo zaczynają się kłopoty. Ja nie wiem, co się stanie, kiedy naszej pszczoły miodnej będzie już 30 miliardów. Czy one się gdzieś nie pokrzyżują, czy nie stworzą się jakieś agresywne taksony. Tego nie wiem, to jest hipoteza. Natomiast wiem, co się stało z gatunkiem obcym, który przywieźliśmy, aby właśnie tego miodu było więcej, czyli rdestowce, czyli nawłocie, czyli astry, też te późno kwitnące, robinie. No, stało się, co się stało. Straciliśmy praktycznie większość ekosystemów nad rzekami górskimi i podgórskimi. Tych żwirowisk nadrzecznych, tych typowych ekosystemów żwirowisk nadrzecznych już właściwie na Opolszczyźnie nie ma. Mało tego. Teraz dopiero będzie druga faza, bo zaczęliśmy ten wątek, co nam grozi, nam jako ludziom. Otóż rdestowce mają kłącza do grubości do około 10 cm. Jeżeli te kłącza są na wielu poziomach, na przykład pod drogami, zaczną się coś jak szkody górnicze, tak? Będą te jezdnie się załamywały.
1: Jeżeli one są w stanie dać sobie radę z lawą wulkaniczną, w ogóle z kamieniami pochodzenia wulkanicznego, z takimi geologicznymi tworami, no to asfalt, podłoże, które tam jest, to jest dla nich plastelina.
0: Tak jest. Są zdjęcia w internecie, jak w Wielkiej Brytanii, do której rdestowce trafiły znacznie wcześniej niż do Polski, tam się okazało, że niektórzy ludzie mają rdestowce w domach, bo przebiły posadzki, przebiły betonowe fundamenty i wyrosły między deskami parkietu w środku w salonach. Przebijają betonowe place, przebijają przepusty, zarastają te przepusty. Więc są naprawdę bardzo problematycznymi, bo też nie chcę powiedzieć do końca, że szkodliwymi. No, jak mamy, sprowadziliśmy sobie obcego do domu, no to z reguły są z nim kłopoty, bo on jest niedostosowany. Zanim to się ustabilizuje, to minie 100 lat, a my na to nie mamy czasu, bo straty w tej chwili z występowania rdestowca w Polsce rocznie to są już grube miliony złotych rocznie.
1: A w jaki sposób te straty powstają? Czego dotyczą?
0: Niszczenie infrastruktury przede wszystkim. Tak? Mówię tutaj o budynkach, o skarpach, o odprowadzalnikach wody, o zarastaniu na przykład rowów melioracyjnych. No, myślę też, że rdestowce mogą też tworzyć bardzo dużą biomasę przy wysokich stanach wód, takiej niszczycielskiej powodzi właśnie jak miała miejsce 2 lata temu na Białej Głuchołaskiej. One też powodują koszty związane z usuwaniem tej biomasy, tak? Bo ona się odkłada w różnych miejscach, przy wałach, powoduje większą presję, nacisk. Nie słyszałem co prawda, żeby rdestowce powodowały rozmywanie potem skuteczniejsze przez wodę wałów przeciwpowodziowych, ale myślę, że w wielu przypadkach, w zależności od tego układu lokalnego, mogą to być bardzo, bardzo poważne straty.
1: Zauważyłem, że rdestowce mają jedną cechę. To właśnie 2 lata temu widziałem na Białej Głuchołaskiej i na rzece Mora. Otóż rdestowce, które tam rosną, na szczęście mają te swoje pnie, tak nazwijmy, czy łodygi grubości 2, góra 3 centymetrów, mówię o średnicy. I są jednak kruche, łatwo je złamać, bo one są puste w środku, dosłownie jak bambus, zielone, niezdrewniałe. I gdy ta duża masa wody napierała, to po prostu te rdestowce u nasady przy ziemi zostały złamane i one się tak położyły po prostu i na szczęście nie piętrzyły w jakiś znaczący sposób, przynajmniej wody.
0: Przypomniał mi się jeszcze jeden taki efekt negatywny, który mi zgłaszali swego czasu leśnicy właśnie z nadleśnictwa Prudnik i z nadleśnictwa Pruszków. Otóż część gatunków inwazyjnych, te, które późno kwitną, na jesień są bardzo suche. One tracą wodę, bardzo szybko schną i są znakomitą rozpałką. Mówię tutaj o tawule kutnerowatej i na włociach. Ale rdestowce moim zdaniem, gdzieś w okolicy października, listopada, również ten bambus jest bardzo suchutki.
1: On brązowieje, żółknie najpierw i tak jest wtedy bardzo nieciekawy.
0: Tak, on wygląda rzeczywiście jak taki dziwny lasek bambusowy, tylko że brązowy. Natomiast on jest, ma bardzo niską zawartość wody i wydaje mi się, że on też w przypadku jakichś pożarów stanowiłby znakomitą rozpałkę, a ponieważ rośnie liniowo, właśnie wzdłuż rowów albo brzegów rzek, to bardzo szybko by rozprzestrzeniło taki pożar w ekosystemach leśnych. No, Biała Głuchołaska jest takim znakomitym przykładem. Dookoła same lasy, prawda? I ten rdestowiec wzdłuż rzeki. Jak gdzieś ktoś podpali z góry albo z dołu, to on wtedy jesienią po tym, po opadnięciu liści, no jest naprawdę przyspiesza rozprzestrzenienie się pożaru.
1: Ale może być to wykorzystane w gospodarce na przykład. Taka biomasa, wyschnięte rdestowce, to jest przecież materiał do spalenia. To jest źródło energii. Jak najbardziej eko, a nawet powiedziałbym bardzo pożyteczne.
0: To jest moim zdaniem jedyny sposób na pozbywanie się tego typu gatunków. Ja swego czasu podjąłem rozmowę z marszałkiem województwa opolskiego w ramach projektów ochrony bioróżnorodności, aby właśnie przekonywać ludzi, czy stworzyć jakiś konkurs, jakieś zawody, jakąś taką grywalizację, albo też systemowo spowodować, że będziemy zbierali tą gigantyczną już w tej chwili biomasę obcego gatunku i przekazywali na przykład elektrowni albo innym źródłom ciepła do wykorzystania jako dodatek.
1: Była taka wierzba energetyczna, bardzo to było słynne 10-15 lat temu. Nie wiem, jak to tam się losy tego potoczyły, no ale...
0: Liczyło się zniszczeniem fantastycznych ekosystemów łąk i pól. Największa tragedia tuż obok, niedaleko nas, w Nowej Wsi Królewskiej. Tam były jedne z najcenniejszych ekosystemów zbiorowisk chwastów segetalnych, kalcyfilnych i najpiękniejsza łąka na terenie województwa opolskiego. No niestety właśnie elektrownia posadziła na części tego terenu wierzbę energetyczną. Do niczego się ta wierzba nie zdała. Była tak zwanym oknem inwazji, bo natychmiast w tej wierzbie było mnóstwo gatunków inwazyjnych. One się rozchodziły po okolicy. Jedna wielka katastrofa, ale smaczku dodaje temu, tej historii to, że to wszystko było zrobione pod hasłem ekologia.
1: A ja sobie nabrałem powietrza, bo pamiętam, jak byłem z tobą raz właśnie w tym miejscu, kiedy prowadziłeś ćwiczenia, zajęcia ze studentami i widziałem tę cudną, taką dziką, prawdziwą łąkę wiejską. Mnóstwo kwiatów, traw.
0: Storczyki.
1: Taka i te twoje słynne storczyki, czyli orchidee, które należy w zasadzie z lupą szukać, bo to nie takie jak z Holandii w sklepie.
0: No ale niektóre, na przykład właśnie storczyk krwisty na łąkach w Nowej Wsi Królewskiej, kwiatostany miały do 40 cm długości, więc w zależności od sezonu oczywiście no, trzeba się bardziej przyglądać łące czy mniej, żeby je odnaleźć.
1: Ej, czekaj, te ich już nie ma?
0: No częściowo została zaorana. Częściowo została zaorana, częściowo wydzierżawiona, w związku z tym bardzo często jest koszona, a częściowo zarasta, bo jest nieużytkowana trzciną. Właśnie aktualnie toczę rozmowy z zarządem elektrowni Opole. Jestem bardzo dobrej myśli, bo podejście dzisiejszego zarządu elektrowni jest zupełnie inne niż to, co było 20 lat temu. 20 lat temu chciano nam po prostu jako towarzystwo ekologicznemu sprzedać tą łąkę, ale po cenach deweloperskich takich. Więc na nasze stowarzyszenie nie miało na to środków, abyśmy się tą łąką naprawdę zajęli, czyli ekstensywnie kosili, z mediami, z kołami naukowymi naszych studentów. Można by było raz na rok tam odpowiednio zarządzać tą łąką i dzięki temu i tych storczyków byłoby więcej wielu innych gatunków.
1: Czyli byłby to taki, mówiąc inaczej, przyrodniczy skansen.
0: Tak jest, prawie że rezerwat, ale taki właśnie dla ludzi i z ludźmi. Natomiast wracając do rdestowców, gdyby się udało z marszałkiem rzeczywiście i z elektrownią, czy z innym takim ciepłownią jakąś na przykład dogadać, to jest jedyny sposób, czyli musimy znaleźć sposób na użytkowanie takiego gatunku i dzięki temu jest szansa, że w 5 lat razem z wszystkimi mieszkańcami, którzy gdzieś tam zbierają, tak jak teraz butelki plastikowe zbieramy, tak? No niby 50 groszy. A tu można by było zorganizować konkurs albo po prostu systemowo wesprzeć ludzi, którzy będą po wsiach chcieli zbierać ten rdest. System odbioru, składowania na placach w poszczególnych obszarach, brykietowania być może i oddawania na potrzeby energetyczne. To jest jedyny sposób, żeby się takich obcych pozbywać.
1: A to można zrobić na tym potężne pieniądze, tak się domyślam. Gdyby to oczywiście w jakiś sposób systemowo ująć.
0: Tak, zacząłem rozmowę z elektrownią Opole i z panem marszałkiem. W tej chwili ta biomasa gatunków obcych na Opolszczyźnie to jest moim zdaniem nasze złoto. To jest może nie czarne, ale zielone złoto tym razem.
1: Bo jeszcze o tym nie wiedzieliśmy. Do tej audycji, rozumiem.
0: Gdybyśmy doliczyli na Włocie, tak? Kanadyjską i późną. Gdybyśmy doliczyli Barsz Sosnowskiego. Niesamowita biomasa też na południu Opolszczyzny. Do tego rdestowce i parę jeszcze innych taksonów. No w tej chwili mamy na Opolszczyźnie około 350 gatunków obcych roślin, z czego 50 naprawdę nadaje się do zbioru. To są setki ton surowca każdego roku. Zanim je wykończymy, one będą jeszcze odrastały, prawda? Bo z tych kłączy rzeczywiście tam ta biomasa jest podziemna, zmagazynowana, ogromna, ten surowiec, te zasoby, więc będą oczywiście odrastały, więc to jest kilka kolejnych lat. Ja wiem, że to się nie opłaca przedsiębiorstwu, bo przedsiębiorstwo, które rozpoczyna taką działalność, musi mieć perspektywę 20-30 lat i taki jest biznesplan. Natomiast dla akcji konserwatorskiej z zakresu ochrony bioróżnorodności to jest samograj. No niestety wciąż czekam na już trzeci rok chyba, czy czwarty rok na jakieś decyzje i na jakieś konkursy. Nic się nie wydarzyło i trochę ubolewam nad tym, że tak nam to wolno idzie. Natomiast są już przykłady w Polsce, że tak się właśnie, że tak można było wymyśleć i zrobić. No niestety pomysły mieliśmy my pierwsi, jak zwykle na Opolszczyźnie, ale realizują to inne województwa.
1: Znowu tylko pozostaje westchnąć, natomiast mówisz, wolno nam idzie. Możesz rozszyfrować ten zaimek, bo znając ciebie i twoje stowarzyszenie, to raczej jesteście energiczni. To kto jeszcze się ukrywa za tym zaimkiem nam?
0: Ja to generalnie nazywam biurozą. Jest to gigantyczna biuroza. Jeżeli administracja przygotowuje projekty tak zwane unijne przez 4 lata, a okres realizacji tych projektów, w sumie ten okres finansowy Unii to 7 lat, ale wcześniej oczywiście jeszcze biuroza unijna trwała, więc to nie było tak, że pierwszego roku już wszystko mogliśmy robić. Nie. Ja nawet nie wiem, kto jest dokładnie odpowiedzialny za tą gigantyczną, znaczy myślę, że Unia przede wszystkim, ale my jesteśmy tutaj szczególnie aktywni w tej zwiększaniu biurozy. Suma summarum, jeżeli my przez łącznie 5 lat, 6 lat będziemy przygotowywali na okres 7 lat projekty, a potem będziemy mieli rok na realizację, to coś tu jest nie w porządku. Na to narzekam, będę narzekał i będę prosił o to, żeby jednak przyspieszać te procedury, że naprawdę na biurokracji, administracji świat nie stoi. Więc jeśli chcemy pozbywać się gatunków inwazyjnych, jeżeli chcemy mieć skuteczną ochronę bioróżnorodności i wszystkie inne funkcje, które Unia wspiera i słusznie, no to musimy być znacznie szybsi i sprawniejsi, jeżeli chodzi o przygotowywanie tych konkursów.
1: Od kiedy Fenicjanie wynaleźli gotówkę, czy w ogóle pieniądz, to działa bardzo mobilizująco na ludzi. Tak, bodźcowo, motywująco. A może wystarczyłoby tylko właśnie takie napisać know-how, mechanizm stworzyć i okazałoby się, że jest to do załatwienia w parę miesięcy, bo jakaś firma oczywiście w zgodzie z obowiązującymi przepisami, zabrałaby się za to, zorganizowałaby sieć punktów skupu, na razie mniejszy, powiedzmy właśnie w powiecie nyskim, gdzie dostatek tego, chciałem powiedzieć, diabelstwa, ale niech to będzie rdestowiec japoński. No i okazałoby się, że coś, co przez tą wielką bezwładność, taką inercję urzędniczą nie może od razu zaskoczyć, to byłoby w ciągu paru miesięcy do wzięcia. I tak ludzie jakby chodzili teraz, przynajmniej niektórzy, do tych punktów skupu z tymi plastikami, to tak samo ja pamiętam w czasach bardzo odległych mojego dzieciństwa chodzili do punktów skupu makulatury, butelek, złomu i wszystkim się to opłacało, mimo że to był koszmarny z punktu widzenia ekonomiczno-gospodarczego ustrój. Ale to działało. I teraz myślę, że to samo, że wiele osób po prostu wziąłoby taczkę gdzieś tam przy lesie. Oczywiście, żeby to było wszystko lege artis, to trzeba opracować przepisy. Myślę, że to nie jest skomplikowane. No i wzięliby się za kosy jesienią i cieli ten rdestowiec. I możliwe, że w ten sposób można by powoli, powoli zmniejszać populację niechcianej, bardzo inwazyjnej rośliny. Nie wiem, no ja tak na poczekaniu wymyśliłem. Może się wymądrzam, bo to tak łatwo ze studia.
0: Rozmawiałem z samorządami lokalnymi. Na przykład w gminie Głuchołazy, mam zamiar też porozmawiać w Nysie, w tych obszarach, gdzie ten problem jest taki bardzo dotkliwy już.
1: A może być jeszcze bardziej.
0: A może być jeszcze bardziej. Rozmawiałem też z ludźmi, którzy zajmują się biznesem, który zajmuje się takimi pracami w terenie, w tym na przykład firmami usług leśnych, czy w ogóle z nadleśnictwami, bo już widzę, że wszyscy dostrzegają ten problem. I tu widzę, przyznam szczerze, największą nadzieję. Czyli jednak chyba samorządy ze swoimi spółkami, zależnymi od samorządów, takim jak zieleń miejska, takim jak właśnie różne ciepłownie i tak dalej, plus składowiska odpadów, te samorządy plus otoczenie takie lokalne, to jest chyba ten właściwy kierunek. Ja tu nie czuję się jakoś super kompetentny, ja mogę przekazać tylko wiedzę o tym, ile tego może być, gdzie to występuje i co to w ogóle jest, który jest sachaliński, który jest japoński, który jest ten czeski. Myślę, że gdyby się rzeczywiście okazało, że będą jakieś tak zwane ofiary pierwsze, nie? Czyli po prostu coś się poważniejszego stanie, że przytka się jakiś przepust, gdzieś zaleje łąkę czy domy w szczególności.
1: Czyli zarośnie tym rdestowcem.
0: Że ktoś się w końcu poparzy na przykład tym poważnie, dotkliwie, tak, i trafi do szpitala tym barszczem, który rzeczywiście w tej chwili na tych dużych areałach południowej polszczyzny występuje bardzo powszechnie i często występuje nawet wzdłuż ścieżek rowerowych, nowo budowanych, finansowanych z Unii, którymi dzieci jeżdżą. Więc za chwilę dojdzie do jakiegoś większego problemu i wtedy samorządy się obudzą i stwierdzą, że to jest poważny problem, a rady poszczególnych gmin dadzą zielone światło. I tu może te nasze pomysły, które przed chwilą omówiliśmy, rzeczywiście będą na poczekaniu gotowe i my jesteśmy jako botanicy do dyspozycji. Jesteśmy w stanie bardzo szybko zmapować, bardzo szybko wskazać sposoby ograniczania lub po prostu eksterminacji tych obcych gatunków, tej biomasy obcych roślin z opolszczyzny.
1: Ale wydaje mi się, że z tym rdestowcem to nie tylko my mamy problem, że już w innych krajach przerabiano to wcześniej. I czy słyszałeś o tym, że właśnie tą biomasę, czyli już uschnięte gałęzie, można przerabiać na przykład, tak mi w tym momencie przyszło do głowy, na pelet?
0: Na pelet, oczywiście, Wielka Brytania. Tak, to my tutaj Ameryki nie odkrywamy, drzwi nie wyważamy, to się dzieje, to się robi. Tyle, że w tych bogatszych krajach zachodnich, bardziej też świadomych, szczególnie te początki były z dofinansowaniem. To nie było tak, że to była akcja społeczna tylko i wyłącznie. Tego jest za dużo, to jest zbyt poważne. Trzeba mieć place składowe. Trzeba mieć ewentualnie składowiska odpadów na to, co się nie przyda, tam te odpady różne procesowe. Trzeba mieć
1: linię technologiczną.
0: One na opolszczyźnie funkcjonują. Tylko my w tej chwili mamy ustabilizowany system odbioru różnego rodzaju odpadów biologicznych. To są głównie lasy państwowe, przypuszczam, na opolszczyźnie. I jakby te ścieżki są takie bardzo standardowe. No jak działa, jak się opłaca, to już tak idziemy tą ścieżką, prawda? A tu jest coś nowego, coś niestandardowego, jakaś nauka, wiedza, botanika. Jest pewnego rodzaju taka ostrożność po tej stronie biznesowej i tutaj tym łącznikiem muszą być samorządy. One muszą w pewnym sensie wymóc na tym, żebyśmy się tu wszyscy dogadali w tych trzech, czterech grupach i załatwili problem.
1: A jeżeli chodzi o ustawodawstwo obecne, o prawo, czy nie ma jakichś przeszkód, żeby to uruchomić? No bo wiesz, co innego tutaj, gdy mówimy sobie, że byśmy sobie tu zrobili, mówię tak w cudzysłowie, ale na przykład na poziomie ministerstwa czy na poziomie Sejmu, no ktoś by pokazał, dobra, fajny pomysł, ale jeszcze nie teraz, bo to i to nie pozwala na to. I w tym momencie trzeba by rozmawiać z posłami.
0: wszystkie trzy taksony rdestowców, obydwa gatunki barszczu, które u nas występuje inwazyjnego i wszystkie gatunki nawłoci inwazyjnych są wpisane do rozporządzenia na listę gatunków inwazyjnych i podlegają obowiązkowemu zwalczaniu. Więc nie tylko, że my możemy, ale wręcz musimy to robić, żeby się nie okazało, że nasze dzieci będą oglądały tylko łąki z nawłocią.
1: No to... To dlaczego tak się nie dzieje, skoro jest nawet nakaz? Wiesz, to tak jak w przypadku, trochę marna analogia, ale niech będzie. Chyba każdy dorosły człowiek wie, a przynajmniej ten, który ma psa, to powinien wiedzieć, że psa trzeba szczepić przeciwko wściekliźnie. To nie jest kaprys, to nie jest czyjeś widzimisię, dobra wola, tylko to jest obowiązek ustawowy. Idź do jakiegoś lekarza weterynarii i zapytaj go, ile jego zdaniem właścicieli szczepi psy co roku przeciwko wściekliźnie. Na każdej fiolce szczepionki jest taka karteczka z kodem kreskowym i wtedy, gdy lekarz szczepi to zwierzę, odkleja się jeden kod i przylepia do książeczki psa. Jednocześnie wprowadza się do systemu elektronicznego, gdzie podróżując z tym psem, obojętnie gdzie, w każdym miejscu świata można odczytać, że ten pies jest zaszczepiony, ma aktualne szczepienie, tak mówiąc w dużym skrócie. No to ja widzę podobną sytuację. Jest nakaz, jest obowiązek. Mało tego, nie słyszałem jeszcze, a rozmawiam z kilkoma lekarzami weterynarii, żeby ktoś poniósł karę za niezaszczepienie psa, co jest ustawowym obowiązkiem. No awantura jest wtedy, gdy może to zwierzę kogoś pogryzie, sprawa jest dramatyczna, no i wtedy może się zacząć nawet sprawa z powództwa cywilnego i tak dalej, i tak nie wiem, czy z karnego. Ale dlaczego jakoś tak nie bardzo to się zamienia w czyn, chociaż to jest, mówisz, obowiązek tępienia tych inwazyjnych gatunków.
0: To samo dotyczy wypalania wiosennego traw.
1: Brawo.
0: Palenia ścierni z jesienią i wielu, wielu innych rzeczy, których po prostu jakoś w tym narodzie nie potrafimy...
1: Nie, no to ścieliska, to wiesz, to tak powiedzmy sobie, ja nie mówię, że toleruję, czy pochwalam, akceptuję. To są pewne naleciałości kulturowe. No, które wypalać nomen omen jeszcze latami będziemy, ale myślę, że to się trochę poprawia. Bo tak. Też i strażacy, i policja, straż miejska zaczęli się brać za to i się kary pojawiają. Tak. I myślę, że wiele osób pomyśli trzy razy, zanim narozrabia.
0: Tak, ale też media tu mają fantastyczną rolę, dlatego że pokazują te przypadki śmiertelne często, prawda? Przypadki spłonięcia przy okazji wielkiego lasu.
1: Tragedie
0: ludzkie. Tak. Więc tutaj też czekamy na niestety te tragedie, chyba żeby to się zmieniło. Ale no, liczę na to, że jednak te audycje wszystkie nasze, te spotkania, te artykuły, te publikacje, których jest bardzo dużo już w tej chwili dostępnych łatwo w internecie, no przekonają nieprzekonanych, że warto się tym problemem zająć dla dobra nie tylko samej bioróżnorodności dzikiej natury, naszej przyrody, a dodam, że to właśnie natura jest na pierwszym miejscu u Polaków, kiedy zapytamy ich, co najbardziej cenią w swoim kraju. Okazuje się, że najwięcej pozytywnych odpowiedzi odnosi się do natury i do przyrody i krajobrazu.
1: No bo to jest piękny kraj, tak w ogóle. Właśnie. A nasz region to jest coś cudownego. To są góry, jeziora. Przecież wszystko. To jest marzenie. Jak rzeka Szwajcarii piękna. Koło Curychu.
0: Tak. Dopiero daleko, daleko później są tradycje, kultura, kulinaria nasze i tak dalej, i tak dalej. Więc sklejmy to, ten szacunek i tą wiarę, że to jest rzeczywiście największe, najważniejsze nasze dziedzictwo, z tym, że musimy je chronić także przed inwazjami obcych.
1: No to chciałem powiedzieć kupą, mości panowie, jak tak. W słynnej powieści. Czy masz pomysł, kogo można by zaprosić do tej audycji przy rodzinnym stole, żeby właśnie o naszym otoczeniu rodzinnych domów porozmawiać? Mówię o decydentach.
0: Ja myślę, że burmistrzów, prezydentów, szczególnie miast i miast głównie południowej Opolszczyzny, Kietrz, Głuchołazy, Nysa, Otmuchów, Paczków, Głubczyce, to są te gminy, które najbardziej będą cierpiały z powodu tej inwazji akurat rdestowców. Natomiast jeżeli chodzi o nawłocie, to właściwie one są już wszędzie na całej Opolszczyźnie, więc temat jest dla całego regionu. Na pewno jakieś towarzystwa ekologiczne, na pewno służby marszałka, tak, odpowiedzialny za ochronę bioróżnorodności w regionie, na pewno Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. I w tym gronie myślę, że można te takie dosyć innowacyjne nasze pomysły, bo one zostały napisane na papierze, one są przekazane do tych wszystkich właśnie jednostek, które wymieniłem. I no, słuchamy, kiedy zaczynamy poważną rozmowę o eliminacji gatunków inwazyjnych z Opolszczyzny. Są realizowane projekty przez Województwo Katowickie, Śląskie w Katowicach. One dotyczą na przykład Raciborza i okolicy. Tam rzeczywiście rdestopce weszły w Dolinie Odry, też bardzo cenne ekosystemy. Są realizowane w Wielkopolsce, na Dolnym Śląsku nie znam, ale przypuszczam, że też są. No to też trzeba u nas, żebyśmy wszyscy razem wespół w zespół, bo inaczej no i tak potem wrócą od nas, tak? Do się wysieją, przeniosą z powrotem, więc to trzeba zrobić naprawdę w taki spójny sposób, zintegrowany z sąsiadami i w sposób powszechny. Rdestowce i na Włocie są do wytępienia. To nie jest tak, że albo do ograniczenia, może nie w całym województwie, ale w najcenniejszych naszych ekosystemach, w rezerwatach, tam gdzie spodziewamy się kłopotów w związku z naszą infrastrukturą, tam musimy wytępić, natomiast na pozostałym obszarze pilnować, żeby się nie rozprzestrzeniało, czyli na przykład kosić, karczować co jakiś czas w sposób regularny, sumienny, solidny, tak jak etos pracy Ślązaka nakazuje.
1: Na wszelki wypadek dopytam, bo możliwe, że po tej audycji jutro ktoś weźmie kosę, sierp i pójdzie w takim proletariackim zrywie wzdłuż jakiegoś cieku wodnego i wytnie te zielone rdestowce.
0: Niech nie? Oczywiście, zdecydowanie.
1: Nikt mu tam złego słowa nie powie ani krzywdy?
0: Nie, same podziękowania powinny się posypać.
1: No to jeszcze pytanie, czy tak ścięty o tej porze roku rdestowiec zielony, taki mokry, galaretowaty w środku, bo już zrobiłem eksperyment na trzech łodygach, można wysuszyć, czy trzeba czekać na przykład do jesieni, kiedy on zbrązowieje, pozbędzie się chlorofilu, robi się bardziej zdrewniały i wtedy go dopiero ściąć, żeby był na przykład właśnie takim materiałem na rozpałkę.
0: Obojętne. Można go teraz zbierać na kompost. Jak ktoś ma sobie zrobić pryzmę kompostową, jak...
1: Czekaj, to jest naturalny nawóz.
0: Tak jest.
1: Super rzecz.
0: Natomiast jak ktoś ma miejsce na składowanie, może suszyć, on bardzo szybko schnie. No a jak ktoś nie ma potrzeby kompostowania, wtedy właśnie na jesień mamy suche badyle, super rozpałka do kominka, nie trzeba nic kupować, żadnych plastikowych kolejnych opakowań, żadnych dziwnych tam chemicznych, specjalnych płynów czy jakichś innych produktów. Bierzemy to, co mamy pod ręką.
1: Bardzo Ci dziękuję za tą niezwykle ciekawą rozmowę, przynajmniej dla mnie. Wielu rzeczy się dowiedziałem, o których nawet nie wiedziałem, że na przykład pszczoły mogą być zagrożeniem, te nasze pszczoły domowe, oby oczywiście tam bzykały jak najdłużej. Wszystkie maje, gucie, niech się dobrze mają, ale, że tak powiem, znaj proporcjum mocium, panie, bo jak nie, to sama przyroda się za to weźmie. Jeśli znam życie, to właśnie sama natura reguluje różnego rodzaju wybryki skądinąd natury.
0: Pasożyty, bakterie, wirusy, koszt. Każda uprawa czy hodowla, jak jest z przesadą zrobiona, będzie nas bardzo dużo kosztowała. Czy w postaci zakupu nawozów, herbicydów, różnych szczepionek, różnych innych procedur, które muszą ogarnąć, ochronić populację, która została nadmiernie zmultiplikowana, że jest zbyt duża w stosunku do tej pojemności ekosystemu.
1: Profesor Arkadiusz Nowak, botanik, niegdyś wojewódzki konserwator przyrody, był naszym gościem. Dodam jeszcze z wielką satysfakcją, że pracuje w Instytucie Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zawsze to był Kraków, nic się nie zmieniło?
0: Wciąż Kraków, tylko ulica się zmieniła z Kopernika na Gronostajową. Gronostajowa 3, nowy kampus, piękne miejsce, fantastyczne łąki na Ruczaju.
1: Jeżeli Państwo mają jakieś uwagi a propos tego, o czym dzisiaj mówiliśmy, służę adresem poczty radiowej. Możliwe, że jakiś ciekawy kierunek Państwo nam podpowiedzą. Profesor Arkadiusz Nowak jest takim człowiekiem, że jeden telefon, umawiamy się i jedziemy w różne, nawet czasami bardzo niedostępne miejsca. Można pisać pod adres krzysztof.dobrowolski@radio.opole.pl. Do usłyszenia.
2: Przy rodzinnym stole.

nie. Z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

0: Radio Opole. Powtórki, które nie dają o sobie zapomnieć. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.
1: Zaczynamy audiokrację z takim starym, nowym, bo przypomnianym niedawno na kompilacji singlem Future Islands. No i gorąco zachęcamy, żeby zostać z Radiem Opole co najmniej przez najbliższą godzinę. Na posterunku Tomek Wojtyłko i Dariusz Kuzera.